Tu Radio Nowy Świat.

0: Minęła 6:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Mimo zapowiedzi dzisiejszej nocy nie doszło do ataków na Iran. Przedstawiciele władz USA przekazali mediom, że rozmowy na szczeblu technicznym trwają, a administracja Donalda Trumpa nadal jest zaangażowana w znalezienie rozwiązania, by osiągnąć porozumienie nuklearne. Według serwisu Axios, Katar i Pakistan próbują doprowadzić do złagodzenia napięć między stronami. Tymczasem Izrael przekazał Amerykanom informacje wywiadowcze, które według niego wskazują na nowy irański plan zabicia prezydenta Donalda Trumpa, poinformował dziennik Wall Street Journal, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Dziennik zwrócił uwagę, że podczas pogrzebu zabitego najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chamenei, irańscy żałobnicy skandowali hasła wzywające do śmierci Trumpa. Iran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec amerykańskiego prezydenta za zabicie podczas pierwszej kadencji Kasama Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zaznaczyła gazeta. Najnowsza epidemia wirusa Ebola w Afryce wymyka się spod kontroli. Agencja Unii Afrykańskiej do Spraw Zdrowia ostrzega, że groźna choroba rozprzestrzenia się szybciej niż możliwość reakcji służb medycznych, mówi dr Wesem Mankula. To najszybciej rozwijająca się epidemia wirusa Ebola w historii wśród wszystkich różnych wirusów wywołujących Ebolę. Oficjalny bilans ofiar w Demokratycznej Republice Konga wzrósł już do 600 osób, a liczba zakażonych zbliża się do 1800. Sytuację pogarsza fakt, że obecną falę wywołuje rzadka odmiana wirusa, na którą nie ma jeszcze zatwierdzonej szczepionki ani leku. Ponadto epicentrum epidemii znajduje się we wschodnim Kongo, gdzie trwają intensywne walki zbrojne z rebeliantami. Konflikt paraliżuje pomoc humanitarną i prowadzi do stałych ataków na szpitale. Wirus przekroczył już także granicę z sąsiednią Ugandą. Francja w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. W ćwierćfinale pokonała Maroko 2-0. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania. W pierwszej Kylian Mbappé nie strzelił karnego, potem wyprowadził Francuzów na prowadzenie, a pod koniec spotkania zszedł z boiska z powodu urazu. Bramkę na 2-0 strzelił Dembele w 66 minucie. Francja zagra w półfinale Mistrzostw Świata ze zwycięzcą meczu Hiszpania-Belgia. To spotkanie odbędzie się dziś o 21:00, a więcej o sporcie w magazynie Ostra Gra o 8:30. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
1: Pogoda.
2: Zachód, dziś słońce świeci nam. Zachód, dziś słońce świeci nam. Tylko chmur, parę chmur na niebie widać tam. Widać dziś tam wschód nasz tam chmury, burze, deszcz. Wschód nasz tam chmury, burze, deszcz. Mokra jest Warmia, Mazowsze też. Na Podlasiu grzmi Ciepło, 25 zachód ma. Ciepło, 25 zachód ma. W Karpatach 15 stopni dziś. I wieje wiatr. I ostatnia. Rano, w Brzezinach chłodno jest. Rano, w Brzezinach chłodno jest. Potem zaś 19 ci da. Pokropi deszcz.

poranna manna.

0: Tak mi się wydaje, że niektórzy się domyślili, słuchając twojej prognozy, a jeśli się nie domyślili, to musimy to wyjaśnić.
1: No przepraszam, ja się starałem, ale wiem, że to bywa różnie. Ale się starałem. Intencje, liczą się intencje. 100 lat, Radio Nowy Świat, 100 lat!
0: 100 lat, to Radio Nowy Świat. 224-280-280. Kto dyżuruje?
1: Kto dyżuruje? Wiktoria Wichrowska? Wiktoria Wichrowska na...
0: Właśnie, 100 lat, Wiktoria, 100 lat. Wojciech.man@nowyświat.online. 100 lat. Kajtek Strzelczyk realizuje.
1: 100 lat,
0: Kajtek. Kuba Jędras jest wydawcą. 100 lat, Kuba. Jeszcze się nie domyślili?
1: Nie wiem. Będę opisać, ale chyba tak. Ja wrzucam już grafikę. Jak się mówi, że nie na, na dyżurze, tylko na, jak żołnierz, na posterunku.
0: Na posterunku.
1: Zatrzymałem się przy Wiktorii.
0: Ale że my jesteśmy na posterunku?
1: Tak. I będziemy dzisiaj mieli szereg atrakcji i liczymy na Państwa telefony. I może nawet będziemy odbierać je na antenie za chwilę.
0: Ale ciągle nie wyjaśniliśmy tym, którzy nie wiedzą.
1: Co jest dzisiaj?
0: Że 100 lat.
1: 100 lat. 100 lat. 100 lat.

0: wszystkiego, czego chcesz.
1: Wszystkiego najlepszego wam życzę. Dzisiaj macie urodziny, prawda? Także wszystkiego najlepszego. No wspaniałości wam życzę. Miłego dnia.
2: Bardzo dziękujemy i rzeczywiście słuchacz wie, się zorientował. Część spora z państwa również. A i słowa piosenki są bardzo, mimo że sprzed lat, aktualne. Bo tam padają życzenia wszystkiego najlepszego, słoneczka wesołego, kufereczka pieniędzy, w sensie składki, która pomoże nam się przenieść. Bo tam też jest w tekście o segmentu, czy tam domku jednorodzinnego. My się szykujemy do przeprowadzki, a państwo jakoś szczęśliwie tak wspomagają nas, więc to się wszystko składa.
3: Będą goście, będzie gość właściwie jeden, poza tymi, którzy będą inni, to będzie, no może będzie za dwóch, będziemy mieli, ja mam atrakcję, ja mam torbę atrakcji przygotowaną, panie redaktorze.
2: Mogą państwo być rzeczywiście zaskoczeni, a ci, którzy potem obejrzą to, co nam się uda nakamerować, to zobaczą, nie tylko usłyszą.
3: Tak, bo tu się będą działy rzeczy wizualne, ale bez transmisji wideo, ponieważ trochę się obawiamy i potem to przejdzie przez nasze sito odpowiednie.
2: A dlaczego się obawiamy? Nie myślisz o cenzurze chyba?
3: Tak, to delikatnej.
2: Nie.
3: Ale tak,
2: nie. O delikatnej. Nie ma cenzury od lat.

0: ci z Państwa, którzy nas jeszcze nie widzą, będą zdumieni, kiedy nas zobaczą, bo jesteśmy piekielnie eleganccy. Nietypowo, ale pięknie. Moglibyśmy wystąpić na pokazie.
1: Trochę jesteśmy na pokazie. Ale tak, pan Wojtek powiedział, że mam się ładnie przygotować dzisiaj, ładnie ubrać. I wydaje mi się, że spełniliśmy właśnie własną poprzeczkę, w sensie postawienia.
0: Staraliśmy się bardzo, ale to dotrze do państwa za pośrednictwem naszego Facebooka.
1: Spełnić poprzeczkę?
0: Tak. A my tylko powtarzamy, że jesteśmy technicznie gotowi państwa wysłuchać bez tych pośrednich ewentualnie rejestracji, takich opóźnień, żeby nie było podejrzeń, że my się chowamy za zasłoną.
1: Tak, 224-280-280. Pierwszy telefon już mieliśmy.
0: Czy ty podałeś, które to są nasze urodziny? Bo to jest istotne.
1: Szóste.
0: Są to nasze niedługo podstawówka nas czeka.
1: Są to nasze szóste urodziny i o ile się nie mylę, to czy to jest pierwszy piątek od powstania radia,
0: który... Od piątku kiedyś?
1: Od piątku 6 lat temu. No bo nie mieliśmy urodzin w piątek.
0: Nie pamiętam, ja tego bo się zaciera.
1: No nie mieliśmy. Jeszcze raz teraz się to upewniam się, ale mieliśmy... Czyli zaczynaliśmy tutaj, pan zaczynał właściwie 10 lipca, nadając Beatli 6 lat temu.
0: Tak.
1: Czyli musiało minąć 6 lat, żeby znowu się...
0: Ja byłem 6 lat młodszy, tak?
1: Tak. Aha. Bo w lipcu piątek wypadał zupełnie inne dni.
0: Jak to w inne?
1: No w inne...
0: Ale przecież piątek rozpoczęliśmy.
1: Tak, ale musiało minąć 6 lat, żeby...
0: A w późniejszych lipcach? Tak. O tym mówisz, a tak. Tak. No ja to teraz właściwie...
1: Ja tu wtedy też byłem, ale byłem...
0: Malutki jeszcze.
1: Malutki, nie umiałem jeszcze mówić, nie odzywałem się. Trochę panu pomagałem, ale państwo jeszcze nie wiedzieli, że Marian się pojawi na antenie. No i potem wszystko się zmieniło.
0: Tak, ale zmiany wciąż przed nami, o czym mówimy państwu często. Również zmiany adresu, ale o tym też już mówiliśmy, więc chyba zgodnie z tradycją tej porannej manny będziemy nie tylko mówili, ale i grali.

0: Z okazji urodzin radyjku mojemu najukochańszemu najserdeczniejszych serdeczności i najlepszych najlepszości, żeby było, grało nam 100 lat albo dłużej. I dla was wszystkich, którzy sprawiacie, że radyjko działa i funkcjonuje, również wszystkiego dobrego, zdrowia, potęgi, mocy i sprawczości. I tym optymistycznym akcentem 100 lat, 100 lat, niech żyją nam wszyscy.
1: Oj, będziemy lubili dzisiaj słuchać życzeń.
2: Bardzo, ale my, jak to się mówi, fishing for compliments, to znaczy, że my nie domagamy się komplementów, tylko po prostu informacyjnie mówimy, że skończyliśmy 6 lat.
1: Ale co pan chce powiedzieć, że my fiszujemy czy nie fiszujemy?
2: Chyba nie, chociaż...
1: Może nie
2: nieprzyjaciele powiedzą, że fiszujemy o 6 rano.
1: Może nie siecią, ale wędkę taką mamy nonszalancko zarzuconą. No,
2: owszem, powiedzieliśmy o tym, bo nie wszyscy może pamiętają, ale ta radość, że to nasz piątek znowu wypadł tak szczęśliwie po 6 latach, spowodowała to, że o tym mówimy, ale nie będziemy gadać do 10 tylko o naszym święcie.
1: No... No nie wiem. Myślę, że to będzie główny temat. Beskidzkie pozdrowienia pachnące halą barankową. Słońce już wstało. Juchaj do i owce. Hej.
2: Juchaj?
1: Joanna tak napisała.
2: Juchas chyba.
1: A ja powiedziałem Juchaj?
2: Tak.
1: To źle powiedziałem. Bo napisany Juchas.
2: No to wszystkim
1: a to, co, to, przez to, to przez to hej.
2: Hej owcom. Hej owcom.
1: Juchaj.
2: O, dwa języki się połączyły.
1: Przychodzą różne maile. Widzę, że państwo wstali pogodni, ale możliwe, że to również prześpiewa w pogodę. Wesołe zdjęcia przychodzą i Hubert napisał, że życzenia, co w prezencie daje się 6-letniemu radiu. Ja mam torbę prezentów na dzisiaj przygotowaną.
2: Dla kogo?
1: Dla kogo? Dla nas, dla pana, dla słuchaczy, dla telewidzów, radiowidzów. Radiowidzowie, o.
2: Ale przecież na urodziny się dostaje prezenty, nie tylko wzajemnie sobie dajemy, ale i państwo nam chyba.
1: Jest pan gotowy na pierwszy?
2: A masz przygotowany?
1: No mam całą torbę. Będę wyciągał różne rzeczy w różnych momentach.
2: Jestem.
1: Czego jeszcze? Nie odczepiłem, bo to jest świeżo ze sklepu.
2: O, ale jak to ze sklepu? Sam powinieneś zrobić.
1: Sam zrobiłem. To jest piniata.
2: A państwo wszyscy wiedzą, co to jest piniata? Może trzeba wyjaśnić.
1: To jest taka tradycja. Właśnie nie wiem, czy ona jest.
2: Ale nie kaszubska, nie polska.
1: Nie, międzynarodowa. My jesteśmy radiem międzynarodowym.
2: Tak.
1: Co prawda ona jeszcze nie jest niczym wypełniona, ponieważ miałem mało czasu, ale mamy 4 godziny, żeby ją zapełnić. I pod koniec audycji będzie mógł pan ją rozłupać. Jest to dinozaur.
2: Czyli coś, co ma w środku miejsce na to coś, co my dołożymy.
1: Tak. Mam tu kilka cukierków, ale pomyślałem sobie, że może w trakcie audycji wymyślimy, co wrzucimy do środka, żeby pod koniec audycji ją tutaj kolektywnie rozłupać. Może Klaudiusz
2: nam pomoże. I ona po rozłupaniu może być rozdrapana, jeśli chodzi o zawartość,
1: tak,
2: przez rozłupujących.
1: Tak. To pierwszy, taki na zachętę.
2: Okej, no rozumiem. To co?
1: Proszę bardzo.

0: Maile?
1: Maile, tak, proszę bardzo. Damian pisze wszystkiego najlepszego. Skoro są urodzinki, to stówkę od wujka na konsolę. O, na konsolę dostał. Grzeczni w miarę byliście przez ostatnich 6 lat.
0: Byliśmy bardzo grzeczni.
1: Właśnie, też mi się tak wydaje.
0: Ciekawe, czy nam się uda w ciągu piątku dzisiaj na konsolę zebrać.
1: O, widzę, że pan...
0: Ja mierzę wysoko.
1: Wysoko pan mierzy. Wszedłem na stronę Patronite i powiedział mi, trwa przerwa techniczna. A nie, już wróciło, dobra. No to proszę wpisać sobie nowa siedziba w razie czego, ale nie będziemy trochę będziemy podpowiadać. Pięknego urodzinowego dnia życzymy całej prześwietnej ekipie RNS, pionów wysokich, poziomów szerokich, fali wspaniałej, by niosła dźwięk w świat jak najdalej. Domu nowego, patrona hojnego, my was kochamy i mocno ściskamy.
0: Ale i wiersz, i wszystko, i życzenia.
1: Z wyrazami szacunku za państwa mega pracę i pozdrowienia z Nadbałtyku. Agnieszka z Jarkiem, patroni z Harzyna piszą. Pyta się Marek, coś daj się daje w prezencie na urodziny RNS, dodatkową wpłatę na przeprowadzkę.
0: Konsoletę.
1: Żeby ściepę zrobić. Ja przypomnę tylko, że 224-280-280 i państwo mogą, nie muszą, ale mogą zadzwonić do Wiktorii i Wiktoria, nie dość, że z państwem porozmawia ciepło, to...
0: Może przełączyć.
1: Tak, prawie. Jeśli będzie taka wola, to my z przyjemnością usłyszymy państwa na antenie naszej, ale także będziemy mogli porozmawiać chwilkę. Nie wiem, czy to jest...
0: Ale już nie namawię, bo to jest sprawa decyzji słuchaczy.
1: Dobrze, to ja powieszę proporczyk.
0: To zrób, to co?
1: Będę dekorował salę.
0: Dekoruj salę, a my co pewien czas będziemy tak nieśmiało, właściwie tak en passant, tak nie bardzo nagminnie i nachalnie tłumaczyć, że piosenki niektóre są też a propos dobrane.

0: Życzę wam wszystkiego dobrego na 6 urodziny, żeby było tak jak jest i żeby się udała przeprowadzka i żeby było wszystko okej. No i oczywiście rajdów rowerowych. Myślę, że jeszcze będzie przed nami kilkanaśdziesiąt. I wszystkiego dobrego dla całej załogi. No, po południu się stawiam w Brzezinach. No, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Ciepło.
1: No, dziękujemy bardzo.
2: Będziemy się trzymać. Dziękujemy. Nie znaczy to też, że zamęczymy państwa piosenkami urodzinowymi, ale taki akcencik, tak żeby się pocieszyć, że mamy dzisiaj nasze święto. Ale będziemy też tacy jak zwykle, czyli będziemy czytać maile, będziemy zaglądać do różnych portali, bo może jakieś ciekawe plotki nas spotkają.
3: Zachowuje się pan tak, jakby pan w ogóle nie docenił tego, co zrobiłem z naszym wnętrzem.
2: Dlaczego nie docenił? Ja mam po prostu taką wiarę w to, że ozdoby i te rzeczy będą przybywać, bo tak się umówiliśmy. Jesteśmy piękni i nasze studio będzie piękniało.
3: Aha, czyli mam mieć ich więcej jeszcze?
2: A czy będzie na przykład atrakcyjny balet z music hallu, który tańczyć będzie wokół stołu?
3: Nie wykluczamy tego.
2: Aha.
3: Ale to po 7 dopiero państwo będą mogli na bieżąco śledzić. Nie wiem, czy na bieżąco, ale pojawią się na pewno jakieś skrawki informacji w social mediach. To może mail?
2: No ależ proszę.
3: Jestem z wami od pierwszego dnia. Nie mógłbym bez radia żyć. Na wszelkie smutki, ale i na wesołości. To tak, jakby zawsze obok był ktoś bliski, czuły, znajomy. Kocham pana Wojtka najbardziej, nie mogę się powstrzymać, ale też zaraz blisko są inni redaktorzy. Cieszę się, że czasem jakaś moja uwaga, podpowiedź jest poważnie brana pod uwagę przez państwa, a to

0: Ja bym, którzy jeszcze nie włączyli się.
1: Telefon w radio, telefon mamy podobno.
0: Żeby podawali dalej informacje, że nas można słuchać. Telefon, mówisz, halo? No, nałożyłem to i co?
1: Mieć pan odkręcone.
0: Nałożyłem to i co? A może, może tak musi być. Technikę mamy.
1: Nie, już mamy, spadło. Jest.
2: Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: O, halo.
2: Ha, udało się. Dzień dobry, dzień dobry.
0: To jest chyba pierwszy telefon na żywo na naszej antenie.
1: Na naszej antenie to nie, ale w Mannie nigdy jeszcze nie odbieraliśmy.
0: W Mannie rodzinowy, tak.
1: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
2: No to tym bardziej się cieszę. Krzysztof tutaj ze Stegien, bliziutko, z Zamiedzy. To prawda, już niedługo nie będzie bliziutko, ale też się cieszę waszą przeprowadzką, naszą przeprowadzką.
0: No bardzo nam jest przyjemnie i rzeczywiście dobrze słychać, bo blisko. Jakby nasz słuchacz był daleko, to... Ale może też był. Dziękujemy.
2: Ale mało tego drucika musiałem rozciągnąć, więc dlatego dobrze słychać.
0: Rozumiem. Czy piękny dzień przed panem?
2: Tak, oczywiście. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego całemu redaktorstwu. No i wszystkim słuchaczom, bo przecież w końcu to radio stworzymy razem.
0: Ależ tak, przekazujemy natychmiast i bardzo dziękujemy za miłe słowa.
2: Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pozdrawiam w ogóle to radio. To trochę tak, że no, jesteśmy już taką społecznością, taka przez te 6 lat, że to jest chyba największy sukces tego radia, że taka właśnie społeczność się stworzyła. I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich patronów, wszystkie grupy, które tutaj się potworzyły. Bardzo serdecznie pozdrawiam grupę Petryków, bo rzeczywiście to chyba jest najważniejsze, to co się wytworzyło pomiędzy nami ludźmi, po prostu pomiędzy nami, te nasze znajomości, przyjaźnie i również między wami, z redaktorstwem całym. Także grajcie nam do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, jak to klasyk zawsze mawia.
0: Będziemy dokładać wszelkich starań. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w Brzezinach.
0: Oczywiście.
1: Do zobaczenia.

0: Pani Dorota, to pod postem, pod zdjęciem naszym urodzinowym jesteśmy takimi trochę właściwie przegięliśmy.
1: Przegięliśmy?
0: Jakby się postawiliśmy w roli wisienek.
1: No ale w ten piątek tak możemy się jakoś...
0: Zażartować.
1: Tak.
0: No dobrze. Pani Dorota ładnie napisała, że są ludzie, którzy są budzikiem, a że my i chyba nie tylko my, bo zakładam, że wszystkie dzisiejsze życzenia są kierowane do całej stacji i wszystkich porankowców i nie tylko. Pisze, że od dawna budzicie swoim głosem, muzyką i spokojem, z jakim witacie każdy nowy dzień. I że poranki stały się częścią jej życia i dużo innych miłych słów.
1: Podoba mi się ta uwaga o spokoju, bo my nie jesteśmy nachalni, nerwowi, krzykliwi, histeryczni. Staramy się być spokojni chyba.
0: Tak, choć ja dzisiaj przewiduję...
1: Histerię?
0: Nie, ale odstępstwa delikatne od reguły. Może pierwszą z nią będzie pan Robert.
1: Halo?
2: Halo, dzień dobry. Rzeczywiście Robert na antenie.
0: Dzień dobry, panie Robercie.
2: No, jestem zaskoczony. Po raz pierwszy chyba słyszymy się na żywo. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień dobry, panie nadredaktorze.
1: Dzień dobry.
2: Mam nadzieję, że u panów pogoda będzie lepsza niż tutaj na Podlasiu, bo tu niestety pada.
1: Ale to przejdzie.
0: No, pogoda to jest stan umysłu przecież to jest tylko.
2: Tak. Znaczy ja pocieszę się taką myślą, że to, że pada u nas... To spowoduje, że w Brzezinach będzie piękna pogoda i będziecie mogli się cieszyć i radować kolejnymi urodzinami, szóstymi urodzinami. I tak jak wspominałem pani Wiktorii, mam pomysł. Aha. Szóste urodziny to 6 lat, to taka zerówka, jeśli chodzi o edukację szkolną. A ja proponuję, że wtedy, kiedy będziemy szli do pierwszej klasy, czyli kiedy skończymy 7 lat, to spotkajmy się na Podlasiu. Tym bardziej, że wielu redaktorów pochodzi z tych okolic.
0: To jest bardzo dobry pomysł.
1: Ja jestem za tym Podlasie, oczywiście, że tak.
0: Nie wiem, czy my możemy podejmować taką decyzję tutaj.
1: Ale możemy przekazać dalej.
0: Tak, możemy lobbować.
2: No możemy też zasiać właśnie takie ziarno. Może wykiełkuje, urośnie i okaże się, że za rok spotkamy się tutaj.
0: Dobrze, podstawówka w takim razie na Podlasiu. Zerówka w Brzezinach, podstawówka tam.
1: Dziękuję, panie Robercie. Miejmy nadzieję, że jak zrobimy imprezę na Podlasiu, to pan zajrzy do nas.
2: Ależ nie tylko zajrzę, ale postaram się być też jednym z gospodarzy tego spotkania. Mam nadzieję, że chcecie mnie dokooptować do swojego teamu.
1: Jest pan już schwytany za ręce i nie puścimy.
2: Bardzo dziękuję. Ja tymczasem chciałbym też przekazać taką nowinę, że ja codziennie głoszę jakby swoim pasażerom, bo ja jestem taksówkarzem. Wożąc pasażerów, przekazuję im te dobre fluidy, które płyną z eteru, z Radia Nowy Świat i bardzo często wiele osób po raz pierwszy spotyka się dzięki temu z Radiem Nowy Świat i są mile zaskoczeni i jakością programów, i jakością muzyki. A raz miałem nawet okazję wieść redaktora Andruszkiewicza, którego nie rozpoznałem. Dopiero na sam koniec zorientowałem się, że to on, no, ale on był raz, że nierozmowny, a
0: nie odzywał się.
2: Nie odzywał się.
1: Ale mam nadzieję, że pan Andruszkiewicza nakłonił, żeby słuchał radia.
2: Pan Andruszkiewicz nawet mi podziękował, bo w tle leciało oczywiście radio, co prawda była ta audycja bon ton, ale podziękował, że jestem słuchaczem.
0: A, no właśnie, chciałem się zapytać, czy skoro pan słuchał, to czy zareagował jakoś, czy siedział po cichu i
1: tak,
0: udawał,
1: no, że nie chciał się przyznać.
2: Zareagował. Mnie lśniło dopiero wtedy, kiedy podziękował mi za to, że słucham Radia Nowy Świat.
1: To my bardzo dziękujemy, a jednocześnie chwalimy niezwykle pana inicjatywę, że pan propaguje nasze radio. Bardzo jesteśmy wdzięczni.
2: Bardzo dziękuję. Życzę kolejnego udanego roku i mam nadzieję, że spotkamy się na Podlasiu. I pozdrawiam oczywiście wszystkich patronów i wszystkich słuchaczy, bo to przecież, tak jak poprzedni wchodzący na antenę powiedział, to my wszyscy tworzymy tę społeczność i dzięki temu to radio tak pięknie kwitnie.
0: Słusznie.
1: Dziękujemy. Słusznie. Aby ta społeczność rosła. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję. Pozdrawiam.
0: A ja w takim razie jeszcze teraz przypomnę, a właściwie nie przypomnę, tylko podpowiem, że mamy piniatę, którą to... Proszę jej nie psuć jeszcze, panie redaktorze.
1: Chciałem ją walnąć już.
0: Nie, bo Kajtek miał bardzo dobry pomysł, że my ją będziemy trochę uzupełniać różnymi... Musi pan powiedzieć u siebie, żeby pana było widać na kamerze. Mogę mówić do pana mikrofonu. Kajtek wymyślił, żeby ją
1: nie dam.
0: Uzupełniać przez audycję różnymi fantami i żebyśmy ją zabrali do Brzezin.
1: No dobrze, zabiorę ją.
0: Tak?
1: Tak.
0: I ją rozłupiemy w Brzezinach?
1: Okej. Okay.
0: Ale to zrobimy to dzisiaj, czy zrobimy to jutro z panem?
1: Jutro.
0: Jutro przy koncercie życzeń.
1: Może tak.
0: Dobrze. To w takim razie uzupełniamy piniatę w radiu, uzupełniamy ją w Brzezinach. Ona nie jest bardzo duża, ale ci z państwa, którzy przyjadą, mogą dorzucić swój fant albo cukierek i potem rozłupiemy ją w trakcie koncertu życzeń.

0: Przypomnijmy to sobie raz jeszcze. Już dziś spotykamy się na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie po godzinie 16 zaczniemy świętowanie naszych 6 urodzin specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Porycki. Następnie o godzinie 20 rozpocznie się tam recital Zbigniewa Zamachowskiego z udziałem Zuzanny i Łędy i Marii Zamachowskiej. To wydarzenie w przeciwieństwie do pozostałych nie będzie transmitowane na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę pod gwiazdami i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się już dziś w Brzezinach.
1: Minęła 7, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jeden z mężczyzn, którzy 3 lipca w Poznaniu chcieli wejść do ukraińskiej firmy, ma postawione zarzuty w sprawie podejrzenia o szpiegowanie dla Rosji, nieoficjalnie ustaliła stacja TVN24. Jarosław K. w marcu został zatrzymany w tej sprawie przez ABW. Prokuratura na razie nie potwierdziła tych informacji. Tydzień temu 2 aktywistów wspierających Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego usiłowało wejść do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy właścicielka wspiera Stepana Banderę. Tak opisywała tę sytuację poszkodowana Natalia Fedoriak w TVN24.
2: Nie wpuściłam ich i potem zaczęli mi zadawać pytania co do moich poglądów politycznych, poglądów na historię, co do mojego poglądu na prezydenta Ukrainy.
1: Policjanci zidentyfikowali osoby biorące udział w zdarzeniu, a następnie zatrzymali 2 mężczyzn. Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymani usłyszeli zarzuty pomówienia. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W tej sprawie prowadzone jest też dochodzenie dotyczące nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych w komentarzach umieszczonych w internecie pod filmami rejestrującymi zniesławienie pokrzywdzonej. Do innej bezprawnej próby wejścia na cudzy teren doszło w kopalni soli Solino w Inowrocławiu. Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł Daniel Obajtek chciał siłą wedrzeć się do siedziby firmy, aby dotrzeć do protestujących pracowników. Na jego drodze stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
3: Nie jest pan pani posłem, ani senator.
4: Jestem posłem. Jestem posłem do Europarlamentu, proszę pana. Chyba pani umie czytać ze zrozumieniem. Proszę państwa, ja wchodzę na zakład na siłę.
3: Proszę... Pan nie wejdzie.
4: Proszę pana. Wejdzie. Pan nie. Nie.
5: Proszę pana. Proszę, proszę się opamiętać. Kim pan jest? Proszę, kim pan jest?
1: Mandat europosła nie przyznaje Obajtkowi takich uprawnień. Nie ma on prawa kontrolować instytucji państwowych ani prywatnych. Te uprawnienia przysługują wyłącznie posłom na Sejm oraz senatorom. Daniel Obajtek po tym, jak nie został wpuszczony do budynku, złożył zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została bez pieniędzy w wyniku sporu polskiego rządu z koncernem farmaceutycznym Pfizer. Belgijski sąd wydał nakaz zabezpieczenia wierzytelności na środkach agencji z tytułu opłat trasowych. Decyzję wykonała Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol, która wstrzymała przekazywanie polskiej agencji bieżących i przyszłych funduszy. Dla polskiej instytucji to cios, ponieważ te opłaty stanowią ponad 80% jej przychodów. Blokada to pokłosie nieprawomocnego wyroku z kwietnia tego roku. Belgijski sąd nakazał Polsce zapłatę Pfizerowi ponad 5,5 miliarda złotych za zamówione, a nie odebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Władze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podkreślają, że nie były stroną w procesie i zapowiadają kroki prawne. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Pogoda. Polska będzie dziś podzielona na 2 części. Tę świętującą urodziny Radia Nowy Świat i nieświętującą. Na zachodzie raczej słonecznie, na wschodzie bardziej pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu. Najsilniej popada na północnym wschodzie, tam wydano także ostrzeżenia przed burzami. Wiatr w czasie burz będzie porywisty, podobnie w górach. Na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Najcieplej dziś na zachodzie do 25 stopni. Trzymamy kciuki za Brzeziny. W centrum kraju termometry wskażą około 20-21 stopni.
7: Brzeziny są tak trochę w centrum.
6: No ale zachód od nas, więc
7: no tak.
6: Można tak troszkę kombinować. Najchłodniej zapowiada się na Suwalszczyźnie. Około 17 i u podnóża Karpat 15 stopni. Kogo?
7: Celsjusza.
6: W Brzezinach pod Łodzią... O, są. Temperatura rośnie z każdą godziną. Teraz 15, a o godzinie 16, kiedy zaczynamy nasze urodziny, będzie około 18 stopni.
8: Poranna manna.
6: Pan wie, że pan tym Celsjuszem teraz pan...
7: Namieszałem w głowach?
6: Tak, na bruździ.
7: No wiem, ale taki żart. Jeżeli państwo nie mają tego poczucia wolnego żartu, ale potem zaraz przeciwnik powie, a po co te wygłupy? Ale zrobił.
6: Mam balony.
7: Zrobił tak. Balona. Proszę państwa, to słychać było, a może będzie widać. Zrobił balona z gumy.
6: Z powietrza.
7: Z powietrza.
6: Właściwie to nie jest z powietrza. Proszę.
7: Dziękuję bardzo. 224-280-280 oraz wojciech.manet@nowyświat.online. A my tu świętujemy zupełnie bez granic. I piosenka bardzo a propos.
9: 100 lat.

0: lepszego.
1: Ja chciałem się do czegoś przyznać publicznie. Zostałem patronem dopiero w momencie, w którym usłyszałem na antenie głos Wojciecha Mana. I chciałem serdecznie podziękować tym, którzy nie byli jak Tomasz z Ewangelii, czyli uwierzyli dopiero jak ujrzeli, tylko wszystkim tym, którzy uwierzyli w ten projekt, zanim jeszcze on był w fazie pomysłu. Także dziękuję wam, bo dzięki wam mamy to wspaniałe radio.
2: Czyli od pierwszego dnia jest pan patronem.
3: A jestem wzruszony bardzo tą informacją i jeśli mój głos może się przyczynić do poszerzenia grona patronów, to bardzo chętnie go państwu darowuję. Ale mamy też linię żywą, co nie było powszechną rutyną naszego radia, więc spróbujmy. Halo?
4: Halo, dzień dobry. Zbigniew Błasiak, Bielsko-Biała.
2: Dobry.
4: Stały słuchacz. Chciałem poinformować, że w Bielsku na termometrze 14 stopni, ale z racji tego jakże ważnego święta dla was, szczególnie dla pana Wojciecha, który jest dla mnie jest radiowym guru, kimś, kto kształtował moje poczucie humoru, kto dalej rozwija moje zainteresowania muzyczne, wynajdując różne, głównie progresywne zespoły. Dla pana Mariana, który wnosi zawsze trochę uśmiechu do audycji i jest na antenie tak bardzo szczery. Płakałem po trójce, tak, bo macie szóste urodziny. Ja od szóstego roku życia słuchałem trójki pana Wojciecha Mana, jak to mówią, wcześniej zaczynałem. To już jakieś 46 lat temu, jak zacząłem słuchać. Słucham nadal. Życzę panu Wojciechowi i w ogóle całej redakcji, wszystkim wam wszystkiego dobrego. Cieszę się, wczoraj wędrując po Bielsku-Białej już się pojawiły plakaty oznajmiające o październikowym spotkaniu pana Wojciecha z mieszkańcami tutaj wraz z Piotrem Bukartykiem. Bardzo ładnie pan na tym zdjęciu wygląda, na tych plakatach. Wie pan co, jest pan dla mnie jedną z najważniejszych postaci, jaką w życiu spotkałem.
3: To jest wielka przyjemność, ale przypominam, że to jest radio całe. To jest zespół ludzi, którzy się zebrali i robią to wszystko z równym entuzjazmem, jak sądzę, jak mój. Ale bardzo dziękuję za te osobiste życzenia, panie Zbyszku. Odpowiadamy w imieniu całego zespołu z serdecznością i oczywiście zawsze z tym apelem, aby głosić to, że Radio Nowy Świat sięga wszędzie. Żeby jeszcze przybyło nam tych słuchaczy, bo o to nam chodzi, że im więcej osób nas słucha, tym my czujemy się potężniejsi.
4: Oczywiście, dziękuję. Całe radio, no bo przecież chociażby Wagle, genialny Wojciech Waglewski, który nie dość jest wielkim muzykiem, to jest też wspaniałym redaktorem, bo wynajdują taką muzykę, czy Marek Napiórkowski, czy wielu, wielu innych. No radio jest wspaniałe, słucham, zaraziłem w pracy, koleżankę też w tej chwili przypuszczam, że słucha. No po prostu jest pięknie i życzę wam dużo patronów, dużo pieniążków, dużo zdrowia. No i kochani, trzymajcie się, róbcie to dalej, bo to jest piękne.
3: Dziękuję panie Zbyszku, wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy
3: Marian,
2: bardzo.
3: Dmucha balony.
5: Ja próbuję właśnie nadmuchać szóstkę dużą, ale ona jest trudna, bo ona ma zawór w sobie.
3: Ale to walcz z zaworem, pana Zbyszka pozdrawiamy i gramy oczywiście jak zwykle.

0: Halo?
1: Dzień dobry.
2: Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Czy to pan Jan?
2: I tak, to ja.
1: Dzień dobry panu. W jakiej sprawie do nas pan dzwoni dzisiaj?
2: A dzwonię tutaj w takiej sprawie, że chciałbym przede wszystkim na te urodziny wspaniałe życzyć. I nie 100, bo to 100 to jest takie bardzo wyświechtane, 200 lat, też jest wyświechtane, ale chciałem życzyć tutaj radiu, bo to są już 6 urodziny. Ja pamiętam, jak tam jeździłem ulicą Ostrą, bo moja córka chodziła tam do żłobka, teraz już ma 8 lat i właśnie słucha nas teraz. Nie za bardzo chciała wstawać na półkolonie, ale powiedziałem, że zadzwonię, że ale poproszę.
1: Nie chodziła przypadkiem do tego budynku, nie, bo tu mieliśmy przedszkole,
2: nie
1: żłobek.
2: Nie, ona tam za rogiem, bo na Ostrej, ona tam na Husarskiej.
1: Okay.
2: Już nawet nie pamiętam, tam kawałeczek dalej, na prostopadłej ulicy. No więc i wracam do meritum. Chciałem właśnie złożyć te życzenia 100 lat i tego pamiętam, jak powstawało to radio. Teraz się przenosicie do nowej siedziby, na ulicy Mińskiej.
0: Tak.
2: To chciałbym życzyć, żeby wam tam tynk nie odpadał, żeby tam się nie okazało, że jest jakaś wada konstrukcyjna, bo to tak różnie z tymi budynkami bywa, żeby wszystko tam pięknie też tak się grało i śpiewało, i tak jak tutaj Marian śpiewa, tak pięknie, żeby tam było, jak właśnie jak Marian śpiewa.
1: Oj,
2: tą
1: niech
2: pogodę.
1: Niech pan uważa, bo się spełni.
0: Dołożymy starań.
2: A jeszcze chciałem panu Wojtkowi podziękować, bo ja go uwielbiałem za chwilę dalszy ciąg programu, jak byłem takim małym dzieckiem. Potem ten za chwilę dalszy ciąg programu jeszcze raz sobie oglądałem, jak już byłem starszy i to było wspaniałe. Miałem kiedyś okazję nawet wziąć autograf od pana Wojtka w 99 roku.
0: Ależ to jest.
2: I to wziąłem, zawsze nie miałem na czym wziąć. Wziąłem na zdjęciu, które miałem, swoje zdjęcie, jak piłkę kopię, i na tym wziąłem ten autograf.
1: To bardzo dobre.
2: Pan Wojtek się bardzo zdziwił, ale
1: podpisał.
2: Myślał, że to jego zdjęcie, a to było moje.
0: Jesteśmy starymi znajomymi, z tego wynika.
2: Tak jest, tak jest.
0: Bardzo dziękuję i proszę pozostać z nami w radiu jako, nie wiem, mam nadzieję, patron i słuchacz. I wszystkiego dobrego wzajemnie i dla córki również.
2: Tak, ja jeszcze chciałem, bo córka bardzo prosiła, że taka jest piosenka Fluffy Unicorns, jakby się tam gdzieś udało, to może znaleźć, to można by tak wrzucić na antenę.
1: Fluffy
2: może
1: Unicorn.
2: Tutaj Marian kojarzy.
1: Nie jest to koncert życzeń, ale ja tutaj mam delikatny...
0: No on będzie kombinował, żeby to było. Może nie za chwilę, ale znajdzie.
1: Spróbujemy.
2: Dobrze,
1: bardzo dziękujemy. A skoro
2: to jeszcze raz, 100 lat.
1: 100 lat.
0: Dzięki.
1: A ja w takim razie, skoro padło, przypomnę, że jeśli ktoś by chciał nam zrobić prezent, no to można nam się dorzucić do tej zbiórki, która wygląda na skończoną, no bo właściwie jest, jeśli chodzi o przeprowadzkę.
0: Ona nie ma końca.
1: Bo nasz... Chciałbym powiedzieć, że nasz apetyt nie ma końca, ale nie apetyt. No, mamy różne jeszcze pomysły, jak się usprawnić w tym, w nadawanie i
0: konsoleta,
1: żeby mieć więcej mikrofonów, żeby tutaj Piotr mógł z całym zespołem przyjść na przykład, a nie tylko z jedną gitarą. Jeśli państwo chcą zrobić prezent, to wiedzą państwo gdzie.
0: A my obchodzimy nasze święto i celebrujemy.

0: No nie jest to koncert życzeń, ale dzisiaj...
1: Ale wyjątki
0: chyba
1: robimy.
0: Można delikatny, mały wyjąteczek zrobić.
1: Bo skoro do żłobka chodziła na naszą... Do żłobka, tak.
0: Poza tym nam to pasuje, a nie...
1: Co nam pasuje?
0: Grzebie w mojej torbie.
1: Państwo tego nie widzą jeszcze, ale on grzebie, naprawdę.
0: Nie, wydawało mi się, że miałem czapeczki z...
1: Nie masz czapeczek?
0: Nie mam czapeczek. Mam gwizdki, ale do gwizdków dojdziemy.
1: A chciałem mieć czapeczkę ze śmigiełkiem.
0: Nie, myślałem, że zrobiłem takie z unicornem.
1: Ale ze śmigiełkiem?
0: Nie, z unicornem.
1: Jak to ze śmigiełkiem?
0: Ale nie przyszły na czas. No, mamy za to piosenkę.
1: Trudno. A to jest ta piosenka, o którą prosił...
0: To jest ta piosenka, o którą prosiła córka słuchacza.
1: Córka, która była w żłobku, a teraz ma 8 lat. No i my wyjątkowo tak.

0: Złośliwi powiedzieliby, że utwór na miarę kącika Mariana.
1: Ale dlaczego? Ale wiesz co, wymyśliłem, że potomkiem jednorożca, który nie wiadomo czy istniał, ale istniał, jest chyba nosorożec, bo też ma jeden z przodu ten róg.
0: A, że noso jedno, no, bo,
1: no właśnie.
0: No tak.
1: Bardzo. Przesunął mu się ten róg z czoła na nos i mamy. Aha, mamy połączenie. Halo, halo.
2: Halo.
0: Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność?
2: Lucja.
0: Dzień dobry, pani Lucja.
2: Ja chciałam wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji waszej rocznicy, a również chciałam się podzielić taką informacją, że dzisiaj z moim mężem obchodzimy 50. rocznicę ślubu. Czyli mamy w sumie wspólną uroczystość i towarzyszycie nam od pierwszej audycji, jesteśmy patronami, a również wcześniej prawie ponad 50 lat chyba z panem Manem mieliśmy właśnie kontakt poprzez trójkę. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Bądźcie z nami jak najdłużej.
1: Dziękujemy bardzo, a jednocześnie te nasze balony i te wszystkie pniaty możecie sobie je zaliczyć jako część ozdób na waszą rocznicę.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy pani Łucjo i męża też.
0: Dziękujemy za piękne życzenia. A ja może kilka maili przeczytam.
1: Może kilka maili
0: zaniedbane zostały na chwilę. Tak. Happy birthday od patrona z Denver, z Colorado.
1: O.
0: Słucham was 24/7 na 365.
1: Och, ty w życiu. Czyli, i to w Denver. O.
0: Czyli nie słucha nas przez jeden dzień raz na 4 lata. Jakby chciał być taki szczegółowy.
1: No brawo, brawo, brawo.
0: Marcin też pisze, że 6 urodzinki i 7 mojego synka Marcela. O, czyli Marcel ma też urodziny?
1: To Marcel miał jednorożca też dla siebie.
0: A, tak? Dobra, bo chciałem wyciągnąć kolejny fan z torby, ale to na razie nie. Na konsolę te uzbieracie jeszcze dziś, pisze Marcin. A, bo pan Wojtek zaproponował, że może uda się w trakcie audycji.
1: To by było dopiero, ale to nie, się nie uda
0: nie,
1: chyba.
0: Nie, to chyba, to już byłaby zachłanność z naszej strony.
1: Państwo, nie zachłanność, radość wielka, że
0: ale brakuje 40 tysięcy.
1: Jeszcze?
0: No, to jest sporo.
1: No to jest małe miki. Przecież do ile do końca audycji mamy?
0: No 2,5 godziny.
1: No to spokojnie to. 40 tylko brakuje na konsoletę?
0: Tylko 40.
1: Ile?
0: 40.
1: Ale myślałem, że 140.
0: Nie, 40.
1: No to konsoletka, jakbyście nam fundnęli, to ja nie wiem, co bym zrobił. W czapce występował może. Tej, co mi nie kupiłeś. Coś migiełkiem.
0: A, no ale to na 7 urodziny dostanie pan na Podlasie.
1: I no na 7 urodziny?
0: Tak.
1: Aha, no tak.
0: Notoryczny biegacz, słuchacz, patron od dawien dawna.
1: Biegacz w słuchawkach.
0: I Maciek pisze, że ja mam najlepiej, bo wczoraj tak pouczytowaliśmy z kuzynem pod mecz Francja-Maroko, że dziś się obudziłem i nawet nie wiedziałem, że ktoś ma jakieś urodziny.
1: No tak, ale jak świętował, to był za Francją, z tego wynika.
0: No tak, no bo świętował po meczu. A pan, jaki pan jest na czasie? Ale to jeszcze nie czas na sport.
1: Ja jestem na czasie w ogóle.
0: Dobrze.
1: To też nie jest po polsku. Od razu prostuję, że to był żart. Że mówię do tych, którzy tak te żarty to nie łapią.
0: Gratulacje jeszcze od Rafała za tyle istnienia radia i tej audycji, oby jak najdłużej. Jeśli mogę mieć uwagę, to te ugi-bugi jak przed chwilą przynajmniej dla mnie są nie do zniesienia. Muszę ściszać radio, aby uniknąć tego hałasu i testować, kiedy on się skończy. To było 6:54, więc to chyba pan jakiś puścił ugi-bugi.
1: No, czasem taki mam wydryk, ale teraz przestań. Teraz będzie ładnie grało, myślę. Tak mi się wydaje, że będzie ładnie grało.

0: Ale piękne życzenia.
1: Koszmarne.
0: Tam, ty w ogóle nie rozumiesz tego, że my młodzi mamy swój świat estetyczny.
1: Koszmarna to była propozycja, ale...
0: To były celebration też.
1: Ale wybaczam panu, widział pan co mam? Mam balon. To nie jest balon, to jest bańka mydlana.
0: Ale żeś naprawdę przygotował.
1: Widzi pan?
0: Dajcie spokój.
1: Mam więcej takich.
0: Ale że tego na żywo nie widać, to żeby państwo...
1: Państwo zobaczą.
0: Żeby państwo podziwili to.
1: Mogę zrobić przed panem.
0: Ale żeby mnie to nie zamoczyło.
1: Ale trochę chyba już pana zamoczyło.
0: Ja się zaziębię. No to jeszcze zagramy chyba, co?

0: Dzień dobry, pani Agato.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dom jest Łodzi, pod Brzeskiem. Ale z życzeniami serdecznymi dla was oczywiście, ale też dla siebie, bo życzę sobie z całego serca, żeby mieć wokół siebie więcej ludzi słuchających was, będących patronami, ale w ogóle słuchających was. Jakoś nie mogę, nie wiem, przebić się do swoich przyjaciół, żeby przełączyli z jednej stacji na drugą. I mam takie ogromne życzenie, żeby ta społeczność rosła. Bo to jest jednak dobry czas spędzony z wami zawsze.
2: Bardzo dziękujemy.
1: Chcę podziękować za wszystko.
2: Ale jednocześnie...
1: Powiedziałam tutaj Marianowi wcześniej, że usłyszeć pana w tej słuchawce to jest najlepszy prezent, najlepszy początek dnia. Ja chyba sobie zrobię z tego budzi.
2: To jest wielka przyjemność, ale znienawidzi pani ten głos, jeśli będzie uporczywie panią budził. Także proszę dawkować sobie.
1: Panie redaktorze, jakoś nie mogę. Przez tyle lat już nie będę mówiła ile.
2: A co? A
1: dzięki panu w ogóle zaczęłam słuchać radia i tak już mi zostało na wiele lat.
2: No, czuję się jak taka skamielina, która wciąż jeszcze budzi. Proszę pani, ale to docieranie do znajomych to w związku z tym powiedzeniem, że kropla drąży skałę, to niech pani drąży, bo jednak zawsze
1: no
2: może...
1: Drążę, nieustannie, te 6 lat chodzę i drążę. No.
2: Dziękujemy bardzo i wzajemnie wszystkiego życzymy najlepszego.
1: Dobrego czasu, do jutra. Jutro się widzimy w Brzezinach.
0: O, tak
2: doskonale.
0: Jest.
2: See you tomorrow.
0: Do zobaczenia.
1: See you tomorrow.
0: Do zobaczenia w takim razie, a my już mamy naszego, właściwie dzisiaj pierwszego gościa poza słuchaczami i telefonami.
3: Między książkami.
2: I to nie byle jaki gość, tylko profesor Ryszard Koziołek z Uniwersytetu

0: kontrowersyjna.
1: Ale na tym to polega, żeby przypominać dawne utwory, niekoniecznie w kopii, ale też w przekształceniu. Grupa Twin Temple zrobiła po swojemu. Bronię się.
2: Kontrowersyjne to były te gratulacje sprzed kilku minut.
1: Które?
2: No te, co się panu podobały, a mi nie.
1: Profesora?
2: Nie, no numer, nieważne.
1: Przestań się czepiać.
0: No dobrze. Dobrze, to ja do swoich baranów w takim razie wracam i mam do was pytanie następujące. Nie stresujcie się. Czy zdarza wam się chodzić do opery?
1: Ja byłem chyba dwa razy.
2: Ja byłem. Mhm. Odpowiadam, że byłem na czarodziejskim flecie w Operze Narodowej z piękną wizualizacją, ponieważ to wszystko było robione z projektorami, ale podejrzewam, że to nie.
1: A ja byłem na Tosce.
0: Nie odpowiadacie dokładnie na pytania, ale to jest typowe dla nieuważnych uczniów. Ponieważ ja was nie pytałem, na czym byliście w ogóle, tylko czy zdarza wam się chodzić do opery. Zwracam uwagę na powtarzalność tej czynności.
2: Nie, nie, to mi się zdarzyło pójść.
1: Ja byłem dwa razy.
0: No dobrze, dwa to już więcej niż jeden. Ale jeszcze was podtrzymam przy tym. Mianowicie nie chodzi mi o to, czy byliście na konkretnym spektaklu operowym, tylko czy chodzicie do opery w takim rozumieniu, jak chodzi się do kina, a nie na film. Czy starszy kolega, nadredaktor, mógłby objaśnić młodszemu, jaka jest różnica między pójściem do kina, a pójściem na film?
1: Nie chciałbym ulec tej prowokacji, ponieważ to może być uznane za lekko niecenzuralne jedna z tych wersji.
2: Młodszy kolega chodził do gimnazjum i...
1: A ja byłem w operze też jako zapowiadacz, czyli byłem trzy razy.
2: Zmienia pan temat.
1: Nie, opera, to była opera, byłem w operze.
0: Czyli słuchacze nie dowiedzą się, jaka jest różnica między chodzeniem do kina, a chodzeniem na film.
1: Oni wiedzą, ja myślę.
2: Chodzi o stan skupienia trochę.
1: O stan skupienia i ostateczny... Jakby element pojmowania tego, co jest na ekranie.
2: Właściwie to o cel.
1: Jak się idzie do kina, to się niespecjalnie ogląda ten film.
2: No tak.
0: O panie. No dobra. Od czego jednak literatura? Jeśli państwo chcą się dowiedzieć czegoś bardziej precyzyjnego i jasnego, to jednak panowie redaktorzy są rozczarowaniem dzisiaj. W związku z tym polecam na przykład słynną powieść Bolesława Prusa Lalka. Ponieważ tam czytamy na przykład, że subjekt Mraczewski, a więc ten sprzedawca, który pracuje w sklepie Wokulskiego, Wokulski Mincel, a później Wokulski, czytamy, że był na Hugonotach w 8. rzędzie krzeseł z niejaką Matyldą. Taką informację notuje pan Ignacy Rzecki w swoim skądinąd bardzo tajemniczym notatniku, gdzie zapisuje sekretne informacje o swoich współpracownikach. No więc ta lakoniczna uwaga precyzuje, co to znaczy być w operze, a mimo, że dowiadujemy się, że oglądał słynną operę Meyerbeera Hugonoci, to nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że był z Matyldą i siedział w 8. rzędzie. Ale to nie wszystko, bo wiemy też z tejże lalki, że Stanisław Wokulski niby idzie na Traviatę Giuseppe Verdiego, ale kiedy już tam przychodzi, to okazuje się, że w ogóle nie patrzy na to, co się dzieje na scenie, tylko gapi się na Izabelę Łęcką, którą widzi wówczas po raz pierwszy, a i ona zwraca uwagę, Prus w ogóle nie patrzy na scenę, tylko patrzy gdzieś w dal. Te epizody, które oczywiście w fabule lalki, zwłaszcza ten drugi, mają kolosalne znaczenie, one nam zwracają uwagę na pewną funkcję teatru operowego, która rozkwita w XIX wieku, mianowicie, że teatr operowy nie jest tylko miejscem, gdzie się ogląda i słucha spektakle operowe, ale że jest sceną, na której występują także widzowie. To znaczy publiczność przychodzi tam oczywiście pobyć ze sobą razem, z ludźmi, z którymi miło nam jest spędzić czas, ale przychodzi także się pokazać i nawzajem się oglądać. A więc w gruncie rzeczy w tych nowoczesnych teatrach operowych, budowanych na przykład w XIX wieku, czy przebudowywanych, chodzi także o to, mamy do czynienia z dwoma scenami. Z tą sceną dla aktorów, ale też z tą sceną publiczności, zwłaszcza, o czym też warto pamiętać,

0: Gaszenie świateł na widowni jest stosunkowo nowym wynalazkiem i przez długie wieki funkcjonowania opery, czyli gdzieś od XVII wieku, rzęsiście była oświetlona widownia, więc wszyscy nie tylko dobrze widzieli scenę, ale przede wszystkim widzieli też dobrze siebie.
1: Drodzy Ryszardzie, ja muszę się wtrącić, bo opera to trąci myszką, taką starocią. A ja chciałem powiedzieć, że na koncercie, a propos twojej uwagi o Rolling Stonesach, na którym byłem niegdyś na stadionie, większość tych takich eleganckich gości przez cały koncert była w saloniku VIP-owskim, pili różne napoje i potem się pytali, co tam na estradzie się dzieje. Także oni zrobili dokładnie to samo, tylko nie na operze, tylko na Stonesach.
0: Różnica jest taka, że nikt ich nie widział. Znaczy, ty ich widziałeś, w związku z tym już nie chcę tego ciągnąć, co ty tam robiłeś w tym saloniku VIP-owskim, ale różnica jest taka, że oni tam byli w ograniczonym towarzystwie. Natomiast ta publiczność, wiesz, jak twierdzisz, trącącego myszką teatru operowego, ona jest ze sobą, na przykład w eleganckiej loży, ale ona też chce być widziana i podziwiana, no bo nie tylko identyfikuje się, kim oni są, a te osoby z wielkiego świata oczywiście są szczególnie chętnie oglądane i pożądane, ale także komentuje się, w jakim towarzystwie przyszli albo w co byli ubrani. No dobrze, tym pierwszym teatrem, może nie pierwszym, ale najbardziej spektakularnym, który dał publiczności tę możliwość zagrania także, była opera Garnier w Paryżu, otwarta w 1862 roku. Gigantyczne przedsięwzięcie, zresztą możecie Państwo to oglądać za każdym pobytem w Paryżu, przynajmniej z zewnątrz. Do budowy zgłosiło się 170 ponad architektów i wygrał właśnie Charles Garnier, który zbudował teatr, no taki właśnie, gdzie ci, którzy dostali się do środka, mogli także być podziwiani. No to posłuchajcie Państwo fragment książki, bo jak się domyślacie, wszystko to, te wszystkie mądrości i spekulacje zawdzięczam książce, którą zaraz zidentyfikujemy. Otóż wszyscy ci, którzy weszli, spotykali się na Grand Escalier, reprezentacyjnej klatce schodowej okazalszej niż barokowe schody ambasadorów w Wersalu. Szerokie, starannie wyprofilowane stopnie zabierały ich w długą podróż na poszczególne kondygnacje widowni. Spektakl właściwy, rozgrywający się na scenie dla wielu, był tylko dodatkiem do teatralnych wspaniałości gmachu przy Place de l'Opéra. Tłum, który oglądał i był oglądany, słuchał i chciał być słuchany, żeby znów odwołać się do słów Garniera, często wolał podziwiać wielobarwne granity, połyskliwe onyksy, ciemne porfiry i dziesiątki rodzajów marmurów o najprzeróżniejszej fakturze. Goście porównywali kryte mozaiką posadzki do ręcznie tkanych dywanów, cieszyli oko ferią intensywnych, doskonale zharmonizowanych barw, odwieli przez szarość przełamane różem, żółcią i zielenią, wszelkie odcienie czerwieni, aż po głęboki fiolet i czerń. Patrzyli, jak eleganckie suknie i fraki odbijają się w nieskończoność w wysokich, obramowanych złotem zwierciadłach spektakularnego Grand Foyer. Ta gigantyczna opera wówczas była największą sceną w Europie. 70 metrów wysokości scena, 50 metrów głębokości, garderoba dla 600 wykonawców. No i właśnie owe przestrzenie, w których publiczność mogłaby się przechadzać. To, co cytuję Państwu i co jednocześnie jest zachętą, żeby spojrzeć na teatry operowe oczami autorki, to jest sugestia, żeby nie patrzeć wyłącznie na te często niezwykłe budowle jako na miejsce, gdzie idziemy posłuchać, pooglądać sztukę operową, ale także, żeby zobaczyć w nich samodzielne projekty architektoniczne, ale także miejsce życia publicznego. Zawdzięczamy to, tę propozycję fantastycznej książce Doroty Kozińskiej o jeszcze bardziej fantastycznym tytule, którego jej zazdroszczę, chociaż nie wiem, dlaczego miałbym go użyć. Tytuł brzmi Dom, w którym śpiewa. Dom, w którym śpiewa. Ta pozorna anagramatyczność, która nawiązuje do takiego zwrotu dom, w którym straszy, jest oczywiście odwrotnością tego stwierdzenia. To dom, w którym który jest nawiedzany rzeczywiście, ale jest nawiedzany przez śpiew, przez muzykę, no i przez grę aktorską. Dostajemy tu opowieść bardzo, bardzo osobistą, bardzo autorską, a jednocześnie niebywale merytoryczną o 31 teatrach operowych w Europie. I jest to dzieło, które po pierwsze jest napisane przez kogoś, kto na operze zna się znakomicie. Nie prowadziłem takich studiów, ale powiedziałbym, że obok Piotra Kamińskiego, autora fantastycznej encyklopedii 1001 opera, Dorota Kozińska jest jedną z najwybitniejszych znawczyń współczesnej i dawnej opery. Dziennikarka, tłumaczka, autorka kapitalnego bloga Upiór w operze, gdzie rejestruje na bieżąco swoje peregrynacje, bo jest takim dziennikarzem wędrownym, operomaniaczką wędrowną, która przemierza szlaki oper europejskich i dokumentuje, co tam się dzieje ciekawego, a jednocześnie ma swój wyraźny gust, ma swoje wyraźne przekonania w tym względzie i to też jest fascynujące w tej książce, bo widzimy, co lubi, co jej się podoba, jakie ma gusty, a jednocześnie rozpiętość tych jej fascynacji jest ogromna, bo dostajemy tak klasyczne opowieści, jak ta o operze Garnier paryskiej, no, na którą każdy, kto w Paryżu był turystycznie czy zawodowo, się po prostu natknął, bo nie da się tego uniknąć. Ale są też takie rzeczy niezwykłe, jak teatr, jak wiejska opera angielska, która ma fantastyczny repertuar, która jest przedsięwzięciem zupełnie innej natury i raczej odwołuje się do zupełnie innych gustów i zupełnie innych nastrojów. No więc dostajemy książkę, która zaprasza nas, żeby spojrzeć na operę jako miejsca, w których można bywać, które można odwiedzać ze względu na albo ich uroki architektoniczne, albo na niezwykłych ludzi, którzy ją stworzyli, albo na przestrzenie, w których się znajduje. Można sobie też po operze pochodzić, bo na niektóre można wejść. Pamiętam swoje doświadczenie z operą w Oslo, która jest tak skonstruowana, że człowiek z ulicy wchodzi na jej kolejne płaszczyzny, na dach i cieszy się tym fantastycznym widokiem na Zatokę i na wybrzeże Oslo. Wojtek sugerował, że opera to jest rzeczywiście coś nieco już anachronicznego, co trąci myszką. Obyś się bardzo zdziwił, gdybyś przejrzał tę książkę, bo rzeczywiście zaczynamy od opery margrafów w Bayreuth i ta sięga XVIII wieku, no ale mamy też konstrukcje hipernowoczesne, jak wspomniana opera z Oslo, czy bardzo kontrowersyjna konstrukcja, taka brutalno-modernistyczna w Krefeld, więc każdy tu znajdzie swój odzwierciedlenie swojego gustu architektonicznego, ale nie to jest być może najważniejsze, ale ten splot ludzi, twórców, sztuki, publiczności i teatru operowego. Bardzo odświeżające spojrzenie na ten fenomen sztuki. Skądinąd samo w sobie ciekawe, bo wydawałoby się, że opera, która była tą sztuką totalną, integrującą w wiele innych dyscyplin szczegółowych, prawda? Śpiew, gra aktorska, literatura, malarstwo, efekty sceniczne. W momencie, kiedy powstało kino, które ją w tym zastąpiło i dzisiaj jest naszą sztuką totalną, powinno było odesłać operę do lamusa i rzeczywiście sprawić, że stanie się takim niszowym, można by powiedzieć, gatunkiem sztuki. Tymczasem nic tego nie zapowiada. Opera ma się znakomicie, nowe inscenizacje, najlepsi artyści, no i publiczność, która coraz bardziej poszerza te granice burżuazji, arystokracji, pewnego snobizmu i że tak powiem, zagarnia nowych widzów. Opera jest, dzieje opery są zaskakującym przykładem kaprysów, jaki sztuka popełnia i zadziwia nas swoim swoim trwaniem. Są wakacje, zaczynają się, a więc bierzcie Kozińską, dom, w którym śpiewa, i tam, gdzie was oczy czy decyzje turystyczne czy wakacyjne poniosą, sprawdźcie, czy przypadkiem nie ma tam jakiejś opery. Wcale nie trzeba iść na spektakl. Pójdźcie do opery tak jak do kina.
1: Będziemy się bardzo starali, profesorze kochany. Zachęcasz nas do opery, a ja cichutko z boczku powiem, że jest jeszcze takie zjawisko jak rock opera i też mi się podoba.
0: O, widzisz, jest dla ciebie nadzieja.
1: Dziękujemy bardzo, Ryszard Koziołek.
2: Dziękujemy. 100 lat.
0: Do zobaczenia. 100 lat dla radia i dla nas.

0: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu znaczne ilości sfałszowanych wyrobów farmaceutycznych. W tej sprawie zatrzymano 12 osób, które wykorzystując ukryte fora internetowe, zamknięte grupy na komunikatorach i portale społecznościowe, zrealizowały ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających sfałszowane leki hormonalne, psychotropowe, na potencję, na odchudzanie oraz sterydy anaboliczne o czarnorynkowej wartości przekraczającej 15 milionów złotych. Grupa działała od początku 2024 roku na terenie 7 województw. Farmaceutyki, którymi handlowała, pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin, z Bliskiego Wschodu i z Indii. W Polsce były przepakowywane i oklejane etykietami z logiem marki kontrolowanej przez grupę. Wszystkie zatrzymane osoby to obywatele Polski. Wśród nich byli licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani z kulturystyką, sportami siłowymi oraz branżą fitness, a także administrator i moderator znanego forum internetowego. We Lwowie na Ukrainie doszło do zamieszek. Tłum ludzi zaatakował samochód, w którym żołnierze transportowali młodego chłopaka, który uchylał się od służby wojskowej. 200-osobowa grupa zwyzywała żołnierza, a następnie wywróciła ich auto do góry kołami. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie ataku na funkcjonariusza, a służby bezpieczeństwa prowadzą śledztwo w sprawie blokowania uprawnionych czynności armii ukraińskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski negatywnie ocenił to zdarzenie, a burmistrz Lwowa zapowiedział konsekwencje dla uczestników. Władze gminy Polanów w Zachodniopomorskiem ostrzegają mieszkańców przed pumą grasującą w lasach w okolicy Karsinki i Rekowa. Apelują o niewchodzenie do lasu. Egzotycznego drapieżnika dwukrotnie spotkał i nagrał jeden z myśliwych. Tak mówił w TVP Info Paweł Lipski, burmistrz Polanowa.
1: Jesteśmy na 100% pewni, że jest to puma, osobnik najprawdopodobniej dorosły. Tak, dzisiaj również był widziany w tych okolicach. W związku z tym tu żartów nie ma z tym.
0: Powołany został gminny sztab kryzysowy, by jak najszybciej zlokalizować i odłowić pumę. W Polsce puma, a do Włoch i do zachodnich i południowych Stanów USA nadchodzą upały. Fala gorącego powietrza zaleje Italię po raz trzeci w tym sezonie. Temperatury mają sięgnąć nawet 45 stopni Celsjusza. Około 40 stopni będzie w Toskanii i Apulii. Ministerstwo Zdrowia Włoch wprowadziło dziś najwyższy czerwony stopień alarmu z powodu upałów we Florencji i Perugii. Z kolei w Ameryce w niektórych regionach temperatury mają sięgnąć ponad 47 stopni. Służby ostrzegają przed zagrożeniem dla zdrowia i zwiększonym ryzykiem pożarów. Alerty objęły miliony ludzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Temperatura max. Zachód będzie ponownie najcieplejszą częścią Polski. W Zielonej Górze termometry wskażą 25. We Wrocławiu i Szczecinie 24, a w Poznaniu 23 stopnie. Ciepło także na południu i w centrum. W Katowicach 22, w Bydgoszczy 21, a w Łodzi i pobliskich Brzezinach 20 stopni. Podobnie w Rzeszowie, z kolei w Gdańsku, w Warszawie i Lublinie maksymalna temperatura wyniesie 19, w Białymstoku 18, a w Zakopanem 16 stopni. W zachodniej połowie kraju dziś nie tylko cieplej, ale też pogodniej. We wschodniej słońca również nie zabraknie, ale od czasu do czasu zostanie przysłonięte przez deszczowe chmury. Lekko pokropić może nawet w Brzezinach.
2: Poranna manna.
4: To nie była odwrotna mutacja, tylko skutek pewnego zabiegu, który zastosowałeś na sobie samym.
5: Ja bym bardzo chciał pana usłyszeć.
4: Mnie w takim wydaniu?
5: W takim wydaniu.
4: Ja mogę to zrobić bez tego gazu.
5: No, nie będzie to samo, ale może pan spróbować.
6: Dzień dobry państwu. Teraz obchodzimy nasze urodziny i będziemy do godziny 10 z państwem, więc prosimy się nie rozłączać. 224-280-280 oraz wojciech.manet.nowyświat.online.
5: Przypominamy, że można dzwonić i może się nawet wedrzeć na antenę, choć będzie ciężko, ponieważ zaczynamy serię różnych spotkań. Widzę, że już mój przyjaciel sztukmistrz jest za drzwiami, ale za chwilkę go wywołamy. Tymczasem kącik, ale zanim kącik, to jeszcze mail od patronki Beaty z Bredy. która napisała mail zatytułowany Gnioty.
4: Jaki mail?
5: Gnioty.
6: Gnioty?
5: Gnioty. Wysłała go chwileczkę po utworze, który pan zaprezentował. I że świeżo, napisała, że świeżo utworzona partia różowych jednorożców się cieszyła, ale teraz to jakiś gniot leci.
4: Aha.
5: Będę się za tego do Na Diablo...
4: Ale celebracja, ale ty taką masz satysfakcję, żeby gnębić ten utwór i mnie...
5: Nie pana.
4: To jest taka trochę małość z twojej strony.
5: Tak pan myśli?
4: Tak mi się wydaje, aha, tak.
5: No dobra, w sumie, czyli jak zabawa, to wszystko przechodzi.
4: Wiele przechodzi, tak.
5: Okay.
4: Ale tym bardziej, że nie jest to nagminne, namolne i ciągłe. To był jeden przypadek, kiedy celebracja w tytule no, miała opakowanie takie.
5: Ale teraz
4: sobie.
5: To nie ja, teraz to pani
4: Beata. Ale oczywiście, że tak, oczywiście.
5: Ale dobrze, nie będę już w takim razie ani gnębił, ani
4: ja
5: się
4: to przetrwam. Mój dorobek świadczy o mnie.
5: Pani Marta napisała też ładnego maila, pani patronka, że zawsze przychodzą mnie ciarki, gdy przypominam sobie waszą pierwszą audycję, głos pana nadredaktora, dźwięki All You Need Is Love. To było w czasie, w którym zamykano nam stopniowo usta, odbierano nadzieję. Sytuacja od tamtego czasu na szczęście trochę się zmieniła, ale jedno pozostało niezmienne. Wasze miejsce w moim życiu.
4: I to jest bardzo piękne i my się tam troszeczkę rozpychamy w tych waszych sercach i chcemy wejść do jeszcze innych. A przypominam o składce. Konsoleta. Chcemy zebrać na konsoletę do końca audycji.
5: No, pan tak wymyślił, ale nie wiem, czy to jest do zrobienia.
4: Nie wiem.
5: A jeszcze mi uciekł... Nie, mam. Od pani Moniki, która pisze, że jest patronką od 6 lat i w dniu założenia radia mój tato obchodził 70. urodziny, dzisiaj obchodzi 76. Czy mogę prosić o życzenia, jakąś sentymentalną piosenkę dla taty Stanisława?
4: Ale oczywiście, tylko teraz Marian
5: nie, właśnie to będzie moja. To...
4: I może być tragedia, może nie być sentymentalna.
5: Będzie bardzo sentymentalna. Mateusz Andruszkiewicz przyniósł do szczytu wszystkiego utwór, który myślę, że może prawie konkurować ze znanym wam i państwu z Pandą. Nie będę go powtarzał, bo hardbasy na antenie się pojawiają przecież regularnie, ale może w takim razie Creepy Nuts i Doppelganger.

0: To ja podpowiem, że to utwór z Japonii, który wygrał nawet jakiś konkurs.
1: Wygrał jaki konkurs?
0: Nie wiem, Mateusz mówił, że wygrał.
1: Ale jaki konkurs?
0: No w Japonii jakiś konkurs.
1: Ale jaki konkurs?
0: Nie wiem, nie pamiętam.
1: Może to był konkurs robienia sushi na przykład.
0: Widzi pan, kogo ma pan po lewej stronie?
1: Więc ja jestem zdumiony, a jednocześnie taki czuję żal, że państwo w tej chwili tego nie mogą obejrzeć.
0: Mogą zobaczyć na YouTubie i może w naszych relacjach, ale rzeczywiście po audycji, ale państwu opiszemy. Kulek do nas przyszedł. Cześć, Kulek.
2: Cześć, słuchajcie, bo mi się trochę pomyliło. Ja myślałem, że to będą urodziny dla dziecka.
0: No, mamy 6 lat, mamy 6 lat.
2: Nie dogadaliśmy się troszeczkę, bo ja mam tutaj sprzęt, kurczę, badę. Całą walizę i to jest sprzęt do robienia występów dla dzieci.
1: Ale to tak, może 6 być? Lat, to tak.
0: Może być, to na 6 lat idealnie. Kulek jest sztukmistrzem, tak. Państwu podpowiem.
2: Nie, no ja się przedstawię. To ja,
0: a, dobra, przepraszam, przepraszam.
2: Zgadnijmy, kim ja jestem. Właściwie to ja mam takie rekwizyty, że mi łatwo się będzie domyślić. To może wy się zorientujecie, poczekajcie. Na początek, proszę bardzo, mój charakteryzacja.
1: Opisuj, opisuj.
0: Kulek założył nos.
2: Mam drugi nos.
0: I ma, to jest nos czy piłeczka? Kulek ma dwa nosy.
2: Takie coś mam jeszcze.
0: Siekierę przyniósł Kulek. Wyciągnął siekierę właśnie, położył ją na stole.
2: O, i to. No, więc jak już mamy ten sprzęt cały,
0: i przetykaczkę,
2: to powiedzcie mi, moi toalety, drodzy, co w takim razie ja, jakim ja mogę być, czym się zajmuję. Czy to słychać mnie, czy nie? Czy muszę do tego...
0: Widzisz, nie mikrofonu, jak będziesz, to będzie trochę lepiej.
2: Czym mogę się zajmować?
1: Siekiera dla dzieci jest.
2: Siekiera dla dzieci jest bardzo dobra, ale nie, chodzi o to przepychaczkę.
0: Przepychaczka, siekiera.
2: Przepychaczkę, trochę mi się zwichrowała.
0: Nos.
2: I, dobra, powiem wam, to jest przepychaczka do...
0: Toalety.
2: Nie,
0: nie.
2: Nie, no nie. To jest przepychaczka do żonglowania, mój drogi. Ja mam jeszcze specjalną fryzurę do tego, żeby wam zademonstrować.
1: Brawo.
0: Nie przyczepiacie się.
2: Nie, nie idzie.
0: O, przypiął, o, dobra, działa, działa.
2: To są sztuczki, nad którymi pracuję obecnie, ale mam jeszcze też dla was rowerek i chyba musimy zrobić przyspieszony występ specjalnie dla was. No bo jak robimy występ urodzinowy, no to chyba i tak muszę przeprowadzić ten program. Ktoś mi będzie musiał rzucać... Dobra, albo nie.
0: No właśnie, bo mówisz, że masz dostęp do żonglowania. Nie, nie przejmuj się, nie przejmuj się. To jest na żywo, ale się zupełnie nie przejmuj.
1: Dlaczego?
2: Już, dlaczego mam się nie przejmować?
0: Kulek się uczesał, ale nie ma włosów.
1: Ja wiem, ale w ciągle mam ten taki, wiesz, dystans, że radio...
0: Kulek, ale ty się nie zmieścisz.
1: Ale trzeba mówić, co
2: no,
1: widzimy.
2: Program to jest program, ja muszę...
0: Kulek wchodzi na drabinę, proszę państwa, w tej chwili.
1: Drabina.
0: I ma przy sobie monocykl, który właściwie jest wyższy od kulka. Niestety mamy sufit, który jest... a nie, no patrzcie, zmieści się.
1: No.
0: Kulek właśnie siada na monocyklu. Państwo będą musieli to zobaczyć po prostu...
1: I porusza się, nie upadając.
0: W obrazku trochę później.
2: Jeszcze ale, nie wiadomo, czy nie upadają.
0: Ale trzyma się drabiny. To jest trochę udawane.
1: A jechałeś kiedyś bez drabiny?
2: Nie, jeszcze tego nie próbowałem, ale mam zamiar to zrobić dzisiaj. W razie czego mnie łapcie.
1: To są, proszę państwa, pokazy mrożące krew w żyłach.
2: Ale moich przede wszystkim. Czekajcie. O Jezu. Ja ogólnie jestem profesjonalistą. Pamiętajcie, że... O.
0: Kulek nie trzyma się niczego. Mieści się pod sufitem i...
2: A nie w tą stronę.
0: Jeździ, jest trochę nie w tą stronę. Obrócił się na monocyklu.
2: Jest, udało się.
0: Obrócił. Pierwszy raz to robisz?
2: Tak.
0: O kurczę.
1: A monocykl
2: pierwszy raz na scenie i w radio w ogóle.
0: Patrz na to.
2: O! Ale się wywalił.
1: Żeby tylko nie przekształciło się to w zabawę dla nas, a nie dla państwa.
2: Dobra, panie Wojciech, może pan się położy, ja będę żonglował nożami nad panem, co? Bo to jest część programu.
0: Co pan
2: czy
0: na
2: nie,
0: to?
2: Czy dzisiaj nie?
1: Nie wiem, właściwie ja już w tej chwili się poddaję wszystkiemu, tylko próbuję bawić moim opowieścią tych, którzy nie widzą.
0: No państwo będą, muszą sobie to państwo wyobrazić.
1: To stukanie, które państwo słyszą, to jest Kulek.
0: To co,
2: tak, że... Ale to nie jest rower, tylko stawy. Więc ja po prostu tutaj będę udawał, że żongluję, bo tutaj tak jest radio, dobra?
0: Tak, tak. A my może w tym czasie posłuchamy piosenki i potem zobaczymy, jak...
1: Piosenki, która bardzo pasuje do naszego dzisiaj.

0: Mam najmłodsza członkini partii Helena lat 2 dzięki japońskiej piosence zaczęła jeść owsiankę.
1: Aha.
0: To właściwie Mateuszowi Jandruszkiewiczowi należy podziękować.
1: Ale ten konkurs ciągle nie wiemy.
0: Nie wiemy, jaki nie on wiem. Był. Trzeba się Mateusza zapytać. W Brzezinach może nam powie, bo będzie w Brzezinach. Życzenia życzeniami. Oczywiście ściska mocno całe radio, dzięki któremu moje dni są jaśniejsze. Ale ja z bardzo ważną sprawą. Niedawno dowiedziałam się, że przeprowadzają się państwo na Mińską. To tuż koło mnie. Zanim się dowiedziałam, zdecydowaliśmy o przeprowadzce. Co za niefortunna decyzja w tych okolicznościach.
1: Dajcie spokój. No.
0: Moje pytanie brzmi, kiedy ta przeprowadzka, czy zdążę wpaść jeszcze z drożdżóweczkami? Magda.
1: Ja nie wiem, zdążę.
0: Ja nie wiem, czy ja mogę zdradzać, ale chyba pani zdąży. Będziemy informować na bieżąco w naszych social mediach. A propos przeprowadzki, jeśli ktoś chce nam zrobić prezent, proszę się dokładać do nowej siedziby, do konsolety, bo ta zbiórka trwa 312 tysięcy już, więc jesteśmy o 38 od tego, żeby sobie zafundować wielki nowy stół.
1: Czyli spadła ta suma, której...
0: Tak, było, tak, właściwie prawie 37, 3 tysiące wpadły od ostatniego apelu.
1: Mamy jeszcze godzinę, żeby konsoletę kupić.
0: Proszę państwa ponagabywać. Tymczasem?
1: Tymczasem.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
1: Urodzinowy Tomasz Giemza u nas w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Hura, hura. Czy panowie opisywali na antenie, co wznosi się nad panem, nad redaktorem?
1: Na antenie, właściwie nie opisaliśmy tego. Nie,
3: to są trzy cyfry. Cyfry są spodziewane, ale ponieważ są trzy, to robi się groźnie.
0: No bo się bałem, czy któraś nie pęknie. I
3: zapasowe dwie.
0: Byłem na zapas.
3: I... Roztropnie.
1: Znaczy, tak, mamy szóstkę pomnożoną.
0: Tak.
3: Ja nie przyniosłem piosenki urodzinowej, bo spodziewałem się, że pan nadredaktor dzisiaj wszystkie wykorzysta. Do tych trzech szóstek też muzycznie nie nawiążę. I zacznijmy w taki sposób. Proszę, aby panowie wyobrazili sobie kowboja na koniu. Ten kowboj gna stado bydła przez bezkresne krainy i nagle wciąga powietrze, jego klatka piersiowa się unosi, otwiera usta i jaki dźwięk z siebie wydaje?
1: Zależy, czy ten dźwięk jest do świata, czy do konia.
3: Trochę bardziej do świata niż do konia.
1: No to może jodlować albo...
3: Ha.
0: Jodlować.
3: To posłuchajmy.

0: Niesamowite, ale trafiłem.
1: Miód na moje serce. To specjalnie to zrobiłeś.
2: Specjalnie. Dziękuję. Wiedziałem, że doceniam, to mi się spodoba. To był Wilf Carter, jodłujący kowboj. A po co kowboje jodłowali?
1: Trudne pytania nam dzisiaj zadajesz.
0: Żeby konia ożywić może.
2: To podobno miał być sposób komunikowania się na dużą odległość.
1: Na długi dystans, naprawdę?
2: Tak. Podobno miało to też uspokajać bydło, ale jak było, nie wiadomo. A od kogo ten zwyczaj przejęli? Amerykańscy kowboje.
1: Myślę, że to jest pułapka. I to, nie, no, to nie będą niemieccy kowboje, to będzie ktoś...
0: Jak może jodlowanie dalej lecieć niż okrzyk na przykład?
1: Wiesz, może ma taką siłę rażenia. Ja powiem, że od Japończyków.
0: A jak się do konia mówiło? Giddy up.
1: Tak.
2: Mm-hmm. Panowie podeszli do tego pytania tak rzeczowo, że teraz ja się boję, że ja nie wszystko wiem, więc powiedzmy, że nie wiadomo, bo jodłowanie pochodzi od niemieckiego słowa jodel, no oczywiście kojarzy się z Alpami, z Tyrolem, ale w wielu rejonach świata było coś na kształt jodłowania, aczkolwiek ten Wilf Carter, którego słyszeliśmy, on przyznał się, że podchwycił to od szwajcarskiego artysty, który w Ameryce występował. Ja kiedyś panom już prezentowałem takie nagranie hawajskie. Śpiewał artysta, który nazywał się Salomon Kamaluchia Kekipike Ali Ike Apuniku Keala Okamahana Hana Bright.
1: Bez kartki powiedział tym razem.
0: Ale się nauczył.
2: Już się nauczyłem, tak. I on też jodłował. To a propos tego, jak jodłowanie alpejskie roznosiło się po świecie. Niemcy przywieźli je do Meksyku. W Meksyku vaqueros, czyli kowboje meksykańscy, szybko ten zwyczaj podchwycili, a następnie, kiedy jeździli na rancza hawajskie, nauczyli jodłować Hawajczyków. A kto jeszcze jodłował? Czy kolejarze może jodłowali?
0: No ale oczywiście.
2: Bez przerwy, no bo jeśli gwizdek w pociągu się zepsuł, no to wtedy jodłowali, tak było.
1: Komunikowali między pociągami.
2: Mhm. Jodłował na pewno Jimmy Rogers, który był najsłynniejszym śpiewającym kolejarzem. On również jodłowanie usłyszał w młodości od Szwajcarów, ale sam jodłował lekko jazzująco i to on prawdopodobnie jako pierwszy wprowadził sztukę jodłowania do show biznesu. Był synem kolejarza, sam również pracował jako kolejarz, ale podupadał na zdrowiu. W 1924 roku zdiagnozowano u niego gruźlicę. Od tego momentu stopniowo coraz mniej pracował, a coraz więcej oddawał się muzyce. W 27 roku rzucił pracę, nagrał pierwszy singiel Waiting for a Train, piosenka kolejarska, ale w tej piosence jodłował. Został wielką gwiazdą, to jego jazzujące jodłowanie nazywało się Blue Yodel i stało się jego znakiem rozpoznawczym. I teraz w mojej opowieści przydałoby się jakieś interludium, ale nie mam nic na taśmie. Czy panowie zechcieliby coś zaimprowizować?
0: No ewentualnie tak, tylko ja chciałem wtrącić jeszcze, miałem kolegę, który wiedząc, że to się nazywa jodlowanie, ale potem w polskim przeszło na jodłowanie, przez pomyłkę zaczął mówić, że to jest sosnowanie i wydaje mi się, że odszedł od oryginalnego źródła tego słowa.
2: Mogłoby być jeszcze świerkowanie, mamy przecież wiele gatunków.
0: No tak, morzewiewanie.
1: Jesteśmy blisko świerkowania.
0: Tujowanie może być...
1: Niebezpiecznie, bardzo blisko. Tak. Ale nie, myślę, że nas nie podpuścisz. W sensie kuszące. Wiem, że dzisiaj przechodzi dużo rzeczy i pewnie by nam uszło to płazem, ale nie.
0: Ja nie potrafię tego robić.
2: Pan nadredaktor nie zajodłuje.
0: Jeszcze nie wyćwiczyłem.
1: Niech pan zaświerkuje nam tutaj trochę.
0: Nie, to nie to.
2: To było piękne interludium, a teraz przechodzimy do roku 1950. W tym roku etnomuzykolog Hugh Tracy pojechał do Kenii i zbierał na taśmie magnetycznej różne śpiewy afrykańskie. Odwiedził również ludność Kipsigis i oni śpiewali coś, co skojarzyło się Tracy'emu z jodłowaniem wspomnianego już Jimmy'ego Rogersa. Zapytał ich, co to takiego. Oni mu odpowiedzieli, że to jest Jimmy Rogers. Jimmy Rogers, Jimmy Rogers, prawda? Brzmi podobnie. Zapytał ich, o co chodzi i usłyszał, że Jimmy Rogers to jest człowiek antylopa, którego śpiewanie oni naśladują. I teraz wchodzimy w sferę domysłów, bo nikt nie wie, jak to było naprawdę, ale prawdopodobnie w latach 40. angielscy misjonarze odwiedzali Kenię. I jeden z tych misjonarzy, który uwielbiał muzykę, miał ze sobą gramofon i miał płyty Jimmy'ego Rogersa, które się bardzo ludności Kipsigis spodobały. I w taki oto sposób Jimmy Rogers z kolejarza najpierw stał się gwiazdą muzyki, a potem jeszcze wszedł do mitologii plemienia Kipsigis.
0: To jest ciekawe. Ja myślałem, że ta antylopa była ze Szwajcarii może, ale nie.
1: No, kombinuje pan trochę. Ale
2: pierwotnie.
1: No tak. Dojdziemy do tego.
2: No dobrze, ja wyruszam do Brzezin i przez całą drogę będę jodłował.
1: Nie wiem, jak... Już teraz jedziesz.
2: Tak, nie wiem jak Agnieszka nasza, która ze mną jedzie, wytrzyma to jodłowanie, ale nie będzie miała wyjścia.
1: Nie będziecie słuchać audycji?
2: Od 10 będę jodłował.
0: No tak.
1: Przyłapany. No dobrze, bardzo ci dziękujemy za tym. I co, 100 lat?
2: 100 lat.
0: 100 lat.

0: No pięknie, dla mnie to czysta przyjemność. 100 lat. Chce pan takie?
1: Tak.
0: Proszę. To sekundę, ja też sobie wezmę. Gdzie jest moje? Nie, mieliśmy razem.
1: A, przepraszam.
0: 3-4.
1: Mój nie trambik.
0: Jakbyśmy...
1: A trambik.
0: Jakbyśmy tak robili codziennie, to by państwo nam nie patronowali chyba tak bardzo.
1: Ale właśnie my tylko od święta.
0: Arek pyta się, czy mam jakiś numer telefonu, na który można zrobić przelew blikiem, ale bez kodów i... nie będę epitetów czytał.
1: Na tym za bardzo.
0: I Patronite'a nie ma. My nie jesteśmy takimi specjalistami w wyciąganiu od państwa pieniędzy. W sensie uczymy się, jesteśmy
1: nie
0: teraz...
1: wyciąganie, to jest...
0: Wiem, no mówię tak troszkę, no... Kryguje się.
1: Konsoletę kupić.
0: Konsoletę. Można zrobić przelew ewentualnie... na stronie są dane do przelewu bezpośredniego, jeśli ktoś nie ma Patronite'a i nie chce. To tak podpowiadam. No i z najlepszymi życzeniami... Dariusz, który pisze, że najpierw słuchając Trójki, potem słuchając, patronując od początku Radio Nowy Świat, się przysłuchuje i lubi, i panu życzy, i nam życzy, i że się spodziewał, że starsi redaktorowie, nie wypominając nikomu wieku, będą trzymać poziom, ale bardzo przyjemnie było obserwować, jak z każdym rokiem rośnie poziom wszystkich nowych prowadzących.
1: O, właśnie.
0: Codziennie zaczynam dzień budząc się o 6, włączając radio, a potem tak sobie gra w tle przez cały dzień. Panie redaktorze?
1: To musi być przyjemne.
0: Widzi pan?
1: No.
0: Nie, nie widzi pan, po lewej.
1: A! Ojej!
0: Kulek nam się objawił. Cześć, Kulek!
2: Cześć.
0: Jak się masz?
2: Wciąłem się w coś? Wciąłem się.
0: Nie, wszystko jest okej.
1: U nas dzisiaj wszystko jest okej.
0: O, dobrze, masz nos. Pamiętaj o mikrofonie.
2: Miałem jeszcze jakąś sztuczkę, chciałem pokazać.
0: No właśnie, bo myślałem, że my jesteś... O, dobra, mamy piłki.
1: Mów państwu.
2: Moją ulubioną sztuczkę wam pokażę. Pracuję dopiero nad nią. Uwaga.
0: Kulek się przygotowuje, Kulek zaczął żonglować. Zdjął nos, Kulek żongluje swoim nosem. Kulek przypiął sobie nos z powrotem do nosa. Nie, przypina. Dobra, udało mu się. Nie, znowu odpiął nos. Przypiął sobie nos do nosa i teraz nie, odpiął sobie nos i znowu żongluje. Teraz żongluje dwiema piłkami, teraz trzema, dwiema i nosem.
1: Ależ to dopiero.
0: Ale to dopiero... O, uwaga, Kulek bierze trzecią piłkę.
2: Patrzcie, moja ulubiona sztuczka. I będzie ta.
0: Trzy piłki. Ojej, nos mu spadł.
2: Trudno, kurczę, już nie potrzeba tego nosa.
0: Kulkowi spadł nos.
2: Nista też. Nista. Uwaga, poczekajcie.
0: Ale daje czadu.
1: No to jest...
2: To będzie ta, uwaga, już.
1: To jest wyczyn sportowy wręcz.
0: No to...
2: Nie trafiłem.
0: To chyba czas na telefon.
3: Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia, żebyście długo, długo jeszcze po prostu byli z nami. Ja się bardzo cieszę, że za chwilę usłyszę mój ulubiony punkt każdej porannej audycji, czyli informacje o sporcie. Bo dzięki temu już jestem na bieżąco sportowo i mogę jakby nie oglądając wszystko wiedzieć, więc to jest absolutnie wspaniałe i uwielbiam też te różne dygresje pana Mikołaja i pana Kuby.
4: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: U nas jak w sportowym zegarku. Kuba Jędras, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Przepraszam, zaczytałem się w mailu, gdzie pan Tomasz napisał, że każde konto, każdy ma teraz blik na telefon. Nawet pani na rynku z jajami bierze blik na telefon, a my nie bierzemy.
1: Pani z jajami bierze... Znaczy sprzedaje jaja za blika?
0: Za blika. Oberwało nam się.
1: No właśnie, my jesteśmy wsteczni.
0: No nic. Kuba Jędras!
5: Dzień dobry jeszcze raz. Jakie tutaj sztuki Kulek wyczynia, to nawet Gianni Infantino z Donaldem Trumpem nie potrafią na Mistrzostwach Świata, proszę państwa. A te kulki mi się skojarzyły, bo Gianni Infantino jest nazywany wcześniej tym łysym od kulek. Losował wcześniej te wszystkie pary Mistrzostw Świata, ale potem awansował na szefa. O, no właśnie. Cały Infantino. Na mundialu tymczasem bez niespodzianek tutaj Trump z Infantino nie mogli nic zamieszać, bo Francuzi, aktualni wicemistrzowie świata, awansowali pewnie do półfinału. W meczu z reprezentacją Maroka ani przez chwilę nie byli zagrożeni porażką, a kwestią czasu wydawało się, kiedy padną bramki. Blisko było już w pierwszej połowie, ale Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Co się odleczy, to nie uciecze, jednak w 60. minucie zdobył pięknego gola, już 8. na tych mistrzostwach, dzięki czemu zrównał się z Leo Messim. 6 minut później Mbappé asystował przy golu Usmana Dembele, który ustalił wynik meczu na 2-0. kibice trójkolorowych mogą być szczęśliwi, zadowoleni, choć z pewnością mocno niepokoją się stanem stopy wspomnianego już dwa razy przeze mnie Kylian Mbappé, który z powodu urazu musiał zejść z boiska. Francja czeka na półfinałowego rywala, a pozna go już dziś. No i co wiadomo na pewno, to to, że będzie to rywal z Europy. O 21:00 zmierzą się Hiszpania z Belgią i choć większość ekspertów zdaje się przychylać ku faworyzowaniu Hiszpanów, no to jednak Belgia w ostatnim meczu pokazała moc i energię, której pozbawiona była w fazie grupowej. To może być bardzo ciekawy mecz. Dobrze by było, żeby szybko padła bramka. Wtedy mecz się otworzy, co powinno wpłynąć oczywiście na atrakcyjność tego spotkania. Jutro o 23:00 trzeci z ćwierćfinałów, Anglia-Norwegia, a o 3:00 w nocy z soboty na niedzielę już ostatni z meczów 1/4 finału, Argentyna-Szwajcaria. Przy czym Argentyna jest już ostatnim zespołem spoza Europy, który pozostaje w grze o Mistrzostwo Świata. Czyli wszelkie narzekania na początku turnieju o tym, że Europa jest w odwrocie, były bardzo, bardzo, bardzo mocno przesadzone, jak się okazuje. Na Wimbledonie ciekawe rzeczy, drodzy panowie i drodzy państwo. Stało się, będziemy mieli czeski finał kobiecego Wimbledonu. Wczorajsze półfinały zakończyły się po myśli naszych południowych sąsiadów i sąsiadek oczywiście. 3 setów potrzebowała Karolina Muchowa do pokonania Amerykanki Coco Gauff. Kwestia awansu do finału rozstrzygnęła się w niezwykle emocjonującym super tiebreaku, wygranym 12-10 przez Czeszkę. Mecz trwał 2 godziny 35 minut, a połowę krócej trwał pojedynek Lindy Noskowej z Ukrainką Martą Kostiuk. Tutaj Czeszka wygrała dość sprawnie 6-4. Ten finał kobiecego Wimbledonu jutro, a męskiego w niedzielę oczywiście. Ale jeszcze nie wiemy, którzy tenisiści powalczą o tytuł na londyńskiej trawie. Półfinały dziś. Najpierw na kort centralny wyjdą rewelacja tego turnieju. 114 w światowym rankingu Arthur Ferry, reprezentant Wielkiej Brytanii. Z Aleksandrem Zwieriewem, czyli zwycięzcą ostatniego Rolanda Garrosa. No a potem przedwczesny finał. Jannik Sinner, lider rankingu, kontra Novak Djokovic, który ma chrapkę na 25. tytuł wielkoszlemowy. Tour de France trwa. Wczoraj prawdziwy górski etap. Kolarze mierzyli się z Pirenejami na 186-kilometrowej trasie. Musieli się wspiąć na jedno z kultowych miejsc w historii wielkiej pętli, Col du Tourmalet, położone 2115 metrów nad poziomem morza. No i ten szósty etap pokazał, kto tak naprawdę jest mocny w całej stawce. Przepadła, o właśnie, Tour de France i mamy teraz pokaz jazdy na monocyklu. To jest chyba łatwiej niż na dwóch kółkach, prawda?
0: Tak, tak mi się wydaje.
5: Tak, tak mi się wydaje, bo tak, to na jednym przecież...
2: Od jednej się zaczyna, a później jest więcej.
5: A, no właśnie. Także Tadej Pogaczar miał zdecydowanie trudniej w Tour de France. Przyjechał samotnie na metę 2,5 minuty przed swoim najgroźniejszym rywalem, Duńczykiem Jonasem Wynigorem. Pół minuty zanim dojechało na metę kolejnych 5 wielkich kolarzy z Remco Evenepoelem, Paulem Seixasem, Isaaciem del Toro i Juanem Ayuso. No i tak mniej więcej właśnie kształtuje się obecnie czołówka wyścigu. Kolarscy komentatorzy zadają sobie już tylko jedno pytanie. Co musiałoby się wydarzyć, żeby ten niewiarygodnie mocny Tadej Pogaczar nie wygrał po raz 5 najważniejszego wyścigu na świecie? A koniec dopiero 26 lipca. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek nadal daleko w stawce. Tymczasem Kulek ten swój monocykl postawił na głowie, siodełkiem na głowie.
0: Wszystko będzie, mam nadzieję, przez nasz oddział dzisiaj, chyba muszę powiedzieć, social mediów, bo będą mieli pełne ręce roboty cały dzień, wrzucone nasze tak, Facebooki, Instagramy, a może nawet uda się zmontować jakiś film z całego tego wydarzenia tutaj na YouTube.
1: I na ekranach świata będzie?
0: Tak.
5: Aha. Ciekaw jestem, jaką sztuczkę przygotuje Kulek do krótkiej informacji o siatkówce, bo polskie siatkarki walczą w Lidze Narodów. Wieczorem zagrają w japońskiej Osace z Brazylijkami. To będzie bardzo trudny mecz, no ale nasze nie są bez szans, bo pokonały 3-2 wczoraj liderki całego cyklu, czyli Amerykanki. Polki są w tej chwili 5. Awans do turnieju finałowego wywalczy 7 najlepszych ekip, bądź 8, jeśli w tym gronie znajdą się Chiny, czyli gospodynie turnieju finałowego. Awans jest blisko, ale trzeba jeszcze zdobywać punkty. Tak jak powiedziałem, dziś z Brazylijkami, a w niedzielę z Japonkami. No to już chyba w baseball powoli wchodzimy.
2: Czekaj, ja tu mam balony.
1: Balony masz?
5: Kulek pomylił dyscyplinę i pokazał nam baseball.
1: A to co to jest to?
0: Ale chyba zanim to jest opaska do piniaty.
1: A piniata dopiero w Brzezinach.
0: Piniata dopiero w Brzezinach.
5: A ja już skończyłem, panowie.
2: Ja mam też specjalną różdżkę tutaj jeszcze dla
0: pana. Panie redaktorze, po lewej różdżka.
2: Różdżka. Tutaj wystarczy przytrzymać.
1: Co nam idzie robić?
2: Nie, no ja tylko zademonstruję, bo tutaj ja trzymam na razie. Aha. Trzymał, teraz ja po prostu odpuszczę, moment. Tak? Zrobimy na przykład Ktoś miałby tu zniknąć albo coś?
5: To ja mogę zniknąć.
2: Jakby chciał zniknąć.
1: To no, to zniknie.
2: Abrakadabra i... Coś takiego.
1: Aha.
2: Proszę trzymać.
1: I... Tak?
0: Bardzo fajnie tu jest. Szkoda, że państwo... Szkoda, że...
2: Jeszcze raz.
0: Nie ma państwa...
2: Trzymam jeszcze raz. Normalnie, prosto, a później... Abrakadabra i...
1: Zniknął.
2: Zniknął.

0: Ludzie, to naprawdę jest sposób. Jesteście wspaniałym i unikalnym zespołem, ale musicie też trochę zadbać o siebie. Przelew na telefon to proste jak drut. Księgowość zakłada abonament na mobilny numer telefonu, najtańszy. Dedukuje go do wpłat. Ogłaszacie go publicznie z hasłem doładuj nam. Doładuj nam. O, bardzo dobre hasło.
1: No dobre.
0: Kurczę, no nie wiem, czy zdążymy przed urodzinami, bo to dzisiaj, ale bardzo dobry pomysł. Przekażę go ważnie.
1: Kierownictwu. Ale co z tego wynika?
0: Że możemy więcej pieniędzy od państwa zbierać.
1: Ale to działa?
0: No jeszcze nie, bo jeszcze nie przekazałem.
1: Aha, to przekaż.
0: Dobrze.
2: Pędem o roślinach.
1: Urszula Zajączkowska, gotowa. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dzień dobry.
3: Wszystkiego wam życzę dobrego, całej społeczności, ludziom, też tym słuchającym, bo przecież my wszyscy razem, ale nie tylko długich lat działania, ale co chyba ważniejsze z punktu widzenia biologii, w dobrej formie, długo w dobrej formie, bo też i o tym powiem dziś. Jak niektóre drzewa długo i w dobrej formie potrafią funkcjonować, jak bardzo różnią się tym od niektórych innych drzew i że ma to swoją specyficzną nawet nazwę, takie witalne, silne drzewo, wyraźnie różnicujące się od innych z tego samego gatunku. Czyli wyobraźcie sobie, że w obrębie jednego mogą być takie, które inaczej rosną. Mimo, że mają ten sam, niemal właściwie ten sam genom, nagle w lesie pojawia się drzewo, które ma zupełnie inną formę wzrostu, które jest bardzo silne, które mocno przyrasta na grubość, a przede wszystkim takie drzewo, które tworzy silne konary roznoszące się poziomo, tworząc rozłożystość taką korony w obrębie drzewa. No i co jest tutaj bardzo ciekawe, to drzewo ma swoją zupełnie odrębną nazwę. Takie drzewo nazywamy rozpieraczem. To jest taki termin leśny, z leśnictwa. W angielskim sformułowaniu, w angielskim języku możemy to przetłumaczyć jako drzewo wilcze, wolf tree. Między innymi też dlatego, że odznacza się niezwykłą siłą i wyróżnia się spośród innych właśnie tą rozłożystością. Czyli mamy pień, gruby pień, poziomo

0: długie, grube konary. Jest to taki okaz drzewa króla.
1: A ona już tak od maleńkości potrafi?
0: Właśnie, o to chodzi. Super pytanie. Rzeczywiście tak jest. I to jest wielkie zaskoczenie, i nikt nie wie dlaczego. Nikt nie wie, co się dzieje w tym gatunku, co się dzieje w tym drzewie, że ono od początku potrafi w taki sposób rosnąć. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o leśnictwo, stwarza to problemy, dlatego że nikt nie chce deseczek z sękami. Natomiast z punktu widzenia przyrodniczego jest to drzewo jedno z najwspanialszych. W leśnictwie takie drzewa się zwykle usuwa na początku wzrostu, po to, żeby jakby wspierać te drzewa, które rosną prosto. Ale teraz już inaczej się na nie patrzy, dlatego że w czasie zmieniającego się klimatu, zobaczcie, że jest drzewo, które chce żyć. Drzewo, które ma niesamowitą właśnie siłę wzrostu. Drzewo, wokół którego tworzy się nowe życie. Drzewo, na którym będą odpoczywały i ptaki, będą gniazdowały ptaki. Drzewo, które ma ogrom liści, które później stworzą opad, w którym pojawi się nowe życie. No więc teraz też patrzy się na to, że może to jest rzeczywiście skarb, a nie utrapienie lasów, że to jest skarb, ponieważ można się tym drzewom przyglądać właśnie z punktu widzenia takiego, że one przeżyją wszystko, wszystkie problemy.
1: A czy takie dzieci takiego drzewa też są rozpieracze, czy nie?
0: Niekoniecznie.
1: Niekoniecznie.
0: Właśnie o to chodzi, tak. Także, ale teraz jest duże zainteresowanie. Sama recenzowałam ostatnio taką pracę inżynierską studentki, która zajmowała się rozpieraczami sosny. Czyli zobaczcie, że sosna potrafi też być taka rozłożysta. No i ona badała igły, i udowodniła, że nie tylko ciało, nie tylko morfologia, ale także te igły buzują po prostu witalnością, mają więcej chlorofilu,
1: A już o
0: mają.
1: igłach już trochę wiemy po ostatnich naszych spotkaniach.
0: No właśnie, właśnie widziałam, że wzięliście sobie to do serca, bo przed chwilą chcieliście je odłować i sosnować.
1: Tak,
0: Więc bardzo
1: tak.
0: mnie to cieszy. Tak, coś znakomicie, aż nie mogę się doczekać spotkania za tydzień. Co tutaj się nowego pojawi? Więc tutaj tak nawiązując do tego naszego święta, no ja niestety jestem daleko w Lubiążu. Jest tutaj fantastyczny festiwal, siedzieliśmy pod drzewami, rozmawialiśmy o drzewach, pojutrze czytam wiersze, ale sercem jestem z wami, więc życzę wam witalności rozpieraczy.
1: No to
0: Życzę wam
1: fantastycznie,
0: siły.
1: dziękujemy.
0: Życzę wam siły i kondycji wilczych drzew, to znaczy pięknych drzew, tworzących zupełnie odrębną rzeczywistość w obrębie zunifikowanej całości leśnej. Tego wam życzę. Zdrowia, siły i pięknego rozwoju, wokół którego spocząć będą mogły rozmaite inne gatunki, tworząc piękną, różnorodną kulturę. Super, bardzo się
1: Czyli
0: cieszę.
1: co? Czyli to
0: To
1: jest
0: jest.
1: trochę tak, że radionowy świat jest takim drzewem, które się
0: No,
1: rozpościera,
0: może stać się.
1: a my stać się. Aha, no tak, jesteśmy malutkim na razie takim łodyżką, która
0: Tak, tak.
1: kiełkuje. Ale to już na tyle dużą, że te wszystkie takie robaczki i mrówki i pszczółki i
0: Ptaszki.
1: ptaszki, one
0: Ptaszki.
1: wszystkie, to my jesteśmy nimi i my dookoła tego drzewa sobie fruwamy i ono nam tworzy.
0: Nie, oni na nas siądą.
1: Kto na nas?
0: Właśnie, na was siądą.
1: Ale nie, myślałem, że Radio Nowy Świat jako taki twór ponad nas tak naprawdę.
0: Nie, ale na nas
1: Ale
0: siądą
1: ja chciałbym być tą.
0: słuchacze jako ptaszki, jako muszki na nas siądą.
1: A, to
0: właśnie.
1: słuchacze są.
0: Tak.
1: My jesteśmy tym drzewkiem, a oni są
0: Nas prosili o.
1: robakami, przepraszam, no nie drzewkiem jeszcze, a jednak drzewem. Dobra, a słuchacze to.
0: Nie, ale posłuchaj, takie pytanie mam prywatne, ale chyba bez sensu. Czy w
1: No.
0: dojrzałym wieku można stać się rozpieraczem? Raczej nie, to jest.
1: Ojej, tego się bałem.
0: Znaczy, może inaczej. Drzewa różnią się bardzo mocno od zwierząt, wszystkich właściwie zwierząt, tym, że nieprawdopodobnie potrafią zmieniać swoje ciało. Popatrzcie, my jakbyśmy leżeli w łóżku przez połowę swojego życia, no to po prostu co najwyżej nie będziemy mieli mięśni. Jak będziemy się objadać, to co najwyżej trochę będziemy grubsi.
1: Tak.
0: Natomiast jeśli chodzi o drzewa, potrafią być całkowicie inne. Zobaczcie, w drzewostani, kiedy chodzimy, podziwiamy las. Widzimy tak naprawdę głównie pnie. Nie zastanawiamy się też nad tym, co się dzieje pod ziemią, chociaż dzieją się tam najważniejsze rzeczy.
1: To tak jak u nas w głowach. To korzenie są jak nasze mózgi.
0: Nawet jest taka korelacja. Są takie zapędy, żeby mówić o korzeniach jako pewnym rodzaju mózgu drzewa. Natomiast tym wszystkim, co jest na zewnątrz, takim dość prostym zaopatrzeniem w cukier. Tego, co kontroluje, co decyduje o drzewie, o lesie i jest schowane pod ziemią. No więc tutaj, zobaczcie, mamy pnie. Natomiast wystarczy, że drzewo, jakiś ptak wysieje na otwartej przestrzeni.
1: Słuchacz.
0: Jest to zupełnie... Słuchacz. Zobaczcie, że wygląda to drzewo zupełnie inaczej. Koronę potrafi mieć na wysokości 1 metra. Konary roznoszą się na boki, są one grube. Z każdej strony wygląda trochę takie drzewo jak wielki, rozwinięty brokuł. Natomiast w lesie, kiedy chodzimy, to rzeczywiście tam jest, pamiętajmy, konkurencja ogromna. Tam nie ma spokoju na żadnym etapie wzrostu i funkcjonowania ekosystemu. Tam jest wyścig, tam jest konkurencja gigantyczna i niestety mogę powiedzieć na śmierć i życie. I coś ciekawe, u drzew ta konkurencja odbywa się w obrębie własnego ciała. Bo popatrzcie, że idziemy, widzimy te pnie, spoglądamy do góry, pojawiają się nam gałęzie boczne, które już nie żyją. Dlaczego nie żyją? Drzewo samo je zakatrupiło, ponieważ nie było sensu ich utrzymywać, ponieważ nie było tam światła. I im wyżej, tym ta korona staje się coraz bardziej rozwinięta. Na szczycie jest ona żywa, ponieważ jest tam światło. Więc drzewa w obrębie siebie też tworzą gigantyczną konkurencję i wobec własnych gałązek, własnych pędów będą konkurowały o światło. Także też to daje do myślenia, czym właściwie, albo nawet kim, jest drzewo, że jest ono złożone spod zespołu, spod królestw, spod różnych podjednostek, które są wobec siebie w ciągłej relacji, możemy powiedzieć, rozmawiają ze sobą jakoś. Znaczy, że muszą jedne odpuścić, aby były drugie, ale i tak nadrzędnym prawem jest wyścig, kto będzie pierwszy. To będzie dominował. I tutaj, kiedy drzewo jest rozpieraczem, ona takich rozkminek, jak to studenci mówią, nie ma. No, ona po prostu bierze całość. I zachowuje się tak, jakby rosło na otwartej przestrzeni, które, a propos Wojtku, to pytanie, że w późnym wieku. Czasami zdarza się, kiedy drzewo dostanie trochę więcej światła, rzeczywiście rozbuduje tę koronę trochę bardziej. Ale tak jak ludzie, drzewa mają swoją prędkość wzrostu. Na początku jak dzieci powoli rosną, potem jest ta faza takiego wydłużania się jak nastolatki z dużymi stopami, chude, długie piszczele. Rzeczywiście drzewa też tak mają, a potem się zwalnia. Potem jest przyrastanie na grubość, a potem jeszcze zwalniamy. Tym bardziej utrzymujemy tę całość korony w metabolizmie. Czyli nie odbywa się to liniowo. Jest pewien puls, który drzew. Puls, który wynika z wieku, i więc czymś innym jest młodziak, drzewo, a czymś innym jest dojrzały okaz 100-200-letni. To są inne drzewa i tam inne historie w obrębie korony się dzieją. Tam jest, można powiedzieć, już odrębny świat, który składa się spod drzew, nawet można powiedzieć. Nawet wiadomo, że wiecie, że jeszcze szybko tylko wam powiem, te wielkie sekwoje, W obrębie tej wysokich koron od 80 do setki metrów, czyli my tego nie widzimy, nie zauważamy, ale tam są pionowe, odrębne drzewa, które rosną na konarach, które tworzą swoje
1: O.
0: mikrosystemy. Ja takie coś widziałam u dęba, u Bartka, natomiast myślę, że to jest Bartek. Dom Bartek to jest odrębna historia i chętnie wam o nim opowiem trochę więcej. No teraz jeszcze mam taki fragmencik konaru do analizy drewna, ponieważ była 2 lata temu wichura i w mediach było głośno o tym, że jeden konar złamał się. No mam kawałek do analizy. Więc opowiem wam, co tam w środku niego jest. Poza tym, że jest powietrze, bo w większości jest on jednak już okazem bardzo starym, bardzo spróchniałym, co jest też naturalne.
1: Dostałem mail, który mnie.
2: Prosimy, żebyś to przeanalizowała i opowiedziała nam o Bartku i o różnych innych pięknych rzeczach.
1: A do mnie przyszło tak, że się zdziwiłem. Lubisz to 14 kilometrów ode mnie. Ale potem przeczytałem to inaczej. Lubisz to 14 kilometrów ode mnie. Pozdrawiam serdecznie panią Urszulę. Wspaniałe są rozmowy z nią. Klasztor Cystersów. Chyba gdzieś tam jest festiwal.
0: Tak jest.
1: Bardzo,
0: A właśnie
1: bardzo.
0: Dzień Góry Literatury.
1: Bardzo dziękujemy.
2: No, dziękujemy ci bardzo, Ula. Dziękujemy serdecznie.
0: Trzymajcie się. Cześć. Wszystkiego
2: Cześć.
0: dobrego.
3: Radio Nowy Świat. Pion i poziom. Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później o godzinie 10 wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6. urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
4: Minęła 9, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wielka obława w Ekwadorze na międzynarodowy gang narkotykowy. Jednym z jego szefów był Polak, Tomasz J., który wraz z całym hersztem pochodzącym z Albanii i 16 innymi osobami został schwytany przez policję. Polsko-albańska mafia współpracowała z grupami przestępczymi z Kolumbii i z Ekwadoru. Organizacja miała zajmować się międzynarodowym przemytem narkotyków drogą morską do państw Europy, napisała na platformie X prokuratura generalna Ekwadoru. Tragiczne pożary na południu Hiszpanii. Ogień pojawił się w lesie wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji. Zginęło aż 12 osób. 6 ofiar śmiertelnych znaleziono w wiosce Bedar. Część z nich została odnaleziona w swoich samochodach. Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani. W Hiszpanii panuje upał, co sprzyja warunkom dla rozprzestrzeniania się niszczycielskich pożarów. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian B., został oskarżony o nakłanianie do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Pozyskał informacje od byłego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na temat kontroli podatkowej i czynności prowadzonych wobec niego przez CBA. Informacje te miały mu pomóc w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Były dyrektor również jest objęty tym samym aktem oskarżenia, co były prezes NIK Marian B. A skoro wspomnieliśmy o Krakowie, nocna sprzedaż alkoholu w tym mieście może zostać jeszcze bardziej ograniczona. Rozważane jest bowiem wydłużenie obowiązującego zakazu. Zamiast od północy miałby on zaczynać się już o 22 i obowiązywać do 6 rano. Takiego rozwiązania chce większość uczestników miejskich konsultacji, mówi Marek Anioł z Krakowskiej Straży Miejskiej.
5: Wszystkie dane, wszystkie analizy, którymi dysponujemy, mówią wyraźnie, że rzeczywiście ma sens i sprawdza się w rzeczywistości, ponieważ dyżurni Straży Miejskiej odnotowują, zwłaszcza z tych miejsc, w których dotąd wcześniej, przed wprowadzeniem nocnej prohibicji, sprzedawano alkohol całodobowo, odnotowują duży spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji, jest po prostu spokojniej.
4: Jak podkreślają miejscy urzędnicy, dotychczasowe ograniczenia nie wpłynęły na dochody miasta ze sprzedaży alkoholu, a liczba interwencji Straży Miejskiej w okolicach sklepów spadła nawet o ponad 40%. To w Krakowie, a w Łodzi, na scenie Białej Fabryki w ramach muzycznego festiwalu Geier Music Factory wystąpią dziś znakomici muzycy, m.in. z Polski, Iranu i z Syrii, z piosenkami Agnieszki Osieckiej w wersji orientalnej. Zaprasza organizator wydarzenia Tomasz Gołębiewski.
6: Usłyszymy, no nie w tradycyjny sposób, tylko zagrany na instrumentach etnicznych. Będzie to orientalne spotkanie. Zespół się nazywa Sentido. Grają muzycy, którzy są zebrani przez Piotra Kopieca, akordeonistę, którzy no chyba mieszkają już w Polsce, a grają na instrumentach z innego świata, typu darbuka, rig, daf, bendir. To spotkanie będzie na pewno przeciekawe dla widzów i słuchaczy.
4: Początek koncertu o 21:00, przypomnijmy, w Białej Fabryce w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: Pogoda.
1: Na
2: wschodzie?
1: W zachodzie kraju będzie dziś pogodnie. Tylko od czasu do czasu na
2: zachodzie?
1: Niebie pojawi się więcej chmur. Na
2: na niebie i zachodzie?
1: Wschodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu, przy czym najintensywniej popada na Warmii i Mazurach, północy i wschodzie Mazowsza, północy Lubelszczyzny oraz na Podlasiu. Mogą też wystąpić burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć porywisty.
2: I trochę porywisty.
1: Zwłaszcza w czasie burz i w górach. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na obszarach podgórskich
2: do 18.
1: Karpat. 17 na Suwalszczyźnie do
2: 22.
1: I 21.
2: Jedniu.
1: 21, chciałem powiedzieć, w centrum. 25 na zachodzie. W Brzezinach po południu, kiedy zaczniemy świętowanie, termometry wskażą około 19-20 stopni, a nie 18, jak było wcześniej.
2: Około 20.
1: Zgodnie z najnowszą prognozą, nie powinno padać.
2: Mam balona, to dla tych, którzy widzą, a dla tych, którzy nie widzą, 224-280-280.
1: Myślałem, oraz, że powie pan to z użyciem balona.
2: Że tym głosem?
1: Tak.
2: Nie, ja się boję.
1: Nie, no dlaczego? To ma pan dziurkę, tylko musi pan trochę zębami złapać. Nie, no więcej. No, nie, to pan się nie zaciąga?
8: Nie, bo nie. A teraz się zrobiło. Ojej, zrobiło mi się. Wojciech.manet.nowyświat.online. Ależ to niezależne ode mnie. Żebym całe życie tak miał, to będę smutny. Nie chcę tak. Chcę być normalny. Zrobiło mi się.
1: Bardzo dobre, bardzo dziękuję.
8: Proszę bardzo.
1: To co, to propozycja ze szczytu?
8: Może tak.
1: Może tak. W razie czego ma pan jeszcze trochę balona. Propozycję mam z Japonii, była wcześniej Mateusza Andruszkiewicza.
8: A gdzie jest Japonia? Japonia jest na wschód od Japonii.
1: Jak się dużo wdycha, to przestaje trochę działać, ale wciąż jest pan.
8: Nie, ale trochę działa.
1: Uroczy. Takeo Ishii, nie wiem, czy państwo kojarzą tego pana.
8: Tak, znam.
1: Była mowa o Szwajcarii, że ta antylopa mogła z niej być. Tak. Takeo Ishii spędził tam trochę czasu, ale związany jest z Bawarią oczywiście, z której
2: ja
1: to
2: dluję?
1: Przyszedł. No jak to? Ja przecież nie słyszałem. Przynosiłem go. Japończyk, który wyprowadził się,
2: tak.
1: Wydał nowy singiel. Choć to nie jest taka nowość, bo to klasyk bawarski. Tak oto brzmi. To trochę pasuje do, no może nie bezpośrednio Urszuli, ale do natury, bo tak brzmi udawanie kukułki.

0: ze śpiewnika Bukartyka.
1: Jest z nami w studiu, jest.
2: Piotr
1: Bukartyk jest.
3: O, dzień dobry. To było po helu? Ten piękny dźwięk. I tym się, bo to powinno wystrzelić. Dzień dobry państwu, dzień dobry kolegom. Jesteście
4: dzień dobry.
3: Prześliczni.
1: Jesteście prześliczni.
3: I ślicznie wam w krawatach.
4: Nie będzie ci przeszkadzała ta taśma, co ci wisi?
3: Nie, właśnie ciekaw jestem, a czemu ona tak tutaj zawisła?
4: Bo musiałem improwizować, nie wziąłem sznurka do balonów, więc ukradłem Agnieszce za recepcji.
3: Ale tak jest fajnie, wiesz, może zostawmy ją na stałe, bo
4: ona... Nie ma problemu.
3: Są takie wahadełka do skupienia takie służące, prawda? Jak się na to gapisz,
4: uspokajam. Do hipnozy. Możliwe, że Kulek potrafi hipnotyzować.
3: Ty chyba też umiesz, tak? Jeju. Masz spojrzenie, powiem ci chłopie, że normalnie poczułem już? Wewnętrzne drgania. No coś niezwykłego.
2: Patrzy cały na nos, patrzy.
3: No cały szereg ciekawych rozwiązań. No mili państwo, cieszę się, że was widzę w dobrym zdrowiu, drodzy koledzy. Cieszę się, że spotykamy się tutaj od lat 6 i przyniosłem piosenkę, z którą tu byłem pierwszego dnia. Jedną z dwóch.
1: I a ta ty była... pamiętasz?
3: No pewnie. Przecież tak? Byłem pierwszym gościem pierwszej audycji, pierwszego redaktora w pierwszej godzinie Nowego Radia.
4: Tak, byłeś
3: byłem,
4: tak, byłeś o 6:00, byłeś tutaj?
3: Byłeś jedną śpiewem. Ty też, zupełnie.
1: Ani na joto tak. Się nie zmieniłeś.
3: No właśnie, ale pamiętam, że miałem dwie piosenki, jedną taką żywcem zagraną, jeszcze wtedy z gitarzystą Krzysiem, a drugą zatytułowaną i to chciałbym zagrać, bo dokonałem na niej zabiegu. Wtedy pamiętacie takie poczucie z jednej strony euforii, a z drugiej strony niepewności. Zakładaliście, że to potrwa 6 lat? To nie było takie oczywiste,
4: nie
3: prawda?
4: Nie myśleliśmy chyba w ogóle, nie myśleliśmy o tym, nikt nie myślał. To może tak. Być.
3: No, więc to jest coś takiego, że teraz czujemy się o wiele pewniej. Ja pomyślałem sobie, żeby uczcić ten dzień tą samą piosenką, ale coś z nią zrobić. I pomyślałem sobie, że ona była smutna wtedy.
1: Teraz będzie wesoła.
3: A teraz będzie wesoła. I ja nie zmienię tempa, ale skrócę frazę. I teraz dla mnie ona ma zupełnie inny wydźwięk. Bo wtedy była smutna, a teraz będzie trochę inaczej. To zagram ją od razu, bo ona jest tam króciusieńka.
1: Tak, właśnie, tak. Może tak.
3: Tam były takie długie pauzy między linijkami. Tutaj jest niewiele tego tekstu. Posłuchajcie. To nosiło tytuł i nosi go dalej. Nowy świat. I zaczęło się od tego, że wziąłem kiedyś wiosełko i zagram coś takiego.

jak wiem, nie ciskać się aż tak. Ta złość naprawdę szkodzi mi. Powiedzieć sobie hej, przecież państwo nie chcą źle. Spokojnie popić lek i od razu dużo lżej. Czujemy się, tak wiem, na świecie roi się. Od spraw, co napsuć mogą krwi. Gdy to, co mówią ci, z tym, co widzisz, gryzie się.

0: i okazuje się, że jest.
1: No tak, bardzo to było wtedy optymistyczne, a teraz jest potwierdzeniem, że choćby w tym zakresie, który my rysujemy na mapie świata, ten nowy świat się realizuje. Mimo tego, że dookoła bywa parszywie chwilami i nawet niezbyt optymistycznie.
0: No lepiej by tego człowiek nie ujął. To rzeczywiście bywa parszywie. Ale,
1: ale
0: tutaj
1: my
0: jest inaczej.
1: I próbujemy się
0: jesteśmy
1: nawet rozwijać.
0: Jesteśmy swego rodzaju wyspą.
1: I bardzo Państwa zapraszamy do grupy, żeby nie było tak, że my znowu stworzyliśmy bańkę, bo tego nie lubię określenia, że ludzie się zamykają w bańkach i myślą, że to jest ich cały świat.
2: No tak.
1: Nie, ale dobrze byłoby, żeby z innych baniek, w których jest smutno, Państwo zaglądali do naszej bańki, w której jest lepiej
2: ale,
1: i weselej.
2: Nie, ale właśnie moment. Już pan bańkuje teraz.
1: No bo są bańki
3: pan
1: potwierdzone.
3: Bańkuje. Ja to czekam.
2: To już koniec bańkowania.
1: No właśnie.
2: Moje wszystkie.
0: Bo to wszystkie.
1: My, nie, skoryguję. My w naszej bańce mamy otwarte furtki dla wszystkich dookoła.
2: Bo te wszystkie bańki to są w jednej dużej bańce.
1: My nie jesteśmy, jak to się mówi, hermetyczni.
0: Nie jesteśmy hermetyczni.
2: Tytuł piosenki.
0: Za to młodzi, sprawni i śliczni. Czego i Państwu życzymy.
1: I innym też życzmy.
0: W środku lata, tudzież zimy. I innym życzmy.
1: Tak.
0: Teraz rym do życzmy, proszę.
1: No tak.
2: Rym do życzmy, Kulek.
1: Rym do życzmy?
4: Pożyczmy.
0: Pożyczmy, to świetnie.
1: Nie, może rym do życzmy, zaróbmy, a nie pożyczmy.
0: Próbuję zaróbmy, nie pożyczmy i z radości zaryczmy.
2: Tak. Próbuję machnąć Kajtkowi, żeby to skończyć, ale mi nie pozwalacie.

0: To, co Państwo słyszą, to jest nie do końca wypełniona piniata.
1: Tak, ja tam trochę...
0: Ale ona będzie wypełniona tak. Oraz...
1: Ale to zależy od Państwa, czy będzie, bo ja chciałem podpowiedzieć na sugestię Kajtka, że skoro piniatę zabieramy do Brzezin, a tutaj się za dużo działo, żeby do niej wrzucać jakieś fanty, może jeszcze to zrobimy przed zabraniem jej z Ostrej, to żeby państwo może przywieźli po prostu coś do Brzezin.
0: Ale co na przykład? Do piniaty można włożyć.
1: No ona nie jest duża. Dziurkę do wsadzenia ma jak od początku mojego palca do... Jak się nazywa kostka po środku?
0: Jaka kostka?
1: Paliczek. Paliczek? Nie. To nie jest knikieć. Jak?
0: Mała rączka.
1: Mała rączka. No nie wiem, no za 3 centymetry, 4.
0: Ale tam można wepchnąć banknoty o dużych nominałach.
1: Można, a kto potem je, ten kto rozbije, ten dostaje?
0: Nie,
1: bo będziecie,
0: przechodzą na nasz.
1: Bo będziecie we trzech będziecie ją rozbijać. Profesor.
0: My będziemy w czasie koncertu rozwalać?
1: Tak, tak ustaliliśmy.
0: A, no to nie,
1: więc piniata w postaci małego dinozaura jedzie do Brzezin. Proszę, szanowni państwo, żebyście zadbali o jej wypełnienie.
0: Ale
1: tam.
0: Nie, bo przynoszą tych słodyczy, to jest szkodliwe. Może...
1: Ale co? Nie muszą być słodycze.
0: Nie muszą?
1: Nie.
0: A może być na przykład co? Zdjęcie?
1: Kiełbasa.
2: Kiszonki, bo one, kiszonki
0: a są co by to wybrać takiego, co my chytrze sobie weźmiemy? Nie ma nic takiego.
1: Bo kiszonki podpowiada.
0: Bo konsolety się nie włoży.
1: Nie. Ktoś, przepraszam, zanim do kulka, bo widzę, że się, że... palisz się, prawda?
2: Nie palę, nie.
1: Mikrofon, pamiętaj o mikrofonie, proszę.
2: Nie palę.
1: Ktoś się pytał o to, że nie może znaleźć zbiórki na konsolę. Proszę wejść na naszego Patronite'a albo proszę wejść na stronę nowyświat.online / na nowa siedziba. nowyświat.online / nowa siedziba.
0: I tam można?
1: I to przekierowuje do tej strony, gdzie można wpłacić już prawie 320 tysięcy. Bardzo dziękujemy, bo to i nasza cała przeprowadzka, którą będziemy przez najbliższe miesiące odbywać oraz wspomniana konsoleta.
0: Ale myśmy się uparli z tą konsoletą.
1: Tak, państwo wiedzą. Państwo już słyszeli milion razy. Cześć, Kulek.
2: Cześć, ja chcę jeszcze tylko zademonstrować, bo tutaj są kamery. Więc...
1: Tak.
2: Możesz opisywać, co się dzieje dla słuchaczy.
1: Kulek odszedł trochę od mikrofonu, więc państwo go trochę gorzej słyszą. Ma jak to się nazywa? To są miecze, czy to są...
2: Noże
1: właśnie. To nie są miecze, to są noże.
0: I co?
1: Jest na ziemi i zaczął żonglować nożami. Ma ich...
2: Cztery.
1: Cztery noże.
0: Boże,
2: jest.
1: Trudniej niż trzema, ale łatwiej niż pięcioma. Nie, trudniej niż pięcioma. Czy łatwiej niż pięcioma? Zależy, jak się żongluje.
2: Łatwiej, no a niestety łatwiej.
0: Ile można żonglować na raz?
2: No i ma się umie tak naprawdę, no. Aha. Tutaj nie ma jakichś limitów.
0: A jest rekord świata?
2: Nie wiem. Ja szczerze przyznam, ja akurat osobiście za cyrkiem nie przepadam.
1: Właśnie, bo Kulek tak się tutaj niby wygłupia, ale chciałbym powiedzieć, że Kulek jest profesjonalistą, pracującym w zawodzie, który
0: tak. Jak się nazywa ten zawód?
2: No, ja mam z tym problem, jeśli chodzi o mój zawód, bo...
0: No właśnie.
2: Na siebie zacząłem mówić aktor fizyczny o umiejętnościach cyrkowych. A że zaczęło wychodzić, jak wychodzić, czyli też potrafię troszeczkę klaunady, więc mogę ją wykorzystywać do różnych działań i łączyć.
1: No właśnie, bo zaczęło się od kuglarstwa, ale tak naprawdę to się potem wszystko przeradza w taką sztukę. To też nie zabawiania i rozbawiania, ale może właśnie, bo Kulek robi fizycznie to, co chciałem powiedzieć my, ale głównie pan robi trochę...
0: My robimy gębą.
1: Słowem, no właśnie.
2: Ja też muszę robić gębą. No tak. Tutaj nie wykazałem się, ale muszę robić to gębą, bo inaczej to by bez sensu było. Ludzie by tylko musieli klaskać. A to klaskanie dla samych sztuczek to jest bez sensu.
0: Czy ty jesteś sam własnym konferansjerem, wykonawcą tego, co
2: tak
0: zapowiadasz?
2: Jest.
0: No to jest dobre, bo my kończymy na gębie właściwie.
1: No tak,
2: tylko, że moja gęba jest trochę może mniej rozwinięta w takich tematach, więc
1: nie,
2: po prostu to zależy w jak. No ja się tu, gdzie są braki, to zasłaniam trikami. Ale one też z reguły są pretekstem do tego, żeby coś przekazać. Jednak i na takich występach, czy są występy, gdzie nie, a są występy, gdzie jednak da się.
1: A gdzie cię będzie można, skorzystajmy z okazji, gdzie cię będzie można spotkać?
2: Trochę w innej dziedzinie, bo z występami teatralnymi, teatrów ulicznych, to będzie teraz właśnie dzisiaj, jutro i pojutrze festiwal Dionizję w Łochowie. Łochów i Ostrów Mazowiecki.
1: Okej, to niedaleko. Ciekawy jestem, czy słucha nas ktoś z Łochowa. Napiszcie, proszę.
2: I Festiwal Dionizję, to serdecznie zapraszam.
0: No w każdym razie bardzo przyjemnie, że wpadłeś do nas i tak ozdobiłeś dodatkowo nasze przyjęcie poranne, urodzinowe. Ja się nie nauczyłem żonglować w tym czasie.
1: Ja się kiedyś nauczyłem trochę, zresztą się uczyliśmy potem z Kulkiem, Kulek już umiał lepiej, ale...
2: No, Marcin to się nauczył na monocyklu jeździć, tak?
1: Też trochę, ale nie umiem tak dobrze jak ty. Ja umiem tylko w jedną stronę, nie nauczyłem się w jednym miejscu.
2: Bo mi zaczęli za to płacić, więc po prostu musiałem się trochę postarać lepiej.
1: No tak.
2: Ale to chciałem powiedzieć, że mi bardzo miło jest, bo oczywiście się ucieszyłem z tego pomysłu, chociaż tego, że jestem po próbach.
1: Pan bo i tak żongluje. Zaczyna się od jednej.
2: Tak, a jeszcze teraz kubek. Słuchamy, do tego.
0: Tak. Nawet mi tutaj nieźle idzie.
2: Nieźle, to jest potencjał. Ja myślę, że już... A to, co nie wyjdzie, nauczyć. To zawsze można gębą nadrobić. To
1: o, właśnie, drugą stronę. Sztuczki gębą.
0: Tą gębą bardzo Kulkowi dziękujemy.
1: Tak, ja podpowiem, że Kulek się nazywa panem Kulesza, żeby była jasność. Tak. Można go też w razie czego gdzieś znaleźć w internecie. Zaprasza do Łochowa. Jeszcze raz festiwal?
2: Dionizję.
1: Dionizję.
2: Dosyć popularna nazwa odnosząca się do, wiadomo,

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: Urodziny, nie urodziny, ale Klaudiusz jest w studiu.
2: Jestem, dzień dobry, tym bardziej, że urodziny, więc musiałem być, no wiadomo. No.
3: Dzień dobry, to Klaudiusz.
2: Mam dla panów prezent, ale nie tylko dla panów.
3: Oho.
2: Mam prezent też dla słuchaczy.
3: O,
2: to nietypowy dobrze. Prezent, tak sobie pomyślałem, że to świetna okazja, żeby o tym opowiedzieć.
3: Masz zamiar wpłacić 20 tysięcy na...
2: Nie, prezent o zupełnie innym charakterze, ale widzę, że zrobiłeś się monotematyczny. Prezent ciekawy, trochę go dostaliśmy. Będzie wprowadzenie, zanim opowiem o tym prezencie. Rzecz zaczęła się kilka edycji temu, czyli na rajdach rowerowych. Przyjechała na ten rajd Olga. Ona zaczynała studia, młoda dziewczyna, wzięła rower pod pachę do pociągu i przyjechała i potem sam jeździła. Trochę na początku się wstydziła, ale opowiadała o tym, jak bardzo nasze radio lubi. Trochę już od tego czasu minęło i wczoraj Olga obroniła dyplom na 5. Gratulujemy, Olga Sążowska. Tak.
3: Mamy tutaj, mam narzędzie do gratulacji.
2: Ale to nie jest ten prezent, znaczy to jest element tego prezentu, ale dlaczego ja w ogóle mówię o tej pracy dyplomowej i dlaczego opowiadam o tym? Otóż na Uniwersytecie Śląskim u naszego profesora Koziołka, pewnie pan profesor nawet o tym nie wie, ten dyplom został obroniony. A tytuł pracy brzmi, uwaga, uwaga, Społeczność Radia Nowy Świat, socjologiczne aspekty tworzenia się wspólnoty.
1: Niemożliwe, tak?
2: Jest pierwsza praca naukowa o tworzeniu się wspólnoty naszych słuchaczy i o tym, jak to wygląda.
3: Czy jest szansa, że to mogłoby zostać jakoś tak, że możemy to... W sensie nie mówię, że mamy to wydać od razu, ale fajnie było chyba mieć kopię na półce.
2: Mam kopię na razie elektroniczną. Drukowałem.
3: Dobra.
2: Ze względu na w ekologię, ale mam ją i możemy wydrukować, jakoś oprawić tak, żeby to nie było po
3: Myślę,
2: prostu...
3: Myślę, że to powinno absolutnie
2: tutaj
3: być
2: na półce powinno
3: miejscu.
2: Być. Tak. Przeczytałem całość. Gratuluję Oldze, gratuluję nam wszystkim. Będzie mądrze teraz, naukowo tak będzie. Mhm. Dobra? Taki akapit.
3: Mam się nie odzywać przez chwilę.
2: To tak. Jeden z pierwszych akapitów. Niniejsza praca koncentruje się na próbie zrozumienia mechanizmów odpowiadających za powstanie i funkcjonowanie owej radiowej wspólnoty. Formułowane w niej założenia i wnioski bazują na badaniach klasyków socjologii, takich jak Ferdinand Tynes czy Emil Durkheim. W celu dogłębnego poznania opisywanej społeczności zdecydowano się na przeprowadzenie wywiadów półstrukturyzowanych ze słuchaczami radiostacji. Metoda ta pozwala na szczegółową eksplorację subiektywnych doświadczeń członków tej zbiorowości. Zastosowanie analizy tematycznej według wytycznych Virginii Brown i Victoria Clark umożliwiło natomiast rekonstrukcję oraz zrozumienie znaczeń, jakie członkowie tej wspólnoty przypisują własnej przynależności grupowej. To początek, a potem jest coraz lepiej, bo Olga pokusiła się też o przeprowadzenie wywiadów z naszymi słuchaczami i patronami, takich naukowych, pytając ich o to, dlaczego patronują, dlaczego z nami są i dlaczego czują się częścią tej społeczności. To wszystko w tych kilkudziesięciu...
3: My to powinniśmy wszystko przeczytać.
2: Na tych kilkudziesięciu stronach jest. Jak mówię, świeżuteńkie, no ja do panów przyjeżdżam z nowością, to wczoraj obroniona praca.
3: To jest przecież, to brzmi jakby było, no nie mogę powiedzieć, że lepsze niż nasza ankieta, którą Gosia Radziszewska prowadzi, ale nie. Jakby blisko, no.
2: Blisko, tak. Jest tutaj
3: a
2: dużo...
3: Może nawet trochę lepsze.
2: I powiem nieskromnie, jest trochę o rajdzie. Dlaczego? O rajdzie, ale nie mówię o rowerach tutaj w tym sensie, że nawet nie chodzi o rowerowanie, tylko o to, że to, co będziemy robić też dzisiaj, dlatego chciałem nawiązać, czyli ta społeczność spotyka się nie tylko online, ale też offline i to jest dla tej społeczności bardzo, bardzo ważne, żeby sami ze sobą, ale też z nami, tutaj redaktorami z radia się spotkać. Jeszcze jeden fragment, jeżeli panowie pozwolą.
3: Dobrze, a nie będzie ci przeszkadzało, że chodzę i sprzątam?
2: Nie będzie mi przeszkadzało, że chodzisz i sprzątasz. Bardzo ładnie z twojej strony, że sprzątasz te wszystkie, jak to się nazywa?
1: Jesteśmy
2: konfetti. Mhm. Analiza wypowiedzi, tu dalej cytuję, z pracy Olgi. Respondentów wskazuje, że na antykomercyjność Radia Nowy Świat składa się kilka czynników. Jest to przede wszystkim brak reklam, ale również niezależność redakcyjna, rozumiana jako autorskie audycje oraz większy szacunek wobec odbiorcy. RNS, który jest utożsamiany z jakością tradycyjnego medium i kompetencją dziennikarzy, przeciwstawia się mediom nastawionym przede wszystkim na maksymalizację zasięgów i zysków. Odrzucenie mediów komercyjnych przez badanych świadczy o tym, że ich zwrotku RNS stanowi realizację woli naturalnej w ujęciu Ferdinanda Tynesa,
4: Wybór ten można odczytywać jako formę oporu wobec powszechnej komercjalizacji rynku medialnego, który w ocenie respondentów dostarcza jedynie powierzchownej rozrywki i jest pozbawiony autentyczności. Ostatnie zdanie obiecuje. Dla badanych to właśnie Radio Nowy Świat umożliwia głębsze zakorzenienie tożsamościowe oraz aksjologiczne, co staje się możliwe dzięki unikalnej społeczności, jaka wytworzyła się wokół omawianej radiostacji. Tego jest tutaj bardzo, bardzo dużo.
3: A pojawia się tam jakaś krytyka, czy jest to jednak raczej list miłosny? Mówię to z uśmiechem oczywiście.
4: Jest to skupione na tym, dlaczego powstała społeczność, więc tutaj...
3: Czyli trochę list miłosny, ale to dobrze, to dobrze.
4: No trochę
3: to
4: list miłosny, no ale tu trudno tutaj pisać, dlaczego społeczność nie powstała.
3: No tak, ale jakby z ciekawości się zastanawiam, czy
1: ale tyle mądrych rzeczy o nas, nawet nie wiedziałem, że tak aksjologicznie i tego.
4: Także jest to trochę o rajdzie, trochę o społeczności generalnie. Dziękuję, tak. Gratuluję i nam wszystkim przede wszystkim gratuluję, tak, że tak, udało się nam stworzyć taką społeczność, która trwa. W tych wypowiedziach z badań wynika, że państwo także wpłacają właśnie po to, że czują się członkami tej społeczności.
3: I chyba jaka praca?
4: Praca licencjacka.
3: Licencjacka, dobra.
4: Licencjacka.
1: Państwo, przecież my sprzątamy jeszcze
3: poza napisano o państwu pracę licencjacką.
4: Także jesteśmy.
1: Nie zrobiłeś taką kubkę, to, żeby ci łatwiej.
3: Ja już też mam jedną.
4: To był wstęp. Oldze, gratuluję. Taki prezent piękny, urodzinowy dostaliśmy prosto z Uniwersytetu Śląskiego.
3: Dziękujemy raz jeszcze.
4: A teraz już o polityce muszę. Tak? Muszę, bo się uduszę. To, co wczoraj się działo, ja patrzyłem z zapartym tchem na to po godzinie 11, ale muszę to chronologicznie powiedzieć, no bo popędzili politycy Prawa i Sprawiedliwości do Inowrocławia.
1: Czemu?
4: No bo tam jest kopalnia soli, ale są także magazyny ropy, wszystko to w ramach spółki Orlen.
1: A to tam, gdzie Obajtek chciał targnąć?
4: Z Tarnkiem i zrobili konferencję. No i oczywiście nie wgłębiając się w spór merytoryczny, bo on tam jest między pracownikami a obecnym zarządem tej spółki, czy należy kostki soli sprowadzać z Turcji, czy jednak samemu produkować. Turcy robią to taniej, no więc pytanie oczywiście, czy tak należy, czy nie, i czy restrukturyzować ten zakład, czy nie. Tam jest spór generalnie, no ale politycy tam pojechali. No i nie zgadniecie, panowie, czego boją się politycy Prawa i Sprawiedliwości, jeśli o ten zakład chodzi? Komu mielibyśmy sprzedać zakład? Kto miałby go kupić? No, to nie jest trudne pytanie. To nie jest. No brawo, to od tego się zaczyna. Na razie jeszcze konferencja prasowa przed.
5: Firma niemiecka, która chce dać za część Chemetiki 1,5 miliarda złotych, czy wy wyobrażacie sobie, że koncern niemiecki kupuje coś, co nie ma wartości? No to jest normalne, że za moich czasów nie miałoby to miejsca. Pierwsze negocjowalibyśmy ten zakup, żeby połączyć te dwa biznesy od początku. Wydobycie i produkty gotowe. Czyli jeżeli firma niemiecka, koncern niemiecki, który ma swoje kopalnie solankowe w Niemczech, który ma rynek nawozowy, bo podkreślam, że to jest również rynek nawozowy.
4: Koncern niemiecki, od tego się zaczęło. No i potem Daniel Obajtek oświadczył, że on dołączy do załogi, która tam już strajkuje.
3: To naprawdę. On by wolał sprzedać Arabii Saudyjskiej i Węgrom.
4: I Węgrom. Znaczy już Węgrom chyba nie, ale tak było.
3: No tak.
4: Tamten strajk głodowy jest dość specyficzny, bo on jest rotacyjny, strajk głodowy.
1: To znaczy jak?
4: To znaczy, oni się tam wymieniają.
3: Co pół godziny.
4: Co ileś godzin na ten strajk głodowy.
1: Kanapkami się wymieniają.
4: Nie do końca wiem. Ja nie chcę też jakoś tak łatwo tutaj wejść.
3: Wzywać tego, czy nie? Czy jednak?
4: Tak, nie chciałbym jakoś łatwo tego wyśmiać. On tam już trwa od marca i ma się zaostrzać. Daniel Obajtek postanowił się do tego dołączyć. Mhm. I zapowiadał jeszcze przed tym wejściem, tak.
5: Nie wiem, czy mnie wpuszczą, czy nie, proszę państwa, idę tam symbolicznie, będę protestował do piątku, do wieczora z moimi pracownikami, będzie to protest głodowy, mam prawo wejść na teren tej firmy, jestem europarlamentarzystą, nie wchodzę w część produkcyjną, wchodzę tylko w część biurową, bo chcę zwrócić opinii publicznej uwagę, że takich skandalów gospodarczych nie powinno mieć w Polsce w ogóle miejsca. I nie walczę o siebie, nie walczę o swoją rozpoznawalność, bo mam wystarczająco dużo, walczę o przyszłość tej firmy i nigdy, będąc prezesem Orlenu, bym sobie na to nigdy nie pozwolił. Nigdy, proszę państwa.
4: No i tak, jak zapowiedział, tak próbował zrobić przynajmniej, bo na jego drodze stanął prezes tejże firmy. Solino, tak się ta firma nazywa. Wszystko działo się przy bramkach. Jeżeli
3: czyli
4: państwo tego...
3: fizycznie mu stanął.
4: No tak.
3: A, bo się właśnie miałem się zapytać, ale się zatrzymałem, bo myślałem, że to raczej jest metafora, ale to nie była metafora.
4: Nie była metafora. Panowie się poszarpali. To były takie bramki, jak wiesz, do przedsiębiorstwa taka kręcona bramka, tak? Że musisz przepchać taką rurkę przed sobą. Daniel Obajtek postanowił pod nią przejść. Jak przechodził pod nią, to ten prezes go trzymał za głowę. On, Daniel Obajtek wstawał. O, zaczęli się panowie obejmować i szarpać. A pan prezes jeszcze zaczął na byłego prezesa Orlenu krzyczeć. Fragment tego, co się tam działo, brzmi tak.
6: Dobrze, proszę państwa, panie prezesie, łamie pan prawo, chcę panu powiedzieć.

0: Proszę, kim pan jest? Proszę w tej chwili wyjść. Proszę wyjść w tej chwili. Proszę dzwonić na policję.
1: Pan jest posłem do Parlamentu Europejskiego.
2: A potem awantura przed kamerami trwała, wzywanie policji.
3: Z obrazkiem.
2: No tak, rozpalona telewizja Republika, brutalny atak na europosła w trakcie wykonywania jego obowiązków. Dodajmy, że no niestety europosłowie nie mają tych uprawnień, które mają posłowie i senatorowie do kontrolowania. Zresztą tak, może troszkę złośliwie przypomnę, że Daniel Obajtek do Orlenu nie wpuszczał nawet kontrolerów z Najwyższej Izby Kontroli, bo uznawał, że nie mają żadnego prawa, a tym bardziej posłowie, wejść do Orlenu. Ale sam sobie takie prawo rości, bo jest obywatelem i byłym prezesem, więc on wchodzić może. No i został fizycznie zatrzymany. Awantura, PiS, murem za Obajtkiem, że to skandal, jak to napaść fizyczna w ten rząd, widać jakie ma metody. Druga strona odpowiada, prawo jest prawem i ale wiesz, dotyczy co się wszystkich. Wydaje,
4: to jest bardzo prosty mechanizm, na który ludzie się nabierają, ponieważ pewne grupy o pewnych poglądach tylko tam jadą, gdzie mają gwarantowaną rozróbę. Bo gdyby było wiadomo, że nie będzie awantury i telewizja Republika nie będzie miała czego filmować, to im by się nie kalkulowało jak tam nawet
2: to?
4: Jechać.
2: Panie redaktorze, przecież prezes Obajtek powiedział, że on tego nie robi dla budowania własnej rozpoznawalności. Przecież powiedział, że to wszystko dla dobra zakładu. No, panie redaktorze.
4: Wyłącznie wtedy, kiedy będzie afera, to się opłaca jechać, poszarpać się, a potem biadolić, jacy są oni źle traktowani. I tak było zawsze. A ludzie się na to nabierają. No, co zrobić?
2: Nie wiem, jak pan tak może uważać. Naprawdę
4: ja
2: nie
4: jestem w ogóle wyrzutkiem społeczeństwa.
2: Nie wiem. A sam Daniel Obajtek jeszcze po tym wszystkim, proszę zwrócić uwagę, że nie mówił o interwencji poselskiej, tylko zmienił już narrację, bo on nie może przeprowadzać interwencji poselskiej, tylko mówi o interwencji politycznej. Cokolwiek to jest.
4: No i to jestem potem pada na...
5: W Inowrocławiu powiatową komendą, gdzie złożyłem zawiadomienie o naruszenia mojej nietykalności cielesnej i uniemożliwienie interwencji politycznej jako posła do Europarlamentu. Zostałem dobrze przyjęty, złożyłem bardzo obszerne wyjaśnienia, załączyłem materiały również dowodowe w tej sprawie i nie pozwolę, by tak traktowano europosła. Chciałem dobrze. Chciałem bronić głodujących pracowników i chciałem zwrócić opinię publiczną, że bez zakładu Chemetica nie ma możliwości ocalenia zakładów IKS Solino i to jest w interesie państwa i bezpieczeństwa państwa polskiego i nie możemy pozwolić na to, żeby niemiecka firma kupiła Chemeticę, bo będzie zachwiane bezpieczeństwo energetyczne państwa polskiego.
2: No i tak to się skończyło. Awantura. Oczywiście.
4: Jakoś tak się składa, że ja nie mam zaufania do tego europosła.
3: A ja mam pomysł na kolejny, nie wiem dlaczego, kolejny krok, na sformułowanie, jak już ta interwencja, bo to polityczna. Była jaka polityczna, tak, to taka już niepodważalna, to by była interwencja patriotyczna.
4: Interwencja ludzka też.
3: No tak. No
4: słowiańska.
3: Tak. Obywatelska była po drodze, ale myślę, że...
4: Magnacka to nie, ale... Republikańska interwencja.
3: Ale ludzka jest niezła.
4: Ludzka jest niezła.
3: No, to
4: no bo ludzki, każdy jest ludzki, prawda? Poza nieludzkimi.
2: To zrobimy trochę inaczej, to ja poproszę Kajtka, czy Kajtek mnie słyszy, że wypuścimy teraz siódemkę, dobra? To w takim razie trochę zmienię kolejność a propos tych interwencji. To opowiem inną historię, bo na pewno widzieliście, panowie, tę próbę interwencji. Właściwie nie wiem, co to było. Tej trójki, znaczy jedna pani nagrywała, dwóch panów próbowało wejść do biura pani, która prowadzi firmę w Polsce, Ukrainki. Całość działa się w Poznaniu.
4: No tak.
2: Oni na nią tam napadli, zostali potem zatrzymani przez policję w ramach, no mają chyba mieć zarzut, na razie podejrzenie podszywania się pod służby państwowe, bo no to nie jest tak, że...
4: To była interwencja zwykła.
2: No właśnie, to była jakaś interwencja obywatelska. Ja nie wiem, co to było do końca. No i teraz oczywiście być może zostaną im, rozumiem, postawione zarzuty w tym zakresie. Natomiast posłowie PiS-u, nie wiem, czy panowie zauważyli, od pewnego czasu zmienili mocno narrację. No idą w tę stronę taką antyukraińską. Rzecz dotyczy i patriotów, i mnóstwa innych spraw. Trochę na tym próbują punktów swoich procentowych uszczknąć Grzegorzowi Braunowi. I jeden z przejawów tego, proszę posłuchać posła Jabłońskiego, wczoraj występował u boku Mateusza Morawieckiego, to dość istotna postać w Prawie i Sprawiedliwości, prawnik zresztą, prowadzący kancelarię swoją tu

0: w Warszawie. I on został zapytany o to wydarzenie. I mówi, że oczywiście to złe wydarzenie, że ktoś tam wchodzi z tą interwencją obywatelską, ale Ukraińcy też nie są dobrzy dla nas na Ukrainie, więc to nie jest tak, że on by tak potępiał takich, co tutaj w Polsce tych Ukraińców prześladują, bo to wszystko jest, ma być symetria.
1: Czyli oko za oko.
0: No proszę, posłuchajcie.
2: Ja nie zgadzam się z tym, uważam, że, to, że tego typu działania nie są właściwe, ale z drugiej strony, jeżeli ja widzę, że polskie państwo tych ludzi zatrzymuje i chce ich karać za to, że oprócz oni nikogo tam nie pobili, nie zaatakowali fizycznie, tam nie było żadnej agresji tego rodzaju, no mam wrażenie, że polskie państwo działa tutaj w sposób totalnie asymetryczny. No, w tym samym czasie pozwoli pan, że odpowiem. Pozwoli pan, że odpowiem, a potem pan może wygłosić swoje oświadczenie, co pan o tym sądzi. Ale w tym samym czasie potem pan może wygłosić swoje oświadczenie o faktach, czy nie o faktach, ale pozwoli pan, że dokończę. Bo w tym samym czasie mamy na Ukrainie falę pogróżek pod adresem polskich organizacji. Telefony z pogróżkami, nawet takie nagranie się ukazało, gdzie ktoś mówi, że zrobi to samo, co jego dziadek zrobił z Polakami na Wołyniu. Zasadnicze pytanie. Czy państwo ukraińskie w taki sam twardy i zdecydowany sposób reaguje wobec tego typu antypolskich działań, jak polskie państwo wobec działań antyukraińskich? Mam wrażenie, że tej symetrii nie ma.
0: No i tak, skoro gdzieś ktoś na Ukrainie złego, to my też tutaj Ukraińcom mieszkającym.
3: Ale jakieś, nie wiem, takie mam echo z lekcji religii, że ci panowie, którzy bardzo chętnie posługują się krzyżem i wiarą, to nie pamiętają tego, że on w ciebie kamieniem, a ty w niego chlebem. To chyba nie działa.
0: No, nie zadziałało.
1: No, że nie słuchali.
3: Ten krzyż im pasuje, ale tylko do pewnego momentu.
0: Tak, to trochę sprowadza mnie też do smutnych konstatacji, zwłaszcza, że dzisiaj też pewnie będą obchody, jeżeli chodzi o Jedwabne, to tutaj też pewnie będzie zakłócanie. My swojej historii się wypieramy, a oczekujemy od Ukraińców, że się uporają ze swoją. To tak a propos tego wszystkiego. To jeszcze a propos Ukrainy. Była dyskusja ostatnio o przekazaniu rakiet Patriot stronie ukraińskiej. Rząd mówi, że wszystko w uzgodnieniu z Amerykanami. To nawet NATO wyszło z tą inicjatywą, a nie my, żeby im te kilka sztuk przekazać. PiS oczywiście bardzo krytycznie. A wczoraj w Radiu RMF był Marcin Przydacz, prezydencki minister do spraw międzynarodowych. Pytanie proste było. Czy prezydent wiedział, czy nie wiedział? Ale odpowiedź już nie jest wcale taka prosta.
4: Wiedział pan i pan prezydent o tym, że rakiety do systemu Patriot zostały przekazane na Ukrainę przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, czy pan nie wiedział?
5: Wie pan, wtedy, kiedy pojawiła się ta kwestia, w sobotę, w niedzielę, ja do swoich współpracowników napisałem, zobaczycie, za chwilkę strona rządowa będzie chciała skręcić dyskusję, nie na temat tego, co zrobili, tylko na temat tego, czy prezydent wiedział, czy nie wiedział.
4: Ale wiedział, czy nie wiedział. No,
5: i uważam, że część dziennikarzy niestety łapie się na tą pułapkę, żeby dyskutować o tym, w jakiej formule, kiedy kto został poinformowany, a nie to, kto podjął decyzję.
4: Panie ministrze, ale to już ja wiemy, kto podjął decyzję.
5: Kto podjął decyzję?
4: Decyzję powiedział to wicepremier Kosiniak-Kamysz. Ja się pytam, czy
5: rząd.
4: I Rada Ministrów i rząd. Czy prezydent o tym wiedział?
5: Pytał, ja o tym nie wiedziałem. Może mnie pan, pytał mnie o to pan. Ja i moje biuro o tym nie wiedziałem.
4: A prezydent?
5: To czy prezydent jest informowany post factum o różnych rzeczach w sposób niejawny, to jest inna sprawa, tylko w sytuacji, w której jest decyzja jeszcze w formule niejawnej, w zasadzie nie ma tutaj pola do reakcji.
0: No to co? Wiedział czy nie wiedział? Coś, czego się panowie dowiedzieli.
3: Ale to trzeba być panem Przydaczem, żeby tak zamotać, że w ogóle nie wiadomo, o co chodzi.
1: Tak, ale już nie pamiętam pytania. Właściwie to powoli chcę iść do domu. Nie ma to znaczenia.
0: A w ogóle od razu było wiadomo, że ci źli dziennikarze chodzą na pasku urządu i że będą o to pytać, więc po co o to pytać, skoro to wszystko jest wiadomo.
3: Nie, ale to się sprowadza znowu do tej elementarnej szkoły, kiedy ma się lat 5 czy 6. I na nieodpowiednie pytanie rodzic mówi co? Nie garb się. I to jest dokładnie rozwinięcie tej metody.
1: No tak, tylko więcej słów. Rzeczywiście.
0: I to jeszcze pan Przydacz będzie. Tym razem o nietypowym prezencie, który dostał pan prezydent Nawrocki od prezydenta Erdogana.
1: Nie była to praca licencjacka?
0: Nie była to praca licencjacka. Było to coś innego.
5: Nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał.
4: Czyli
5: ale
4: nie wiemy, czy to jest rewolwer, którym można strzelać, czy nie.
5: Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał. Jasnym jest, że jeżeli otrzymuje się prezent, zwłaszcza od takiego gospodarza, jakim jest prezydent Turcji, no w dyplomacji niezwykło się odmawiać w żaden sposób przyjmowania takich prezentów.
4: Ale rozumiem, że to jednak jest kłopotliwe. Czy jest taka sytuacja dość nietypowa, żeby wręczać prezydentom rewolwery?
5: Na pewno dość nietypowa, ale no, traktujemy to jako wyraz szacunku gospodarza do gości.
0: Nie wiadomo, co z tym zrobić. Podobno został zdeponowany na lotnisku imienia Chopina w Warszawie tenże rewolwer, ale wcześniej został przewieziony samolotem prezydenckim.
1: Jednak.
0: No, mnie się trochę historia z granatnikiem przypomina, przyznaję.
1: Też o tym ale
3: właśnie ja myślę, żeby ten rewolwer przekazać temu, który dostał granatnik, bo on wie, co z tym robić.
1: Dobrze, że w samolocie nie wystrzelił.
0: No właśnie. Czy to tak można, tak sobie samolocie.
3: Ale może to jest czepialstwo.
0: Może jest czepialstwo.
1: Ale czy to nie podlega jakimś prawom, nie wiem, nie właśnie podlega, prezentu dyplomatycznego?
3: Wiesz, ja bym się zdenerwował, gdyby dostał na przykład skórę lwa.
1: Ale to jest w końcu prezydent, to nie jest tak, że
3: ale prezydent nie powinien dostawać skóry lwa.
1: Ale dlaczego nie może rewolwera?
3: To nie jest tak, bo rewolwer nie jest pod ochroną. Rewolwer to jest rewolwer.
1: Czyli może. No prezydent może trochę więcej, powinien mu trochę więcej, jest prezydentem.
3: Ale może dostać co chce, aby nie było to przeciwne naszej ochronie różnych stworów i zwierząt. Nie powinien żółwia dostać, ale armatę może dostać.
1: Zależy jakiego żółwia. No nic.
0: To jeszcze tylko na koniec. Konferencja panów ministrów. Berka, Żurka, Myrchy. No i były pytania jedynie dopuszczone w temacie tak zwanym. Ale można było też zadawać pytania poza tematem konferencji, tylko w specyficznej formule, co zapowiedziała prowadząca tę konferencję.
6: Widzę, że wyczerpaliśmy pytania dotyczące konferencji. Dziękujemy zatem bardzo serdecznie za udział w tej konferencji. Dziękujemy również zaproszonym gościom. I teraz zapraszam do zadawania ewentualnych pytań podczas wychodzenia panów ministrów z sali. Dziękuję bardzo za udział.
0: Ja przyznam, że nie wiem, jak to jest, jak się zadaje.
1: Bardzo dobre.
0: Podczas wychodzenia.
1: Ale jak zgrabnie w ogóle.
0: Bo panowie już wychodzili, a pani powiedziała, że można im zadawać wtedy pytania, jak już wyszli.
3: Prosimy o nie zadawanie pytań już za drzwiami, bo nie słychać.
1: Tak, dobrze, to bardzo ładne na pożegnanie w takim razie.
0: Czy ty to pięknie posprzątałeś?
1: Tak.
3: Tutaj jeszcze
1: to popsuć?
0: Bo ja chciałem jeszcze tak wiesz.
1: Myślę, że możesz, no trudno, możesz.
0: Sorry, posprzątałeś, no to.
1: A, nie działa twój! A ten drugi też nie działał?
3: Tak. I znowu będziesz sprzątał.
1: Klaudiusz Ślezak, bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję.
1: Zbiórka na poziomie 300.
0: Czy to, że 3/6 są nad redaktorem, to jest przypadek?
1: Tak. Nie.
3: Ile?
1: 321 700 zł, więc zostało nam 29 do 350, ale to nie znaczy, że musimy się na nich zatrzymywać, bo 21 dni jeszcze mamy przecież do końca zbiórki. Mamy kasę na przeprowadzkę i powoli dobijamy do konsolety. To będzie piękny prezent, jeśli państwo nam to ufundują na urodziny. Widzimy się w Brzezinach. Piniata jest przygotowana i będzie przygotowywana na miejscu.
3: Naśmiecone.
1: Dostałem jeszcze bardzo długi list od Bobiego o tym, ile było porannych man. O, a Klaudia... Aha, miotła jest. O, dobrze. To ja będę zaraz korzystał z miotły. Musimy się żegnać.
3: No musimy. Czyli co, Kajtek Strzelczyk?
1: Tak, Kuba Jędras. Wiktoria Wichrowska odbierała telefony, jest
3: państwem
1: rozmawiała. Profesor
3: Ryszard Kozielek, Urszula Zajączkowska, tak, Tomek to... Giemza, tak. Kulek
1: Paweł Kulesza nam tutaj żonglował i robił sztuki.
3: I Klaudiusz Ślezak był u nas i myśmy byli...
1: Państwo byli i dzwonili i przepraszam,
3: na żywo rozmawialiśmy.
1: Że wszystkich maili nie przeczytałem na antenie, ale jeszcze do nich na pewno wrócę. No i co?
3: To co,
1: pan Wojtek?
3: Pan Marian.
1: I
3: w ogóle bądźcie z nami dalej, to nie koniec, bo to, żeby to nie było tak, że to ostatnie urodziny.
1: Zróbmy
3: to
1: na koniec takim gwizdkiem.
3: Rozpędzamy się, proszę państwa.
1: Dziękujemy bardzo. 3-4.

0: Przypomnijmy to sobie raz jeszcze. Już dziś spotykamy się na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie po godzinie 16 zaczniemy świętowanie naszych 6 urodzin specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Porycki. Następnie o godzinie 20 rozpocznie się tam recital Zbigniewa Zamachowskiego z udziałem Zuzanny i Łędy i Marii Zamachowskiej. To wydarzenie w przeciwieństwie do pozostałych nie będzie transmitowane na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę pod gwiazdami i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się już dziś w Brzezinach.
1: Minęła 10, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Utrudnienia na autostradzie A4 w okolicy Rzeszowa w miejscowości Terliczka między węzłami Rzeszów Północ i Wschód. Znaczyby ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. Oba pasy ruchu A4 w kierunku Korczowej są zablokowane. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Utrudnienia potrwają co najmniej kilkanaście godzin, a na czas usuwania turbiny oraz prac naprawczych przewidywane jest całkowite zamknięcie autostrady w miejscu zdarzenia. Funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwoje polskich obywateli pod zarzutem handlowania ludźmi, nakłaniania do prostytucji i prania brudnych pieniędzy. O szczegółach mówiła w TVP Info major Anna Sobieska-Tekień ze Straży Granicznej.
2: Podejrzany mężczyzna werbował podstępnie na portalach internetowych kobiety, które były w kryzysie życiowym. Następnie oferował im zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem za granicą. Oczywiście proponował im za to dość duże środki finansowe. Miał być szybki ślub i błyskawiczny rozwód. Panie decydowały się, w finale okazywało się, że do ślubu nigdy nie dochodziło, a panie stawały się ofiarą przestępstwa, były wykorzystywane do prostytucji.
1: W tej chwili trwa ustalanie, ile kobiet mogło paść ofiarą przestępców. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Hydrolodzy i synoptycy ostrzegają, że dziś może gwałtownie podnieść się stan wód w niektórych rejonach Polski. Wszystko za sprawą zapowiadanych silnych burz i ulew. 4 województwa zostały objęte alertami przed intensywnymi opadami. Całe warmińsko-mazurskie, podlaskie i częściowo mazowieckie i lubelskie. Podtopieniami zagrożeni są mieszkańcy Elbląga oraz zalewni Zalewu Wiślanego. Suma opadów może lokalnie sięgnąć nawet 45 mm. Miejscami mogą wystąpić burze, którym będą towarzyszyć porywy wiatru osiągające prędkość do 65 km na godzinę. Nie można wykluczyć także wystąpienia gradu. Ostrzeżenia obowiązują do 18. To w Polsce, a w Paryżu od jutra będzie obowiązywał najwyższy czerwony alert pogodowy. W weekend temperatury przekroczą tam 35 stopni Celsjusza. Taki sam alert będzie obowiązywał w 1/4 terytorium Francji. Najwyższym ostrzeżeniem objętych zostanie najpierw od dziś 9 departamentów na zachodzie kraju, a od soboty dołączą do nich kolejne, w tym aglomeracja paryska. Z powodu upałów Louvre skraca godziny zwiedzania do 16. Wracamy do kraju. W małej wiosce Janowo na Wybrzeżu Rewalskim po raz 9 startuje wioska artystyczna. Inauguracja już dziś. Zaprasza Adam Owczarek, rzecznik prasowy wioski.
3: Piątek 10 lipca to kameralny recital Artura Andrusa. Dziennikarza, poety, pisarza, autora tekstów, który zaprezentuje utwory oraz anegdoty. Na scenie towarzyszyć mu będą Łukasz Borowiecki i Wojciech Stec. Spektakl otwarcia tradycyjnie już połączony będzie z wernisażem. Tym razem widzowie będą mogli zobaczyć pracę Adama Kozika.
1: Do końca wakacji w wiosce artystycznej Janowo odbędzie się ponad 90 wydarzeń kulturalnych. Więcej informacji szczegółowych na stronie internetowej janowo.art. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Soulówka.

A tę piosenkę to Państwo pewnie znają, bo w oryginale wykonywał ją wielki Bobby Womack. Dziś sięgnęliśmy po interpretację znakomitej Millie Jackson. Urodziła się w Thompson w stanie Georgia. Jackson mieszkała z babcią, zanim w 1958 roku przeniosła się do Newark w stanie New Jersey. Tam zamieszkała z ojcem. Dorastała słuchając dużo muzyki soulowej, między innymi Otisa Reddinga i Sama Cooka, czyli tego wczesnego soulu, a później między innymi filadelfijskiego The OJ's. Jej pierwszym singlem, który trafił na listy przebojów, był utwór o tytule A Child of God, It's Hard to Believe, który wielu uznało za utwór gospel, jednak ten singiel był bardzo kontrowersyjny, a mianowicie jego treść, i został wycofany, ale mimo to zdołał osiągnąć 22 miejsce na liście przebojów R&B. Nigdy nie brała lekcji śpiewu i nigdy nie sądziła, że potrafi śpiewać. Jej sposób śpiewania był taki bardzo charakterystyczny, rapowy, charakteryzował się pikantnym i dosadnym językiem, za co ludzie ją pokochali. A jej wersja Put Something Down On It znalazła się na albumie Get It Out Cha System z roku 1978. Dzień dobry Państwu w tym szczególnym dniu. Tak, Radio Nowy Świat ma 6 lat życia. 6 lat życia spędzamy tutaj z Kajtkiem Strzelczykiem, który soulówkę realizuje. Mówię do Państwa ja, Mikołaj Tyczyński, który 12 lipca 2020 roku, czyli za 2 dni, wtedy minie 6 lat, jak tu debiutowałem. Kawał życia. Miałem niespełna 18, zaraz 24. O Jezu, ja tutaj zaraz zacznę płakać, że już jestem stary. No nie będziemy tego robić. Świętujemy, bawimy się i słuchamy dużo dobrej muzyki.

The Four Tops to amerykańska grupa wokalna założona w Detroit w stanie Michigan w 1953 roku jako 4Ms. Repertuar tej grupy obejmował elementy soulu, R&B, disco, doo-wopu, jazzu oraz musicali. Wokalista prowadzący Levi Stubbs wraz z chórzystami Abdulem, Duke'iem, Fakirem, Renaldo, Obi Bensonem, Lorenzem Paytonem pozostali w zespole przez ponad 4 dekady, występując do 1997 roku bez żadnych zmian personalnych. Grupa była głównym męskim zespołem wokalnym współpracującym z takim kultowym trio producenckim Holland, Dozier, Holland, którzy napisali dla wytwórni Motown liczne hity. No i zresztą grupa Four Tops była bardzo ważnym tym takim zespołem wokalnym stricte w repertuarze wytwórni Motown, czy bardziej w zasobie tej wytwórni. Nature Planet to 11 album studyjny w ich dorobku, wydany w kwietniu 1972, a jego producentem był Frank Wilson. Ta płyta jest bardzo ciekawym wydawnictwem z pogranicza motownowskiego brzmienia i soulowej psychodelii. Trochę tutaj elementów takich, powiedziałbym, w stylu Sly and the Family Stone, trochę The Temptations, czasami momentami Isaaca Hayesa. Bardzo ciekawy album, a nam z niego zagrała kompozycja Medley. Hey man, we get to got a woman. No właśnie, mocno w stylu The Temptations. Napisał pan Bartek w grupie patronów, bo tam mogą państwo pisać jeszcze mailowo na adres mikołaj.tyczyński@opanowiświat.online, ale jest też mój Instagram mik.tyczker spisany przez CK. I pan Bartek napisał, czy będzie Billy Paul. Chyba pan Bartek podglądał mojego Spotify'a i playlistę dzisiejszego programu. Tak, bo teraz wędrujemy do Filadelfii i tu tworzył Billy Paul, znany przede wszystkim z singla Me and Mrs. Jones z 72 roku. Był jednym z wielu artystów związanych z wytwórnią Philadelphia International Records, zarządzanej przez Kennego Gambla i Leona Huffa. Wyróżniał się bardzo różnorodnym stylem wokalnym, który od łagodnego przychodził w taki bardzo niski i chropowaty. Questlove z The Roots porównał go do Marvina Gaye'a i Stevie'ego Wondera, mówiąc, że jest jednym z niesłusznie pomijanych twórców społecznie zaangażowanej muzyki z okresu po rewolucji lat 60. Dziś posłuchamy sobie mało znanego w repertuarze Billego Paula albumu Got My Head On Straight. To tak na dobrą sprawę soul-funkowa awangarda, wzorowana w dużej mierze na dzieła Isaaca Hayesa czy Jamesa Brown u nas wczesnych lat 70., tak jak na przykład na płycie The Payback. A my gramy Black Wonder of the World.

Niewiarygodny był Billy Paul. Oj, był. A dziś słuchaliśmy go w mniej znanym wydaniu, czyli z płyty Got My Head On Straight z roku 1975. Zagraliśmy Black Wonders of the World i jak słychać, to taka soul-funkowa awangarda w stylu Isaaca Hayesa, który zresztą też się w dzisiejszej soulówce pojawi. Maestria. Napisała pani Ela do mnie maila, że miło słuchać soulówki w drodze do Brzezin. Przepraszam, pani Hania, ma tutaj ten taki nick był zdradzający. Oczywiście moje faux pas, przepraszam, pani Hania. No to w takim razie widzimy się w Brzezinach, bo ja też się tam dzisiaj wybieram, więc będzie okazja z państwem się spotkać i chwilkę porozmawiać. No tak, że ślad zleciało. Jezu, kiedy to było? Człowiek był mały, teraz jest duży. O Boże, taki sentymentalny się robi na starość. Short Eyes to album będący jednocześnie ścieżką dźwiękową do filmu Roberta M. Younga z 1977, filmu z nurtu Blaxploitation, czyli niskobudżetowego afroamerykańskiego kina, takiego gangsterskiego, takiego kryminalnego, opartego na sztuce teatralnej pod tym samym tytułem autorstwa Miguela Pinheiro. Akcja powieści Short Eyes, czy sztuki Short Eyes, dzieje się w nienazwanym więzieniu w Nowym Jorku, w którym osadzeni są głównie Afroamerykanie i Portorykańczycy. Pewnego dnia do aresztu tymczasowego trafia Clark Davis, młody biały mężczyzna z klasy średniej, oskarżony o gwałt na młodej dziewczynie. Jego współwięźniowie natychmiast zwracają się przeciwko niemu, bo właśnie w tej nomenklaturze więziennej no, takie osoby są traktowane najgorzej. I zresztą w Short Eyes, w więziennym slangu, no to właśnie są osoby, które dopuszczają się tak karygodnych czynów. Jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową Curtisa Mayfielda, to ona jest znakomita, bardzo nastrojowa, płynąca gdzieś w duchu soulu, momentami tej takiej funkowej awangardy. No, Curtis Mayfield był artystą wyjątkowym, który znakomicie poruszał się w najróżniejszych motywach, czy też frazach muzyki, szeroko pojętej muzyki R&B. On też tam zresztą wystąpił jako papi. A my posłuchamy sobie Short Eyes, Freak, Freak, Free, Free, Free.

Short Eyes, ścieżka dźwiękowa do filmu z nurtu Blaxploitation autorstwa Curtisa Mayfielda, jednego z największych twórców w historii. No i ta ścieżka dźwiękowa zupełnie nie odbiega od najlepszych płyt Curtisa Mayfielda, ba, powiedziałbym nawet, że ona śmiało znajduje się w panteonie najważniejszych jego muzycznych dokonań. A przed nami teraz wspominany już dzisiaj Isaac Hayes wraz z albumem mało popularnym, jeżeli chodzi o jego repertuar. Ta płyta nosi Groove a Tone i ona jest naszą soulowkową płytą tygodnia, z której zagramy sobie dwa utwory. Na początku będzie to Rock Me Easy Baby, a później będzie to Wish You Were Here. You Ought to Be Here. To jest album taki w duchu Isaaca Hayesa, tego bardziej późnego Isaaca Hayesa, który kochał awangardę, kochał ją łączyć z muzyką funkową, momentami nawet z disco. To jest muzyka bardzo płynnie przechodząca z jednego gatunku w drugi, z tym niezwykle charakterystycznym wokalem Isaaca. Trochę melorecytacyjnym, troszkę rapowym, ale z drugiej strony, jak trzeba wejść na troszkę wyższe partie, to też sobie spokojnie daje radę. No to w takim razie mistrz Isaac, Rock Me Easy Baby, a także Wish You Were Here, You Ought to Be Here.

Isaac Hayes. O Jezu, jak ja kocham Isaaca Hayesa, ale słuchacze soulówki chyba też, bo to jest artysta, który tak regularnie gości w tym programie, że już chyba wszyscy darzą go ogromną sympatią, jak nie miłością. Za nami album Groove Tone, który jest naszą soulówkową płytą tygodnia, z którego zagraliśmy dwa utwory. Najpierw to było Rock Me Easy Baby, a później Wish You Were Here, You Ought To Be Here. Dwie zupełnie różne kompozycje. Pierwsza, taka bardziej w stylu Hot Buttered Soul, a druga, czyli Wish You Were Here, You Ought To Be Here, taka bardziej w stylu płyty Black Moses. Zresztą kapitalne obie płyty, legendarne. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze urodzinowe spotkanie. Mam nadzieję, że upłynęło Państwu w dobrej atmosferze. Dziękujemy za nie. Kajtek Strzelczyk je realizował. Mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński. My słyszymy się zresztą w tym samym składzie w niedzielę w ramach etykiety zastępczej o godzinie 10. Przygotowałem parę letnich piosenek, które lubię. Brazylia, Hiszpania, Italia. O, i tak będziemy po ciepłych krajach sobie wędrować. A na zakończenie grupa The Temptations, legendarny wokalny zespół ze stajni Motown. Płyta 1990 z roku 1973. 17 lat różnicy, ale to pewnego rodzaju metafora. A z tej płyty Ain't No Justice, nie ma wolności. No ja mam nadzieję, że to nie jest tak w rzeczywistości. Jednak jakaś tam sprawiedliwość jest. Do usłyszenia i do zobaczenia w Brzezinach.

0: Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później, o godzinie 10, wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
1: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek informacje dla kierowców w związku z wypadkiem z udziałem ciężarówki, z której zsunęła się przewożona turbina wiatrowa. Występują utrudnienia na autostradzie A4 w okolicy Rzeszowa, w miejscowości Terliczka, dokładniej między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Oba pasy ruchu A4 w kierunku Korczowej są zablokowane. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Utrudnienia potrwają co najmniej kilkanaście godzin, a na czas usuwania turbiny przewidywane są całkowite zamknięcia autostrady w miejscu zdarzenia. Z kolei na Śląsku w okolicach Częstochowy pod wiaduktem, przez który przebiega autostrada A1, spłonął doszczętnie autobus. Pasażerowie i kierowca opuścili pojazd przed przyjazdem służb. Zjazd na Częstochowę jest zablokowany, nie można wjechać na autostradę ani z niej zjechać. Informacji dla kierowców ciąg dalszy. Powrót działań militarnych w cieśninie Ormus destabilizuje rynek ropy. Rząd nie wykluczył, że jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się pogarszać, pakiet ceny paliwa niżej zostanie przywrócony. Analitycy nie przewidują jednak, by miało do tego dojść przynajmniej w tym najbliższym czasie, mówi dr Jakub Bogucki, analityk Petrol.
2: To znaczy mieliśmy do czynienia nawet z niewielkim spadkiem cen. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, płacimy w tym momencie 6,78 zł. Diesel potaniał nam o 5 groszy w porównaniu z zeszłym tygodniem do poziomu 6,93, a autogaz kosztuje 3,20 zł i także tanieje wyraźnie w porównaniu z poprzednim tygodniem. Jeśli chodzi o prognozy na najbliższy czas, cały czas trzeba bacznie patrzeć na to, co się dzieje w regionie Ormuzu i to, czy będzie to w jakiś sposób odbijało się w krótkim czasie na nastrojach i na cenach hurtowych paliw.
1: Zmieniamy temat. To jeszcze nie koniec śledztwa w sprawie podejrzenia wykorzystywania i poniżania Krzysztofa Kononowicza w internetowych transmisjach. Prokuratura przedłużyła postępowanie o kolejne 2 miesiące, co już wiadomo, o tym Olga Szygenda.
3: Chodzi o nagrania publikowane przez lata w internecie z udziałem Krzysztofa Kononowicza, który zmarł w marcu ubiegłego roku. W tej sprawie śledczy przesłuchali już około 40 świadków, w tym członków jego rodziny i ratowników medycznych, a teraz analizują zabezpieczone materiały. Nie wykluczają też rozszerzenia śledztwa o zarzuty dotyczące narażenia człowieka na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Właściciel kanału Mleczny Człowiek, na którym publikowano te filmy, oświadczył, że nie obawia się ewentualnych zarzutów i nie poczuł się do winy. Sprawa Krzysztofa Kononowicza stała się również jednym z powodów wprowadzenia nowych przepisów zakazujących patostreamingu.
1: Mówiła Olga Szygenda, bardzo dziękuję. Przypomnę, ustawa zakładająca kryminalizację rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu została już poparta przez Sejm i Senat. Teraz czeka na podpis prezydenta. A na koniec jeszcze wyniki nowego sondażu SW Research dla Onet. Ponad 40% badanych pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. Prawie tyle samo, bo nieco ponad 38% jest przeciwnego zdania. Reszta ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Cały nasz świat.

0: I proszę, 6 lat temu o tej porze nadawaliśmy już od 5 godzin. Niby to była chwila temu, a jednak wydaje się, jakby też to była zupełnie inna epoka. Nasze radio przeszło dzięki Państwu piękną drogę i mamy nadzieję, że razem będziemy nią iść dalej jeszcze przez wiele lat, a ponieważ nie da się ukryć, że mamy świat w nazwie, a nazwa zobowiązuje, to zapraszamy Państwa na godzinną podróż po świecie właśnie i po tym, co się na nim dzieje, a jest o czym opowiadać. Zapraszamy do południa, Jan Janczy.
1: I Patryk Rabiega. Tak, dziś świętujemy urodziny radia, ale świat z tej okazji się nie zatrzymał. Niestety, bo taki oddech od wydarzeń, także tych międzynarodowych, myślę, wszystkim nam bardzo by się przydał, ale świat pędzi, geopolitycznie dzieje się, tak jak Janek wspomniał, bardzo, bardzo dużo i jak co piątek wyłuskaliśmy dla Państwa to, co według nas najważniejsze, najciekawsze. I tak dziś będziemy we Francji, która cieszy się po wczorajszym awansie piłkarzy do półfinału mundialu, ale my skoncentrujemy się na wyborach prezydenckich, te we Francji na wiosnę, i skoncentrujemy się na szansach Marine Le Pen w tych wyborach. Profesor Joanna Nowicka prosto z podparyskiego Cergy będzie razem z nami. Naszym kolejnym przystankiem jest dzisiaj Syria. 2 lata temu obalona została w tym kraju krwawa dyktatura Bashara al-Assada. Jak przez ten czas Syria się zmieniła? Czy nowe władze zaprowadziły jakieś pozytywne zmiany? I czy Syryjczycy dziś po tych 2 latach żyją wreszcie spokojnie? O tym wszystkim opowie Małgorzata Olasińska-Hart z polskiej misji medycznej. Zajrzymy także do Włoch, stąd dzisiaj taki muzyczny włoski początek. Sprawdzimy, czym żyją tamtejsze media. No i oczywiście będzie także podróż w przeszłość, wyjątkowo gorąca, żeby nie powiedzieć piekielna tym razem. No to ruszamy, szanowni państwo, a zaczynamy od przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Paryż. Marine Le Pen zapowiada, że zamierza wziąć udział w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Jeszcze do niedawna kandydowanie uniemożliwiał jej wyrok skazujący, który zapadł w procesie o sprzeniewierzenie funduszy Parlamentu Europejskiego w kwocie blisko 3 milionów euro. Drogę do startu w wyborach prezydenckich otworzyła Le Pen wtorkowa decyzja Sądu Apelacyjnego w Paryżu, który choć dał polityczce możliwość udziału w walce o Pałac Elizejski, to jednak nałożył na nią na czas kampanii wyborczej nadzór elektroniczny. Le Pen, zapowiadając odwołanie od tej decyzji do sądu kasacyjnego, wyraziła nadzieję, że wniesienie skargi zawiesi skutki wyroku. Jak stwierdziła, nie wyobraża sobie prowadzenia kampanii pod dozorem elektronicznym, który znacznie utrudniałby jej spotkania z wyborcami. Do tematu sytuacji politycznej we Francji powrócimy już za chwilę w naszej pierwszej rozmowie.
1: Ankara. W środę zakończył się w Turcji 2-dniowy szczyt NATO. Jego głównymi tematami były rosnące zagrożenia ze strony Rosji i Iranu, konieczność radykalnego zwiększania potencjału militarnego państw członkowskich oraz dalsze wsparcie dla odpierającej rosyjską agresję Ukrainy. W trakcie spotkania nie zapadły konkretne decyzje, ale podkreślono rolę jedności i współpracy między państwami członkowskimi. Zwrócono także uwagę na to, że współcześnie NATO musi stać się sojuszem bardziej elastycznym. W trakcie szczytu przekazano także oficjalne informacje o nowym dostawcy lotniczego systemu wczesnego ostrzegania. Wybór padł na system Global Eye produkcji szwedzkiego Saaba. Sojusz zakupi co najmniej 10 maszyn tego rodzaju i zastąpią one samoloty produkowane w Stanach Zjednoczonych.
0: Londyn. Andy Burnham kandydatem na lidera Partii Pracy. Proces oficjalnego zgłaszania kandydatów ruszył w czwartek rano i już pierwszego dnia Burnham zdobył wymaganą liczbę głosów. Proces nominacji zakończyć ma się 16 lipca. Jeśli były burmistrz Manchesteru nie będzie miał kontrkandydata, a na razie wiele na to wskazuje, to już 17 lipca zostanie zatwierdzony jako lider ugrupowania. A z kolei 20 lipca po audiencji u króla Karola III nowy szef laburzystów stałby się premierem. Kierujący dotychczas rządem Keir Starmer zrezygnował z funkcji pod koniec czerwca. Powodem tej decyzji były m.in. złe sondaże i wyniki wyborów lokalnych, a także rosnące niezadowolenie w partii.
1: Kinszasa. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga wzrosła do 600. Jednocześnie odnotowano ponad 1700 potwierdzonych przypadków zachorowania. Afrykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom określiło tę epidemię jako, tu cytat, najszybciej rozprzestrzeniającą się w historii. Wysiłki mające na celu powstrzymanie wirusa są utrudnione przez brak funduszy, ataki na ośrodki zdrowia i personel medyczny oraz konflikt trwający we wschodniej części kraju. Światowa Organizacja Zdrowia podaje na podstawie danych przekazanych przez krajowe władze, że śmiertelność epidemii wirusa wynosi obecnie 34%.
0: Waszyngton. Wynegocjowane przez Stany Zjednoczone porozumienie ramowe między Izraelem a Libanem wkrótce przejdzie do etapu rozmów technicznych w Rzymie. W czwartek wczesnym rankiem siły USA przeprowadziły naloty na Iran. Kilka godzin po tym, jak prezydent Donald Trump stwierdził, że ostatnie irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus oznaczają koniec zawieszenia broni i zagroził eskalacją konfliktu, jeśli ataki te nie ustaną. W odpowiedzi Iran zaatakował sojusznicze wobec USA Kuwejt i Katar. Wciąż napięta sytuacja w regionie zagraża nie tylko negocjacjom pokojowym, ale może także oznaczać kłopoty dla republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających, jeśli ceny benzyny wciąż pozostaną wysokie.
1: Kijów. Proszę wszystkich o zachowanie spokoju, rozsądek i niezapominanie, kto jest naszym prawdziwym wrogiem. Tak w mediach społecznościowych skomentował środowe wydarzenia mer Lwowa Andrii Sadowy. Jego słowa odnoszą się do zamieszek, które wybuchły w mieście po tym, jak policja wylegitymowała 30-letniego mężczyznę. Po sprawdzeniu dokumentów okazało się, że jest on poszukiwany za uchylanie się od służby wojskowej. Na miejscu pojawili się żołnierze z Regionalnego Centrum Rekrutacji, którzy zatrzymali mężczyznę. Interwencja wywołała reakcję przechodniów. Tłum otoczył wojskowe pojazdy, uszkodził jeden z nich, a następnie przewrócił go na bok. Obecnie trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym zasadności działań żołnierzy wobec zatrzymanego 30-latka.
0: Paryż. Premier Francji Sébastien Lecornu proponuje zwiększenie kar dla osób rozpowszechniających fałszywe informacje. Ma to być element walki z ingerencjami z zagranicy, których ryzyko szef rządu ocenił jako bardzo poważne, a które mogą być powiązane z przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Premier przekonuje, że, tu cytat, żadna partia polityczna i żaden kandydat nie mogą dziś sądzić, że są całkowicie chronieni przed operacją ingerencji, jakakolwiek byłaby skala ich kampanii. W ocenie polityka obecne kary nie są wystarczająco surowe i w związku z tym proponuje ich potrojenie. Projekt ustawy ma zostać zaprezentowany pod koniec lipca. Wybory prezydenckie odbędą się we Francji 18 kwietnia i 2 maja przyszłego roku. I tak oto wróciliśmy do naszego głównego tematu.
2: Cały nasz świat.
1: Łączymy się z zapowiadaną profesor Joanną Nowicką, która wykłada na CY Paris Université w podparyskim Cergy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, Marine Le Pen, liderka Zjednoczenia Narodowego, została skazana we wtorek przez sąd apelacyjny w Paryżu na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu za defraudację środków z Parlamentu Europejskiego, a jednocześnie sąd zdecydował o skróceniu zakazu pełnienia przez Le Pen funkcji publicznych, co otwiera jej drogę do startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Jak ta decyzja została przyjęta we Francji?
3: No jest to, to była decyzja oczekiwana przez całą Francję polityczną, a może nawet przez całe społeczeństwo francuskie, bo zmieni to absolutnie oblicze wyborów. Nie jest to decyzja ostateczna w tym sensie, że jak wiadomo Marine Le Pen skazana, odwołała się już od tej decyzji i będzie ciąg dalszy tego pierwszego wyroku.
1: W sądzie kasacyjnym.
3: Tak, w sądzie kasacyjnym, do którego już dała znać, że nie akceptuje tego wyroku, nie czuje się winna, nic złego nie zrobiła i może być nareszcie oficjalnym kandydatem do wyborów prezydenckich, ale to jest oczywiście gra polityczna, bo fakty są znacznie bardziej skomplikowane i debata, która teraz się toczy, jest naraz niezwykle trudną debatą techniczną prawników, żeby zorientować się, co może się stać, co jest prawdą, a co jest wishful thinking zwolenników Marine Le Pen i jej samej, co jest zagrywką polityczną. No i drugi tor tych wielkich debat to jest, co się stanie, jeśli wygra lub potwierdzą się sondaże, które na razie są dla niej niezwykle przychylne. Więc jest wiele torów tej debaty. Jak mówię, naraz formalna debata prawnicza, trudna i niekoniecznie zrozumiała dla przeciętnego wyborcy francuskiego. Debata ideologiczna, czy to, co zrobiła, jest wystarczająco poważnym wykroczeniem, żeby nie mogła być poważną kandydatką do funkcji prezydenta. No i trzecia, początek kampanii wyborczej, który można powiedzieć, że ma miejsce, w którym przeróżne idee i programy zostaną porównane i skonfrontowane, w tym bardzo istotną rolę będzie odgrywać Marine Le Pen.
1: To zatrzymajmy się na chwilę przy tej debacie prawno-ideologicznej, tak to nazwijmy, no bo Marine Le Pen już zdecydowała, że w wyborach wystartuje mimo dozoru elektronicznego, którym będzie przez jakiś czas objęta, co no, znacznie utrudni jej kampanię i przemieszczanie się, ale zdecydowała, że w przyszłym roku po raz kolejny będzie próbowała zdobyć Pałac Elizejski. Proszę mnie poprawić, jeśli źle powiem. Trzykrotnie już chyba startowała w wyborach na prezydenta, za każdym razem nieskutecznie, prawda?
3: Tak, poprawię tylko jedną rzecz z tym nadzorem elektronicznym, czyli tak zwaną bransoletką elektroniczną. Mhm. Tu jest w pewnym sensie pierwszy punkt tej debaty medialnej, ponieważ Marine Le Pen powiedziała publicznie tuż przed tym wyrokiem, że nie będzie prowadzić kampanii wyborczej i nie będzie kandydować, jeśli będzie musiała być pod takim nadzorem, bo uważa, że to utrudnia przemieszczanie się, że nie będzie musiała kogoś prosić o to, żeby pojawić się przed swoimi wyborcami. No i oczywiście, że to jest upokarzające i że nie wchodzi w grę. To powiedziała przed wyrokiem. Nie ma jeszcze pewności co do tego, czy będzie pod tym nadzorem, czy nie będzie. Więc pierwsze pytanie, które wszyscy sobie stawiają, to jest, co zrobi, jak się okaże, że jednak pod tym nadzorem będzie. Czy zmieni zdanie, czy będzie musiała dotrzymać słowa i nie robić kampanii i oprzeć się na kampanii Bardelli, który jasno pokazuje, że jest ich dwoje kandydatów na dwie funkcje w państwie, ona na prezydenta, a Bardella na premiera. Więc pierwsza jej bardzo inteligentna zagrywka polega na tym, że pokazuje ten duet, który jest bardzo nietypowy, zamiast zostawić swojego miejsca temu kandydatowi, na którym nie ciążą żadne tego typu ograniczenia. Więc nie jest jeszcze jasne, co zrobi z tą bransoletką elektroniczną. Po pierwsze, czy będzie musiała ją nosić, po drugie, czy zmieni zdanie. No i jest to sprzeczne w pewnym sensie z tą deklaracją, którą wszyscy usłyszeliśmy tu, że będzie kandydatką. No, trudno być kandydatką, nie robiąc kampanii wyborczej. Więc tu jesteśmy trochę we mgle i prasa cała mówi rzeczywiście, że mgła się zaczyna w tym punkcie, no bo nie wiadomo, co zrobi. Drugi punkt tej mgły, no to jest wpadka szalona Bardelli, który na pytanie jednego z dziennikarzy co do tego, jaka polityka ich partii jest wobec ludzi skazanych lub podejrzanych, i odpowiedział w sposób jasny parę tygodni temu, że to w ogóle nie wchodzi w grę, żeby w ich partii jakikolwiek osoba, na której ciążyłyby tego typu podejrzenia, mogła aspirować do najważniejszych czy do ważnych funkcji w kraju. No więc na to dziennikarz pytał, a Marine Le Pen, co się stanie jeśli? No i tu zupełnie nie wiedział, co powiedzieć i mgła zrobiła się jeszcze gęstsza. Więc widzimy, że to jeszcze wszystko daleko nam do jasnego punktu widzenia, ani do jasnych postaw. Raczej jesteśmy w skomplikowanym świecie komunikacji politycznej.
1: Ciekawe, czy Marine Le Pen ma scenariusze na różne kierunki, w jakich może pójść scenariuszowo to wszystko, co w tej chwili dzieje się we Francji. Wspomniała pani, że ten wyrok sprzed kilku dni, ta decyzja sądu zmienia przedwyborczy obraz we Francji. Wspomniała też pani, że jeśli wierzyć sondażom, tym razem uda się Marine Le Pen, jeśli wystartuje oczywiście ostatecznie, zdobyć Pałac prezydencki, ale czy jest na francuskiej scenie politycznej ktoś, ktokolwiek, kto może jej realnie zagrozić?
3: Jak najbardziej. I te sondaże, o których mówimy, pokazują, że cała historia z tym procesem, z potwierdzeniem jej winy, z jednoczesnym wystąpieniem o kasację tego wyroku, wcale nie zmniejszyła ich szans. To jest bardzo ciekawe. Mogłoby się wydawać, że jej wyborcy, którzy głośno proszą o znacznie ostrzejsze podejście systemu prawnego wobec przestępczości, tutaj nie ma to żadnego wpływu, bo ostatnie sondaże pokazują 36% poparcia dla Marine Le Pen i drugie sondaże pokazują, że wobec wszelkich możliwych przeciwników i tak by wygrała w drugiej turze.
1: No to może ona, po prostu uwierzyła tym sondażom i stwierdziła, że w takim razie bransoletka może będzie, może nie będzie. Ona nie musi w takim razie prowadzić kampanii wyborczej, skoro ma takie świetne sondaże.
3: To znaczy sondaże ma znakomite, tylko francuskie życie polityczne pokazuje, że bardzo często sondaże się nie potwierdziły i że jest znacznie za wcześnie jeszcze, przede wszystkim tak, że jest znacznie za wcześnie jeszcze dziś, żeby w ogóle im wierzyć. One są na pewno bardzo dobrze zrobione i na pewno dziś tendencja jest taka, ale to niewiele znaczy w odniesieniu do tego, co się wydarzy za rok. Pyta pan, jakie są inne możliwości? No, największym zagrożeniem, powiedziałabym, dla Marine Le Pen jest Mélenchon, czyli skrajna lewica, niezwykle popularny, bardzo inteligentny trybun ludowy z bardzo przeciwnym jej poglądom, programem skrajnej lewicy, wręcz rewolucyjnej. No i widać, te same sondaże pokazują, że gdyby on stanął w drugiej turze naprzeciwko niej, czyli scenariusz najbardziej czarny dla sceny politycznej francuskiej, bo oznaczałoby to, że cała normalna scena polityczna znika i że są dwie skrajności, jedna skrajna lewica, druga skrajna prawica. No byłby to dramat dla demokracji francuskiej według bardzo wielu obserwatorów. Gdyby tak się stało, to wygrałaby z nim masowo, to znaczy strach przed Mélenchonem sprawiłby, że wiele osób, które nie zamierza na nią głosować, wolałoby na nią głosować, żeby nie doszedł do głosu ten współczesny Robespierre, bo rzeczywiście jego program jest dla z wielu punktów widzenia dość przerażający, w szczególności dla gospodarki. I drugim scenariuszem byłoby oczywiście normalna, tradycyjna, demokratyczna prawica, która potrafiłaby może w jakiś sposób swoje siły skonsolidować i przeciwstawić wspólny front. To jest największa słabość francuskiej prawicy, która dotychczas nie umiała tego zrobić. No, trzeba by wrócić do czasów de Gaulle'a, żeby coś takiego mogło się dokonać. A z kolei demokratyczny socjalizm, partia socjalistyczna jest w kompletnej rozsypce i też nie jest w stanie na razie, mimo kandydatów o dużych umiejętnościach i o programie, za którym poszłoby sporo wyborców, to wszystko jest za słabe, za mało widoczne i nie jest w żadnej proporcji do tego, czym jawią się te dwie skrajności. Więc analitycy mówią, próba zrobienia centrum w tym kraju przez Macrona doprowadziła przede wszystkim do wzmocnienia skrajności, a nie do wzmocnienia demokracji. I chyba coś w tym jest niestety.
1: A z czym będzie musiał zmierzyć się nowy prezydent albo nowa prezydentka Francji?
3: Muszę powiedzieć panu, że na to pytanie chyba nie ma dziedziny w tym kraju, w którym można by powiedzieć, że nie musiałby się zmierzyć, bo Francja jest w bardzo złej kondycji i oczywiście na tym Marine Le Pen opiera swój populistyczny program, bo wystarczy dotknąć w dowolnym punkcie i tam boli. Nie działają poprawnie szpitale, nie działa poprawnie system prawny i sądownictwa, nie działa poprawnie uniwersytet, nie działają poprawnie organizacje, które zajmują się zatrudnianiem i które powinny pomagać bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Można by, oczywiście widać ten dramatyczny kryzys klimatyczny, w którym Francja jest dzisiaj, te potworne upały, do których państwo nie jest przygotowane, ani budynki państwowe, ani szkoły, ani miejsca pracy, ani nawet oddziały intensywnej terapii. bardzo koleje, mogłabym wymieniać jeszcze dziesiątki tematów. To jest głęboka zapaść organizacyjna wielkiego społeczeństwa, które zawierzyło swojemu państwu, jak matce i ojcu razem, że państwo to wszystko załatwi. A świat poszedł w inną stronę. Globalizacja i mundializacja sprawiła, że państwa narodowe już nie wystarczają i że trzeba się dostosować do świata. Myślę, że to jest najsłabszy punkt tego kraju, że Francja miała fantastyczny model, który działał wtedy, kiedy jego gospodarka działała, ale nie umiał się dostosować w porę do zmieniającej się niezwykle dynamicznie sytuacji. I w wielu dziedzinach nie ma odpowiedzi natychmiastowej i ta zależność od państwa jest uderzająca, zwłaszcza dla nas, którzy znaliśmy te problemy w bloku wschodnim i wiemy, do czego doprowadziła nadmierna rola państwa scentralizowanego i niewydolnego. No niestety wiele z tych mechanizmów powtarza się tutaj, choć mamy do czynienia z demokratycznym państwem, lepiej zorganizowanym i który ma wielką, dawną przeszłość i o którym się mówi, że to państwo stworzyło naród, a nie naród państwo. Więc rola państwa w tym kraju jest absolutnie zasadnicza i jego kryzys jest szokiem dla większości obywateli tego kraju.
1: Francuska polityka przykryta mgłą niedomówień i niejasności oraz mnóstwo problemów do rozwiązania przed nowym francuskim prezydentem. O tym wszystkim opowiadała państwu prosto z Francji profesor Joanna Nowicka, która wykłada na CY Paris Université w podparyskim Cergy. Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: programie przenosimy się teraz z Francji do zapowiadanej Syrii. Łączy się z nami Małgorzata Lasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wspominałem o Syrii, bo w ostatnich dniach była tam pani na wyjeździe monitoringowym projektów Polskiej Misji Medycznej, ale jest jeszcze jeden powód. Niedługo miną 2 lata od końca wojny domowej, która przez paręnaście ostatnich lat pustoszyła ten kraj. Pamiętam taką rozmowę z jedną z osób, które zajmują się pomocą humanitarną, pracują w organizacji niosącej taką pomoc i ona mi powiedziała taką rzecz, którą zapamiętałem, że Syryjczycy to jest wyjątkowy naród, bo oni są bardzo zdeterminowani i pracowici i głodni odbudowy kraju, która już wtedy, te blisko 2 lata temu się zaczynała. Jak pani okiem ta sytuacja wygląda teraz, 1,5 roku po końcu wojny? Ten entuzjazm, głód pozostał?
1: Tak, jeszcze wczoraj byłam w Syrii, w Aleppo. I muszę powiedzieć, że jest euforia, jest olbrzymia euforia wśród Syryjczyków. Minęło 18 miesięcy od obalenia reżimu Bashara al-Assada i wszyscy mi mówią, gorzej być nie mogło niż za Assada. W końcu to zło odeszło, największe zło dla Syrii odeszło, jesteśmy bezpieczni, nie ma wojny i zaczynamy żyć. Kraj się odbudowuje. Ja przyjechałam właściwie całą Syrię samochodem, bo jechałam autem od Ammanu aż do Aleppo, no więc było to blisko 600 kilometrów i widziałam wszędzie odbudowane drogi, nowy asfalt, odbudowujące się duże domy, stacje benzynowe. Oczywiście północna Syria to może ruin, Aleppo w połowie nie stoi na miejscu, tak jak przed wojną. Ale zaczyna się odbudowa i to jest widać po prostu wszędzie.
0: To wszystko dzieje się oczywiście za sprawą pracy rąk ludzkich, ludzi, którzy wracają do kraju. Od końca wojny szacuje się, że wróciło ponad 1,5 miliona uchodźców. Jak oni odnajdują się tam na miejscu, w kraju, który wydaje się, że w żadnym stopniu nie jest już tym krajem, który oni pamiętają, także z licznymi potrzebami humanitarnymi?
1: Oczywiście ci Syryjczycy, którzy wrócili do swojej ojczyzny, to przede wszystkim Syryjczycy, którzy uciekli do krajów ościennych. Więc do Jordanii, Libanu czy Turcji. I oni wracają często do zrujnowanych domów, często do niepewności, ale chcą wrócić. Nie tylko dlatego, że doświadczyli tak naprawdę dyskryminacji, często rasizmu, na przykład w Turcji, to słyszałam od moich przyjaciół lekarzy, ale przede wszystkim dlatego, że właśnie chcą w Syrię odbudowywać. Mam przyjaciół lekarzy, którzy otrzymali w Turcji drugie obywatelstwo, obywatelstwo tureckie i tak naprawdę właściwie mogą się swobodnie przemieszczać po Europie, ale jednak wrócili do Syrii, nie chcą korzystać z tych dobrobytu, który zapewniła im Turcja jako wykształconym ludziom, tylko chcą to swoje wykształcenie znów poświęcić dla Syryjczyków. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Oczywiście musimy pamiętać, że klasa średnia, więc ludzie wykształceni, uciekli z reżimowej Syrii w trakcie wojny głównie do krajów europejskich, do Niemiec, Holandii, do Danii i powoli te powroty się zaczynają, bo bez tych ludzi, bez ich doświadczenia, edukacji, umiejętności, no też Syria będzie się odbudowywać dużo dłużej.
0: To ci ludzie, którzy wracają, o nich powiedzieliśmy i dlaczego wracają, ale jest też w końcu właśnie duża część uchodźców, którzy nie decydują się na powrót do Syrii, pozostają w tych, jak pani wspominała, krajach ościennych. Dlaczego właściwie nie decydują się na to? To znaczy mają świadomość, że nie mają do czego wrócić, czy boją się ponownej eskalacji przemocy?
1: Myślę, że oni zdecydowali się na pozostanie na przykład w krajach europejskich, aby móc finansowo wspierać swoje rodziny i Syrię. Ponieważ państwo syryjskie wciąż szuka możliwości finansowania zmian, finansowania odbudowy, szuka pożyczek w międzynarodowych bankach, też wśród krajów arabskich, ponieważ na odbudowę wszystkiego, publicznej służby zdrowia, infrastruktury, potrzebne są fundusze. Syria zrobiła ogromny skok od czasu, kiedy tam byłam ostatni raz w grudniu 2025 roku. Nastąpiła denominacja funta syryjskiego, zostały obcięte 2 zera. Pamiętamy taką reformę w Polsce w latach 90. Nie ma już banknotów z podobizną Bashara al-Assada, są nowe banknoty syryjskie. Za chwilę będzie można robić międzynarodowe przelewy do Syrii i to też zachęci biznes do inwestowania w tym kraju. Natomiast no, sytuacja oczywiście nie jest łatwa po kilkunastu latach wyniszczającej domowej wojny. No, Syria się dźwiga, ale jej pozycja jest coraz silniejsza w regionie i to jest zasługa obecnego rządu, który odzyskuje dawne miejsce Syrii na Półwyspie Arabskim i Bliskim Wschodzie.
0: W samej Syrii też jest, bo mówiliśmy o tych, którzy wyjechali, wracają bądź nie wracają, ale w samej Syrii też jest, jak szacuje się, ponad 5 milionów osób, które są wewnętrznie przemieszczone też, prawda?
1: Tak, właśnie Polska Misja Medyczna prowadzi projekt w takim Centrum Podstawowej Opieki Medycznej, takiej przychodni POZ, można powiedzieć, z funduszy Polska Pomoc MSZ. I to jest miejsce Buri w regionie Idlib, gdzie 50% mieszkańców to są właśnie wewnętrznie przesiedlone rodziny syryjskie, które uciekły z reżimowej Syrii. Ich domy są zrównane z ziemią, no i de facto mieszkają w namiotach. Są to bardzo trudne, prymitywne warunki. Ci ludzie nie mają stałego dochodu. Często mężczyźni pracują w takim trybie dziennym, kiedy są proszeni o pomoc przy rolnictwie. To jest taki region, gdzie hoduje się bardzo dużo warzyw. No i przychodnia, którą prowadzimy, gdzie za darmo mają dostęp do lekarza rodzinnego, do pediatry, do laboratorium, do opieki w trakcie ciąży i też do dożywiania i opieki psychologicznej jest bardzo ważna. Ci ludzie przeszli przez traumę życia, stracili dorobek de facto kilku pokoleń swoich rodzin i ta pomoc psychologiczna jest bardzo potrzebna. No a niestety właściwie co drugie dziecko jest w niedożywieniu i ten projekt finansuje terapeutyczne dożywianie noworodków i małych dzieci, kobiet w ciąży. I to jest naprawdę też kluczowe, żeby ta populacja stanęła na nogi.
0: Jakie są jeszcze takie najbardziej pilne potrzeby tych osób? Bo Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej tak szacuje, że ponad 15 milionów ludzi w Syrii potrzebuje pomocy, pilnej pomocy humanitarnej. To dla skali jeszcze warto dodać, że Syrię zamieszkuje blisko 26 milionów mieszkańców, czyli to jest znaczna większość.
1: Tak, oczywiście, no, jest brak dostępu do pomocy medycznej, brak bezpiecznych schronień. Miliony ludzi nie mają tak naprawdę bezpiecznych domów do mieszkania. Często są przerwy w dostawie prądu i wody, więc to też generuje wybuchy takich punktów zapalnych, epidemicznych, większą liczbę infekcji bakteryjnych. Aczkolwiek rząd zrobił olbrzymi wysiłek i w tej chwili na przykład w dużych miastach, w Damaszku, w Aleppo, prąd jest już kilkanaście godzin na dobę, a kiedy byłam tam parę miesięcy temu, był tylko 3-4 godziny na dobę. Dużo rodzin bazuje na panelach słonecznych, to jest bardzo popularne źródło prądu. Nie brakuje żywności, aczkolwiek brakuje wielu rodzinom pieniędzy na jej zakup, ponieważ Syria jest głównie krajem rolniczym. I te duże nierówności są widoczne, ale tak naprawdę nie ma strukturalnego głodu, a państwo powoli zaczyna dbać o wszystkich swoich obywateli. I widzę to właśnie na przestrzeni tych kilku miesięcy, jak pozytywne zmiany zaszły w samej Syrii.
0: Ale to też niesamowite, że te zmiany zachodzą tak szybko, prawda? Że to jest parę miesięcy i po tych paru miesiącach już nawet widać pewną konkretną i wymierną zmianę.
1: Tak, no Syryjczycy, tak jak pan powiedział na początku, to jest naród wyjątkowy, bardzo pracowity, bardzo dumny, patriotyczny. Naród, który nie klęknął, nie złamał się pod reżimem i teraz pokazuje swoją niezłomność i to, że bez względu na okoliczności jest w stanie być solidarny z innymi. No bo przecież wyobraźmy sobie, że do naszego małego miasteczka, gdzie mieszkamy, przybywa drugie tyle ludzi, dokładnie drugie tyle ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać, nie mają z czego żyć, mają po kilkoro dzieci i muszą zostać z nami. No i na przykład taka Warszawa, która ma 2 miliony, nagle musi przyjąć 2 miliony rodzin z innej części Polski i im pomóc. Więc to jest coś niewyobrażalnego. A to widzę i nie ma tarć, nie ma tak naprawdę takiej polityki obwiniania tej mniejszości narodowej, czy tej mniejszości religijnej za niepowodzenia, za eskalację jakichś konfliktów, czy za jakieś wybuchy ładunków, które się wciąż zdarzają w Damaszku. Po prostu ten naród jest bardzo solidarny i zjednoczony w odbudowie i w pomocy sobie nawzajem. To jest absolutnie wyjątkowe.
0: No tak, też pewnie po kilkunastu latach takiej wyniszczającej wojny domowej ten głód spokoju w końcu po prostu jest bardzo duży. Na sam koniec tego naszego spotkania chciałbym wrócić do tego, od czego właściwie zaczynaliśmy, czyli właśnie do działalności Polskiej Misji Medycznej na miejscu. Pani wspominała o tym czymś w rodzaju odpowiedniku naszej przychodni zdrowia, która działa dzięki państwu. Jakie są jeszcze te projekty pomocowe, które państwo realizują na miejscu?
1: Mamy zawarte porozumienie z Ministerstwem Zdrowia. Wczoraj w Damaszku spotkałam się z dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia Syrii i prowadzimy treningi dla kadry medycznej w Syrii. Zrealizowaliśmy bardzo specjalistyczny trening, tak zwany mass casualties training, czyli trening personelu medycznego SOR-ów, takich departamentów i oddziałów ratunkowych szpitali w Hama i Homs, którzy nie potrafili do tej pory być przygotowanymi na przyjęcie większej ilości ofiar w przypadku jakiegoś wydarzenia, które właśnie generuje taką dużą liczbę ofiar. I po tej rozmowie wczoraj w Ministerstwie Zdrowia mamy kolejne plany na bardziej specjalistyczne szkolenia dotyczące medycyny ratunkowej noworodków. No i mam nadzieję, że uda nam się też dostać fundusze na odbudowę oddziałów położniczych i ratunkowych w szpitalu w Damaszku. I to jest też naszym celem: wzmacnianie zasobów, wzmacnianie personelu medycznego w szpitalach w Syrii, czyli budowanie tak naprawdę potencjału medycznego Syrii, który później ci lekarze będą wykorzystywać dla swoich pacjentów.
0: A to jest też bardzo ważne, pomoc niesiona na miejscu i uczenie, szkolenie tych ludzi, w jaki sposób sobie z tym radzić. Syria podnosi się, buduje się na nowo i za to bardzo mocno wszyscy, myślę, trzymamy kciuki. A dziś z nami była Małgorzata Olesińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę i pomoc, którą Państwo niosą na miejscu.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję też za wspieranie nas przez słuchaczy Radia Nowy Świat i Polaków.

0: Z Syrii przenosimy się do Europy, gdzie w zasadzie wracamy do Europy i tym razem sprawdzimy, czym żyją Włosi. Tamtejsze media przejrzał dla Państwa, chyba mogę tak go określić, nasz radiowy italianista zamiłowania, czyli Mikołaj Tyczyński.
1: Ciao a tutti, zapraszam bardzo serdecznie na przegląd włoskiej prasy. W ostatnich dniach Włosi żyją aferą szpiegowską na rzecz Rosji, która wyszła na jawę w ostatnich dniach i pogorszyła i tak już nadwyrężone stosunki między Rzymem a Moskwą w związku z trwającą od ponad 4 lat inwazją na Ukrainę. Włoski rząd podjął decyzję o wydaleniu 2 atasze wojskowych z ambasady Federacji Rosyjskiej we Włoszech, odpowiedzialnych za działania szpiegowskie ujawnione w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w Rzymie, napisał w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Antonio Tajani. Sekretarz Generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował rosyjskiego ambasadora w Rzymie, że Iwan Petrowicz Gorbaczew i Michał Wasiliewicz Astakow muszą opuścić Rzym w ciągu 3 dni. Moskwa nadal atakuje hybrydowo Zachód i Włochy. Jest to poważna i niedopuszczalna ingerencja w sprawy włoskich instytucji oraz w kwestie bezpieczeństwa narodowego. Odpowiedź z Moskwy nadeszła kilkadziesiąt minut później. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa oświadczyła agencji prasowej RIA Nowosti, że Rosja udzieli odpowiedniej odpowiedzi na te wydalenia, nie podała jednak szczegółów. Antonio Tajani odparł, podkreślając, że problem polega na tym, że 2 osoby wydalone z Włoch prowadziły działalność szpiegowską na szkodę bezpieczeństwa narodowego. Zostało to udowodnione. Nie był to kaprys ze strony Włoch. Rosja może podejmować dowolne działania odwetowe, ale są to działania zemsty. Muszą udowodnić, że osoby, które wydalą, są wyłącznie szpiegami. Nasza decyzja opiera się na faktach, a ich decyzja ma charakter polityczny. Tak odpowiada Moskwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało wczoraj również rosyjskiego ambasadora Aleksiejewa Paramonowa. Poinformował o tym on sam w wiadomości na Telegramie, która miała dość obraźliwy charakter wobec włoskich instytucji. Wśród przekazywanych niejawnych dokumentów niektóre były oznaczone jako NATO Secret. W nagraniach z podsłuchów znalazły się również rzekome informacje dotyczące włoskiego uzbrojenia, w tym jednostki pływającej zaprojektowanej przez firmę Leonardo, a także dane na temat dostawy 4 baterii Sampetti, prac nad czołgami i pojazdem gąsienicowym do jazdy po śniegu przeznaczonym dla Ukrainy, aż po kopułę Michelangelo przeznaczoną dla Bułgarii. W znalezionej notatce pojawiła się prośba o dane dotyczące skuteczności ataków na irańskie obiekty jądrowe, szkód wyrządzonych programowi jądrowemu, perspektywy wznowienia prac, dostępności planów zakupu pocisków dalekiego zasięgu, planu zbrojeń we Włoszech, UE i NATO, perspektyw rozwoju sił zbrojnych, priorytetów i celów obrony UE oraz zdanie pomoże Ukrainie w produkcji pocisków dalekiego zasięgu.

0: 28 dzieci w wieku od 8 do 12 lat oraz 3 dorosłych uczestników obozu letniego organizowanego przez służby ochrony cywilnej, w którym łącznie brało udział około 120 osób, zostało przewiezionych do szpitala wieczorem we wtorek 7 lipca z powodu podejrzenia zatrucia. Do zdarzenia doszło w Corneto di Toano w prowincji Reggio Emilia. Po udzieleniu odpowiedniej pomocy medycznej grupa powróciła do obozu. Na szczęście wszyscy czują się dobrze. Grupa uczestników obozu letniego była już na drugim dniu pobytu. Pod wieczór u około 30 osób wystąpiły identyczne objawy ze strony układu pokarmowego, jak wymioty i biegunka, w związku z czym konieczne było wezwanie pogotowia. Służby ratownicze natychmiast przystąpiły do działania. Na miejsce przybyły 3 karetki pogotowia i 1 samochód medyczny, które od razu udzieliły pierwszej pomocy dzieciom i pozostałym członkom grupy, tworząc punkt opieki medycznej na boisku sportowym. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia zorganizowano autokar, który umożliwił przewiezienie grupy pod opieką personelu medycznego na oddział ratunkowy szpitala Santa Maria Nuova w Reggio Emilia. Tam po udzieleniu opieki medycznej i przeprowadzeniu niezbędnych badań wszyscy pacjenci zostali wypisani i w nocy powrócili na obóz letni, aby kontynuować zajęcia. Burmistrz Toano mówi, że sytuacja została natychmiast potraktowana z najwyższą uwagą i szybkością w ścisłej współpracy z właściwymi władzami, organizatorami obozu oraz personelem medycznym, którzy podjęli działania ściśle, przestrzegając wszystkich przewidzianych protokołów. Trwają wszystkie niezbędne ustalenia mające na celu dokładne ustalenie przyczyn zdarzenia, o których poinformują, gdy tylko będą dostępne.
1: Mikołaj Tyczyński i jego włoski przegląd mediów. A za chwilę w naszej audycji zrobi się naprawdę gorąco.
2: Cały nasz świat.
3: A ja bym powiedział, że u nas zawsze jest gorąco.
1: Ale chyba nie aż tak.
3: Nie aż tak. Było o Włoszech, na Półwyspie Apenińskim dziś zgodnie z oczekiwaniami upalnie. Temperatury w większości miast powyżej 30 stopni, ale to jest jeszcze nic w porównaniu do warunków, które całkiem regularnie zdarzają się w amerykańskiej Dolinie Śmierci. A wspominamy o niej dlatego, że dziś w kartce z kalendarza to właśnie tam się przeniesiemy. I to całkiem daleko w historii, bo do samych początków XX wieku.
4: Ostatnia fala upałów doprowadziła do krańca wytrzymałości wielu z nas. Ale czy zastanawiali się kiedyś Państwo, jak przetrwać sytuację, kiedy słupek rtęci pokazuje ponad 50 stopni? Taka sytuacja zdarzyła się na Ziemi nie raz, ale rekord padł dokładnie 113 lat temu w amerykańskiej Dolinie Śmierci. Początek lipca, teren Greenland Ranch we wschodniej Kalifornii. Od 24 lat, oprócz kopalni boraksu i zielonych pól lucerny, funkcjonuje tu stacja meteorologiczna. Stacja, która zostanie na dekady zapamiętana jako miejsce zarejestrowania najwyższej temperatury powietrza w historii pomiarów. Powiedzieć, że był to upalny lipiec w Kalifornii, to jak nic nie powiedzieć. Temperatury powyżej 50 stopni towarzyszyły pracownikom i mieszkańcom tych terenów już od kilku dni. W ciągu dnia niebo pozostawało bezchmurne, a wysokie ciśnienie atmosferyczne i charakterystyczne ukształtowanie Doliny Śmierci, znajdującej się 86 metrów pod poziomem morza, sprawiały, że gorące powietrze kumulowało się w tej naturalnej, gigantycznej niecce. Wilgotność powietrza na tym terenie, tak wtedy jak i dziś, wynosi około 1%. A zdarza się, że deszcz nie pada tam całymi latami. Dokładnie 10 lipca 1913 roku, w trakcie pomiaru o godzinie 14, termometr na stacji Furnace Creek wskazał 134 stopnie Fahrenheita, czyli 56,7 stopnia Celsjusza. Do dziś jest to najwyższy wynik certyfikowany przez Światową Organizację Meteorologiczną, choć kontrowersji w tej materii przez lata nie brakowało. 9 lat później na terenie Libii zarejestrowano bowiem temperaturę o ponad stopień wyższą niż ta, która wystąpiła w Kalifornii. Do 2012 roku przez bagatela 90 lat to właśnie libijska Azizja piastowała miano najgorętszego miejsca na Ziemi. Grupa niezależnych badaczy podważyła jednak rezultat pomiarów i do ksiąg rekordów powrócił pomiar zza oceanu. Na tym gorącym podium są także pomiary z Palestyny, Iranu i Kuwejtu. Wszędzie tam termometry wskazywały ponad 54 stopnie. W tej historii, oprócz spektakularnych liczb, jest jednak jeszcze jeden, smutny element. Naukowcy z Oxfordu w badaniach z 2021 roku wskazali, że suma dni, w których na Ziemi odnotowuje się temperatury powyżej 50 stopni, podwoiła się w porównaniu do danych z lat 80. Wówczas średnio rejestrowano takich dni około 14. Współcześnie 50-stopniowe upały notuje się w ciągu roku przez prawie 30 dni. Wartości bliskie rekordowym temperaturom nie są już zarezerwowane tylko dla Bliskiego Wschodu i Doliny Śmierci. Około 50-stopniowe upały notowano m.in. we Włoszech i w Kanadzie. Naukowcy nie mają przy tym wątpliwości. Sytuacja będzie tylko trudniejsza. I już przed rokiem 2050 ponad 40% populacji, czyli prawie 4 miliardy osób, będzie musiało się mierzyć z ekstremalnymi upałami zagrażającymi życiu i zdrowiu. To dwa razy więcej niż jeszcze 15 lat temu. Być może zatem 30-stopniowe upały to jeszcze nie najgorsze okoliczności przyrody, z którymi przyjdzie nam się mierzyć.
1: Ostrzegaliśmy, że to będzie wyjątkowo gorąca, wręcz piekielna podróż w przeszłość, a naszym przewodnikiem był Kuba Ferlin. Upały, mordercze upały, coraz częstsze i coraz dłuższe, to jest coś, do czego niestety musimy się przyzwyczaić i na co musimy się przygotować, bo właśnie tak wyglądają zmiany klimatu w praktyce, szanowni państwo. Europa Zachodnia właśnie mierzy się z kolejną falą upałów. 36-40 stopni Celsjusza to w ostatnich dniach norma. Podobno niebawem i do nas, do Polski, znów ta fala upałów ma dotrzeć.
3: No, zapowiedź tego mieliśmy w minionym tygodniu, a w tym tygodniu tak jakoś jesiennie się zrobiło.
1: Tak, na razie nic na to nie wskazuje, ale...
3: No, ale możemy się zdziwić
1: możemy
3: jeszcze.
1: Możemy się zdziwić, tak.
3: Musimy się na to szykować. No dobrze, drodzy państwo, to wszystko na dziś w tym programie. Zaznaczam, bo przypominam, że dziś świętujemy 6. urodziny. Po godzinie 16 zaczynamy specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Prosto z Brzezin, w których także, mam nadzieję, z państwem się spotkamy. A za dzisiejsze wydanie audycji międzynarodowej już bardzo państwu dziękujemy. Kajtek Strzelczyk, Mikołaj Tyczyński, Kuba Ferlin, Patryk Rabiega, Jan Janczy. Dobrego dnia, dobrego weekendu, dobrego świętowania i do zobaczenia, no i do usłyszenia oczywiście też w Brzezinach.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zidentyfikowano pierwsze 8 ofiar rzezi wołyńskiej. To Polacy zamordowani przez oddział UPA w lutym 1945 roku w Późnikach. W sumie zginęło wtedy około 80 osób. Do tej pory udało się tam odnaleźć i ekshumować szczątki 40 z nich. Pod koniec sierpnia ma rozpocząć się kolejny etap poszukiwań. Między rokiem 1943 a 1945 w sumie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci i właśnie te doły są przeszukiwane. Francja. Marine Le Pen zamierza wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego ogłosiła to po wtorkowym wyroku sądu, wyroku skracającym jej zakaz ubiegania się o funkcje publiczne. Dzięki temu może teraz startować w wyborach. Zaznaczyła jednak, że nie będzie prowadziła kampanii pod elektronicznym nadzorem, w sensie w elektronicznej bransoletce, bo sąd skazał ją na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Teraz Le Pen zamierza złożyć skargę na tę decyzję sądu. Jak komentowała na naszej antenie profesor Joanna Nowicka z Uniwersytetu CY w podparyskim Cergy, nie ma jeszcze pewności co do tego, czy będzie pod nadzorem, czy nie, a od tego istotnie zależy dalszy ciąg wydarzeń i to, o czym finalnie zadecyduje Marine Le Pen.
1: Drugi punkt tej mgły, no to jest wpadka szalona Bardelli, który na pytanie jednego z dziennikarzy co do tego, jaka polityka ich partii jest wobec ludzi skazanych lub podejrzanych, odpowiedział w sposób jasny parę tygodni temu, że to w ogóle nie wchodzi w grę, żeby w ich partii jakikolwiek osoba, na której ciążyłyby tego typu podejrzenia, mogła aspirować do najważniejszych czy do ważnych funkcji w kraju. No więc na to dziennikarz pytał, a Marine Le Pen? No i tu zupełnie nie wiedział, co powiedzieć. Więc widzimy, że to jeszcze wszystko daleko nam do jasnego punktu widzenia.
0: Na koniec kosmos. W polskim sektorze kosmicznym brakuje specjalistów. Zdaniem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego utworzenie w naszym kraju Centrum Technologicznego ESA będzie pod tym kątem niezwykle istotne, bo pomoże to zatrzymać wykwalifikowanych inżynierów, tak by nie szukali pracy za granicą.
2: Tego, czego na rynku najbardziej dzisiaj potrzeba i brakuje, to kompetencje techniczne. Jak najbardziej potrzeba kadr po to, żeby firmy mogły rosnąć, potrzebują zatrudniać ludzi z doświadczeniem, z kompetencjami, którzy mogą budować technologie kosmiczne. I tutaj widzę ogromne znaczenie przyszłej siedziby Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce jako metody budowy i nabierania doświadczenia technologicznego na lokalnym rynku poprzez lokalne osoby, jednocześnie bardzo szeroko współpracując nad dużymi paneuropejskimi programami.
0: Placówka ma zajmować się m.in. technologiami wykorzystywanymi w bezpieczeństwie oraz w zarządzaniu kryzysowym. Decyzja o tym, gdzie dokładnie zostanie zbudowana, ma zapaść w najbliższych dniach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Państwa, początek prognozy pogody może brzmieć jak dialog z serialu szpiegowskiego. W Brzezinach nie pada, słońce za chmurami. W Brzezinach nie pada, słońce za chmurami. Odzew jakiś na to. Wymyślimy coś w każdym razie. Dzisiejsza pogoda w Polsce zróżnicowana. Zachód i centrum na ogół słoneczne, natomiast na wschodzie opady i burze. Temperatury od 17 do 19 na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum, no i zachód niemalże tradycyjnie najcieplejszy, 24-26 stopni.

0: That's my superpower.
1: W Brzezinach nie pada, słońce za chmurami.
2: A na Ostrej pusto.
1: No, wiesz co?
2: No nie wiem.
1: No pusto, tak o sobie myślimy, naprawdę?
2: Nie, no tutaj nie jest pusto tak naprawdę. W studiu jest bardzo kolorowo.
1: Mamy teraz 8 sekund, żeby to przemyśleć.
2: Aha.
3: W środku dnia.
1: No dobra, jednak pusto.
2: A najlepsze kasztany są na placu Pigal.
1: Tak jest. Oczywiście, że tak, proszę Państwa. Co rzekła z przekonaniem w głosie Agnieszka Lipka-Barnett, bywalczyni Paryża?
2: Tak jest. Na co odpowiedział mi również z ogromnym przekonaniem w głosie i nie tylko Jan Niebudek, bywalczyni Ostrej.
1: Dlaczego bywalczyni?
2: Bywalec. Bywalec. Oj tam feminatyw.
1: Ale w Paryżu też byłem kilka razy.
2: Byłeś?
1: No pewnie.
2: No to dobrze.
1: Fajnie tam jest.

0: No i Kuba Strączyński nas realizuje dzisiaj, proszę Państwa. W ogóle dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 6. Co to jest?
1: To jest cyfra. Magiczna cyfra swoją drogą. To jest raz, nie wiem czy Państwo znają znaczenie tej cyfry, natomiast jeżeli się wgłębić w jej znaczenie mityczne i kulturowe, to naprawdę jest bardzo, bardzo bogate.
0: A na przykład jakieś takie, wiesz, tam coś...
1: No pomijam na przykład 666. Wszyscy wiemy, o co chodzi, że to jest odwrotność 999 oczywiście, a 999 to jest promocja oczywiście, bo 999 i wszyscy wiemy, o co chodzi.
0: Możemy też Państwu zdradzić, że tutaj się za fotelem, jednym z naszych foteli pojawiły takie, no...
1: Cyferki.
0: 3 szóstki akurat.
1: Cyferki, tak. No może, ale to może wszystkie, żeby w Totka na przykład
0: ale to wszystkie
1: życzymy.
0: Szóstki, żeby jedną piękną rocznicę uczcić. Urodziny dzisiaj mamy po prostu. Jeszcze Państwo tego nie słyszeli na antenie.
1: Nie, absolutnie.
0: To Państwu mówimy, mamy urodziny i bardzo się z tego powodu cieszymy i nie omieszkamy dzisiaj też dać swej radości upustu w tej audycji.
1: Tak?
0: Tak.
1: Aha, no
0: natomiast
1: dobrze.
0: Również będą różne urodzinowe akcenty. Będziemy z Brzezinami się łączyć.
1: Będziemy
0: na przykład
1: rozmawiać z 6-latką, no bo wiadomo, my też mamy 6 lat jako radio w sensie. Mamy 6 lat. A 6 lat to jest ważny wiek w życiu człowieka. Pamiętasz, jak ty miałeś 6 lat?
0: Oczywiście, że tak.
1: Ja właśnie sobie próbuję przypomnieć, jak ja miałam 6 lat. To było, no tak, miałam 6 lat. Nie da się ukryć, że miałam 6 lat.
0: Były takie czasy.
1: Były takie czasy, tak, tak. To były ciekawe czasy, bo i tobie, i mnie przyszło mieć 6 lat właściwie na przełomie.
0: Na przełomie. Zawsze jesteśmy na przełomie, proszę Państwa. I też przyszło nam później więcej lat mieć też na jakimś przełomie.
1: Też prawda.
0: A dodam jako ciekawostkę, że 12 minut już po godzinie 12 jest.
1: To też wielokrotność szóstki.
0: I to jest też wielokrotność szóstki. To ciekawe bardzo swoją drogą.
1: Swoją drogą wielokrotności szóstki bardzo chętnie od Państwa też przyjmiemy. nowyświat.online/nowa-siedziba. Dlaczego nie? Mogą Państwo wrzucać wielokrotności szóstki tam do tej puszki.
0: Ja wiem, że to jest takie trochę proszenie się o prezent we własne urodziny, ale, ale zakładamy, że jakie są urodziny, to prezenty, te prezenty się pojawiają.
1: Tak naturalnie się pojawiają.
0: A jeżeli ten deszcz prezentów po prostu jakoś by tak
1: spłynął
0: ukierunkować
1: tam właśnie,
0: bardziej, to też jest pragmatycznie. O. A mamy konkretne, bardzo różne plany, marzenia.
1: Bardzo.
0: Konsoleta na przykład, bardzo nowoczesna, tylko konsoletę trzeba wcześniej zamówić.
1: No i
0: trzeba
1: poczekać.
0: Odpowiednio wszystko skonfigurować.
1: Kable podciągnąć odpowiednie. To się tak wydaje, że to wiedzą Państwo, konsoleta, prawda?
0: Myślą
1: włączamy
0: Państwo,
1: do
0: konsoleta,
1: gniazdka
0: kupię i mam konsoletę.
1: No tak.
0: Nie, właśnie.
1: No tak, tylko trzeba jeszcze ją umieć sprytnie podłączyć. I my to umiemy zrobić, tylko no musimy mieć co podłączyć.
0: Ona będzie też płynęła podłączyć. Pewnie do nas, wiesz o tym?
1: Tak?
0: Pewnie nie będzie, nie przyleci samolotem, bo to z daleka gdzieś.
1: No domyślam się, że z daleka, tak.
0: Konsolety są z daleka. Konsolety są z daleka. W Brzezinach słońce za chmurami.
1: O, tak.
0: A konsolety
1: są z daleka.
0: Płyną z daleka.
1: No i doszliśmy, jaki jest odzew na te Brzeziny.
0: Bardzo filmowo się zrobiło i w ogóle to trzymać się będziemy tego wątku może i filmowy wątek zaistnieje za chwil kilka.

0: Interpol i New York City, proszę państwa. W New York City jest godzina teraz 6:18. Ktoś ma lepszy wzrok tutaj w studiu.
1: Bliżej siedzę.
0: No dobra.
1: I mam okulary, to też
0: tak
1: pomaga.
0: Tak jest. My mamy 6 urodziny, ale impreza, o której teraz będziemy mówić, już po raz 20. No więc letnie tanie kinobranie, troszeczkę, można powiedzieć, większe doświadczenie życiowe ma. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami Wojciech Kampa właśnie z kina pod baranami z 20. wakacyjnego festiwalu filmowego Letnie Tanie Kinobranie. Ja się zastanawiam, jak, no bo ja rozumiem, że filmy się ogląda w kinie, ale nie tylko w kinie, bo oglądacie też je w ogrodzie Muzeum Manga. Deszcz nie przeszkadza?
2: Nie przeszkadza. Mamy taki wspaniały komfort, że mamy do dyspozycji w razie czego salę widowiskową zadaszoną, więc jeśli deszcz pada, to chowamy się pod dach i jest tam równie klimatycznie co w ogrodzie. No ale patrzymy, cały czas dmuchamy w chmury i liczymy na tego deszczu jak najmniej jednak.
1: Tak jest. W tym roku wasze hasło to najlepsze lato ever. No i w związku z tym też filmy, które przygotowaliście, to są najlepsze letnie filmy ever.
2: Zdecydowanie. No jest to 20. edycja, bo to już 20 lat temu powstał ten pomysł na wielki wakacyjny festiwal, podczas którego można sobie ponadrabiać trochę tych filmów, które pouciekały przez cały ten kinowy sezon. Więc tak, 20. edycja największa, najdłuższa, bo 10 tygodni, mamy ponad 200 filmów. Będziemy w 3 lokalizacjach, a może i nawet więcej. Tu jeszcze dużo, dużo niespodzianek przed nami. I tak, jest to nasza największa edycja. Same wspaniałe filmy, jest w czym wybierać.
0: Filmy, których nie zobaczyliśmy w tym roku, filmy nagradzane na przykład na ostatnich Oscarach, a więc Paul Thomas Anderson i Jedna bitwa po drugiej. Czy to był zwykły przypadek, Pan Nikt kontra Putin, albo z polskiego kina na przykład Ministranci, czy Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, ale jest, wy to nazywacie, ja bym powiedział sekcja, pewnie bardziej festiwalowa, ale wy nazywacie to pasmem, więc pasmo kultowe kinobranie, czyli no, klasyka, i to niekoniecznie nawet muszą być letnie filmy, tak sensu stricte, natomiast no, myślę, że klasyka, na którą być może w lecie po prostu jest czas. Ja tylko kilkoma rzucę, jeżeli mogę, tytułami, bo rzeczywiście one są wspaniałe. No, Amadeusz, Lot nad kukułczym gniazdem, więc tutaj Miloš Forman, ale też Cinema Paradiso na przykład, Giuseppe Tornatore, Luc Besson, Wielki Błękit, można wymieniać i wymieniać.
2: Tak, w każdym tygodniu jest tego sporo, no bo lubimy wracać do tego, co znamy, ale też są to filmy, które faktycznie swoje premiery kinowe miały lata temu i mamy całą masę osób, które po prostu nie mogły zobaczyć tych filmów na dużym ekranie, więc to jest też super okazja, żeby zobaczyć to w tym bardziej, powiedzmy, kinowym anturażu, więc mamy faktycznie całą masę tych filmów, mamy trylogię Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego na przykład też z takich fajnych rzeczy. No i wraca przez całe wakacje do nas Wielkie Piękno Paolo Sorrentino, czyli film, który nasi widzowie sobie bardzo ukochali już lata temu i faktycznie w każdym tygodniu kilka tych klasyków jest, więc tak, kinobranie to jest przede wszystkim super okazja do zobaczenia tych filmów, które uciekły, ale właśnie do tego powrotu do tych klasyków, których też zresztą przez cały rok w kinach jest coraz więcej. No i przez wakacje również przewija się ich cała masa. I to również w kinach i na tych pokazach plenerowych.
1: A propos klasyków, jestem zaskoczona, bo macie takie pasmo rekomendacji młodych ambasadorów kina pod baranami. I jestem zaskoczona, ale też bardzo ukontentowana tym, co wybrali krakowscy licealiści.
2: Tak, to jest taka super grupa licealistów krakowskich, którzy działają z nami przez cały rok i co roku zapraszamy ich właśnie do tego, żeby ten program współtworzyli z nami. Są to filmy, które są jakby rekomendowane przez edukatorów, przez specjalistów dla młodszych widzów, ale jest to właśnie to, co sobie ci młodzi widzowie upatrzyli, więc chcemy, żeby to właśnie była wskazówka dla tych, którzy powiedzmy swoją przygodę z kinem gdzieś rozpoczynają, żeby też mogli zasugerować się tym, co lubią oglądać ich rówieśnicy. Więc tak, w tym roku powybierali bardzo bardzo ciekawe filmy, choćby Wielki Marty z Timothée Chalamet, czy na przykład Donnie Darko też z bardziej klasycznego kina Bugonia, Jorgosa Lanthimosa, więc są to naprawdę nieoczywiste wybory i też nas zobaczyliśmy ten wybór i bardzo nas ucieszyło to, że są to takie filmy, które serio warto zobaczyć.
0: Wielki Marty, ostatnio zapomniałem w rozmowie na antenie tytułu tego filmu i powiedziałem po prostu Timothy z paletką o tym filmie.
2: Zupełności wystarczy.
0: Zupełności wystarczy, tak jest. No dobrze, a to co w takim razie mogą drogie, słuchające nas drodzy krakusi, krakuski i ludzie krakowscy wszyscy zrobić, żeby wziąć udział w letnim tanim kinobraniu?
2: A to jest bardzo proste, bo wystarczy po prostu przyjść. Bilety są tańsze niż zwykle przez cały rok, bo to tylko 15 zł. Trzeba się przedrzeć faktycznie przez ten bogaty wybór, ale właśnie mamy nadzieję, że te drogowskazy w postaci pasm, czyli czy to tego kultowego kinobrania, czy ambasadorów, czy pasmo, które współtworzymy wraz z festiwalem Konrada, że będą pewnym drogowskazem. Też to, że każdy tydzień ma swoją nazwę, taki motyw przewodni, czyli w tym tygodniu zaczynamy lato podróży, w kolejnym mamy lato młodości, mamy lato kobiet, lato mężczyzn, lato miłości, lato emocji. Cała gama też zresztą inspirowana historią festiwalu, bo każda edycja miała swój motyw przewodni. Więc wystarczy się troszeczkę przedrzeć przez ten program, wybrać swój seans, przyjść do kina pod Baranami, czy to na rynku, czy w auli ASP na Placu Matejki i tam na Państwa czekamy codziennie od rana do wieczora.
1: My mamy dla Państwa wejściówkę, jedną podwójną wejściówkę, żeby tak trochę pomóc Państwu w tym wyborze. Na środę 15 lipca na seans o godzinie 13 filmu Prosta Historia, to w tygodniu trzecim właśnie Lato Podróży. W środku dnia małpanowyświat.online. Polecamy się bardzo serdecznie. Prosta Historia do zgarnięcia.
0: To znaczy pomoc w wyborze. Po prostu wybraliśmy za Państwa.
1: Tak, można taki, by tak
0: taka,
1: powiedzieć.
0: To jest taka pomoc ostateczna. Po prostu wybieramy za Państwa tytuł filmu. No i tak, do końca lata letnie tanie kinobranie. Zdradźmy jeszcze, że my jesteśmy po prostu bardzo dumnym, 6-letnim zaledwie, ale patronem medialnym 20. edycji letniego taniego kinobrania.
2: Tak, też już któryś rok z rzędu i zresztą chciałem przypomnieć, że chyba ze 3 lata temu wasze urodziny świętowaliśmy także w trakcie kinobrania. Mieliśmy spotkanie z Wojciechem Manem tutaj na naszym dziedzińcu kinowym.
1: To
2: Więc łączy nas
1: urodziny.
2: Już też trochę historii.
1: To były dwie stolice na rocznicę, taka prawda.
2: Dokładnie tak.
0: Jesteśmy wzruszeni po prostu.
1: Teraz już 6 lat.
0: No pozdrawiamy Kraków.
1: Wojciech Kampa z kina pod Baranami był gościem Radia Nowy Świat. Dziękujemy bardzo. No i co? I najlepszego lata ever w takim razie życzymy.
2: I Państwu również najlepszego lata ever. Dzięki i do usłyszenia.

0: No i proszę Państwa, to był mop i cyrk na suficie. Agnieszka...
1: Aż spojrzałam na sufit.
0: Aż spojrzałaś na sufit. Czy to o nasz sufit chodzi?
1: Poniekąd tak. Bym rzekła, że właściwie również. To tak. Można by tak uznać, bo zobacz, tu coś wisi żółtego. Tak wisi sobie zawisło, lewituje
0: jakieś
1: właściwie.
0: Balony, jakieś...
1: Tak. Państwo przypominają notabene, że 666 to jest numer linii autobusowej na Hel. Przez jedno
0: L. I to jest
1: L.
0: Wskazówka dla nas, gdzie można kolejne urodziny, ale to będą urodziny 7, a nie 6.
1: No, a my już tam byliśmy w ogóle na Helu. Byliśmy tam taką mocną drużyną. Tour de Slezak był na Helu w ubiegłym roku. We wrześniu? Nie, w kwietniu. W kwietniu. Był na Helu i w Jastrzębiej Górze.
0: Wiesz, to tak zaczęła się o tym Helu mówić, o tych trzech szóstkach. Patrzę, kto tutaj czeka na występ na naszej antenie. I powiedz mi, czy to jest przypadek?
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki.

0: Black Sabbath i Behind the Wall of Sleep. Zastanawialiśmy się z Janem, jak najlepiej przetłumaczyć ten tytuł. I to jest wielkie pytanie.
1: Ktoś śpi za ścianą?
0: No to jest twoje zdanie, tak.
1: Tak.
0: Ja jeszcze się zastanawiam, natomiast zastanawiam się też, co tam słychać w Brzezinach. Czy dalej słońce za chmurami? Halo, Brzeziny.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ale masz podkład tam.
2: Mam podkład, prawda?
0: Słońce za chmurami, a muzyka gra.
2: Dokładnie tak jest. Słońce jest wciąż za chmurami, ale z bardzo dokładnych prognoz. Mhm. Taki to jest właśnie klimat. Wychodzi na to, że nie będzie padać wieczorem. Niemniej tak czy owak polecam bardzo uzbroić się w pelerynki przeciwdeszczowe, gdyż parasole są tutaj średnio widziane podczas koncertu, żeby nie zasłaniać innym osobom.
0: No bo to wtedy będzie średnio widziane dla pozostałych osób, jak ktoś będzie miał parasol.
2: Dokładnie tak, średnio widziana sytuacja. Ale przygotowania trwają, jak słyszycie, pełną parą. Jest mnóstwo krzeseł rozstawionych. Jest tu pięknie, mimo tego, że słońce jest za chmurami, to jest tu pięknie. Mamy naszą identyfikację. Jest miejsce na ognisko, także jest trochę tego i trochę tamtego.
1: Marysiu, powiedz, zdradź nam ze swojej biografii, aż się skończył podkład. Powiedz, jakie miejsce w twoim życiu zajmują Brzeziny? Zdradź nam.
2: No wiesz co, bliskie dosyć, ponieważ tak się składa, że to miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się roboczo i nieroboczo, bo jest to owszem Muzeum Regionalne w Brzezinach, ale jednocześnie jest to na podwórku Zbyszka, ponieważ Zbyszek...
1: Że to był twój pokój kiedyś po prostu, tak?
2: Mój nie, ale mojego taty, mój tata się urodził tutaj, dokładnie w budynku Muzeum Regionalnego dzisiejszego. Także rzeczywiście jest to miejsce mi bardzo bliskie, nawet powiem wam przed chwilą, zanim jeszcze tutaj się zaczęła próba, przyczaiłam tatę, który stoi gdzieś w rogu i patrzy na wysokie drzewo i patrzy na te mury i ewidentnie kontempluje to, co było, a to, co jest dziś. Bardzo to jest miłe doświadczać tego ze strony radiowej i nie tylko.
0: A czy myślisz, że twój tata chodził po drzewach, jak był mały?
2: Myślę, że bardzo chodził po drzewach.
0: Bardzo
2: ty? Wysoko. Ja też chodziłam po drzewach.
0: To wszystko w porządku.
1: Ale bardzo. Na szczęście nie spadłaś. To znaczy nie brzmisz.
2: Dziękuję.
1: Marysiu, co dzisiaj, czego się spodziewać, powiedz, na scenie? Oczywiście zdradź nam takie 35% tego, żeby trochę zaskoczenia zostawić na wieczór. Też dla siebie oczywiście.
0: Znaczy nie, zdradź 34%, żeby zostało 66.
2: Okej. Okay. Mhm. Moi drodzy, będzie tak. Zaśpiewamy piosenki z repertuaru wspomnianego Zbyszka. I będą to piosenki z pięknymi tekstami, z piękną muzyką zagraną przez Romka Chudaszka. Będziemy śpiewać solo, będziemy śpiewać w duetach, będziemy śpiewać razem i myślę, że wyczerpałam te 34.
1: No dobra, ale jeszcze musimy koniecznie przypomnieć, jaki jest skład osobowy sceny, bo jest dwie osoby
2: to
1: noszą
2: znaczy
1: nazwisko...
2: My?
1: No właśnie, to znaczy jedna osoba nosi nazwisko Zamachowski, jedna osoba nosi nazwisko Zamachowska.
0: A trzecia nosi osoba... nazwisko nie na Z.
2: Nie tak. Na Z, ale imię ma na Z. No Zuzanna i Wenda będzie razem z nami na tej scenie. Bardzo się cieszę, że mamy takie trio. Ja się nie mogę doczekać.
1: A tak na koniec zdradzisz nam jeszcze, kiedy się ten pomysł zrodził, żebyście właśnie we troje, czy to był jakiś moment może pracy nad czymś innym, że właśnie we troje postanowiliście
2: wystąpić? Skąd nasza konfiguracja?
1: Skąd pomysł? Wiesz, takie dziennikarskie pytanie.
2: Skąd myślę. Ten pomysł? I ja ci odpowiem, że to jest sytuacja bardzo prozaiczna. Otóż my mogłyśmy. Mogli w piątek.
0: A, okej. Okay. Powiedzmy, że nas satysfakcjonuje taka odpowiedź. Liczyliśmy na bardziej poetycką, ale jak się nie da,
2: nie,
0: no to w porządku.
2: W nawiązaniu do programu, który kiedyś u nas na antenie, owszem, był Mogli w niedzielę, my mogliśmy w piątek. No tak, nie ma tutaj żadnej romantycznej historii, wybaczcie.
1: Wybaczamy ci.
0: No trudno.
2: Cieszę się.
0: Przeżyjemy.
2: Ale wieczór chociaż... myślę, że może być romantyczny.
1: A właśnie, bo tam jest koncert oczywiście, a później słyszeliśmy,
2: no właśnie, właśnie.
1: Że jest potańcówka. Tak.
2: Hola, hola, jeszcze przed koncertem jest popołudniówka.
0: To prawda.
1: No, jak przed Agnieszka koncertem jeszcze tam się pojawi.
0: Ja tam się przyjadę nawet się przedstawić.
2: Bardzo mnie to cieszy.
0: Także się zobaczymy.
2: Czekamy tutaj, naprawdę sytuacja się dzieje. Przede mną są dwie osoby, które mają wycelowane we mnie obiektywy, żeby udokumentować to, co się dzieje. Za mną jest...
1: Pozdrawiamy, no,
0: tak, tak, my im machamy.
2: Janek
0: nie widzą tego, ale im machamy.
2: Radziszewska. Agnieszka Kowalewska tutaj dzielnie rozstawia naszą identyfikację. No słuchajcie, jest bardzo adekwatne do całej sytuacji zamieszania.
1: To jeszcze ja cię muszę zapytać. Wiesz, jest ta zasada 10 pytań, które się zadaje na koniec w rozmowie. Więc teraz pytanie numer 5, powiedzmy. Nie, no żartuję, 10 już z tych pytań.
2: 9,5.
1: 9,5. Słuchaj, jak to się pięknie mówi, w biurach dress code, jaki na dzisiaj. Gdybyś jeszcze mogła komuś, ktoś się zastanawia, jak się ubrać. Czy bardziej elegancko, czy bardziej tak...
0: Kazualowo.
1: Z szaleństwa na przykład.
0: Może bardziej plenerowo.
2: Słuchajcie, jeśli chodzi o elegancję, to ja bym raczej postawiła na komfort.
0: Mm-hmm. Komfortowa
2: dlatego,
0: elegancja.
2: Że komfortowa, nie no, z elegancją jakoś specjalnie bym nie przesadzała. Jesteśmy u Zbyszka na podwórku, a nie w Filharmonii, co oznacza, że możemy się czuć troszkę...
1: A nie u Zbigniewa w Filharmonii.
2: Nie u Zbigniewa w Filharmonii, tej jeszcze w Brzezinach nie mamy, ale na pewno coś ciepłego się przyda, bo no, pogoda jest taka, jaka jest.
0: Jak to się mówi, pogoda nas nie rozpieszcza.
2: Pogoda nas nie rozpieszcza, ale trzymam pogodę za słowo, że nie będzie padać.
1: Dobra.
0: No dobrze, no to trzymaj pogodę za słowo. Ja też spróbuję spakować do bagażnika trochę dobrej pogody i przywieźć do Brzezin i zobaczymy, czy nam się to uda. Wspólnymi siłami podejrzewam, że się uda. A ty trzymaj dla mnie drzewo, bo być może będę próbowała na nie wejść. Chociaż to obiecuję.
1: Ja z kolei kopniaczki przesyłam całej ekipie występującej.
0: Ja je przywiozę.
1: Dzisiaj. Ty przywieź i
0: te kopniaczki.
1: Bardzo dziękujemy ci, Marysiu, za rozmowę.
2: Walizce. Bardzo tak. I ja wam dziękuję i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Dzięki.

0: Będzie...
1: Rozważali go. Bardzo mocno go rozważali. No ale tym razem nie.
0: A jeszcze a propos tego, czego nie będzie, albo jak niektórzy mówią, nie będzie.
1: Nie będzie.
0: No to nie będzie w mojej audycji w muzyce odśrodkowej. Akurat jutro jeszcze płyty Jacka White'a, która się dzisiaj ukazuje, no bo się kilka innych rzeczy ukazało i na tego Jacka White'a, który zresztą urodziny kilka dni temu obchodził, miejsce w przyszłym tygodniu. Taką podjąłem, pan redaktor podjął decyzję. Ja lubię o sobie czasami w trzeciej osobie powiedzieć, czuję się ważniejszy wtedy, wiesz?
1: Lubisz.
0: Tak.
1: Lubi
0: moja
1: pan.
0: Osoba lubi powiedzieć o sobie w trzeciej osobie.
1: Lubi pan. No dobrze, no jak pan lubi, to ja nie mam z tym problemu, drogi panie.
0: Tak, jest 14 minut do godziny 13 i jeszcze zaglądamy w pewne miejsce.
1: Do grupy patronów, Radio Nowy Świat na przykład. Ja zaglądam, bo tam płyną życzenia od państwa szerokim strumieniem.
0: A proszę jakieś nam zacytować.
1: Bardzo proszę. Samych serdeczności, pasji tworzenia pięknego radia, powiększającej się grupy wiernych słuchaczy i patronów i wszelkiej dobroci i życzliwości dla całego zespołu RNS. Niech nam RNS towarzyszy zawsze i wszędzie. No i tak będzie, bo tak naprawdę to są nasze urodziny, ale to są też państwa urodziny, bo Radio Nowy Świat powstaje dzięki państwu tak naprawdę i dzięki państwa wpłatom. Także ja wiem, że my
0: nie
1: teraz...
0: nie dzięki państwu polskiemu, tylko dzięki państwu...
1: Państwu. Z dużej litery. W sensie tak. Państwu naszym odbiorcom i słuchaczom i patronom. I ja wiem, że my teraz głównie koncentrujemy się na naszej zbiórce nowyświat.online/nowa-siedziba, ale fakt jest faktem, że to jest taka zbiórka jednorazowa. Patronite nie pobiera prowizji od tej zbiórki, więc wszystko, co na tym suwaku państwo widzą, to faktycznie do nas trafi. Natomiast jest też jeszcze jedna strona, patronite.pl/radionowyświat. No i tam jest to wsparcie takie ciągłe, takie, które faktycznie pozwala nam funkcjonować tak na co dzień. Nie chodzi o nową siedzibę, nie chodzi o nową konsoletę. Chodzi po prostu o to, żebyśmy mogli
0: chodzi
1: dla państwa
0: nas.
1: Nadawać w pionie i w poziomie przez 24 godziny na dobę. No bo tak naprawdę program Radia Nowy Świat tyle trwa. No bo muzyka, która jest po północy, między północą i 6 rano, czy 7 rano w soboty, no to też jest muzyka układana przez nas dla państwa. I te koncerty, które są też w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, to też są wybierane przez nas dla państwa. O, to się wypowiedziało.
0: Radio Nowy Świat, radio, które nadaje i radio, które się nadaje, proszę państwa. Więc teraz Jack White, Nobody Knows, tutaj go zagramy. O.

0: Nobody Knows i Jack White. Właściwie każdy wie, że to Jack White, jak tylko usłyszymy utwór Nobody Knows. 9 minut do 13. Teraz jeszcze po krakowsku powiedziałem.
1: To ja
0: byliśmy w Krakowie przecież wcześniej.
1: To ja powiem Pink Floyd i Young Lust.

0: Jakieś połączenie z Marią jeszcze było? Czy co?
1: Właśnie się zastanawiam, może...
0: Marysiu, halo, co tam? No. Jeszcze chciałaś coś nam powiedzieć? Nie.
1: Ale ja nie wiem, kto to dzwonił, że tak powiem. Nie wiem, kto to dzwonił. W każdym razie wiem, że na zegarze za 5 minut godzina 13, co oznacza, że za 5 minut najnowsze wiadomości.
0: A za 8 minut wrócimy.
1: Za 8 minut wrócimy, między innymi z prognozą pogody. Sprawdzimy, jak w Brzezinach na przykład, czy tam jest bez zmian, czy jakieś zmiany zaszły.
0: No na zachodzie Brzezin bez zmian, na przykład taka prognoza pogody.
1: Na przykład. No i w następnej godzinie oczywiście, tak, przyjdzie do nas królowa.
0: Królowa dobrych wiadomości, bo teraz nową ksywkę promujemy.
1: Mm-hmm. Olgi Szygandy. We własnej osobie będzie u nas.
0: Jej bardzo osoba się przyjdzie do nas. Tak,
1: no i porozmawiamy, znaczy nie my porozmawiamy, tylko właściwie Klaudia Kowalczyk porozmawia z 6-latką, czyli naszą równolatką. Będzie między innymi o snach, jakie miała ta 6-latka.
0: Która się nie wychowywała tutaj. To nie jest dziecko naszego radia, tylko...
1: Ale właściwie od małego słucha Radia Nowy Świat. Więc zobaczymy, co z tego wyszło. To jest swoisty eksperyment społeczny.
0: Proszę państwa, zatem czy mogą państwo się oprzeć perspektywie słuchania drugiej godziny?
1: Mamy nadzieję, że nie.
0: Tak. Dead Star Talk i Out of Luck.

0: Przypomnijmy to sobie raz jeszcze. Już dziś spotykamy się na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie po godzinie 16 zaczniemy świętowanie naszych 6 urodzin specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Porycki. Następnie o godzinie 20 rozpocznie się tam recital Zbigniewa Zamachowskiego z udziałem Zuzanny i Łędy i Marii Zamachowskiej. To wydarzenie w przeciwieństwie do pozostałych nie będzie transmitowane na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę pod gwiazdami i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się już dziś w Brzezinach.
1: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek plac Piłsudskiego w Warszawie. Podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej doszło do starcia między posłami PiS a funkcjonariuszami policji. Jak podaje Onet, policja uniemożliwiła Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem jego brata Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS nazwał policjantów bojówkarzami.
2: Mamy w Polsce taką sytuację, jeżeli ktoś zawiesi napis nie bać, podkreślam, nie bać Tuska, to przybywa policja, przybywa straż pożarna, żeby to zlikwidować. Taki człowiek jest stawiany przed sądem. Natomiast to, co się tutaj dzieje, nie wywołuje żadnych reakcji.
1: Zmieniamy temat. Eurocontrol zajął wierzytelności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Minister Dariusz Klimczak uspokaja, że środki na najbliższe miesiące są zabezpieczone. Agencja będzie działać bez zakłóceń. Bezpieczeństwo lotów nie jest zagrożone. Przypomnę, ta interwencja Eurocontrolu, interwencja komornicza, można powiedzieć, została podjęta w związku ze sprawą dotyczącą szczepionek Pfizera. Po wybuchu pandemii Komisja Europejska w imieniu państw członkowskich Unii zawarła z Pfizerem kontrakt. Polska w ramach tej umowy zobowiązała się do zakupu określonej liczby szczepionek, jednak w 2022 odmówiła dalszego odbioru dawek. Sąd w Brukseli orzekł, że Polska musi mimo wszystko odebrać te szczepionki i zapłacić firmie ponad 5,5 miliarda złotych. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało odwołanie od wyroku. Teraz w serwisie wyniki kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolowano huśtawki dla dzieci. Co druga miała wady, mówi Jagoda Kruszewska z Łokik.
3: Regularnie kontrolujemy huśtawki domowe, od klasycznych desek przez huśtawki kubełkowe po bocianie gniazda. Tym razem sprawdziliśmy 30 modeli huśtawek. Przede wszystkim ich wytrzymałość, systemy mocowania, otwory i szczeliny. Wyniki nie napawają optymizmem. Aż 14 z 30 modeli miało wady. Najczęściej wykrywaliśmy nieprawidłowe mocowania, zbyt słabą konstrukcję i niebezpieczne otwory.
1: UOKiK przypomina, by przed zakupem i każdą zabawą sprawdzić stan urządzenia oraz upewnić się, że jest ono odpowiednie do wieku dziecka. Na koniec zajrzyjmy do kalendarza. Dziś 85. rocznica mordu w Jedwabnem. Niemieckie wojska zamordowały wówczas 340 Żydów. Przy pomniku ofiar odbywają się uroczystości z udziałem przedstawicieli społeczności żydowskiej i władz państwowych. Na miejscu jest m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Lekcja z Jedwabnego powinna dawać nam olbrzymią dawkę tolerancji, ale myślę, że jeszcze musimy trochę pożyć, żeby ta tolerancja wszystkich ogarnęła. Tak mi się wydaje.
1: Mówił Włodzimierz Czarzasty, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: W Brzezinach, z tego co wiem, bez zmian, słońce za chmurami i muzyka gra. A po południu i wieczorem na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego, lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Na wschodzie natomiast zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, oczywiście w czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę.

0: Helena Wnorowska, chciałam doprecyzować nieścisłość, która padła w serwisie informacyjnym w odniesieniu do dzisiejszej 85. rocznicy mordu w Jedwabnem. Chciałam doprecyzować, chodzi o masowe morderstwo żydowskich mieszkańców przez polskich przedstawicieli miasta Jedwabne, działających z inspiracji niemieckich okupantów. Przepraszam za to niedoprecyzowanie.
1: W środku dnia.
2: 7,5 minuty po godzinie 13. Proszę Państwa, my jeszcze w ramach uzupełnienia, tym razem prognozy pogody, festiwalowicze na Audio River muszą się przygotować na deszcz, ale też
3: będzie audio i będzie river po prostu.
2: Ale na myślę, że znajdą też przestrzeń na oddech.

0: Liam Howlett, Maxim Reality, bez Keitha Flinta oczywiście, co naturalne, no bo tego artysty nie ma już z nami od 2019 roku, ale jego głos jest słyszalny. Tak sobie właśnie pomyślałem, wiesz, że szóste urodziny Radio Nowy Świat to także jest ten czas, kiedy myślimy o tych, którzy tworzyli Radio Nowy Świat, budowali je i też już ich z nami nie ma dzisiaj. Krzysiek Łuszczewski.
1: Joanna Kołaczkowska.
0: Piotr Jedliński też oczywiście. O nich dzisiaj jak najbardziej pamiętamy. Jest 12 minut po godzinie 13. Dry Cleaning Cruise Ship Designer, czyli ten projektant tych...
1: Statków takich, na które się wyrusza. Promów, to się chyba promy nazywa, takie te duże statki. Takie
0: albo wycieczkowców.
1: O, wycieczkowcy.
0: Projektant wycieczkowców. Tak. I'm a cruise ship designer.

0: changes in my work.
1: Chris Shipp, designer, i teraz właściwie z takiej postpunkowej rzeczywistości wychodzimy, ale możemy sobie stworzyć już z tych tytułów całkiem ciekawą opowieść. Było tam Behind the Wall of Sleep w pierwszej godzinie. Brief było teraz.
2: Tak, no i teraz właśnie ten Chris Shipp designer, no i można to wszystko połączyć.
1: Jak on, kropeczkami. Proszę Państwa, już zaprojektuje jakiś wycieczkowiec, to chce się położyć spać i za ścianą tego jego snu słychać, jak dycha. Dycha, oczywiście a propos Patronite.
2: Tak jest. .pl ukośnik radionowy świat. Chociaż my zachęcamy, żeby
1: do dychy.
2: Dych było
1: żeby
2: więcej.
1: Oddychać głębiej, że tak powiem. To znaczy oddychać głębiej. Oddychajmy głębiej, proszę Państwa. No a my obiecujemy, że będziemy jeszcze zabawniejsi w kolejnych wejściach, jeżeli to jest możliwe oczywiście. Jak ty sądzisz?
2: Ja myślę, że teraz już czas na piosenkę.
1: Dobra.

0: go.
1: Excuse me, Miss Winterbottom. Yes, 008 seems to be acting unusual. Should we send the asset? Send the asset.
2: Documents, czyli dokumenty, czyli papiery. Papiery teraz będziesz wyciągać.
3: Dobre wiadomości.
4: A na kogo ja mam wyciągać papiery, przepraszam?
2: Ja nie wiem, nie, no masz wyciągać dokumenty. Papiery z dobrymi wiadomościami.
4: Wyciągam, jestem, oczywiście, wszystko
5: dokumenty,
4: jest.
5: Proszę.
4: No dobra.
2: Poczekaj, sprawdźmy jej reakcję. W studiu witamy Olgę Szygendę.
5: Albo inaczej, w studiu witamy królową dobrych wiadomości. Najpierw, żeby zbudować takie zainteresowanie.
2: Oh, wow. Olga,
5: no, i ty możesz teraz już, takie, czy to o mnie mówicie? No tak, oczywiście, że o tobie.
4: Dajcie spokój, nie mówią wam.
2: Ona się zaczyna rumienić, zobacz.
5: O mnie? Oj, wcale się nie rumieni,
4: tak.
5: Bo
4: o mnie tak.
5: To jest kokieteria.
4: No. Dobry, no dobra. Dzień dobry, dziękuję bardzo, jest mi przemiło. No słuchajcie, mam dobre wiadomości, bo oczywiście taki czas w tygodniu, że czekamy na nie. No ale nie sposób nie wspomnieć o tym, o czym dzisiaj cały dzień mówimy, czyli mamy 6 lat.
2: Yay.
4: Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co robią 6-latki. Czy może jakoś to się przełoży na to, jak my będziemy działać. Zaczęłam się nad tym zastanawiać i tak mi wyszło, że 6-latki na przykład zaczynają szkołę. 6-latki uczą się czytać, uczą się pisać. Najwyższa pora dla nas, prawda?
5: Tak.
4: No to też jest taki moment, że chyba mleczaki wypadają, prawda? Poprawcie mnie, bo ja tutaj nie mam dużego doświadczenia z dziećmi, ale wydaje mi się, tak z pamięci przywołuję, że 6 lat to ten wiek. No i 6-latki też zadają bardzo dużo pytań, więc ja tutaj też pytam. Pytam państwa oczywiście, czy widzimy się dzisiaj w Brzezinach. Mam nadzieję, że tak. Proszę dawać nam znać.
2: A z tobą też się widzimy w Brzezinach?
4: Tak. Oczywiście, że tak. No nie darowałabym sobie tego. Będzie przecież recital, na który czekamy. Ja czekam bardzo na potańcówkę. Nie ukrywam, że tutaj już nóżka chodzi. Także nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że co, że będzie nas dużo i że pogoda dopisze, bo tutaj wiadomo jak jest.
2: Wiesz co, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania.
4: Dobrze, że o tym mówisz. Muszę pamiętać o kurtce na deszcz. Dobrze. A teraz właśnie jak na 6-latkę przystało, chciałabym kontynuować pytania i mam pytanie do was. Jakie są wasze ulubione sezonowe polskie letnie przysmaki?
2: Makaron z truskawkami.
4: O, jak Iga Świątek.
2: Czereśnie, takie prosto z drzewa najchętniej. Mm-hmm. Wiśnie też. No, takie rzeczy. Uwielbiam. No, i o, przepraszam, jeszcze jedno. Młode ziemniaczki.
4: Mm-hmm.
2: Z na przykład takim mlekiem, tylko że teraz już trudno jest o takie zważone
4: mleko. Zsiadłe mleko.
2: Zsiadłe mleko, mm-hmm. Dziękuję bardzo. Trudno jest już o takie zsiadłe mleko, które się kroiło nożem. Więc te młode ziemniaczki.
4: Państwo tego nie widzą, ale Jankowi się tak oczy zaświeciły.
2: Posypane koperkiem, polane na przykład masłem rozpuszczonym, właśnie to mleko zsiadłe. I do tego jeszcze poproszę kalafiora oblanego bułką tartą okay. Z masłem.
4: Dobrze, bo zaczęliśmy w dobrym
5: kierunku.
4: A ja kierunku.
5: Jeszcze też mogę powiedzieć. No, ja nie, tak. Chłodnik na przykład, ogórki tak. Małosolne.
4: Mm-hmm.
5: Zaraz arbuz się zacznie. No czy już chyba się zaczął?
2: Już się zaczął, tak. Już są promocje na arbuzy.
4: Bo słuchajcie...
5: No to właśnie, to wtedy znaczy się
4: wtedy
5: zaczął.
4: Teraz są najsłodsze. Zaczęliśmy dobrze, potem trochę poszliśmy w stronę ziemniaków i się oddaliliście od tego, o czym chcę powiedzieć, ale już wracamy do owoców, bo ja chciałam powiedzieć o jagodziankach. Nie wspomnieliście o jagodziankach.
2: No nie, bo w tym roku z jagodami jest różnie.
4: No, z jagodami jest różnie, dlatego też jagodzianki osiągają niebywałe ceny, rekordowe chyba. Widziałam ostatnio za 60 zł za sztukę. No, ale wiadomo, jagody są z nami krótko.
2: Poza
4: zbieranie
2: tym,
4: jest
2: jakaś
4: trudne.
2: Taka porządna sztuka jagodzianki, tak sobie wyobrażam.
4: No,
2: taka,
4: pewnie
2: no,
4: tak, pewnie tak. Dużo. No, w każdym razie wiadomo, to, że jest ich mało, to, że trudno się je zbiera, to się wszystko przekłada na cenę, ale jednak są tacy, których ta cena nie odstrasza, no bo walory smakowe wygrywają, bo tutaj, no, co tu dużo powiedzieć, jagodzianki, jakie są, każdy wie, są pyszne po prostu. No i okazuje się, że właśnie polska jagodzianka robi, słuchajcie, międzynarodową karierę, bo o tym naszym przysmaku pisało między innymi BBC w ostatnim tygodniu, które zachwycało się właśnie miękką drożdżówką, miękką bułką z leśnymi jagodami i przypominało też, że dla Polaków to jest jednak coś więcej niż po prostu ciastko, bo Brytyjczycy zwracają uwagę na to, że sezon jagodzianki to u nas nas w zasadzie trochę takie małe święto, że stoją kolejki do piekarni. Stoją. W Warszawie zwłaszcza stoją. Stoją kolejki do piekarni.
5: Chciałem zauważyć, rankingi. Że Basia Starecka, zaprzyjaźniona z nami dziennikarka kulinarna i też influencerka, nie bójmy się powiedzieć, nawet zapoczątkowała coś takiego jak Dzień Jagodzianki i to jest 2 lipca, więc już za nami w tym roku. Kurde. Natomiast... Tak, dzień, kiedy to jest takie oficjalne...
4: A czy możemy zrobić Dzień Jagodzianki jednak trochę częściej?
5: Tak, możemy.
4: To było takie święto ruchome i przechodnie też. Słuchajcie, ale wy wolicie jagodzianki z kruszonką czy z lukrem?
2: Z ja wolę jagodzianki.
4: Aha, czyli po prostu sedno, jagodę. Okej. No tak, no tutaj podobno sekret tkwi w tych takich świeżych, leśnych jagodach, że to one mają ten taki charakterystyczny smak. No, wszystko wskazuje na to jednak, że skoro brytyjskie i światowe media mówią o naszych wypiekach, to być może teraz Polska będzie kojarzona nie tylko z pierogami, nie tylko z pączkami, nie tylko z żurkiem.
2: Pierogi z jagodami.
4: Muszę się pochwalić, że moja mama robi pierogi z jagodami takie, że aż mi się teraz słabo zrobiło, jak o tym pomyślałam, ale nie o tym. No w każdym razie, no nic, no chciałabym się po prostu
2: sama
4: zjeść
2: to wszystko. Ten temat.
4: Ja wiem, sama się proszę. No ale właśnie zaczęło padać na zewnątrz, więc trzeba sobie tym czymś humor poprawić.
2: Ale to dobrze, bo będą grzyby w lasach.
4: Grzyby w lasach, tak, to prawda, ale to jeszcze chwila. A kolejna dobra wiadomość napływa do nas z Łodzi, bo w Łodzi będzie można już niebawem zaparkować za dobre serce. Wiecie, o co chodzi? Nie wiecie, o co chodzi, już wam tłumaczę. Miasto planuje wprowadzić bezpłatne parkowanie dla zasłużonych, honorowych dawców krwi oraz dawców przeszczepów. To jest taki sposób na podziękowanie osobom, które no właśnie pomagają ratować życie z własnej woli. Wiemy już, że honorowi dawcy mają całą gamę przywilejów, choćby pierwszeństwo w kolejce do lekarza. No i chwała im za to i super. Ja myślę, że to nadal jest niewiele w porównaniu do tego, ile dobra z własnej woli niosą innym. No a nowe łódzkie przepisy, o których wspominałam, mają wejść w życie w jesienią wraz z grzybami w lasach.
2: Grzyby w lasach są już teraz.
4: No już teraz wiem, ale tak się kojarzy. w każdym razie
2: wraz
4: tak.
2: Wraz z tym, jak sześciolatki pójdą do szkół. No.
4: Wszystko, albo, no, jaka piękna pętla. Właściwie. Wszystko się zgadza. Ale tylko, żeby doprecyzować, chciałam powiedzieć, że taki darmowy abonament będzie obowiązywał w strefach płatnego parkowania. Ma być nie tylko właśnie praktycznym ułatwieniem, ale przede wszystkim zachętą. Zachętą do oddawania krwi, no bo krwi zawsze, a już zwłaszcza w wakacje, no regularnie niestety brakuje, także teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko trzymać kciuki, żeby też inne polskie miasta poszły śladami Łodzi, prawda?
2: Tak, znaczy jest bezpłatna komunikacja miejska, na przykład w Warszawie, chociaż nie tylko w Warszawie, dla właśnie honorowych dawców krwi, dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Generalnie tych benefitów dla zasłużonych honorowych dawców krwi jest naprawdę całe mnóstwo, ale umówmy się, my, którzy oddajemy krew, mówimy, no bo ja też do nich należę, dla benefitów raczej tego nie robimy.
4: Oczywiście
2: jest to miły bonusik.
4: Tak, ale jeżeli jest też szansa, że choćby jedną osobę to zachęci, to uważam, że i tak
2: oczywiście,
4: warto.
2: Oczywiście, że tak.
4: Powiedzcie mi proszę, czy mamy czas jeszcze na jedną krótką wiadomość?
2: Ja myślę, że zróbmy sobie przerwę teraz. Dobrze. Back to Jury i Jay Gray. Return of the Sharp Heads. No to my wrócimy, jak takie te ostre głowy.
4: Sharp.
2: Wrócimy.
4: Mhm.

0: To teraz ja sobie wymówię to. Baxter Dury and Jay Gray, Return of the Sharp Heads. Czy teraz jakieś wrażenie, ewentualnie zdrobnijmy to, wrażonko koncertowe może?
1: Wrażonko po Baxterze. Po nie, no właśnie mi się przypomniało, tak, super Baxter Dury. W ogóle po pierwsze fenomenalny, tak po prostu do posłuchania, na przykład z radia, ale muszę powiedzieć, że tak, że jakiś miesiąc temu miałam przyjemność być w Progresji na koncercie i co to była za energia, po prostu fenomenalne, fenomenalne. Jeszcze mi się to w głowie nie poukładało tak do końca, bo to, co się działo na scenie, to jest inny level. Także jeżeli Państwo będą mieli kiedyś okazję, to ja serdecznie polecam, zapraszam. A teraz wracamy z ostatnią wiadomością. Czy mogę teraz?
0: Ostatnia
1: dobra wiadomość. Ona jest taka... Ona jest taka słodko-gorzka, bo nie jest tak oczywiście dobra, ale jest taka, że idziemy w dobrą stronę. Dobra, tak zapowiadam, a nie mówię, o co chodzi. Chodzi o wiadomość dotyczącą klimatu, a mianowicie... Przeczytałam, że naukowcy odkryli, że atmosfera może w naturalny sposób nieco mocniej ograniczać wzrost temperatur, czyli może w pewien sposób się samoregulować i trochę hamować ocieplenie klimatu, a na, no nie tak całkowicie, ale na pewno bardziej niż dotąd sądzono. Tutaj mówię, dlatego słodko-gorzko, no bo tu nie ma jednego rozwiązania i koniec, tylko nam wiadomo. A mianowicie chodzi o chmury. Okazuje się, że gdy w atmosferze jest mniej pyłu, to chmury zawierają więcej kropelek wody niż kryształków lodu. Tutaj teraz czytam, bo to jest w ogóle dla mnie jakaś czarna magia, ale no tak się dzieje. I dzięki temu skuteczniej odbijają promienie słoneczne z powrotem w kosmos. Czyli te promienie słoneczne nie przedostają się do nas, nie nagrzewają ziemi, tylko sobie lecą w jakieś obszary, których my jeszcze nie do końca znamy. Może to kiedyś będzie miało jakieś konsekwencje, ale właściwie nie wiadomo. Może nagrzewają jakąś inną przestrzeń. Komuś tam, kto potrzebuje akurat. My nie potrzebujemy już bardziej. W każdym razie w praktyce no nie oznacza to, że kryzys klimatyczny znika tak zupełnie, ale i że można odpuścić ograniczenie emisji, bo o tym powinniśmy cały czas pamiętać. Ale jest to taki kolejny element tej całej układanki, który pozwoli tworzyć nam po pierwsze dokładniejsze prognozy, co już teraz się dzieje też i jesteśmy wdzięczni. No i lepiej przygotować się na te zmiany klimatu, no bo czasem tak jest, że taka dobra wiadomość, zwłaszcza ze świata nauki, nie polega na tym, że problem jakiś znika, jak za dotknięciem czarodziejską różdżką, ale że na przykład zaczynamy go lepiej rozumieć. Także miejmy nadzieję, że za tym, że zaczynamy to lepiej rozumieć, pójdą jakieś działania w przyszłości i będzie to hamować, bo wydaje mi się, że w sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, to każda tego typu informacja, która zbliża nas choćby odrobinę do tego, żeby wyhamować ten kryzys klimatyczny, w jakim się znajdujemy, no jest po prostu ważna i akurat ta dobra.
0: No i żeby tylko pewni politycy nie powiedzieli sobie, ach, no widzicie, no widzicie.
1: No tak, śnieg spadł, nie ma ocieplenia klimatu oczywiście.
0: Drill, baby, drill.
1: A, dobrze, no to widzisz, tak średnio optymistycznie kończymy te dobre wiadomości.
0: No, to wytnijmy ten las i wierćmy dalej po prostu, bo tam...
1: Nie, saćmy
0: tak
1: lasy,
0: się wyreguluje wszystko.
1: Saćmy lasy, dzielmy się krwią i w ogóle bądźmy dobrymi ludźmi, okej? Okay?
0: Tym politykom dedykuję, tylko że to polityk powinien być, że tak powiem, podmiotem tutaj. Mm-hmm. Hit me in the head, jakbyś przetłumaczyła.
2: A mogę nie?
0: Tak, tym wyjątkowo. Tutaj jest wszystko jasne.
2: Dziękuję.
0: No i to są stąsi, proszę państwa, tak bo jest. Dzisiaj Foreign Tongues tak, się ukazały.
2: Olga Szygenda, dziękujemy.
1: Dziękuję. Jej.
2: Królowa wraca za tydzień.
0: Tak, królowa wraca.
1: Oczywiście, naturalnie. Jakżeby inaczej. Do zobaczenia.
0: I do usłyszenia. A kamienie się toczą.

0: Foreign Tongues i oczywiście The Rolling Stones, proszę Państwa, Hit Me in the Head. Wiele tu nagrań, płyta zbierająca bardzo dobre recenzje. No pewnie, może okej, może dobre, nie bardzo dobre, bo raczej tutaj zaskoczeń spodziewać się nie należy, ale na przykład jest cover Amy Winehouse. Proszę Ciebie, o.
1: No proszę. Tak w ramach nie za dobrych informacji dowiedzieliśmy się, że koncert Tasz Sultana został odwołany. No bywa i tak.
0: Tasz Sultana odwołana i tutaj są informacje o problemach zdrowotnych artystki. Być może zostanie znaleziony nowy termin na wiosnę 2027 roku, ale zobaczymy, czy akurat dla Warszawy. Natomiast my zaglądamy jeszcze do naszej zbiórki, proszę Państwa. Tam 325,5 tysiąca złotych w tej chwili, 130% normy. Trochę chcielibyśmy jeszcze, żeby ten wynik był lepszy, no bo mamy pewien cel. Cel pojawił się właściwie już w trakcie naszej przenosinowej, urodzinowej zbiórki. Tym celem, takim naszym cichym marzeniem, jest nowa, super nowoczesna konsoleta. Konsoleta, której zakup trzeba zaplanować. No i zaplanować trzeba także wszystko, co jest z tym związane, na przykład ułożenie kabli pod podłogą na przykład, czy tam na ścianie. O.
1: Tak, to są rzeczy, które wydają się dosyć prozaiczne, ale proszę nam wierzyć, że potem dodawanie tych kabli byłoby co najmniej niewygodne.
0: Byśmy się potykali na przykład.
1: Byśmy się potykali, to jest raz, a dwa, że no, wiązałoby się to z utrudnieniami i zapewne też z dodatkowymi kosztami, no bo znowu trzeba by podnosić na przykład wykładzinę. No, nie wiem, natomiast fakt jest faktem, że lepiej jest takie rzeczy po prostu planować teraz, na etapie, kiedy nasza nowa siedziba na Mińskiej 75 chyba już jest w trakcie jakichś zmian, żeby nas przyjąć w swoje gościnne progi z Lastrico. No, tak wyszło. Tak pomyślałam o tych schodach, bo Agnieszko, byliśmy tam z Janem i mi się te schody przypomniały, te niesamowite schody, które...
0: Imię Agnieszka zobowiązuje do bycia poetką czasami, o tak bym powiedział.
1: Tak? Tak. A no tak, tak. No cóż. Cóż. No cóż.
0: Cóż, że
1: nie ze Szwecji.
0: Nie ze Szwecji, tylko z Ostrej, ale wkrótce z Mińskiej, z młodego Grochowa, proszę Państwa. 18 minut do godziny 14, zatem nowyświat.online, / nowa siedziba, to jest adres tej zbiórki, gdyby Państwo jeszcze chcieli na przykład dzisiaj z okazji naszych urodzin coś tam dorzucić, no to będziemy bardzo radzi?
1: My proponujemy wielokrotności szóstki. No tak, żeby było zabawniej, bo właściwie dlaczego nie? No, 6 lat w końcu mamy. To jest bardzo dumny wiek. Bardzo dumny, naprawdę. Przypomniałam sobie, co to było, jak ja miałam 6 lat. Szłam do szkoły, jak miałam 6 lat, bo ja poszłam rok wcześniej. Jak to się mówi, najpierw byłam mądra, a potem poszłam do szkoły. No,
0: no to i tak można też tak, proszę Państwa. A gdyby nie było Radia Nowy Świat, to nie mogliby się Państwo o tym, jak redaktorka jest, przekonywać. A tak mogą Państwo.
1: To prawda.
0: I za to podziękujmy. The Sacred Souls teraz. Tytułu nie będę czytał, bo on brzmi Any Old Fool.
1: Aha. W każdym razie potem powiemy Państwu, że porozmawiamy z 6-latką, a dokładniej nie my, tylko porozmawia z nią Klaudia Kowalczyk.
0: Ale to potem teraz tego nie mówimy jeszcze.
1: No nie, teraz nie.

0: że rozmowa z dziećmi to właściwie nie ma nic łatwiejszego, ale żeby dziecko odpowiadało pełnymi zdaniami, a nie tylko tak lub nie względnie, no to już się trochę trzeba nagimnastykować, nie powiem. No i takiej gimnastyki podjęła się Klaudia Kowalczyk i ona porozmawiała z naszą słuchaczką, Polą.
1: To Polcie, ile masz lat?
2: 5, ale niedługo będę miała 6.
1: I co lubisz robić?
2: Lubię rysować. Jakieś fajne lalki są blaskiem.
1: Mówiłaś, że kotki też lubisz.
2: Nie, lubię pieski bardziej. Cała sawka mi się nie mieści tych rysunków. O, i na lodówce jeszcze leżą, przyczepiły rodzice takie dwa rysunki na występ dla nich. Na dzień mamy i mamy, bo tata ma, jak jestem w przedszkolu, więc zrobiliśmy dla nich. Tak razem. I jeszcze tam rysunki jeszcze moje naszej rodziny.
1: Co się działo w sali zabaw na 6 urodziny?
2: Bawiłam się. O, i dzisiaj mi się śniło, że byłam na sali zabaw w moim przedszkolu na dworze. Dlatego zrobiliśmy ciasto, bo to był tort.
1: Tort na 6 urodziny?
2: Tak, ale w sumie to ja miałam tu urodziny we śnie. Ale tylko od razu to w śnie.
1: Pamiętasz, jak rozmawiałyśmy rok temu?
2: Tak, bo to było dawno. Ale teraz widzę, że nic się nie zmieniło normalnie, tak samo jak było.
1: A w radio się bawisz?
2: W radio to czasami tylko oglądam, tam nic nie ma do zabawy. W radio zwykle to prawdziwa zabawa jest, ale tak ja nie mam w sumie w domu takich rzeczy potrzebnych do radia. Mam tylko komputer i jakiś mikrofon. Wszystkiego najlepszego radia. Radio Nowy Świat.
3: Dzięki.
0: A ty masz w domu rzeczy potrzebne do zabawy
3: mam.
0: W radio?
3: Oczywiście, że tak.
0: Komputer, mikrofon i co jeszcze? No słuchawki by się przydały,
3: no,
0: tak naprawdę.
3: No więc ja myślę, że to całkiem sporo.
0: Także, ma Polu, możesz spokojnie bawić się w radio, jeżeli masz taką fantazję.
3: Pola, to możesz na przykład założyć radio, no, polskie radio, bo że Pola.
0: Możesz, no. Tak. Polaskie nawet, dlaczego nie? Klaudii Kowalczyk, bardzo dziękujemy za tę gimnastykę z Polą. No my dzisiaj nie mamy imprezy w sali zabaw. Mamy na dworze, ale będą zabawy.
3: Albo na polu, ale nie, to na dworze. Tam
0: nie, na dworze, na dworze. Tak, tak, na dworze. Na dworze króla Zbyszka, znaczy Zbigniewa. Tam się będziemy bawić. Zapraszamy Państwa oczywiście również do Brzezin. Jak Państwo dojadą do Brzezin, to pewnie nas Państwo znajdą bez większych problemów. I to nie dlatego, że Brzeziny nie są takie duże, tylko dlatego, że po prostu, no po prostu.
3: Ale też można jakąś taką strategię zastosować, na przykład jak Państwo już będą, przekroczą granicę Brzezin, zacząć krzyczeć jakieś imię, na przykład Agnieszka, Agnieszka!
0: No, albo
3: i
0: Zbyszek.
3: Wtedy któraś, tylko że Zbyszek będzie na scenie, prawda?
0: No zależy, o której
3: kilka
0: państwo
3: Agnieszek,
0: będą. Zależy, o której państwo będą, bo wiesz, no. O Ksenia można krzyczeć na przykład,
3: Ksenia.
0: Bo Ksenia to jest imię takie dosyć wyjątkowe, w sensie jest dużo pewnie
3: ale
0: mniej Agnieszek Kseni
3: są,
0: niż Agnieszek.
3: Agnieszki. Jest Agnieszka Kowalewska, jest Agnieszka Lipka-Barnett, więc...
0: To w tym radiu, ale
3: tak,
0: tak w ogóle, no to
3: a
0: jest...
3: A w Brzezinach może być więcej.
0: No właśnie. No tak, a Ksenia to jest jednak imię na tyle... unikalne. Mam wrażenie, że jak państwo krzykną Ksenia, to jest szansa, że w Brzezinach będzie tylko jedna Ksenia, ta nasza Ksenia.
3: A jak jest jakaś inna Ksenia i krzyknie, co? To o co chodzi?
0: To powiemy, że szukamy tej drugiej.
3: A, radio to tam do, no tego, do muzeum.
0: Także tak, zapraszamy państwa do Brzezin. Co prawda nie będzie sali zabaw, ale będziemy my, więc też mamy nadzieję, że będziemy dobrze się bawić na potańcówce chociażby.
3: Redaktorzy nie będą zamaskowani, jak zdarza się to w przypadku niektórych artystów na scenie muzycznej. Proszę Państwa, nie przypadkiem teraz Bokka.

0: boka.
1: On your side.
0: Czyli przy twoim boku.
1: Tak, behind the wall of your side of wall of sleep.
0: Of the bed, oczywiście.
1: Of heavy breathing.
0: A, no bo właśnie, bo to chodzi o to, że ktoś śpi na tej stronie łóżka, na której zazwyczaj śpi ta druga osoba.
1: Ktoś, czyli cruise ship designer.
0: No właśnie.
1: Albo i tak bok. Łączymy te kropki, proszę państwa, od 2 godzin prawie, ale skoro prawie od 2 godzin, to znaczy, że kończymy. Kończyć tak. Nam czas dzisiejszy tak. Program.
0: Wystarczy już łączenia kropek.
1: Łączenia kropek wystarczy, ale łączenia redaktorów nigdy dość. Agnieszka na przykład się połączy z innymi redaktorami, tak jedzie po prostu do nich.
0: Jadę.
1: Do Brzezin. Za chwilę państwo będą mieli tak powtórzone, co się wydarzy dzisiaj, tuż nie, przed godziną.
0: Jutro, zobacz, bo to sobota.
1: Okej,
0: okay. No
1: to jutro.
0: A dzisiaj to państwo wiedzą, że będzie popołudniówka i że będzie koncert i że potańcówka i że w ogóle będzie bardzo sympatycznie. A co jutro, to się państwo dowiedzą za chwilę, ale ja chcę kolegę Jana, jak to zwykle w piątek przed 14 zapytać, co jutro, jakie plany na weekend, kolego?
1: Bardzo spokojne, słuchaj, ale będzie muzyka odśrodkowa, a w niej na przykład bardzo dziwnymi symbolami zapisany utwór Kirana Hepdena, czyli pana, którego znamy być może jako Fortet. Wydał niedawno świetną płytę, więc na przykład ona. A co u ciebie w poniedziałek, w audycji w środku dnia?
0: A u mnie w poniedziałek będziemy odfiltrowywać rzeczywistość. Jest taka kampania, której jedną z twarzy jest Daniel Godson, młody artysta. No i porozmawiamy sobie o właśnie odfiltrowywaniu rzeczywistości, głównie w mediach społecznościowych, no bo umówmy się, to młode pokolenie funkcjonuje tak naprawdę równolegle w tych dwóch strefach. Tak naprawdę to dla nich już nie ma dwóch stref, jest tylko jedna i tyle. Będzie oczywiście Nicola Paladini i zabierze nas pewnie znowu do Włoch, bo właściwie dlaczego nie? Ja tam się bardzo chętnie wybieram z nim, bo to są bardzo miłe wyprawy, bardzo też smaczne wyprawy. Może tym razem będę pamiętała o tym, żeby zabrać coś do jedzenia. No i porozmawiamy też o dzieciach w przestrzeni publicznej. O, i to będzie
1: ale
0: bardzo ciekawa rozmowa z Moniką Pastuszak.
1: No to będzie temat mocny.
0: Mm-hmm. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy za wszystko dziś.

0: Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później, o godzinie 10, wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
1: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek przenosimy się na Pomorze. Tam otwarto dziś stację energetyczną w Choczewie. W otwarciu udział wziął premier Donald Tusk, który określił inwestycję jako kluczową w kierunku bezpieczeństwa energetycznego.
2: Właśnie popłynął pierwszy prąd z polskiej morskiej farmy wiatrowej. To jest technologiczne zwycięstwo tych wszystkich, którzy wierzyli w to, że Polska może być w czołówce państw, które wiedzą, na czym polega nowoczesna energetyka. Kiedy mówimy o tym, że jest to bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność energetyczna, to mamy na uwadze zarówno zróżnicowanie źródeł w tych bardzo niepewnych czasach, fakt, że mamy w wielu miejscach źródła energii i że ta energia jest niezależna od geopolitycznych trudności. Znaczy naprawdę bardzo wiele.
1: Zmieniamy temat. Zidentyfikowano pierwsze 8 ofiar rzezi wołyńskiej. To Polacy zamordowani przez oddział UPA w lutym 1945 roku w Późnikach. W sumie zginęło wtedy około 80 osób. Do tej pory udało się tam odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 z nich. Pod koniec sierpnia ma rozpocząć się kolejny etap poszukiwań. Posłowie Konfederacji przypomnieli dziś o 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, mówi Krzysztof Mulawa.
3: Domagamy się ekshumacji ofiar z bezimiennych dołów śmierci i godnego ich pochówku. Po drugie, edukowania i informowania opartego na prawdzie kwestiach historycznych, kwestiach kresowych. Po trzecie, zaprzestania, to jest to, co się dzieje w chwili obecnej w 2026 roku, czczenia morderców z ONU, paszowinistów ukraińskich przez oficjalne władze Ukrainy.
1: Do eskalacji napięć polsko-ukraińskich tak odniósł się z kolei Adrian Zandberg z partii Razem.
4: Jak parę lat temu różni nagrzani politycy na polskiej prawicy wpadli na pomysł, żeby nazywać jednostki wojskowe imieniem postaci, które zhańbiły polski mundur i mordowały ludność prawosławną, mordowały Białorusinów, mordowały ukraińskie kobiety i dzieci, to bardzo twardo i ostro protestowaliśmy i mówiliśmy, żeby ci, którzy to robią, puknęli się w głowę, bo ludziom odpowiedzialnym za zbrodnie na cywilach nie wolno stawiać pomników. Ja dokładnie tak samo oceniam flirtowanie z nacjonalizmem po każdej stronie granicy.
1: Hiszpania. Łącznie 12 osób zginęło w pożarze lasów w Almerii w regionie Andaluzji na południu kraju. Władze określiły pożar bezprecedensową tragedią. Zginęło jak dotąd 12 osób, 19 uznano za zaginione. Lokalne służby ratownicze twierdzą, że większość ofiar to najprawdopodobniej obcokrajowcy, którzy zignorowali polecenia, by pozostać w bezpiecznym miejscu i postanowili uciekać własnymi samochodami. Część ofiar ognia odnaleziono we wrakach tychże samochodów. A na koniec Grecja. Okno wypadło z samolotu lecącego z miejscowości Saloniki do Memmingen w Niemczech. Do tej sytuacji doszło dziś rano. Siedzący przy oknie 60-latek częściowo został wciągnięty w powstały otwór, częściowo, bo górną częścią tułowia. Pasażera przytrzymali współpasażerowie. Maszyna musiała zawrócić na greckie lotnisko. Samolot wylądował bezpiecznie, a mężczyznę przewieziono do szpitala. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pomiędzy.

W tej części świata jeszcze, szanowni państwo, w audycji pomiędzy nie byliśmy. Jean-Noël Delblon, czyli raper JND, jego nowy styl prosto z Karaibów, dokładnie z Martyniki, otwiera nasze kolejne piątkowe spotkanie. Tym razem spotkanie wyjątkowe, no nie muszę państwu przypominać, urodzinowe. Przeszczęśliwy jestem, że mogę dzisiaj z państwem dzielić choćby godzinę tej urodzinowej ramówki i cieszyć się tym, co od 6 lat wspólnie budujemy pod szyldem Radia Nowy Świat. Dwóch Kubów, Strączyński za konsolą i Ferlin za mikrofonem. Jesteśmy na miejscach i jak co tydzień tym nowym i starym geograficznym światem będziemy się zajmować. Muzycznie oczywiście będzie kilka nowości, ale początek należy niewątpliwie do postaci wyspiarskich. Z Martyniki przenosimy się bowiem do Republiki Zielonego Przylądka.

uniwersalnym języku tańca Dionisio Mayo przekazał parę ważnych słów. Kaboverdeńczycy to dla mnie rewelacja tegorocznego mundialu, muszę przyznać Państwu. Mimo to, że z tego mundialu już dobrych kilka rund temu odpadli, ale jak Państwo przed momentem usłyszeli, ten zbiorowy talent Kaboverdeńczyków nie ogranicza się do piłki nożnej, ale i do muzyki. Zaczęliśmy od kreolskiej składanki muzyki z Antylii, to była ta karaibska, francuskojęzyczna propozycja sprzed momentu, a to, co wybrzmiało przed chwilą, Dionisio Mayo, to materiał z innej kompilacji o dźwięcznym tytule Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of Cabo Verde. Czyli Space Echo to kosmiczne echo i tajemnica za kosmicznym brzmieniem muzyki właśnie z Republiki Zielonego Przylądka. Składanka wydana przez świetne wydawnictwo Analog Africa prawie dokładnie 10 lat temu, a na niej same kaboverdeńskie perełki. Bardzo Państwu polecam, ale żeby Państwo się nie przesycili tym egzotycznym graniem, to teraz porcja grania amerykańskiego zespołu, który myślę, że bardzo dobrze Państwo znają, i piosenka, która mnie nie opuszcza od dobrych kilku dni.

koncertowe LCD Sound System i You Can't Hide / Shame on You z fantastyczną partią wokalno-skatową Reggiego Wattsa. To fragment płyty z wielkim występem w Madison Square Garden i taki element taneczny, który będzie się dzisiaj przewijał w audycji pomiędzy. W związku z tym oczywiście, że wieczorem mam nadzieję zobaczyć się z Państwem, albo przynajmniej z częścią z Państwa, chociaż zapraszamy wszystkich na naszej urodzinowej potańcówce. No i odliczamy czas do wieczornych atrakcji, a tym samym oczywiście rytmikę będziemy dziś w audycji pomiędzy wspierać. I te rytmiczne inspiracje podtrzyma zespół Przebiśniegi.

Przebiśniegi z nowego krążka Multimedialny Sen. No i w związku z tym, że dziś świętujemy, no to są prezenty. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy tego albumu właśnie w formacie CD. Chętnie się z Państwem podzielę tymi podarunkami dla mnie od zespołu, które ja dalej przekazuję Państwu. W serialu Seinfeld kiedyś była taka figura jak Regifter. To było pejoratywne określenie, ale ja wierzę, że dzisiaj w dobrej wierze podzielę się z Państwem tymi płytami. jakub.ferlin@nowyswiat.online to jest ten adres, na który przyjmuję Państwa wiadomości i te dotyczące płyty, i te dotyczące wszystkich innych tematów. Zawsze to jest mile widziane. A żeby się dobrze Państwu pisało, to zajrzymy do dzisiejszej premiery i ruszymy szlakiem polskich kwiatów.

Przed momentem przebiśnigi i teraz mleczy to wszystko barwny świat młodej polskiej muzyki i też nowości albumowe. Album Niebieski to dzisiejsza premiera i drugi album zespołu Mleczy. Dobry moment, żeby przypomnieć, że Karolina, Ilja i Marcin z zespołu Mleczy odwiedzili nas kilka tygodni temu w audycji Pomiędzy w takim kameralnym składzie z akustycznym wykonaniem kilku utworów z nowej płyty i jednego utworu z płyty Maruda, czyli tej zeszłorocznej, debiutanckiej płyty. I bardzo warto do tego nagrania zajrzeć. Oczywiście jest na naszym YouTubie. No i znów szlakiem polskich zespołów, które gościły na Ostrej, trafiamy do kolejnego zespołu, który już teraz jest z nowością również w playliście.

Wierzymy, że w Brzezinach dziś tylko niebieskie niebo i piękny wspólny zachód słońca, ale na razie nad Ostrą i chyba w Brzezinach też szaro i deszczowo i tak też nieco pochmurno, jak zwykle brzmi zespół Zachwyt. To nie oznacza, że nieładnie oczywiście. Singiel Znam, pierwsza piosenka promująca nadchodzący wielkimi krokami drugi album grupy z południa Polski, a zaraz po nich Londyńczycy z Mary and the Junkyard. Debiutancka płyta Role Model Hermit to propozycja bodaj dokładnie z zeszłego tygodnia. Również gitarowo, również szumiąco. Taka chyba natura tych współczesnych indie rockowych składów. I być może trochę a propos natury, kolejny utwór i przedostatnia dziś nowość. Tutaj tych dźwięków natury jest naprawdę sporo.

Muzyczny przytulas Hug, czyli Devendra Banhart, Gian Reilly i Noah Georgeson. To zapowiedź nowego projektu właśnie pod tym trzyliterowym szyldem Hug. Dla mnie każda wieść o nowych przedsięwzięciach tych panów, szczególnie Devendra Bankharta, oczywiście jest powodem do radości, więc zdecydowanie ten album dołącza do listy najbardziej oczekiwanych w tym roku. A tymczasem, jak co tydzień, wracamy do eksploracji terenów kulturowo bliższych i dalszych, tym razem trochę dalszych. Lądujemy w Jordanii.

Gdyby się Państwo kiedyś zastanawiali, to tak brzmiała końcówka lat 80. w podziemnych barach muzycznych w Amanie, w stolicy Jordanii. To Neczas, czyli, uwaga, palestyńsko-irackie trio Basim Said, Khaldon Nasser i Kasim Sabunchi, tworzący wspólnie w Jordanii właśnie w latach 80. i 90. Inspirowali się Bobbym Caldwellem, zespołem Steely Dan i, co bardzo słychać, George'em Michaelem. Ich twórczość możemy teraz poznać za sprawą naszych dobrych przyjaciół z berlińskiej wytwórni Habibi Funk. To oni podjęli się reedycji albumu Pieces of a Dream. Na razie tylko jeden singiel, ten, który usłyszeli Państwo przed momentem, a cała płyta już 14 sierpnia. W oczekiwaniu wybieramy się do naszej cotygodniowej sekcji azjatyckiej, a tam obecnie mieszkający w Kanadzie Thai Hussein Bokhari.

Urodzony w Bangkoku, domem nazywa jednak Vancouver. Prawdziwy człowiek z przestrzeni pomiędzy Hussein Bokhari i jego utwór Bangkok Boys z zeszłorocznego krążka Possessions. To wówczas w sierpniu zeszłego roku był nasz singiel tygodnia, ale warto do niego wracać nawet po upływie kilku czy kilkunastu miesięcy. Tym bardziej, że to znów powrót do tanecznych przygód w naszej audycji i z nimi pozostaniemy już do końca. Ostatnia nowość na dziś i londyński DJ Romare przed nami. Feel the rhythm of the air as it moves in and out.

Klubowy muzyczny kolaż to Archie Fairhurst, czyli Romare, i nowy czerwcowy singiel Breathe. I oczywiście oddychamy spokojnie, tuptając w rytm tego singla, ale ja przyznam Państwu, że już niecierpliwie czekam i przebieram nogami na myśl o tych naszych dzisiejszych spotkaniach w Brzezinach. Za moment wyruszamy z Ostrej, więc pora kończyć. A na koniec naszego spotkania antenowego utwór, który na pewno na dzisiejszej potańcówce się pojawi. Widzimy się i słyszymy w Brzezinach i nie tylko, już jutro w audycji Dwa Światy również. A za dziś już dziękujemy. Kuba Strączyński, Kuba Ferlin i Groove Armada na koniec.

0: Przypomnijmy to sobie raz jeszcze. Już dziś spotykamy się na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach, gdzie po godzinie 16 zaczniemy świętowanie naszych 6 urodzin specjalnym wydaniem popołudniówki, którą poprowadzą Ksenia Maćczak i Michał Porycki. Następnie o godzinie 20 rozpocznie się tam recital Zbigniewa Zamachowskiego z udziałem Zuzanny i Łędy i Marii Zamachowskiej. To wydarzenie w przeciwieństwie do pozostałych nie będzie transmitowane na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę pod gwiazdami i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Więcej informacji w kolejnych godzinach, choć i tak najważniejsze, że widzimy się już dziś w Brzezinach.
1: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W okolicach Karsinki i Rekowa w gminie Polanów służby wciąż poszukują pozostającej na wolności pumy. Jakiej pumy? Olga Szygenda powie więcej na ten temat.
2: Dziś zebrał się sztab kryzysowy. W akcję zaangażowano leśników oraz specjalistyczną firmę zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt. Rozmawiałam z sekretarz gminy Polanów, Dorotą Buczkowską-Szalbierz, która zapewnia, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców.
3: Będziemy korzystać z wsparcia, które nam nadleśnictwa mogą zaoferować. Mówimy tutaj o dronach i fotopułapkach, tak żeby ten obszar penetrować i w celu odłowienia zwierzęcia. Tak żeby tutaj mieszkańcy po prostu mieli już poczucie bezpieczeństwa. Nie wiadomo jak on się zachowa, więc po prostu tutaj trudno wyrokować, jak to się wszystko potoczy.
2: Apel o niewchodzenie do lasów nadal obowiązuje. Samorząd rozważa także czasowe ograniczenie wstępu do części terenów leśnych przed weekendem, gdy w okolicy pojawia się wielu turystów, grzybiarzy i osób zbierających jagody. Co ciekawe, nadal jeszcze nie wiadomo, jak puma znalazła się na Pomorzu.
1: Zmieniamy temat. Dokładnie 85 lat temu doszło do mordu w Jedwabnem. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej 10 lipca 1941 roku z inspiracji niemieckich okupantów polscy mieszkańcy Jedwabnego zamordowali co najmniej 340 Żydów. Obchodom towarzyszą zgromadzenia środowisk skrajnie prawicowych. Spotkanie ze swoimi sympatykami zorganizował Grzegorz Braun. Odsłonił pamiątkową tablicę przy krzyżu, na której zapisano wezwanie do modlitwy za ofiary, cytuję, dwóch zbrodniczych totalitaryzmów.
4: Niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Mówił Grzegorz Braun. Do rocznicy mordu w Jedwabnem odniósł się również premier Donald Tusk na marginesie otwarcia stacji energetycznej w Choczewie.
5: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, to nie jest żadne odkrycie, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. Trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz. My także przechodziliśmy dramatyczne losy, dramatyczne dla nas, ale czasami też powodowaliśmy dramaty innych. Więc ja bardzo bym chciał, żeby Jedwabne, no przede wszystkim, żeby nie było tam ludzi typu Braun i jego bojówkarzy, bo tutaj akurat to słowo chyba bardzo dobrze pasuje, bo chciałbym, żeby wszyscy Polacy wzięli na siebie odpowiedzialność.
1: Ja jeszcze na koniec przypomnę o alertach pogodowych. Na północnym wschodzie kraju IMGW ostrzega przed deszczem i burzami. Synoptycy prognozują jednak, że po tych chłodnych dniach w Polsce weekend ma przynieść ocieplenie.
6: Sobota będzie jeszcze takim dniem przejściowym. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie ta temperatura wzrośnie do 24 do 27 stopni. W centrum termometry wskażą przeważnie 21-24, natomiast na północy i północnym wschodzie nadal utrzyma się to chłodniejsze powietrze z temperaturą poniżej 20 stopni.
1: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry, tu Akademia Rocka, mówi Adam Stasiak. Minęła godzina 15, mamy piątek, w związku z tym będziemy słuchać aż do godziny 16 utworów rockowych i nie tylko. Skupimy się na wszelkich pochodnych rocka, a także wszystkim tym, co mi się spodobało w tym tygodniu. No dobrze, rozpoczniemy, wydaje mi się, że energetycznie od utworu grupy Aerosmith, wcale niepopularnego, ale bardzo wyrazistego.

Aerosmith i Lover A Lot. Jeden z najmocniejszych utworów z albumu Music From Another Dimension z roku 2012. Sam Steven Tyler przyznał, że chciał wrócić w tym utworze do surowego, rockowego brzmienia z początku kariery Aerosmith. Jeśli kiedykolwiek takie było, to najprawdopodobniej chciał to zrobić i mimo, że nie był to singiel, często wymieniany jest przez fanów grupy jako jedna z najlepszych kompozycji z późniejszego okresu działalności zespołu i absolutnie się z tym zgadzam, ale jeśli chodzi o energię, to znaczy to, ile tej energii utwór przenosi, no to wydaje mi się, że w konfrontacji z takim utworem jak na przykład I Remember You, Skid Row, Aerosmith i Lover A Lot nie mają szans.

Jeden z największych hymnów i zdaje się, że największa ballada Skid Row końca lat 80., a także wielki album, album pod nazwą Skid Row, również noszący w sobie nie tylko I Remember You, ale także wiele innych przebojów tej grupy. Grupy, która niestety dosyć szybko się rozpadła ze względu na nadużywanie substancji, a także rockowe i dosyć dynamiczne charaktery członków zespołu. Tak już czasem bywa i niestety no, zazwyczaj taki los zespołów rockowych, ponieważ no, wypalają się bardzo szybko te najbardziej ogniste emocje i podobnie było z zespołem Pantera, który teraz zagości na naszej antenie. Wiadomo, że kiedy bracia Darrell zrezygnowali po prostu z Phila Anselmo przez to, że nadużywał substancje, stworzyli Damage Plan, no i potem na koncercie Damage Plan oczywiście Dimebag został zastrzelony, ale pozostawił po sobie naprawdę ogromny dorobek muzyczny i niewątpliwie jedną z najciekawszych części jego dorobku jest album The Vulgar Display of Power i oczywiście Pantera w tym najbardziej dynamicznym i wyrazistym groove metalu, który wtedy był, że tak powiem, całkiem świeży, a teraz brzmi po prostu naprawdę metalowo.

0: Vulgar Display of Power, Pantera i jeden z, wydaje się, że najbardziej legendarnych riffów w historii rocka i metalu w ogóle. Oczywiście Walk z albumu, którego nazwa i okładka zdają się być tak samo legendarne. To znaczy na okładce widzimy mężczyznę, który po prostu dostaje fangę, nie fangę w nos, tylko raczej w policzek. No i anegdota, jakaś taka legenda funkcjonuje dookoła tej okładki, że no po prostu tak, ktoś został zaatakowany na ulicy za to, że obrażał zespół Pantera i pokazali mu, gdzie raki zimują, i tak dalej, i tak dalej. No cóż, no nie jest to prawda. Zdjęcie zostało po prostu zaaranżowane, przygotowane, nikt nie został pobity. Ja wiem, że takie legendy zazwyczaj brzmią naprawdę dobrze. Jednakże, no na szczęście tutaj nikomu nic się nie stało i ta przemoc, o której wypowiadają się muzycy poprzez swoją muzykę, pozostaje wyłącznie w tej muzyce zawarta. No skoro już pogadaliśmy trochę o tej przemocy, rozbroiliśmy trochę te bardziej metalowe charaktery na naszej antenie, to chyba czas przenieść się do Francji i otworzyć Comédie Rockaise.
1: Comédie Rockaise.

0: m'a pas su retenir.
1: Les passants, Benjamin Biolay, utwór, który powstał do wiersza Antoine Paula, jednego z najbardziej znanych francuskich poetów XX wieku. Sam tekst wcześniej rozsławił oczywiście Brassensa. Biolay nadał mu nowoczesne, melancholijne brzmienie i zdaje się, że jest to jedna z najbardziej cenionych interpretacji poezji we współczesnej muzyce francuskiej. Powróćmy na ziemię, ziemię metalową, ziemię gitarową, ale w tym starym stylu. Mam na myśli oczywiście neoklasycyzm i mistrza szredu Yngwiego Malmsteena.

Yngwie Malmsteen i You Don't Remember, I'll Never Forget. To nie Yngwie śpiewał, tylko Joe Lynn Turner, były wokalista Rainbow i Deep Purple. Oczywiście Malmsteen zaangażował go, żeby stworzyć legendarną, heavy metalową piosenkę. Można powiedzieć, że kolejny hymn w historii rocka. Czy tak się stało? Czy powstał kolejny hymn rocka? Raczej nie, ale powstała dosyć interesująca propozycja, przynajmniej dla fanów, powiedziałbym, że wyścigowego grania na gitarze, no bo jeśli chodzi o warstwę wokalną, powiedziałbym, że Joe Lynn Turner jest całkowicie spacyfikowany tutaj przez Yngwiego Malmsteena i to Yngwie ma być tutaj bogiem i ikoną, a sam Joe Lynn Turner przez to może wypadać trochę bardziej pospolicie, nie jest to ewidentnie harmonia, z jaką mamy do czynienia zazwyczaj przy zespołach rockowych, ale mamy tutaj oczywiście ten wielki kunszt klasycznej gitary Yngwiego Malmsteena i dowód na to, że no gościu po prostu jest jednym z najlepszych gitarzystów na świecie i tyle. Przenieśmy się w rejony, uwaga, bardziej jazzowe, bo można powiedzieć, że Yngwie Malmsteen jest legendą muzyki gitarowej, ale na pewno nie gitarowego jazzu. Inaczej było z gitarzystami, którzy grali czasem z Billem Evansem, który już teraz na naszej antenie.

Bill Evans, trio konkretnie. Bill Evans to jeden z pianistów, którzy zrewolucjonizowali współczesny jazz. Słychać to w tym nagraniu, ale czy gra tak dobrze na klawiszach jak Mitch Ure, albo odwrotnie, czy Mitch Ure gra tak dobrze na klawiszach jak Bill Evans? Posłuchajmy, sprawdźmy to.

0: Oj, to była taka prowokacja. Wiadomo, że nie można porównać jakiegoś Billa Evansa z Midgem Urem i odwrotnie, bo to są artyści, a artystów nie da się porównywać. Ale można za to porównać utwór Love's Great Adventure autorstwa Ultravox i tego remiksu, który wysłyszeliśmy teraz na antenie. Remiksu autorstwa Blank and Jones, niemieckiego duetu, który odświeżył ten utwór, ale zachował charakterystyczne syntezatory lat 80. No i czy im się udało zrobić to lepiej, gorzej? Proszę pisać do mnie na adres adam.stasiak@nowyswiat.online, a my tymczasem przeniesiemy się do krainy alternatywy i punk rocka. Posłuchamy Car Seat Headrest w utworze Fill in the Blank.
1: Now listening to Car Seat Headrest.

Lider zespołu Will Toledo zaczynał od nagrywania albumów samotnie w swoim samochodzie i stąd nazwa Car Seat Headrest. Sam tekst Fill in the Blank jest satyrą na współczesną kulturę i kryzys młodego pokolenia. Muzycznie wydaje mi się, że z kryzysem nie ma to za dużo wspólnego, ale wydaje mi się, że przekazywaniu tego kryzysu poprzez muzykę. Muzycy Car Seat Headrest mogliby się nauczyć trochę od Alice in Chains.

I tym sposobem zakończyliśmy Akademię Rocka. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność, mówił Adam Stasiak. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a pożegnamy się kompozycją co najmniej żywiołową. Będzie to Cinderella i ich wielki przebój z roku 86 pod tytułem Shake Me. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek Mundial, za nami pierwszy mecz w ramach ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja pokonała Maroko 2-0. W półfinale zmierzy się ze zwycięzcą meczu Hiszpania-Belgia. Tak na konferencji przed meczem mówił napastnik belgijskiej reprezentacji Romelu Lukaku. Musimy rozegrać perfekcyjną grę, jeśli chcemy awansować do turnieju. To jeden z kluczowych etapów. A tak nastroje ocenia z kolei trener reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente. Belgia to bardzo silna drużyna, ich zawodnicy są przyzwyczajeni do zdobywania tytułów i walki o nie. To będzie bardzo trudny mecz. Z pewnością najtrudniejszy, z jakim do tej pory przyszło nam się zmierzyć. Mecz Belgia-Hiszpania rozpoczyna się o 21:00. Teraz w serwisie Warszawa. Na Ursynowie na stacji metra Kabaty doszło dziś do ataku na policjantów. Rano uzbrojony w kastety i maczetę 29-latek zaatakował policjantów z Centralnego Biura Zwalczania funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A teraz przenieśmy się do drugiego największego miasta w Polsce. Kraków rozpoczyna filmowe wakacje. Rusza jubileuszowa edycja letniego taniego kinobrania organizowanego przez Kino pod Baranami. W programie znalazły się takie tytuły jak Amadeusz, Cinema Paradiso czy Lot nad kukułczym gniazdem.
1: Jest to 20. edycja, bo to już 20 lat temu powstał ten pomysł na wielki wakacyjny festiwal, podczas którego można sobie ponadrabiać trochę tych filmów, które pouciekały przez cały ten kinowy sezon. Więc tak, 20. edycja największa, najdłuższa, bo 10 tygodni, mamy ponad 200 filmów, będziemy w 3 lokalizacjach, a może i nawet więcej, tu jeszcze dużo niespodzianek przed nami.
0: Mówił Wojciech Kampa z Kina pod Baranami. Seanse odbywają się w kinie oraz w plenerze. Każdy kosztuje 15 zł. A na koniec smutna informacja. Zmarła Maja Gadowska, 13-letnia podopieczna fundacji Cancer Fighters. Zaledwie miesiąc temu pod pseudonimem Majko wspólnie z influencerem Łatwo Gangiem nagrała utwór Wszystkie Marzenia. Wystąpiła też w teledysku. Informacje o jej śmierci przekazała fundacja Cancer Fighters. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Partnerem 6 urodzin są Polska Organizacja Turystyczna i Muzeum Regionalne w Brzezinach.
3: Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie i urodzinowo. Bardzo się cieszymy, że się możemy... Ja poprosiłem akustyków, żeby dołożyli troszeczkę takiego echa w tle, żebyśmy nie brzmieli tak surowo, tak, żebyśmy ładnie jakoś weszli efektowo i nieefekciarsko. Chciałem powiedzieć też dzień dobry popołudniowy, dzień dobry Brzeziny. Jesteście tam? Nigdy nie zaczynaliśmy tak popołudniówki,
4: tak,
3: po pierwsze
4: prawda.
3: W duecie, po drugie w Brzezinach.
4: To prawda, to niesamowicie jak ten czas ucieka. Dokładnie 6 lat temu z wielkim marzeniem, z ogromną jakąś taką tremą zaczynaliśmy, a dzisiaj nadajemy prosto z centralnej Polski, z Brzezin. Michał Porycki,
3: Ksenia Maćczak,
4: Kacper Badura
3: i Kuba Strączyński, który nas realizuje w Warszawie, ale nie jesteśmy tylko w Warszawie realizowani.
4: Absolutnie. Tomasz Paziewski, Jan Sokołowski. Kłaniamy się Państwu pięknie i zapraszamy do godziny 19:00.
5: Nowy Świat po południu.
3: Być może zastanawiają się Państwo, czym będziemy zajmować się do godziny 19:00. Urodzinowanie, celebrowanie polega na zapraszaniu gości. Po pierwsze, goście są już tu, przed sceną. Zapraszamy bliżej pod scenę. Mogą nas Państwo lepiej widzieć. Wiem, że słyszą nas Państwo znakomicie, ale widzieć to nie to samo.
4: A jeśli nas Państwo słyszą gdzieś tam na końcach, to proszę do nas pomachać i proszę tutaj dołączać w miarę możliwości. O, odmachujemy oczywiście. Zapraszamy bliżej.
3: Czy Pan słyszy nas przez radio czy z głośnika? To jest bardzo ważna informacja. A Pan tak to tak normalnie nas słyszy.
4: Czyli my możemy... pomachaliśmy, więc pan
3: po prostu odmachał. Zapraszamy także do pisania, gdyby ktoś chciał skorzystać z tego adresu, który świetnie Państwo znają. popołudnie@nowyświat.online. Zerkam w stronę skrzynki. W grupie osób patronujących też można nas odnaleźć.
4: Absolutnie. Zamieściłam nawet nasze urodzinowe zdjęcie, także zapraszamy do komentowania, do wspólnego świętowania. Proszę być razem z nami.

0: Bo przecież wszystko zaczęło się od miłości. Pan Hubert pisze, korzystając z adresu: góra z górą się nie zejdzie, a tu proszę dwie popołudniówki przy jednym stole. Pyta także, czy dwóch realizatorów audycji, nawet trzech, panie Hubercie, nasze wyjazdowe audycje wymagają odpowiedniego zabezpieczenia sprzętowego i kadrowego. Czy wszystko jest podwójnie? No w pewnym sensie tak.
1: W pewnym sensie tak, oczywiście. Kiedy 10 lipca 2020 roku Wojciech Mann otwierał pierwszą audycję, to chyba nie wszyscy wierzyli, że stworzymy tak potężną radiową rodzinę. Dlatego dziś postanowiliśmy o tych początkach jeszcze Państwu poopowiadać. No a najlepiej, wiadomo, rozmawia się z ludźmi, którzy od początku nasze radio tworzyli, dlatego już razem z nami, po mojej lewej stronie, redaktor naczelna naszego radia Magda Jeton.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I po naszej wielkie brawa są
1: tak,
0: jak najbardziej
1: tak,
0: wskazane.
1: Się.
0: Proszę dłoni nie szczędzić. Marcin Kidryński, redaktor Radia Nowy Świat.
3: Kłaniam się nisko, dzień dobry.
1: Magdo, ja zacznę od ciebie, bo kiedy tworzyłaś nasze radio, pamiętam, pojawiła się pierwsza lista i pierwsze nazwiska osób, które będą tworzyć nasze radio, a na tej liście pierwsze nazwisko to Marcin Kidryński. Czy pamiętacie pierwszą rozmowę?
2: Myślę, że chyba lepiej pamięta Marcin, ponieważ ja dzwoniłam do bardzo wielu osób i mogłem się trochę zatrzeć. Jedyna rzecz, która mnie wzruszyła, to to, że kiedy zadzwoniłam, to Marcin się ani jednej sekundy nie zastanawiał. Powiedział: kończę prowadzić już tu audycję, gdzie prowadzę. Rozstaję się, żegnam i za tydzień jestem u was.
1: To była szybka decyzja.
3: Ja pamiętam to zupełnie inaczej. Mianowicie tak, że w istocie miałem w planach poprowadzić ostatnią siestę, bo byłem, jak wielu współpracowników, na czas pandemiczny, który pewnie już wyparliśmy z naszej pamięci, ale byłem na ten czas odsunięty od anteny, pracowali tylko ci, którzy byli na etacie. I jaka była aura wtedy polityczna, wszyscy pamiętamy. Wiedziałem, że nie mogę być tam już ani jednego dnia dłużej, ale też nie chciałem odchodzić tak bez pożegnania, więc zgodziłem się na tę ostatnią audycję, nie mówiąc, że będzie ostatnia, to było 17 maja, ale ja oczywiście wiedziałem, że nie będę tam już dłużej, w związku z tym bardzo chciałem nie kończyć radiowej historii, a wiedziałem, że Magda z Wojciechem Mannem planują jakiś projekt. I to moim zdaniem ja zadzwoniłem do Magdy, pytając, a może nawet tak łasząc się, błagając, czy nie znalazłaby dla mnie miejsca w swoim nowym projekcie. I nie opierała się bardzo długo. I cóż, byłem tam od pierwszego dnia potem, od tego 10, kiedy słyszałem, pierwszy raz obudziłem się tak wcześnie, żeby posłuchać radia. To była nasza pierwsza audycja. Wojciech Mann w istocie zaprezentował All You Need Is Love. Od tego zaczęliśmy. I ja zrobiłem coś, czego nie robiłem nigdy wcześniej, a potem bardzo rzadko. Mianowicie napisałem maila do radia, do Wojciecha Manna i Piotra Bukartyka, takiego entuzjastycznego, adoracyjnego, dziękując im, że możemy dzięki tej nieprawdopodobnej historii, tej inicjatywie stworzyć coś razem od zera.
2: A ja muszę tutaj coś dodać na temat ludzkiej pamięci, bo ja pamiętam, jeszcze raz powiem, że ja do ciebie zadzwoniłam, nie będąc pewna, czy ty się zgodzisz. Jak się zgodziłeś, to spotkałam się z Anną Krakowską i mówię: hurra, zgodził się. A ty mi mówisz, że to było odwrotnie. No ciekawe.
1: To musielibyśmy chyba Annę Krakowską tutaj zaprosić.
2: Tak, ale ja myślę, że ona moją wersję potwierdza.
3: No w każdym razie to było absolutnie cudowne, bo ja zacząłem pracować w Trójce, mając 20 lat i niejako podłączyłem się do czegoś, co było już kultowe, legendarne. A teraz miałem szansę współtworzyć z wami coś od zera, rzeczywiście od pierwszego dnia. I to jest niesłychanie wzruszające, że mija nam tych 6 lat i wierzę, że jesteśmy na drodze ku przyszłości szczęśliwej. Rzeczywiście to jest niebywałe, stworzyć coś od zalążka.
2: No właśnie, ja teraz chciałam powiedzieć, że podziwiałam to, że zdecydowałeś się od razu, ponieważ bardzo wiele osób miało wątpliwości. czy to się uda, czy warto zaryzykować. Przypomnę, że kiedy ruszyliśmy 10 lipca 2020 roku, to właściwie wszystkie media pisały o tym, że ruszył taki projekt. Wypowiadali się znani profesorowie z różnych uczelni znanych, bo nawet ich osobiście kiedyś zapraszałam do audycji w Trójce. I oni nagle mówią, to jest świetny projekt, świetny pomysł, ale nie przetrwa dłużej niż rok, ponieważ Polacy nie są przyzwyczajeni, żeby płacić za coś, co można dostać za darmo. I po roku, kiedy obchodziliśmy pierwsze urodziny, trochę już mniej entuzjastycznie pisali o nas, ale nadal się wypowiadali, że to góra 2 lata. Na szczęście po 2 latach przestali się w ogóle na nasz temat wypowiadać i tak jest do dziś. Może nie na szczęście, bo mogliby się nami zainteresować, choćby mówiąc, że właśnie jesteśmy i bardzo się dobrze mamy. A to wszystko się dzieje wyłącznie dzięki Państwu, dzięki tym patronom, którzy uwierzyli w nasz projekt, którzy uznali, że warto w nas inwestować, którzy nam zaufali i przy każdej okazji możliwej ja bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy właśnie miesiąc w miesiąc skrupulatnie pilnują, żebyśmy trwali, bo oczywiście można słuchać za darmo, ale jeżeli wszyscy tak pomyślą, no to nie będzie czego słuchać.
0: Bardzo dziękujemy tym, którzy pomyśleli od samego początku o tym, że warto radio wspierać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Państwo zaczęli wspierać w każdym dowolnym momencie, nawet w tym momencie.
2: Ja tutaj muszę, bo rozumiem, że się kończymy już nasz występ, teraz ktoś tu inny usiądzie na tych krzesłach, więc ja jeszcze jedną rzecz powiem zadziwiającą. Dziś rano dostałam mail, nie jestem upoważniona do podawania od kogo, ale chyba mogę powiedzieć imię. Napisał do mnie pan Maciej, który bardzo trzyma kciuki za naszą konsoletę, ja znowu o pieniądzach, ale i napisał tak, może pani już ją zamawiać, dlatego że jeżeli zabraknie, a jeszcze napisał o sobie, jestem w wieku 65+, nie jestem bogaty za bardzo, budżetówka, ale całe życie oszczędzałem i mam trochę oszczędności. Jeżeli wam zabraknie kilkanaście tysięcy, to ja dopłacę do tej konsolety. Proszę Państwa, no po prostu przytkało mnie i pomyślałam sobie, że absolutnie nie możemy się zgodzić na to, bo miałam pierwsze takie skojarzenia, jak odbudowywaliśmy Zamek Królewski w Warszawie, jak ludzie czy z zagranicy, czy z Polski oddawali swoje obrączki, swoje oszczędności, żeby się udał ten projekt, to my nie możemy dopuścić do tego, żeby nasz patron, nasz słuchacz stracił oszczędności całego życia. No ja wierzę w to, że my zbieramy tę kwotę na konsoletę, bo jeszcze mamy ze 20 dni, więc to się na pewno uda. W każdym razie przy tej okazji bardzo, bardzo serdecznie wszystkim za to dziękujemy.
0: Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, że człowiek, który odkładał pieniądze, będzie je chciał, jeśli będzie chciał jakąś drobną kwotę przekazać. Oczywiście 327.
2: Ale czy rozumiecie to, jakie to jest niesamowite, tak? Jaka to jest desperacja, żeby coś takiego zaproponować.
0: Proszę Państwa, patronite.pl albo nasza radiowa strona z nową siedzibą, tam proszę zajrzeć, wspierać. No i czekać na ten moment, kiedy pierwszy raz zabrzmi All You Need Is Love z nowej siedziby. To się stanie. Czekamy tylko.
2: Na pewno.
1: Już niedługo.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Nadredaktor, matka redaktorka, redaktor naczelna Magda Jeton.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Marcin Kytryński.
0: Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: Czytam Państwa komentarze, przeglądam grupę facebookową osób, które tworzą Radio Nowy Świat. Od początku w charakterze patronek i patronów oraz patroniątek, albo od niedawna czytam między innymi, że projekt jak dla mnie zawsze miał szansę i zawsze będzie miał szansę, napisał pan Rysiek. Pan Rysiek pisał z pierwszego rzędu, ale teraz sobie poszedł.
1: To specjalnie, z pewnością.
0: Napisał i poszedł.
1: Bo wiedział, że przeczytasz ten komentarz.
0: Po południu małpanowyświat.online, także w skrzynce na listy. Jestem obecny, czekam, przeglądam.
1: Ja też jestem, czekam, przeglądam, będę wspierać w tym zakresie Michała. Michale, ale my tu oczywiście będziemy przepytywać różne osoby na okoliczność wspomnień i tych 6 lat, które już za nami. A ty jak pamiętasz początek naszego radia?
0: Nie muszę sobie przypominać, kto pierwszy do kogo zadzwonił albo napisał, bo to po pierwsze byłem ja, a po drugie mam ten wpis do dziś.
1: O, zostawiłeś sobie na pamiątkę.
0: Został w historii korespondencji z nadredaktor Magdą Jeton, po prostu. Po pierwszym wpisie był jeszcze drugi, trzeci, a potem już rozmawialiśmy przez telefon. Także ja wiem bardzo dobrze, kiedy, którego dnia, o której godzinie i być może jakbym się skupił, sprężył, to nawet przypomniałbym sobie, co wtedy robiłem.
1: Myślałam, że dokładnie pamiętasz dzień, w którym przekroczyłeś próg radia.
0: To też pamiętam, bo tak się składa.
1: Bo ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie.
0: Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie, bo to nie było tylko twoje, moje, tylko to było spotkanie całego popołudniowego zespołu, po pierwsze, ale gdy przekraczałem próg siedziby Radia Nowy Świat przy ulicy Ostrej, wciąż jeszcze, ale już niedługo, siedziby Radia Nowy Świat, to poznałem...
1: Co my będziemy wspominać za rok?
0: Będziemy mieli tyle wspomnień, zobaczysz, nie wyobrażasz sobie, ale kogo tam spotkałem, jak tylko wszedłem? Oczywiście nadredaktor Magdę Jeton i redaktora Zbigniewa Zamachowskiego.
1: Który dzisiaj się tutaj pojawi,
0: także to były takie wspomnienia.
1: 18, także zapraszamy Państwa do tego, żeby zostać tutaj z nami do godziny 19. Zdaje się, że Rysiek się
0: O, Rysiek powrócił,
1: proszę,
0: dobrze.
1: Proszę.
0: No to bardzo, tak, przed chwilą moim głosem.
1: Z trąbką, więc...
0: A tego nie było w scenariuszu, nie umawialiśmy się. No dobrze, ale każdy ma szansę zaistnieć tak, jak chce dźwiękowo dzisiaj. Państwo mogą bić brawo na przykład, bo to był występ artystyczny, nie wiem czy...
1: Żeby było słychać, że Państwo są razem z nami.
0: Dzisiaj w popołudniowym programie Kuba Ferlin przygotował, w wyjątkowym urodzinowym popołudniowym programie Kuba Ferlin przygotował mnóstwo muzyki, także takiej, która kojarzy się z radiem, bo stała się częścią historii, stała się częścią tej opowieści. No to najpierw jednym z bardzo ważnych elementów tej opowieści jest pewna niezwykle istotna dźwiękowa tabliczka ostrzegawcza. Bardzo proszę.
2: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: A ta piosenka, proszę Państwa, to jest utwór, który na tip-top liście Radia Nowy Świat pozostawał przez... Ja już nawet nie pamiętam ile tygodni, z czego oczywiście zawsze bardzo się cieszyliśmy. A że to nadredaktor, patoredaktor...
1: No to bardzo proszę.
0: Dezerter i Żółć.

0: Przepiękne to słowo żółć, prawda? Wszyscy polubiliśmy, pokochaliśmy. Proszę się przyznać, ile osób zna tekst tej kompozycji na pamięć już teraz. Tiptoplista poleca się, proszę głosować, dziś do 19, jutro od 20.
1: To wszystko dlatego, żeby się tak sentymentalnie nie zrobiło.
0: Nie, w ogóle nie zrobiło się ani trochę. Ale teraz... Przybył duet, który łączy światy. To są dwa światy, światy poranne i światy popołudniowe nam się pięknie przeniknął ze sobą.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że Klaudiusz chyba nie czuje tej radiowej grawitacji, bo przecież od prawie i specjalnie zaznaczam to prawie początku jest razem z nami w popołudniowej audycji, ale nie wiem, Michale, czy pamiętasz? Nie zawsze tak było.
0: Nie było tak zawsze, za to Kuba Jędras zawsze nie był częścią popołudniowej audycji, ale jest właśnie dzięki Klaudiuszowi, który tutaj czyni honory domu i jest pomostem pewnego rodzaju między porankiem a...
2: No Ksenia też.
0: Ksenia też, ale ja mówię o waszej dwójce, o waszym duecie.
1: Ja mam krótszy staż.
0: Poza tym staż się liczy.
3: Ja
0: dzień dobry.
3: Ja miałem epizod popołudniowy.
0: Epizod. Ja też
1: ale
0: miałem
1: Michał
0: poranny
1: ma prawo
0: epizod.
1: Tego nie pamiętać, wiesz?
0: Ja miałem też popołudniowy, poranny epizod. I wy tego nie pamiętacie.
2: Jak było?
0: Bo was nie było. Nie pamiętam, bo o tej porze ja jeszcze nie włączam nagrywania. Klaudiuszu.
2: Drogi
0: Klaudiuszu. Dzień dobry. Ustaliliśmy to już raz, ale ktoś ostatnio napisał, że to nieprawda, że ja jak mówię dzień dobry, to podkradam twoje dzień dobry. Bardzo się cieszę, że to jest...
2: To nieprawda?
0: To jest nieprawda. No,
2: okay.
0: Ja mówiłem o tym, że ja odwracam to dzień dobry. To twoje pierwsze jest moim drugim, dlatego...
2: A, i wtedy jest inaczej.
0: I to nie są żadne prawa autorskie.
2: To ja to słyszałem, że to jest odwrócone.
0: To się nie nazywa podruba, ani kopia, to się nazywa cover.
2: Inspiracja.
0: Inspiracja. W świecie zegarków to się nazywa homasz.
2: Homasz.
0: Takie ładne słowo.
2: Piękne.
0: Zapamiętaj.
2: Przez jakie H?
0: A tego nie wiem, bo ja zawsze o tym mówię.
2: Jakie
0: właśnie
2: rzet?
0: My mamy w radiu...
2: Przez rzet czy przez
0: esz? Przez esz. I to duże esz. Właśnie w radiu
2: czyli
0: mamy...
2: choć i masz wtedy takie homasz.
0: Coś takiego. Tak? Mhm. Można przez francuska homagę napisać i nie ma problemu z esz. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w radiu, bo nie musimy pisać, chociaż czasem odpisujemy, ale mamy wtedy urządzenia, które nam podkreślają błędy. Klaudiuszu, no to w takim razie opowiedz nam zatem, jaki był ten twój pierwszy moment.
2: A, to ja go bardzo dobrze też pamiętam.
1: Pytanie, czy w popołudniowym programie, czy w ogóle w radiu?
2: W radiu, to w ogóle pamiętam pierwszą styczność z radiem, bo zadzwoniła do mnie wspomniana już przez was tutaj na antenie Anna Krakowska. Byłem po dość burzliwym rozstaniu z moim poprzednim pracodawcą i zadzwoniła do mnie i mówi Anna Krakowska z tej strony, podobno pan jest mocno wywiony. Ja mówię... No w sumie tak. No to będzie się pan nadawał do ekipy, jak pan przyjedzie. No i tak to się potoczyło. No i faktycznie pierwsze nasze rozmowy... Nie było tak.
0: A mamy znowu nieścisłość.
2: Tak było, tak
0: A
2: było.
0: Mówiłem wszystko na piśmie załatwić, nie byłoby problemu.
2: Faktycznie nasze pierwsze rozmowy
1: A
2: były takie,
1: że... A mówiłem, że Ania tu powinna być. Prostować pewne rzeczy.
2: Będę opowiadał w poranku głównie o polityce. A potem właśnie w międzyczasie Ksenia, która wydawała popołudnie, mówi, no ale to popołudnie bez polityki, to bez tej świeżości tego, co się dzieje w ciągu dnia, to bez sensu. Mógłbyś robić też dla nas. No i faktycznie niedługo potem też ekipa popołudniowa i popołudniówki się zaczęły.
0: Czyli zostałeś podkradziony trochę?
1: Porankowi?
2: Bilokowany.
0: Wypożyczony?
2: Nie wiem, to się trochę rozdwoić.
3: Ale z życzliwym przyzwoleniem oczywiście.
1: Nie miałeś, Kuba, nic przeciwko, bo właśnie tego nie pamiętam.
3: To jest gra zespołowa.
1: Klaudiuszu, ale ja pamiętam twój filmik, jak witałeś się z słuchaczami i pamiętam ten filmik do dziś, dlatego że powiedziałeś, że będziesz opowiadał o polityce, jednocześnie nie prezentując wypowiedzi polityków i troszkę się obawiasz, czy dasz radę i jak to będzie brzmiało.
2: Bo takie było na początku założenie i właśnie ja też do końca sobie tego nie wyobrażam, jak opowiadać o polityce bez polityki trochę i bez tych polityków. I tak na początku myśleliśmy, ale potem jednak doszliśmy do wniosku. Pamiętam też dokładnie, że były głosy takie, które mówiły, nie, w ogóle nie chcemy tych polityków, w ogóle nie chcemy słyszeć ich głosów. To dzisiaj są czasem. Że...
1: A jaka była twoja reakcja? Pomyślałeś sobie, uff, jak fantastycznie, nie będę musiał wycinać tych frazesów i prezentować ich na antenie? Czy,
2: nie, właśnie była taka...
1: Czy pomyślałeś sobie, no ale jak, no przecież to sam kolor tej opowieści.
2: To tak jak w espresso musi być pianka, tak musi być ta tak zwana setka, która jest wyrazista, bo czasem nie da się tego oddać słowami.
0: Tak zwane,
2: jak
0: mięso.
2: Ktoś występuje taki, no nie wiem, Suski na przykład, to przecież nie opowiem tego, jak występuje Suski w życiu, tylko trzeba to zaprezentować. No i bez tej prezentacji no nie da się tego w żaden inny sposób pokazać, przekazać. Więc potem doszliśmy do wniosku, no dobra, no niech ten Ślezak ma ten swój kącik, te kilkanaście minut tam niech się zmieszczą, ale potem już, dobra, już nie będzie.
1: Ja też pamiętam, że z czasem przybywało wypowiedzi polityków, bo na początku to tak oszczędnie było, nie? Jakieś 200-300 tak, wypowiedzi, czyli te fragmenty polityków, bo żeby też państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy, a później
2: to się zagęściło, nawet my mieliśmy takie rozmowy. 20 sekund to wszystko, pamiętam, jak mówiłaś. A teraz tak minutę jeszcze czasem tak przychodzi, czasem to minutę przyciągnę, ale już nic nie mówisz, mówisz, dobra, niech ten Ślezak ma.
1: A czasem mówisz, no nie, no muszę państwu dłuższy fragment zaprezentować, żeby nie było, że akurat wyciąłem te 20 sekund, a to 20 sekund to jest wycięte z kontekstu i w ogóle państwo nie wiedzą, o co tak naprawdę w tej sprawie chodziło.
2: Trochę pozwala mi ta moja forma, trochę dłuższa, na to, żeby właśnie zaprezentować, bo mamy te różne serwisy informacyjne, radiowe czy telewizyjne, gdzie te wypowiedzi są naprawdę krótkie, po kilka sekund, no 20 to jest maks. A my sobie możemy chyba na to pozwolić, żeby właśnie zaprezentować też pewien kontekst, zdanie, zbudowanie, jak to wygląda, przypomnieć historię. To jest to coś innego. Tak. Pewnie jednym odpowiada, innym nie odpowiada. Mam nadzieję, że jednak większość się odpowiada.
0: Tak, ale jak czytamy komentarze po twoich opowieściach w popołudniowym programie, to oprócz komentarzy, przemyśleń, takich wolnych myśli, są czasem jakieś uzupełnienia do powiedzenia albo jest sprostowanie czegoś, bo czasem ty sam przecież mówisz, nie wiem wszystkiego i państwo wiedzą, bo państwo wiedzą wszystko jako zbiorowy umysł, pamięć, ale czasem są takie wpisy, że Klaudiusz tu nie powinien, tam nie powinien, tu za dużo, tam za mało i wtedy,
2: super.
0: I wtedy wiemy, że państwo słuchają.
2: Przede wszystkim wiem, że państwo słuchali.
0: I że państwo myślą o
2: tym. I że odbierali. I że pomyśleli, dobra, ten Ślezak nie ma racji, albo pomylił się, albo coś tam. Napiszą, chce im się napisać. Bo mogliby to olać, tak? Mogliby wyłączyć, pomyśleć, co ja będę jakiegoś gamonia słuchał, co on nic nie wie. Ale jednak siadają do komputera, napiszą mi, ja to przeczytam, jak mnie jeszcze oznaczą, super.
0: Czy ty specjalnie czasami tak robisz, żeby prowokować?
2: Nie. Ja się po prostu czasem mylę, wiem. Trudno w to uwierzyć.
0: Kuba, czy ty masz czasami taką ludzką, zwyczajną zazdrość, że coś takiego wydarzyło się już po porannej audycji, o czym Klaudiusz opowiadał w popołudniówce, a mógłby powiedzieć, u nas byłoby fajnie.
3: Nie, no aż tak to nie. No, Klaudiusz to wszystko tak ładnie rozdziela, że myślę, że jest dosyć sprawiedliwie. Klaudiusz, prawda? Taki jest zamysł.
2: Tak, jestem bardzo sprawiedliwy.
3: Nie powtarzasz wątków.
2: Nie powtarzam wątków.
3: Każdy ma jakiś ekskluzyw dla siebie. Tak.
1: Ja myślałam, Michale, że ty zapytasz, czy on nam zazdrości tego, że my możemy dłużej pospać od rana, a on nie.
0: Tak. On przestawił już sobie tryb życia, wiesz. On jest w zupełnie innej strefie czasowej. Wystarczy, że przestawisz zegarek i można nie spać.
3: Tak, ja jako jedyny chyba w radiu żyję w trybie siestowym.
0: Tak. To znaczy... Ale my ci zazdrościmy, wiesz czego? Że ty już w piątek o godzinie 10 masz weekend.
3: No tak, ale w poniedziałek o 4:30 już go kończę, wstając do pracy. Wszystko ma swoje dobre strony i złe.
0: A gdybyś miał nam jeszcze coś użyczyć z poranka, to co, do popołudniówki? Pion redakcję sportową?
3: No oczywiście, zdecydowanie brakuje sportu w popołudniówce.
0: I tu znowu zerkam w stronę Anny Krakowskiej i już wiem, że nie brakuje. Nastąpi. Bardzo dziękuję.
1: Ale nie kończmy jeszcze, bo ja do Klaudiusza mam pytanie. Klaudiuszu, czy większa w twoim przypadku jest miłość do polityki, czy jednak do roweru?
2: Bardzo trudny wybór mi dajesz teraz. To są dwa światy, które jakoś się ze sobą nawet nie łączą. Wiesz?
1: Ja wiem. Słuchawki, słuchasz polityków i jednocześnie pedałujesz.
2: I trochę to tak, rozrabiam jakoś, przerabiam w sobie. Wiesz, to jakoś wprowadzam w krążenie i to łatwiej przyjąć zdecydowanie. Łatwiej strawić to wszystko. Ale tylko jedna słuchawka, żeby jednak słyszeć dookoła, co się dzieje, więc tak, ewentualnie jedna. No tak, rower pozwala na to, żeby trochę poprzetrawiać to wszystko, więc to dwie zupełnie różne rzeczy, których chyba nie da się ze sobą porównać i zestawić, wiesz?
1: Trudno. Nie umiałbyś dokonać wyboru, rozumiem.
2: Nie umiałbym. I chyba bez tych dwóch też nie umiem jakoś żyć. Wiem, to dziwnie brzmi, ale tak.
1: Kuba, a jak wygląda praca za kulisami o poranku, kiedy kawa jeszcze na dobre nie zaczęła działać. Zdradź trochę
0: i
1: państwu.
0: Pytanie pomocnicze, co ty robisz, że osoby, które przychodzą na poranek w charakterze gości, współgospodarzy, osób, które tylko na chwilę wchodzą ze swoim kącikiem, odżywają przed mikrofonem, bo wiem, że czasami przychodzą mocno przyśnięte.
3: Czasami przychodzą mocno przyśnięte. Ja nie muszę nic takiego specjalnego robić. Myślę, że sam występ przed mikrofonem jest takim kopem dla niektórych, że momentalnie się budzą. A co jeśli chodzi o kulisy? No ja akurat kawy nie piję, więc kawa u mnie nie działa. W żyłach mi w ogóle nie płynie. I tak sobie myślę z perspektywy tych 6 lat, że może właśnie to jest moja metoda na poranki.
1: Ja ci, Michale, odpowiem na to pytanie. Troszeczkę już historycznie z czwartków. Po prostu wchodzę do studia i jest tak potwornie zimno, proszę państwa, bo Kuba oczywiście otwiera wszystkie okna na dzień dobry i wietrzy. I jak już człowiek wchodzi po prostu do tego studia, to już jest przewietrzony, nie potrzebuje kawy.
0: Ja myślałem, że opowiesz o takich historiach typu przychodzi się do studia, na przykład realizator jeszcze nie gotowy albo czegoś brakuje i od razu adrenalina.
1: Mówię
0: o tym, że coś tam jeszcze nie gotowe, coś jeszcze nie, trzeba jeszcze gdzieś podbiec, jeszcze do kogoś zadzwonić i od razu adrenalinka.
1: A to
0: idzie
1: Kuba
0: w górę.
1: Najlepiej by opowiedział.
2: Ja wam powiem, jak można adrenalinkę przed 6 rano też zbudować, ponieważ ani Kuba, ani Mateusz, ani Kajtek nie piją kawy rano. Jak przyjeżdżam, mówię, no nie, znowu te tacki, no nie, znowu brakuje wody. Dosyp ziarenek. I od razu człowiek już ma takiego, wiecie co, że no, już tej kawy nie potrzebuje.
0: Rozgrzać maszynę, bo ona jest...
2: A jeszcze płukanie i coś tam. Wiesz, minuty lecą, 58, ten się jeszcze płucze.
3: Ale wiecie, co jest najważniejsze w tym wszystkim? Spokój. Po prostu. Trzeba zachować spokój, a wtedy wszystko się pięknie układa.
0: A ja słyszałem kiedyś taką teorię, że osoby, które są bardzo spokojne w sytuacjach kryzysowych, to osoby, którym na niczym nie zależy. I one są tym spokojem.
3: To
0: tak
3: bardzo ciekawa teoria. Zapewniam szefostwo, że nie dotyczy mnie.
0: Oto był wydawca poranny, przede wszystkim o poranku słyszalny, ale dzisiaj także tu, w popołudniowym.
2: I redakcja sportowa.
0: Współtrzon redakcji sportowej.
3: Współtrzon
0: redakcji sportowej Kuba Jędras.
1: Jeszcze kolejny współtrzon też będzie.
0: Tak, będzie tutaj dzisiaj, oczywiście.
1: I Klaudiusz Slezak, którego państwu chyba przedstawiać nie trzeba.
0: Którego
2: współtrzon różnych programów.
0: Nie tylko
2: też.
0: Kołem poselskim, ale także kołem rowerowym. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję
3: bardzo. Dziękujemy.

0: Był też razem z nami w popołudniowym, wyjątkowym, bo urodzinowym programie z Brzezin. Ksenia Maćczak cały czas obok mnie.
1: I Michał Porycki obok mnie.
0: I za chwilę kolejne głosy, które znają Państwo nie tylko z części popołudniowej, nie tylko z części porannej programu Radia Nowy Świat. A świętujemy urodzinowo, bo minęło 6 lat od dnia, w którym po raz pierwszy usłyszeli Państwo także nasz głos.
1: Popołudniowy program, a przede wszystkim Twój, Michał,
0: tak
1: bo
0: jest.
1: Ty zaczynałeś.
0: Bardzo nam z tego powodu miło, że są Państwo od samego początku, wspominając oczywiście, pisząc o tych swoich przemyśleniach, jak co roku mamy na to bardzo dużo czasu i całą skrzynkę na listy popołudnie@nowyświat.online.
1: Pani Edzia nas jeszcze pozdrawia w grupie naszej patronackiej, gorąco z deszczowej Niedźwicy Dużej. Wszystkiego najlepszego, Radio Nowy Świat. Słucham Was dzięki mężowi, bo to on mi pokazał takie radio, a patronką jestem, uwaga, dzięki Mikołajowi Tyczyńskiemu. Cudownie, że jesteście. No i tak się składa, że właśnie za chwilę Mikołaj Tyczyński zabierze głos. Także panie Edziu, proszę zostać z nami.
0: Zaprosimy kolegę Mikołaja, ale nie tylko. I znowu będzie pewnego rodzaju pomost. Przepraszam za to określenie.
1: No proszę cię bardzo.
0: Porankowo-popołudniowy pomost, rzecz jasna.

0: Jest trochę inaczej, bo nie mówimy o pogodzie. Proszę nas nie pytać o pogodę, bo pogodę dzisiaj mamy serca i ducha i ona jest. I w Brzezinach też mamy idealną pogodę. Zgodzą się, mam nadzieję, Państwo ze mną w sposób wymuszający zerka na publiczność prowadzący audycję, a publiczność w przerażeniu zamarła i nawet braw nie bije. Bardzo się cieszę, że są Państwo tak świetnie zorganizowani. Panie Edziu, otóż jest sprawca całego zamieszania już teraz po mojej prawej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mikołaju.
1: Ja zazwyczaj wiem, co powiedzieć, ale teraz nie wiem, co mam powiedzieć.
0: Mikołaj Tyczyński, który nie wie, co powiedzieć, to po raz pierwszy w historii Mikołaja Tyczyńskiego.
1: Jest to na pewno jeden z pierwszych razów.
0: Zawsze podpowiada tutaj redaktor doktor, możesz podziękować.
1: Dzięki, Mirku. I dzięki za podwózkę też swoją drogą.
0: W końcu ekspert od wizerunku.
2: Dokładnie.
0: Tak, tak.
2: Odmowy ciała też. Zestresował się troszkę?
3: Nie, zawstydził tylko. Tak.
1: Dokładnie. Jak ty mnie dobrze przejrzałeś.
3: No właśnie. No w końcu specjalista.
0: To jest kolejna ekipa, która jest pomostem. Bardzo się cieszę, że mogę was gościć, że możemy być razem z wami tutaj, bo teraz to ja się czuję taki trochę spoza układu, jeśli państwo rozumieją. No bo to wszystko poranek, pion sportowy. A właśnie jest pytanie, czy możliwe jest, że tak jak w słynnej bajce z Asterixem i Obelixem, Kuba Jędras wpadł swego czasu do gara pełnego kawy i dlatego kawy nie pije. Nie wiem, czy ty, Mikołaj, mógłbyś wyjaśnić, rozwiać wątpliwości.
1: Wiesz co, jeżeli ktoś miał wpaść do gara, to ja, bo państwo tutaj w Brzezinach, jak ja stanę, to ja jestem kawał chłopa, więc raczej nie jest bliżej do Obelixa.
0: Aha, czyli to nie jest prawda. Proszę państwa, to nie polega na prawdzie.
3: Z profilu bardziej, tak.
1: Z profilu, tak.
2: A po mojej lewicy, oczywiście wspomniany Mirosław Oczkoś. No, historia naszego radia pisze naszą wspólną historię czwartkową, trzeba to powiedzieć.
3: Absolutnie tak.
2: Budzimy
3: moja
2: państwa.
3: Historia radia to jest historia Ksenii Matczak.
2: I Mirosława Oczkosia oczywiście, w co każdy czwartek, o tak chciałam powiedzieć, oczywiście.
3: Każdy poranek czwartkowy.
2: Poranek czwartkowy, tak, to my otwieramy radiowy, czwartkowy teatr wyobraźni. Tak, dokładnie. Mirku, ale dzisiaj muszę troszeczkę z tej roli współprowadzącej oczywiście poranny, czwartkowy teatr wyobraźni wyjść i zapytać cię troszeczkę, akceptujesz, dobrze. No to troszkę muszę cię jako eksperta od wizerunku, od mowy ciała zapytać, jak ty oceniasz tą naszą mowę ciała z perspektywy tych 6 lat? Widać po nas już jakieś doświadczenie, czy kompletnie nie? Czy my jesteśmy
3: idealne,
2: na początku drogi?
3: Idealne, wszystko się zgadza, wiesz, jest 7 elementów mowy ciała i wszystkie pasują, żaden nie jest radiowy akurat, ale nie ma problemu, czyli wygląd, ubiór, kontakt wzrokowy, mimika twarzy, gestykulacja, postawa ciała, dystans i dotyk, absolutnie wszystko się zgadza.
2: Wszystko się zgadza.
3: Jak perfekcyjnie.
2: Bardzo się cieszymy w takim razie. Jak ty się odnajdujesz w tym naszym radiu?
3: Ja fantastycznie, jako

0: Tą miłością jest tak, że bardzo lubiliśmy, mówię w czasie przeszłym, zapraszać Cię, pamiętasz to dobrze?
1: Tak, oczywiście.
0: I w roli eksperta, w charakterze eksperta do popołudniowych programów, a jak dowiedzieliśmy się, że przyjąłeś nasze zaproszenie, nasze mówię ogólnie radiowe, do współprowadzenia poranka, to tak sobie pomyśleliśmy, no to stracimy go w popołudniówkach.
1: I się sprawdziło.
0: I się sprawdziło, tak. Dlatego dzisiaj tym bardziej cieszę się.
1: W popołudniówce ani razu nie byłem, czuję się zawiedziony.
2: Nie zaprosił czasu, kiedy jesteś w porannych audycjach.
1: No, ale mogliśmy mnie zaprosić czasami. No.
0: Jako eksperta oraz współprowadzącego. Tak. Ale to dodatkowa funkcja, współprowadzący. Ale widzę, że jest fajna chemia i energia między wami, tu między Mikołajem a tobą, bo wy się tam mijacie przecież w tych pionach sportowych bardzo mocno.
3: Nie no, rzadko jestem w czwartki. Tak.
1: Ale przebijamy pionę czasami.
3: Tak. Ale teraz będziemy 3 tygodnie z rzędu w czwartki.
1: Cieszę się bardzo.
2: Tak, to czego się człowiek dowiaduje.
3: I to jest bardzo miłe, bo generalnie Mirek wie, o czym ja opowiadam. I czasami się do tego odnosi i wchodzimy w dyskusję. Ja to bardzo lubię.
1: To jest zawolowana informacja, że znam się trochę na sporcie niektórych.
0: Odróżniasz piłkę nożną od piłki do metalu.
1: Znaczy wiem, jak czajnik jedzie po tym lodzie, to trzeba szczotką tam,
2: wiesz. Czajnik jest absolutnie czymś absolutnie ulubionym.
0: Ty też jesteś pod wrażeniem, jak oni to robią z takiego dystansu, ta odległość,
1: że czajnik dojeżdża, płynie, a później tam się staje, zatrzymuje.
3: Wiesz, tak. No i wiesz, że Gianni Infantino jest Gianim, a nie Janim.
1: Oczywiście, i że jest łysym od kulek, także to wiem.
3: Tak, łysy z UEFA.
0: Ale jeśli powiecie mi, że kibicujecie na przykład innym drużynom, gdy trwają Mistrzostwa Świata i że się sprzeczacie, że próbujecie się przekonać, że ta, a nie tamta drużyna jest lepsza, to wtedy dopiero wam uwierzę, że tak jest. Bo jeśli kibicujecie jednej, to nie miałoby sensu. Polacy, którzy lubią oglądać sport, muszą się różnić, sprzeczać, żeby nie powiedzieć kłócić.
1: No to jak nas jest dwóch, to musimy mieć przynajmniej 3 zdania.
0: To na pewno, tak. No.
1: Komu kibicujesz?
0: Kto wygra mecz?
3: Dzisiaj? Hiszpania. Nie, no. Ale ogólnie, słuchaj, jeżeli akurat jest tam gdzieś kolega Jendras?
1: Miałeś telefon?
3: Jest. My z kolegą Jendrasem kibicujemy zupełnie różnym drużynom, które się nie znoszą, a kochamy się. Prawda, Jakub? No, widzą państwo. Państwo tego nie słyszeli.
1: Potwierdza mową ciała, że tak.
0: To było potwierdzenie mową ciała, tak? A mógł udawać, czy wyłapałbyś to?
1: Wyłapałbym to, wiesz, z takiej odległości nawet widzę jeszcze. Także.
3: Okularów nie ma, więc wzrok ma sokoli.
1: No po pierwsze, okulary mam do czytania, wiesz, także.
0: No tak, a wszystko mówi z głowy, więc po co mu okulary, oczywiście.
1: Dokładnie.
0: To jest ekspertem, on to wszystko wie.
2: Mirku, czy ty widzisz, że Jakub po raz pierwszy nie ćwiczy?
1: Ja nie widzę Jakuba w ogóle, także to jest teatr wyobraźni.
3: Tamten, w czerwonej koszulce.
1: Ja wiem, a tam są 2 osoby w czerwonej koszulce, jedna jest w okularach, także. Obydwie teraz machają, czyli mnie zmylają.
0: To Marian.
1: Ten drugi to Marian. Ten, który po tej po prawej, Marian.
0: Tak.
1: Dobra.
0: No to znaczy, czyli jednak coś tam widzę.
1: Widzisz, no już tak komplikowałeś.
2: Ja jestem od tego, żeby komplikować.
1: No cóż. Ktoś musi być od tego.
0: Tak, właśnie się zacząłem zastanawiać w waszym porannym duecie, kto jest tym, który ma wszystko zawsze idealnie poukładane, bo Ksenia zawsze tworzy scenariusze perfekcyjnie, ale ty jesteś naukowcem, badaczem, więc też to wszystko masz pewnie poukładane. Ja żartuję,
1: nie,
0: że ty
1: no
0: z głowy
1: właśnie odwrotnie,
0: mówisz.
1: Wiesz, no.
2: Mirek wywraca wszystko do góry.
0: A, Mirek jest tym wywrotowcem.
1: U mnie leży przed mikrofonem kupa śmieci, ja wszystko wiem, a jak Ksenia to poukłada, to ja płaczę, bo nie wiem, co dalej. Także.
0: Ale masz to przecież też na komputerze.
1: Ale ja nie widzę tej odległości.
0: Aha. To proszę państwa, tak powstaje radio właśnie.
2: No
0: właśnie.
2: Wielka improwizacja, co czwarte.
1: O to chodzi.
0: Czy aż tak wielka? To nie, to w sporcie to tak się nie da. To musi być wszystko idealnie plus minus. Ale jak ty powiedz, łączysz to wieczorne, Mikołaja teraz pytam, to wieczorne przychodzenie i obecność w tak zwanych muzycznych pasmach wieczornych z poranną obecnością. Czasem zastanawiam się, jak, bo są takie przypadki, że do późna coś robimy, a potem spotykacie się rano. Ja jeszcze śpię. Przed popołudniówką mogę sobie na to pozwolić, a wy już jesteście w pełni gotowi.
3: Sypiam za mało, zdecydowanie. Bo ja robię bardzo dużo rzeczy, bo tu radio, studia, różne rzeczy robię w życiu. I tak to już wychodzi, że tak sypiam po 5-6 godzin. To tak niezdrowo, no ale jakoś się już przyzwyczaiłem. Chociaż ja zawsze byłem osobą, która lubiła długo spać. A radio i przychodzenie na rano nauczyło mnie wstawanie o 7. I to jest taki...
1: O której?
3: O 7.
2: Rano.
1: Szczęście.
0: Wyleguje się do 7.
3: I to jest mój próg bólu. Czasami jak muszę przyjść rano w piątek tutaj powydawać, to potem 3 dni cierpię i muszę odsypiać.
0: A tego nie da się pożyczyć od kogoś. Snu na przykład. No, że ja pośpię za ciebie, Mirku. Nie, to tak,
1: tak
0: się nie.
1: Tak jak z jedzeniem też, wiesz. Tak. Ale szczęściem też można się podzielić, wiesz?
0: Można się podzielić tak szczęściem.
1: Szczęściem można, tak.
3: Ale snem nie można się podzielić na łyżeczce i powiedzieć za mamusię, za tatusia. Nie, nie, to tak nie działa.
0: I się zastanawiam, jak się można szczęściem podzielić. No na przykład, jeśli masz ulubioną płytę, wiesz, i mi ją pożyczysz.
1: Przez mikrofon właśnie.
0: A,
1: ja tutaj spotkałem właśnie tutaj naszych słuchaczy fantastycznych, którzy podzielili się

0: Kseną szczęściem i podziękowali mi, że ja się z nimi dzielę szczęściem rano z Ksenią. Także to jest to.
1: Ale na przykład, Michał, taki praktyczny przykład. Na przykład ty masz dwie dychy, a ktoś nie ma. Ma 0 złotych. Ty dajesz dychę i obaj macie po dyszce.
2: Ja myślałam, że powiesz, że dajesz dwie dychy i ty jesteś szczęśliwy, że podarowałeś komuś dwie dychy i ktoś jest
1: tak
2: szczęśliwy,
1: nie działa.
2: Że
1: dwie to
2: dychy.
1: Tak nie działa.
0: Ale kto komu jest winny dwie dychy wtedy?
3: Tak, i dlaczego ja już nie mam tych dwóch dych? I czy mogę blikiem? Bardzo dziękujemy, że jesteście. Bardzo się cieszymy, że zostaniecie tutaj razem z nami.
0: Dziękujemy bardzo za zaproszenie. To, co dzieje się... Zaprosiliście tutaj, wiesz.
3: Jak to, że zaprosiliśmy? To przecież cała... My się cieszymy, że w ogóle jesteście i że możemy. Że,
2: jesteście
3: że
2: częścią.
3: Jesteście częścią.
1: Ale
3: jesteście
1: macie
3: rodziną.
1: Tyle osób do wyboru i
0: tak
1: wybraliście
0: jest.
1: Nas.
0: I padło na nas, także to dobrze.
3: Jakbyście nie przyszli, to byśmy się dopiero zeźlili na
0: to
3: was.
0: Jest ta najlepsza godzina teraz była.
3: Tak, to jest ta najlepsza. Chociaż
1: wiesz,
3: że będzie też dobrze.
1: A wiesz, że ja słuchałem twojej pierwszej popołudniówki?
3: I co wtedy robiłeś?
1: Wracałem wtedy pociągiem z wakacji ze znajomymi z Półwyspu Helskiego.
3: Wow.
0: Zasięg był?
1: Akurat, wiesz co, bo to było już za Gdańskiem, to zasięg był.
0: Okej. Okay.
3: A ja siedziałem w studiu przy Ostrej, a on wracał z mojego ulubionego Helu, bo ja tam bardzo lubię jeździć.
1: A no, to kiedyś opowiadałeś. Byliśmy ze znajomymi, robiliśmy tam rzeczy, których ludzie...
3: O których nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie, dobrze, bardzo dziękujemy. Mikołaj Tyczyński, dziękujemy.
0: Ale czy ci się podobało, bo tak, że słuchałeś. No.
1: Podobało mi się, tak. Miałem takie, o Jezus Maria, ale on ma fajny głos. To ja bym też taki chciał.
3: To jest ryzykowne pytanie, dlatego ja go nie zadawałem.
0: No ja zadałem.
3: Ty w moim imieniu.
0: Ja
3: tak.
0: Lubię ryzyko.
3: Czy gdyby powiedział, że mu się nie podobało,
0: nie
3: to wtedy...
0: Nie na swój koszt zresztą.
3: Właśnie. I to jest właśnie, po czym poznać eksperta, że potrafi na cudzy koszt zdobyć wiedzę. Bardzo dziękujemy, Mirosław Oczko.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Całuję mocno.

0: Edzia jeszcze podpowiada, abyśmy podziękowali, przekazali podziękowania wszystkim tym, których nie widać, nie słychać, a współtworzą Radio Nowy Świat. W radiu to jest tak, że wielu osób nie widać, ale rzeczywiście jest spore grono tych, których także nie słychać, a są tutaj i dzięki temu słychać nas.
1: Czyli Kuba Strączyńskiej po tej drugiej stronie przy ulicy
0: na przykład,
1: Ostrej,
0: tak,
1: w Warszawie, a tutaj razem z nami Tomasz Paziewski po mojej lewej stronie.
0: I Jan Sokołowski oczywiście jest cały czas także wspierając nas. Przypomnę, Kuba Ferlin przygotował część muzyczną popołudniowego programu urodzinowego. Ksenia Maćczak?
1: Michał Porycki.
0: Tak się nazywam. Wracamy za kilka minut w drugiej części tego wyjątkowego programu. Bardzo Państwu dziękujemy pod sceną. Proszę zostać, proszę nie iść.

0: Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później, o godzinie 10, wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
1: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek incydent w Warszawie. Uzbrojony mężczyzna zaatakował na Ursynowie funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jeden z policjantów trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło rano, gdy idący do pracy funkcjonariusz został niespodziewanie zaatakowany. Gdy z pomocą ruszyli mu koledzy z biura, napastnik zaczął uciekać w stronę stacji metra Kabaty. Tam doszło do pościgu i obezwładnienia mężczyzny, który podczas zatrzymania ranił w nogę kolejnego policjanta. Przy zatrzymanym znaleziono kastety oraz maczetę. Policja ustala teraz motywy jego działania.
2: W trakcie tego ataku mężczyzna wykrzykiwał takie słowa, iż rzekomo funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prześladują tego mężczyznę. Natomiast pobudek ku temu, tych słów, no nie ma żadnej argumentacji. Tak naprawdę te faktyczne intencje tego mężczyzny jeszcze nie znamy. To na to pozwolą czynności, które są prowadzone na komisariacie na Ursynowie.
1: Relacjonował TVP Info posterunkowe Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, znieważenia i kierowania wobec nich gróźb. Niemieckie Centrum Badań Geologicznych sprostowało informacje o trzęsieniu ziemi, do którego doszło w zachodnich Czechach. Pierwsze automatyczne komunikaty mówiły o wstrząsach o sile aż 5,5 stopnia w skali Richtera. Eksperci zweryfikowali te dane. Okazało się, że faktyczna magnituda wyniosła zaledwie 1,8. Gdyby pierwotny odczyt był prawdziwy, byłoby to najsilniejsze trzęsienie ziemi w historii tego kraju. Specjaliści badają teraz, co wywołało ten błąd. Najsilniejsze dotychczas zanotowane trzęsienie ziemi w Czechach miało miejsce w 1985 roku i miało siłę 4,6 stopnia. Komisja Europejska zarzuciła koncernowi Meta celowe uzależnianie użytkowników i łamanie unijnego aktu o usługach cyfrowych. Według Brukseli funkcje Facebooka i Instagrama negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne, zwłaszcza osób nieletnich. Chodzi o rozwiązania takie jak automatyczne odtwarzanie filmów, nieskończone przewijanie czy powiadomienia typu push. Zdaniem komisji wprowadzają one mózg użytkownika w tak zwany tryb autopilota i budują niezdrowe, kompulsywne nawyki. Urzędnicy uznali dotychczasowe zabezpieczenia, takie jak kontrola rodzicielska, za niewystarczające i zbyt skomplikowane. Komisja domaga się zmian w projektowaniu aplikacji. Jeśli Meta nie podejmie skutecznych kroków, grozi jej grzywna nawet do 6% globalnego obrotu firmy. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Partnerem 6 urodzin są Polska Organizacja Turystyczna i Muzeum Regionalne w Brzezinach.
4: I to właśnie ze sceny zainstalowanej obok Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Dziś mówimy do Państwa wszystkie słowa, które zostały wypowiedziane i których będzie jeszcze więcej. Jest z nami Kacper Badura. Realizuje program Kuba Strączyński, Tomek Paziewski, Jan Sokołowski. Tu na miejscu Kuba Ferlin przygotował muzykę, a po mojej lewej stronie Ksenia Maćczak.
5: A po mojej prawej stronie Michał Porycki.
6: Nowy Świat po południu.
5: Świętujemy. O, świętujemy, tak?
4: O, świętujemy tu z przytupem.
5: Naszego radia, tak, z przytupem cały czas. Jakiś kłopot drobny z mikrofonem, ale staramy się jak możemy, żeby Państwo jak najlepiej nas słyszeli.
4: Piszą Państwo o swoich wspomnieniach, o swoich historiach. Pamięć bywa zawodna. Ja proszę wszystkich, którzy piszą, przypominając sobie, co robili 6 lat temu, o to, aby gdzieś archiwizowali te listy, bo sami Państwo słyszeli, w pierwszej godzinie mieliśmy pewne nieścisłości i nie było to tak łatwe, aby dotrzeć do prawdy, tej najprawdziwszej.
5: A dopiero 6 lat.
4: A to zaledwie 6 lat.
5: A co będzie za kolejne 6 lat?
4: Proszę
5: i kolejne
4: sobie to wyobrazić.
5: I kolejne, bo mamy nadzieję, że nasze radio będzie trwało i trwało.
4: Tak, dziś trwamy tu i jesteśmy czymś w rodzaju supportu przed koncertem, który dopiero nas czeka. O potańcówce nawet nie wspominam. No ale wspierać, supportować, być przed skoczkiem takiego tria, jakie pojawi się tutaj dzisiaj na scenie, to czysta przyjemność.
5: Jesteśmy wstępem do głównej imprezy.
4: Tak, jesteśmy przystawką do głównego dania. Deserem będzie tak. Potańcówka, która też już powoli jest przygotowywana w naszych głowach i w sercach. Ale z uwagi na to, że spotkaliśmy się dziś w Brzezinach, jesteśmy na scenie i mamy tu wśród nas, po pierwsze, osoby patronujące i słuchające od lat. Jeszcze raz chcemy bardzo Państwu podziękować za słuchanie, patronowanie i za obecność tu dziś pod sceną. Bardzo cieszymy się, że możemy na Was patrzeć. Zazwyczaj nie mamy takiego luksusu, siedząc
5: w
4: studiu.
5: Mówimy do Państwa, ale Państwa nie widzimy. Państwo nielicznie czasem oczywiście mogą nas podpatrywać w momencie, kiedy udostępniamy wizję, ale to się niezwykle rzadko zdarza, no ale radio w końcu ma swoją magię.
4: Ale mamy też, są wśród nas ci, którzy tworzą program niekoniecznie popołudniowy, dziś wyjątkowy, łączący różne radiowe, nowe światy. Te nowe i te trochę starsze. Kolejne duety pojawią się na scenie i w Państwa głośnikach niebawem. Pan Włodzimierz pisze w grupie osób patronujących, że toruński serwis piernikowy pozdrawia czwartkową poranną ekipę.
5: O, panie Włodzimierzu, pozdrawiamy i absolutnie dziękujemy za każdy serwis, który stanowi naprawdę uzupełnienie wszelkich wiadomości sportowych, które wybrzmiewają na naszej antenie.
4: Popołudnie małpa nowyświat.online. Czytam listy, przeglądamy komentarze. Dziś nie rozmawiamy z Państwem przez telefon, ale Państwo mogą porozmawiać z nami tu.

0: przy naszym plenerowym stoliku nastąpiła właśnie całkowita zmiana warty. Są już z nami, chyba mogę powiedzieć, królowa francuskiej muzyki Agnieszka Lipka-Barnett.
1: Bonjour.
0: Oraz człowiek, który potrafi sprawić, że struny gitary opowiadają najpiękniejsze historie, wirtuoz jazzu Marek Napiórkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Wszedł na scenę, zobaczył gitarę, to przygotowana gitara na występ pana Zbyszka i Marii oraz Zuzy. Od razu złapał jak za swoją po prostu. I od razu już grać. A my dzisiaj będziemy inaczej zupełnie. Zresztą pan redaktor profesor Napiór, w Radiu Nowy Świat po raz pierwszy odkrył, że potrafi grać także swoim głosem, prawda?
2: Nie.
0: Nie.
2: Ja teraz zagram, właśnie, teraz zagram rolę takiego gościa, którego ty zaprosiłeś na wywiad i ja...
3: Wszystko umówiliśmy wcześniej, a on teraz na nie.
1: Powinieneś powiedzieć nie i na tym skończyć odpowiedź.
2: No tak, dokładnie. Nie, tak nie zrobię, ale...
3: A wyszedłeś kiedyś z jakiegoś tak zwanego wywiadu, rozmowy, gdy dziennikarz zadał jakieś pytanie i było może niemądre, może nie...
2: A to tak jak Waglowi zadał ktoś pytanie, kiedy pan poznał Fisza?
3: Na przykład.
2: No tak, to mogła być. Nie, nie mi się coś takiego nie zdarzyło. Aczkolwiek już kiedy niejako po drugiej stronie barykady bardziej udzielałem wywiadów niż je prowadziłem, to nabrałem dużego szacunku do ludzi, którzy potrafią to robić. A potem jakimś zrządzeniem losu i odpowiadając na twoje pytanie, ja pracowałem wcześniej w radiu. Najpierw pracowałem w Radiu Jazz przez rok, kiedyś, w prehistorycznych czasach, a potem dwa lata przed zaproszeniem do pracy naszej wspólnej w radiu Chili Z, gdzie z Kubą Badachem na spółę robiliśmy taką audycję. No właśnie, odpowiadam na pytanie, którego mi nie zadano teraz, bo teraz pewnie będzie pytanie, jak to się stało,
3: nie, że ja tutaj... właśnie nie. Ja teraz się zamykam w sobie. To jest idealny rozmówca, który odpowiada na niezadane pytania, nie reaguje na pytania, wymijająco odpowiada.
2: Nie.
3: No, proszę bardzo.
0: Ktoś kiedyś powiedział, że nie jest ważne pytanie, ważna jest odpowiedź.
3: To prawda. To się zgadzam. Tak. I pewnie zgodzi się z nami także Agnieszka, która też przecież tych pytań dotyczących muzyki. To jest chyba jedna z najtrudniejszych rozmów. Ja wrócę za chwilę do tego, ale to jest chyba jeden z najtrudniejszych tematów. To trochę tak jakby rozmawiać o jedzeniu, a nie jeść. Bo my oczywiście słuchamy muzyki naturalnie, gdy zapraszamy gości, którzy o tej muzyce opowiadają, ale trzeba z nimi porozmawiać o tym, o czym oni mówią swoimi dźwiękami. I po co o tym jeszcze rozmawiać?
1: A jakie było pytanie?
3: Którędy prosto.
1: A to prosto i w prawo.
0: Dobrze.
3: O tych trudnych pytaniach chcieliśmy porozmawiać.
1: O tych trudnych pytaniach. Ja nie zadaję trudnych pytań. Może dlatego to, że ktoś mi udziela trudnej odpowiedzi, albo jemu się wydaje, że ja mu zadaję trudne pytanie, to jest całkiem inna sprawa. Natomiast ja nie zadaję trudnych pytań. Prawda,
3: może,
1: Marku?
3: To może ty powinnaś z Markiem rozmawiać właśnie.
2: Nie, no nie możemy państwa pominąć.
3: Nie przejmujcie się, naprawdę czujcie się jak u siebie.
1: A, dziękujemy.
0: Agnieszka, to ja do tego języka francuskiego oczywiście wrócę, bo przecież od początku hipnotyzujesz słuchaczy językiem francuskim. I chciałam cię właściwie zapytać zawsze o to, jaki był taki najbardziej wzruszający, zaskakujący być może sygnał od słuchaczy w ciągu tych 6 lat, który pokazał, że zaraziłaś kogoś miłością do Francji?
1: Dla mnie zawsze największym komplementem jest komentarz albo e-mail, który dostaję od państwa na zasadzie: ja to nie lubiłam, albo ja to nie lubiłem muzyki francuskiej. Mnie się wydawało, że to jest takie łe. A tymczasem pani mi pokazała, że to jednak jest piękne. I ja siedzę w tę środę i ja słucham. I to jest dla mnie właśnie o to, to o co mi chodzi. Bo nawet w radiach francuskich, w rozgłośniach francuskich nie słychać do końca takiej muzyki, jaką państwo dostają ode mnie w bontonie, bo ja naprawdę staram się wyszukiwać, no, perełki. Nazwijmy rzecz po imieniu. O.
0: Ale muszą państwo wiedzieć, że Agnieszka tak naprawdę łączy wiele ról w naszym radiu, bo przecież od prowadzenia autorskiego bontonu przez współtworzenie koncertu życzeń, po działania wydawnicze, tak chciałam powiedzieć, organizacyjne. No to nie mogę nie zapytać, która z tych ról w ciągu tych ostatnich 6 lat była dla ciebie największym wyzwaniem? Chyba tak mogę powiedzieć. A która daje najwięcej frajdy, satysfakcji?
1: Najwięcej frajdy i satysfakcji mam, jak siedzę przed mikrofonem i zapala się czerwona lampka. I to bez względu na to, czy prowadzę bontą, czy prowadzę komitet rodzicielski, czy w środku dnia. Ale powiem szczerze, że największym wyzwaniem dla mnie było, i to będzie być może dla was zaskoczenie, pilnowanie anteny podczas pierwszych urodzin w Przypkach. Bo jak pamiętacie, tam się rozpętała burza.
0: Tak,
1: no właśnie.
3: Która odcięła nam łączność przez chwilę.
1: I wtedy nagle się okazało, że zabezpieczanie anteny to nie jest tylko siedzenie i klikanie sobie w telefonie. To była bardzo bolesna lekcja.
3: Tak, muszą Państwo wiedzieć, że za każdym razem, gdy my mówimy do Państwa z jakiegoś oddalenia wyjazdu w jakiejś pięknej miejscowości program powstaje, to gdzieś tam w dalekim studiu przy ulicy Ostrej siedzi i czuwa samotnie z realizatorem. Kto dzisiaj czuwa?
1: Dzisiaj czuwa Jan Niebudek. Pozdrawiam.
3: Janie.
0: Pozdrawiamy Cię, Janku, bardzo serdecznie.
3: Janie, powiedz, czy czuwasz tak naprawdę, czy przeglądasz jakieś treści w telefonie?
1: On pewnie nie powie,
3: czuwam.
1: Bo się zawstydzi.
3: Czuwa. Proszę, wielkie brawa dla Jana.
4: Muszę wziąć słuchawki.
3: O, już ma słuchawki, już wie, co się dzieje. Wybudziliśmy redaktora, bardzo się cieszymy.
0: Obudziliśmy, tak.
4: Czuwam.
0: Redaktor nie budy.
4: Czuwam.
3: Ktoś musi czuwać tam, żeby ktoś mógł tu błyszczeć na scenie. To jest rzeczywiście wyjątkowy moment i wyjątkowy czas. Redaktorze, wrócę do redaktora na pióra. Redaktorze, redaktor to rzeczywiście przyniósł nam też mnóstwo radości swoją obecnością, ale swoją muzyką. Czy redaktor też tak miewa czasami jak koleżanka Agnieszka, że ktoś komentując pisze, ja to jak redaktor zaczynał, to pomyślałem sobie, jazz jest nie dla mnie, ale teraz zmieniłem zdanie. W którym momencie ludzkość reaguje tak bardziej entuzjastycznie, a w którym momencie na jakich artystów reaguje mniej i po czym redaktor poznaje?
5: No, muszę przyznać, że nie prowadzę żadnych badań w tej sprawie, takich dogłębnych, ale faktem jest, że traktuję słuchaczy Radia Nowy Świat jako osoby szczególne. Sam fakt przynależenia do tej grupy elitarnej, nazwijmy to po imieniu, już zobowiązuje do tego, że jakby nie stosuję taryfy ulgowej. Co mam na myśli? Prezentuję muzykę, która jest dla mnie ważna. Nie pojawiły się w czasie mojego czasu antenowego nigdy żadne utwory, pod którymi bym się nie podpisał, ale też niekiedy prezentuję bardzo proste rzeczy z punktu widzenia skomplikowania, nazwijmy to, czy utwory literacko-muzyczne i tak dalej, a niekiedy pozwalam sobie na takie wyprawy w strony, które dla niewprawnych słuchaczy mogą się wydać jakoś tam skomplikowane. Natomiast okraszam to zawsze jakimś takim wstępem, w którym jakby tłumaczę, o co chodzi. Staram się opowiedzieć troszeczkę o tej muzycznej kuchni. I jednym z takich odzewów, który mnie niezwykle zaskoczył podczas pracy w radiu, to było to, że ludzie lubią to akurat. Znaczy nie chodzi o to, że lubią to, co ja mówię, co lubią, kiedy mówię o pewnych detalach. Staram się to robić bardzo jakby przy użyciu terminów ogólnie znanych i dostępnych, ale jakby tłumaczyć te troszeczkę zawiłości. I wtedy taki utwór, niby trudniejszy, okazuje się, że wcale nie jest trudny.
3: Chcesz powiedzieć, że są tacy, którzy nie słuchają specjalnie tego, co mówisz, albo nie chcą nawet się wsłuchiwać, ale lubią to, jak opowiadasz i że to ty występujesz.
5: Oczywiście, tak.
3: Ja powiem, czego czego ja ci zazdroszczę. Najbardziej, że gdy zapraszasz gości do swojej audycji, to są wszystko niesamowici artyści o swojej twórczości, o swojej muzyce, co nie jest łatwe muzykowi przecież tak uznanemu zadawać te pytania kolegom ze sceny. Oni opowiadają ci szczerze, bo jesteś ich kumplem. Ty rozmawiasz ze znajomymi swoimi.
5: To
3: te
5: prawda.
3: Rozmowy mają zupełnie inny charakter. Nie ma takiego, uważam, nie ma dziennikarza, który mógłby zadać takie pytania i takie odpowiedzi uzyskać jak ich kolega.
5: To prawda, to jest szczególna rzecz i właściwie w większości ci goście to są ludzie, z którymi miałem jakoś tam do czynienia i ich znam. I też właściwie zadaję takie pytania o rzeczy, których ja jestem ciekaw w tym procesie jakby twórczym.
3: A przecież wszystko wiesz.
5: Michał tak zawsze, on tak... Drodzy Państwo, nie, spokojnie Michałku, spokojnie, nie wiem wszystkiego. Chociaż chciałoby się powiedzieć, że ja się na wszystkim znam lepiej, ale nie. Nie, prawda jest taka, że ci goście, wydaje mi się, że udaje niekiedy się, oczywiście to jest, nie jest dane, ale niekiedy udaje się doprowadzić do takich momentów w tych rozmowach, w których gość muzyk praktykujący, tak jak wczoraj choćby Grzesiek Turnał, mówi rzeczy, których być może nie opowiedziałbym nawet tak doświadczonym dziennikarzom, jak mili państwo tutaj siedzący. Dlatego, że ja go pytam, czy innych moich kolegów z pracy, o rzeczy z jednej strony takie właśnie od kuchni trochę, a z drugiej takie, które no to są pytania zadane przez pryzmat naszej wspólnej pracy i bycia w tej muzyce. I to jest coś bardzo fajnego. I muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, zanim powiem o tym, jak Magda do mnie zadzwoniła. Nie, bo jest takie pytanie, macie na liście.
3: Tak, Ksenia ma to napisane. Tak. No,
5: że ja mam takie poczucie, że jako zupełnie tutaj z odpowiednim stopniem skromności muszę powiedzieć, że niekiedy, nie porównując się, bo mnie godzien ja ran jego całować, ale ja niosę trochę tę pochodnię, którą w Trójce niósł Jan Ptaszyn, który jest niedościgłym wzorem jakby dziennikarstwa w tej dziedzinie, którą ja się zajmuję. Co więcej, z wielką przyjemnością odnotujmy fakt, że Ptaszyn był w audycji gościem i opowiadał sensacyjnie. To było coś bardzo miłego. Mam na myśli to, że można opowiadać o muzyce, nie prezentując jej tylko i wyłącznie i nie wiem, podawać jakieś fakty nieprawdopodobne, tylko można mówić od tej strony emocjonalnej, bo tak jako praktyk wielki mówił o tym w taki sposób. I taką próbę po prostu próbuję podejmować.
4: A gdybyście mieli opisać brzmienie naszego radia po tych 6 latach, nie za pomocą słów, ale za pomocą jakiegoś konkretnego akordu albo instrumentu, to jaki byłby to dźwięk?
5: Na pewno na gitarze zagrany, ale...
3: Nie ma wątpliwości.
1: A ja bym postawiła na flughorn, bo to jest słowo, które mi się bardzo podoba.
5: Flughorn, flügel, flügel, z niemieckiego flügel.
1: Czyli skrzydłówka po polsku zdaje się,
5: tak,
1: prawda?
5: No właśnie. Taka ciemniejsza trąbka, która oktawę niżej gra i pięknie.
4: Szkoda, że nie przygotowaliśmy instrumentu.
3: Był tutaj przed chwilą.
1: Ale ja nie umiem na tym grać, żeby nie było. Nie?
4: Ale mogłabyś spróbować.
1: O nie.
3: No, ale wiesz, że najlepiej się gra na czymś się nie umie.
4: Na nerwach na przykład.
1: A na nerwach to ja
3: to akurat umiemy bardzo, rzecz. Tak, to mogli tutaj niektórzy potwierdzić, ale jak się czegoś nie umie, się za coś człowiek bierze, to przynajmniej...
5: To
3: nie,
5: właśnie
3: nie,
5: ja tak robię.
3: Nie wierzę psuję. Nie, o nie, redaktorze. To kto do kogo zadzwonił?
5: Dobra. Nie przygotowałem tej odpowiedzi, ale wiedziałem, że nastąpi to pytanie. Otóż wcześniej wymieniony Badach, redaktor Badach, bo to jest funkcja jak w przypadku prezydenta taka, no na całe życie zyskuje się, tak, ten tak. Niezbywalna. Zadzwonił do mnie, pracowaliśmy w tym Chilizecie i nagle przyszła pandemia i zostaliśmy w taki fajny, korporacyjny sposób zwolnieni przez tamtego szefa, bo tam cieli jakieś wydatki i naprawdę pierwsze z życiu mnie coś takiego spotkało, że wedle jakiegoś tam przepisu wszystko to zostało odczytane. Ja to usłyszałem, usłyszał to Kuba, dzwoniliśmy się, trochę się pośmialiśmy, trochę nam się zrobiło dziwnie i 2 dni później dzwoni do mnie tenże Badach i mówi: wyobraź sobie, zadzwoniła do mnie Magda Jeton, żebym przystąpił do ekipy nowego programu. Ja myślę, bomba, niesamowita sprawa. I ku mojemu zdziwieniu, dzień później bądź 2, zadzwoniła do mnie Magda Jeton. I muszę państwu powiedzieć, że niezwykle ważne w tym wszystkim było, już począwszy od osoby, która dzwoniła, to dołączenie do tej grupy, gdzie jest Wojciech Mann. Słuchałem jako pachole tych audycji. Jan Chojnacki, redaktor Kedryński, który mi gustowne okulary pożyczył słoneczne dzisiaj. I tak dalej, i tak dalej. Było czymś tak nobilitującym, że naprawdę tak się cieszyłem, że odstąpiliśmy od korporacyjnego sposobu prowadzenia radia i zostałem członkiem tej rodziny. I tak już jest 6 lat.
4: Agnieszko, a kto do ciebie zadzwonił?
1: A ze mną to było tak, że ja byłam w Nowej Zelandii. Bo tam mnie zastała pandemia i ja stamtąd śledziłam to, co się działo w Polsce. Oczywiście obserwowałam ten licznik na Patronite. No i zaczęłam się już rejestrować w tym portalu, żeby też zacząć wspierać to radio. Notabene rejestrację ukończyłam, proszę się nie martwić. Natomiast moi rodzice powiedzieli mi wtedy: ty weź przestań się tam rejestrować, tylko weź ty wyślij swoje CV do Magdy Jeton.
3: Słusznie.
1: No i to zrobiłam. I wysłałam jej CV przez Messengera, bo innego kontaktu nie miałam. Taka jest prawda. I ku mojemu zaskoczeniu Magda mi odpowiedziała i to dosyć szybko. Żeby było zabawniej, to najlepiej ona, żeby opowiedziała, natomiast ona twierdzi, że ona właśnie chodziła po stronach różnych rozgłośni radiowych i szukała takiej, no, jeszcze chociaż w miarę młodej redaktorki, która zajmuje się muzyką. No, miałam dobre zdjęcie, bo przed lata było robione, więc wiadomo. I właśnie tak trafiła na mnie i jak weszła do pokoju i zobaczyła, że ma wiadomość ode mnie, no to uznała, że no nie może na nią nie odpowiedzieć.
0: Ale co było, zderzenie z rzeczywistością? O, to pani?
1: No, zderzenie z rzeczywistością było o 11 wieczorem czasu nowozelandzkiego, kiedy to miałam z nią rozmowę na wspomnianym Messengerze z kamerami. I tylko sobie cały czas powtarzałam, żeby nie wstać za wcześnie, żeby nie widziała, że mam spodnie od piżamy.
0: Radio nie widać.
3: A potem czekaliśmy.
1: Aż na w końcu wróciłam.
3: Redaktor,
1: tak.
3: Aż
1: 9 sierpnia po raz pierwszy usłyszeli państwo mój głos na antenie.
3: Tak, potem wypuścili i jest razem z nami.
0: Czyli prawie miesiąc?
1: Prawie miesiąc, tak. Prawie miesiąc po starcie, aczkolwiek kibicowałam wam oczywiście od początku. Podesłałam też materiały Magdzie Jeton, ale nie wiem, czy one zostały wyemitowane, czy nie. Natomiast jeżeli... Słucham?
3: Magda mówi,
1: no,
3: że nie
1: mogłam,
3: mogła
1: nie, mojego głosu nie mogło być wcześniej,
3: Agnieszka.
1: Ponieważ no, względy prawne, prawda, no. Ale to nie znaczy, że ja nie pracowałam, bo ja pracowałam cały czas.
0: Agnieszka Lipka-Barnett, Marek Napiórkowski, bardzo wam dziękujemy.
3: Bardzo dziękujemy, że zechcieliście być tutaj dzisiaj z nami.

0: Było muzycznie, to teraz zrobi się reportersko.
1: Ja tylko chciałbym dodać, że nagranie zespołu, który przed chwilą wystąpił na antenie radia Nowy Świat, jest nagraniem archiwalnym redaktorskim, bo to The Redactors, w którym akurat redaktor Napiór nie brał udziału, ale jest wciąż częścią tego zespołu, choć zespół ostatnio nie nagrywa i nie koncertuje, to cały czas jest, istnieje, proszę mi wierzyć. Trzon, czy też trzony zespołu są razem z nami?
0: A redaktora Napióra gdzieś państwo tam w oddali znajdą.
1: Tak, teraz rozpoczęło się ścisanie.
0: Jeszcze, tak,
1: nie. Jeszcze przez chwilę miał zostać, a potem redaktora Marcina będzie odwoził. Ale wróćmy do tego, od czego zaczęłaś. Tak, bo to są ważne chwile, proszę państwa. Teraz reportersko będą filary.
0: Reporterskie, tak. Naszego radia, tak możemy powiedzieć. Po mojej lewej stronie Kacper Badura i jednocześnie nasz dzisiejszy wydawca.
1: Tak jest. Kłaniamy się. Dzień dobry. To jest Kacper Badura właśnie. I Anna Rokicińska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tak się składa, że Annę mogą państwo słyszeć na naszej antenie dość często przepytującą. Znowu wracamy do tematu zadawania pytań,
2: tak,
1: i czekania
2: ja
1: na odpowiedzi.
2: Ja cię nękam, a ty...
1: Ostatnio ustaliliśmy już tak, dzięki pewnej słuchaczce, że nękasz, pytasz, a ja udzielam miałkich
0: chociaż
1: odpowiedzi.
0: Chyba powinniśmy powiedzieć, że Ania łączy wiele ról w naszym radiu, bo tak. I reportaże, czyli reportażystka, i przygotowująca relacje reporterskie, i rozmowy popołudniowe.
2: A ja dzisiaj odkryłam zupełnie nową rolę w tym radiu.
0: Jako?
2: I to widzę w tym moją przyszłość.
0: Podziel się.
2: Bramkarz.
1: Ach, Anna dzisiaj przygotowała się, aby odeprzeć szturmy tych, którzy będą chcieli się pojawić na koncercie. Proszę się zatem nie przepychać nadmiernie, gdyż Anna...
2: jestem przepełniona agresją, to już ustaliliśmy.
1: To już ustaliliśmy. Potem Anna zna techniki.
2: Różne
1: techniki, radiowe głównie, ale kto wie, może potrafi je wykorzystać także w pracy na bramce. Ale korzystając z okazji, że mamy tu Kacpra,
2: tak.
1: Zaraz wrócimy do rozmów i do bardzo ważnego pytania.
2: On się nie boi na przykład.
1: Kacper się ciebie boi.
0: Potwierdzasz, czy zaprzeczasz?
3: Ania ma dzisiaj bardzo dobry humor, no i wykorzystuje to. Naśmiewając się ze mnie.
2: Od razu naśmiewając. Ty się przyznaj lepiej, czego ty się boisz, jak ja do ciebie dzwonię?
1: O, to dobre pytanie.
0: Wiesz co, możemy powiedzieć, bo pójść to.
1: Zaraz poczekaj, posiedzimy.
3: Trzeba będzie coś poprawiać. Że trzeba będzie coś wyciąć.
1: W materiałach
3: redakcyjnych. Że trzeba będzie,
1: tak,
3: do kogoś przedzwonić jeszcze raz i coś dograć.
2: Mhm. Ale w jakich to słowach ma niby paść? Tak między nami.
3: To jest taki specyficzny okres. Mniej więcej 10-20 minut po wysłaniu materiału ja się spodziewam, że ten telefon zadzwoni i będzie trzeba wszystko od nowa zmieniać. A najczęściej nic nie trzeba zmieniać i to jest głównie moje lęki.
2: Tak, to są jego lęki. Moje lęki są, natomiast powiedz, o jakie pytanie najczęściej ja ci zadaję?
3: Jakie pytanie mi najczęściej zadajesz?
2: Tak.
1: Ja wiem.
3: Słuchaj, kochany, zrobiłbyś mi na jutro taki materialik o na przykład czymś tam.
2: Nie.
1: Nie, to ja chyba wiem, o co Ani chodzi.
2: No to dobra, nie jest to pytanie, kombinuj,
1: Kombinuj.
0: Kacperku, masz coś na jutro dla mnie ciekawego?
3: Masz
1: chyba nie to.
3: Ciekawego?
1: Nie, to też nie to. Ja wiem. Proszę pani,
2: tak.
1: Proszę pani, że taki prymus, taki, co siedzi w pierwszej ławce, zawsze się zgłasza, pani udaje, że go nie widzi.
3: No to nie.
1: Kacper, gdzie są materiały? Gdzie są zajawki?
3: Gdzie są zajawki?
1: 15:50.
3: Już jest za 10.
0: No ale tak, z materiałem tak. Zdążysz, natomiast daj tę zapowiedź, daj tę zajawkę.
3: To był jeden z pierwszych dni moich w pracy, kiedy prawie nie zdążyłem i Ania mnie uratowała. To był mój pierwszy dzień w pracy.
2: Ja cię uratowałam? To nie jest możliwe chyba.
3: No tak.
1: Jak to było? Powiedz.
3: No to było tak, że... mi się wydawało, że materiał był zepsuty, a to była wyłącznie kwestia jakiegoś tam gniazdka w laptopie i mi się wydawało, że tam są takie dziury dźwiękowe, że nie ma dźwięku w tym materiale. I ty to odsłuchałaś i mówiłaś, no nie, a zostały tam może 3 minuty, 4 do emisji i ty to szybko zgrałaś na swoje urządzenie, podesłałaś.
2: A że niby taka sztuczka techniczka, tak?
3: Tak. I a potem mi opowiedziałaś i powiedziałaś mi anegdotę o taką w ramach takiej groźby niebezpośredniej, że był już kiedyś tam lata temu taki jeden, co nie zdążył, no i potem przynosił kwiaty, ale to nic nie dało.
2: Tak, to chciałam wyudzić kwiaty od Kacpra, ale się nie udało.
0: Ja chciałam dopytać o to, czy te kwiaty się pojawiły w konsekwencji.
3: No nie, bo właśnie nie było spóźnienia, to nie było kwiatów, no po co.
2: No, ale ratunek był, prawda?
3: Tak, ale faktycznie przez te wszystkie lata jeszcze się nie zdarzyło chyba, żeby ktoś nie dosłał, nie? Na czas. Znaczy ja zawsze na czas dosyłam.
0: Ja właśnie chciałam was o to zapytać, czy wy kiedykolwiek zapomnieliście o tym, że mieliście coś przygotować i nagle się okazuje, że dzwoni wydawca i mówi, a gdzie zajawka, gdzie właśnie zapowiedź? I nagle się pojawia takie światełko? Ojej, to ja miałam coś przygotować?
1: Dzisiaj?
0: To jutro miało być.
1: Ale są takie sytuacje i zawsze pada wtedy odpowiedź, przecież już wysłałem.
3: A ja raz miałem taką sytuację, jak ty, Michał, pomagałeś mi z takim materiałem, że miałem pojechać do szkoły chyba, tak, do jakiejś podstawówki i powiedziałeś, do mnie rano zadzwoniłeś, pamiętasz, że dzisiaj ten materiał o szkole? No tak, tak, tam już mam poumawianych rozmówców. No właśnie, bo za 15 minut na ciebie czeka pani dyrektor w tej podstawówce.
1: A było coś takiego.
3: No i ja musiałem dojechać.
1: Ja chciałem koledze pomóc. No, to tak zawsze jest. Tak. Nie pomagajcie, jak was nie proszą o pomoc. Proszę
3: Ale
1: państwa.
3: Dotarłem i nagrałem.
1: Tak, a ja chciałem mu pomóc, umówiłem rozmówcę, tak, tylko weź tam pojedź, ale ja nie mogę.
3: Zapomniałem, że trzeba jeszcze dojechać na miejsce.
1: Tak, tak.
0: Kacper, to powiedz, co jest najtrudniejsze w pracy reporterskiej?
3: Najtrudniejsza sytuacja jest taka, gdy się zbliżają święta albo długi weekend i trzeba nagrywać materiały na zapas.
1: Tak.
3: I umawiać rozmówców na zapas, no bo wiadomo, że w święta nikt nie będzie odbierał telefonu.
1: Tak.
3: Połowa ekspertów oczywiście jest na urlopie, druga połowa nie odbiera telefonu, ale zawsze ktoś tam jednak odbierze.
1: Tak, to jest.
3: Ja no wtedy, i wtedy zaczyna się kombinowanie.
1: Ja wtedy widzę te czasem łzy, zaciśnięte usta, rozbiegane oczy, telefonowanie. Wszyscy wtedy, wszystkie ręce na pokład. Państwo bardzo się cieszą, gdy przychodzą długie weekendy, prawda? Mówię do publiczności tu pod sceną. Gdy przychodzą święta, tak, wszyscy się cieszą. W radiu im dłuższy weekend, tym pamiętajcie, my pracujemy z tym dłuższym wyprzedzeniem. W radiu, pewnie w innych redakcjach też jest mediów elektronicznych, które pracują non-stop. My musimy mieć temat, program, gościa na ten moment, kiedy kończy się weekend. Proszę sobie to wtedy wyobrazić.
0: Jesteśmy przeszczęśliwi, kiedy zapraszamy gości i goście mówią, no dobrze, mimo że mamy długi weekend, to oczywiście tak, połączymy się, nie ma problemu. Czasem trzeba tych gości wcześniej nagrywać. Albo ktoś właśnie mówi, nie, pani redaktor, nie da rady, będę leżeć.
1: Tak się też zdarza. Jest bardzo ważne pytanie do Anny Rokicińskiej i ono zostało nadesłane przez pana Huberta przed momentem.
2: Tak.
1: Pani redaktor, proszę powiedzieć, gdzie znajduje się zielone?
2: Wszędzie. Przecież tutaj też jest zielone.
1: Ci, którzy nas rzadko słuchają, może nie wiedzą, ale Anna Rokicińska bardzo często...
2: Ja się oddalam na zielone albo porzucam ozięble, tak.
1: Tak czasami. Pan Hubert napisał, że ani sztuczna inteligencja, ani mapy elektroniczne nie ogarniają tematu i nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest zielone.
2: Zielone jest tam, gdzie jest zielono. No tu jest zielono, na przykład jest trawka, są piękne drzewa, krzewy za nami, więc jest zielone. To jest bardzo dobre miejsce.
1: To ja mam jeszcze jedno pytanie, jeśli pozwolicie, od pani redaktor, od siebie do pani redaktor. Kiedy podcast Sturde Slezak?
2: No masz ci. A mówiłam, żebyś o to nie pytał. No ale dobra,
1: tak,
2: przyznaję
1: być
2: się.
1: Być może mówiłaś, być może zapomniałem.
2: Jest w 1/3 zmontowany, ale ponieważ poszedłeś na urlop.
1: Tak, doświadczyłem tego.
2: Ksenia również. Że już nie wspomnę o organizatorze tego turu.
1: Ale wrócił.
0: Ale teraz Anna idzie na urlop, proszę państwa.
2: Ale idzie na urlop.
1: Na zielony oczywiście.
2: Na zielony, jak zawsze. W związku z czym nie wiem, czy na zielonym będzie montować ciąg dalszy, ale nastąpi.
1: Także proszę czekać cierpliwie.
0: Ale ja mam jeszcze jedno pytanie do Ani. Bo tak. Powiedziałam na początku, że Ania łączy wiele ról w naszym radiu. Trochę w nawiązaniu, Aniu, do reportażu, ale nie tylko do tej pracy wydawczyni i innych twoich licznych prac na rzecz naszego...
2: zastępowych festiwali.
0: Na przykład. Tak. A co wymaga większych pokładów energii? Takie empatyczne słuchanie drugiego człowieka podczas reportażu, czy może taka właśnie bezwzględna walka z czasem, stresem, żeby zdążyć, żeby zapewnić wszystko antenie na czas?
2: Emocji najwięcej mnie angażuje wtedy, jak muszę zastępować 3 osoby naraz.
1: To jest
2: myślę, bardzo, bardzo wyczerpujące. Natomiast jeśli chodzi o reportaż, to ja się tam czuję jak chyba w wodzie. Dla mnie
0: tak
2: to nie jest stres. Dla mnie to jest coś bardzo, bardzo... czego mi ostatnimi czasy bardzo brakuje, więc tak, to jest to coś mojego w radiu.
1: To jest to, co ja często słyszę od Anny. Ach, posiedziałabym sobie i pomontowała tylko reportaż. Dzisiaj muszę być Klaudiuszem, sobą, kimś jeszcze, czymś jeszcze, zająć się tym, tamtym, owamtym. Kacper, gdzie jest zajawka?
3: No już wysyłam.
2: Po czym mija następne 10 minut i nie ma zajawki.
1: I potem jest komunikat, już wysłałem.
0: Zaraz wynosi od 5 minut do 2 dni, proszę państwa.
3: Nie, no nie jest tak źle. No.
0: To zależy, na kiedy się umawiamy,
2: jeszcze wam opowiem,
0: na relację, na materiał.
3: Tak, tak.
2: Taką anegdotę opowiem z kontaktów z Klaudiuszem, bo to też był jeden dzień taki, kiedy wydawałam i nie było zajawki. No i w końcu piszę do niego, gdzie jest zajawka. A on do mnie odpisuje, przecież wysłałem. Ale ja jej nie mam. Mijają tak ze 2-3 minuty i jest odpowiedź. Przepraszam bardzo, zostawiłem w roboczych.
1: Wszystkich tych, którzy choć raz wysłali list elektroniczny bez załącznika, choć miał tam być, lub też nie wysłali go nigdy. Niektóre czasem może lepiej rzeczywiście, że nie zostały wysłane, ale w takich przypadkach cieszymy się, że jednak docierają. Filary, proszę państwa. Wystąpiły filary.
0: Filary, tak. Popołudniówki przede
1: wszystkim. Kacper Badura, bardzo dziękuję.
0: I Anna Rokicińska, bardzo dziękuję.
1: Anna Rokicińska,
0: bardzo.
1: Osoba radiowa w trzech osobach czasami. Wielkie
2: Trójca
1: brawa.
2: Święta, nie powiedzieć.
1: Prawie tak. Jeszcze jeden duet wystąpi za chwilę w tej godzinie popołudniowego, zupełnie innego programu, który, przypomnę, urodzinowo nadajemy do państwa z Brzezin. Bardzo dziękuję, że piszą państwo także o swoich deklaracjach dotyczących rozpoczęcia patronowania. Cieszę się, że rozpoczęli państwo, być może nie tak dawno temu, ale cieszę się także, że są ci, którzy deklarują, że rozpoczęli dokładnie 6 lat temu, albo 6 lat temu minus miesiąc lub kilka tygodni, czyli jesteście państwo z nami prawie od samego początku.
0: Można też sprawdzić subskrypcję, przypominamy niezmiennie o tym, bo czasem nawet sami państwo piszą do nas, że jak można było zapomnieć, no przecież matka nadredaktorka cały czas przypomina i państwo przypominają, a ja się dzisiaj łapię na tym, że właśnie się skończyła.

0: Joanna napisała, że od 6 lat subskrypcja ustawiona bezterminowo. Polecam. Z kolei pani Adzia, Edzia dodaje, że żeby nie zapomnieć o zapłaceniu, to ustawiłam sobie automatycznego blika. No i można i tak. Bardzo, bardzo dziękujemy za każdą złotówkę, za każdy grosz, dzięki którym to groszom możemy funkcjonować, mówić do państwa także dzisiaj i obchodzić wspólnie 6 urodziny. A przy naszym stoliku nastąpiła już zmiana. No i na deser tej drugiej godziny popołudniowego programu zostawiliśmy sobie duet, który idealnie pokazuje, jak szerokie horyzonty ma nasza stacja. Redaktor muzyczny, szef muzyczny naszego radia, Patryk Rabiega, po mojej lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam państwa bardzo
0: serdecznie. Po prawicy naszej zastępca szefa muzycznego, czyli Jan Janczy.
3: Dzień dobry.
1: Wydawca TikTok listy też można wspomnieć. Człowiek, który...
0: Człowiek północy,
1: który północy pracuje, żeby w sobotnie wieczory także TikTok lista grała.
3: Cieszę się, Michale, że podkreślasz naszą jakże bliską relację.
1: Och tak, jest to coś, za co jestem bardzo wdzięczny. Niezwykle wyrozumiała to postać. Mówię o Janku oczywiście.
3: Ale na razie jestem jeszcze nie gotowy jak coś.
1: Nie, dzisiaj jeszcze o tym nie będziemy rozmawiać. Jutro sobie porozmawiamy. Zresztą pan Jerzy, który czuwa nad właściwym przebiegiem głosowania, zwany przeze mnie często Jerzym 2.0, jest dzisiaj tutaj razem z nami. Gdzieś widziałem, że przemykał, zatem będzie jeszcze okazja porozmawiać.
2: Ale wielkie oklaski dla Jerzego mogą być.
1: Mogą być.
2: Nie obrazi się, myślę.
1: Człowiek, dzięki któremu strona internetowa Radia Nowy Świat hula, nawet w sytuacjach, gdy cały internet na świecie nie działa, ona jakoś działa.
0: Mm-hmm. Chociaż żeby była jasność, to i Patryk, i Janek nie odpowiadają tylko za muzykę w naszym radiu, bo opowiadają państwu także o wydarzeniach międzynarodowych, o ciekawostkach z najdalszych zakątków naszego świata. Patryku, to ja może od ciebie zacznę, jeśli pozwolisz.
2: Czego się bałem?
0: Trudniej jest dogodzić wszystkim nam, czyli nam zespołowi, ale przede wszystkim państwu, słuchaczy, pod względem muzycznym czy politycznym?
2: Najtrudniejsze pytanie na początek.
0: Od tego tutaj jesteśmy.
2: Chyba muzycznie.
0: Jednak.
2: Tak, chyba muzycznie zawsze najtrudniej znaleźć ten złoty środek, chociaż całą redakcję muzyczną, Janek myślę to potwierdzi, bardzo się staramy, żeby
3: w pocie czoła
2: trafić w jak największą liczbę gustów muzycznego. Wiadomo, że wszystkim nie dogodzimy, to nigdy nie jest tak, że 100% słuchaczy będzie zadowolona z tego, jak muzycznie gra pasmo, bo rozmawiamy o pasmach w naszym radiu, ale staramy się za każdym razem taki złoty środek i dobrą równowagę, balans muzyczny znaleźć. Mam nadzieję, że nam się to udaje. Potwierdzają państwo? No dobrze. Ja sobie to zapisuję w pamięci, że jest w miarę okej. Okay.
1: Ale sam wiesz, że czasami komentarze dotyczące konkretnych utworów się pojawiają, bo gdybyśmy chcieli zagrać tak,
2: oczywiście,
1: żeby radio w danym momencie podobało się wszystkim, to zdradzę państwu jeden sekret. Jest taka możliwość. Musielibyśmy w jednym momencie zagrać naraz wszystkie piosenki świata. Wyobrażają sobie państwo, co by to było w głośnikach. Nikt nie byłby zachwycony. Radio, które dogodzi wszystkim, nie dogodzi nikomu i to jest rzecz niemożliwa, przynajmniej w pasmach. To jest moje zdanie, moja prywatna opinia.
2: I ja się pod nią podpisuję.
1: Bardzo się cieszę. Natomiast jeśli państwo przysyłają jakieś podziękowania w odniesieniu do konkretnych utworów w popołudniówce, na przykład Patryk czy Kuba Ferlin, od razu je otrzymują. Także proszę się w ogóle nie krępować. Jak się państwu coś nie podoba, to jeszcze to przemyślcie, a jak się coś podoba, to słać od razu.
0: No dobrze, ale
2: chwalić można zawsze.
1: To jest za darmo.
0: Patryku, ale trudno się wybiera te utwory, które... No właśnie, teraz pytanie, czy im zdaniem mają rozgrzać serca naszych słuchaczy? Twoim, czy ty to z kimś konsultujesz? Być może z Janem? No i pytanie, bo wy się też musicie zgadzać w tym wszystkim.
2: Czy zależy, jakiej konsultacji, jaką konsultację masz,
1: zgadzacie się
2: masz na myśli. Akurat z Janem tak. Zgadzamy się dość często, ale to głównie dlatego, że mamy podobny muzyczny gust.
0: To z kim się nie
2: ale w redakcji muzycznej jest jeszcze Zuza i Wenda i Kuba Ferlin.
1: Z kim najczęściej się kłócicie?
3: Jesteśmy w tej krępującej sytuacji, że my jesteśmy na scenie, ich nie ma na scenie i teraz dążymy
0: ale
3: do tego, że
0: się
3: nie
0: zgadzamy.
2: Ja się teraz wznoszę na wyżyny dyplomacji. Nie, ale zazwyczaj oni mają zdanie o zdanie odrębne. Jeśli jest jakaś dyskusja w redakcji muzycznej, to Zoza i Kuba są zazwyczaj tymi osobami, które no, próbują jakieś tutaj coś ugrać swojego. A my z Jankiem jesteśmy dość zgodni zazwyczaj.
0: Co to znaczy ugrać coś swojego?
2: No na przykład jak mamy kolegium, to tak zdradzę Państwu trochę naszej radiowej kuchni, co poniedziałek mamy kolegium redakcji muzycznej, na którym wybieramy album tygodnia i single tygodnia, no i wtedy jest dyskusja w redakcji muzycznej, co tą płytą tygodnia powinno być, co tym singlem powinno zostać, a co absolutnie nie. No i każdy z nas zgłasza swoje propozycje, no i w tych propozycjach najczęściej się różnimy i rozmijamy i wtedy tutaj, znaczy

0: My też nigdy z Kubą nie pokłóciliśmy, od tego trzeba zacząć.
1: No to też.
0: To znaczy nie, to myślę, że dobrze jest, jeśli to grono redakcyjne nie jest tak bardzo duże jak w naszym wypadku, żeby nie było za dużo, ale też żeby to były bardzo różne gusta spojrzenia na muzykę, bo wtedy to pozwala no, stworzyć coś, co jest różnorodne, ale jednocześnie też nie jest takie, mówiąc potocznie, przekombinowane, to znaczy to się trzyma cały czas i jest jakąś taką zupełnie sensowną jednością, więc to też nie jest tak, że my jakoś tutaj siebie nawzajem zwalczamy, to jest po prostu zdrowa absolutnie dyskusja na temat tego, co w muzyce gra i czy jest bardziej popularne, czy może mniej popularne, czy bardziej alternatywne i z tego rodzi się właśnie w te poniedziałki około 10:30. Kiedyś było o 10, ale tu były problemy ze wstawaniem czasami. To może nie będziemy mówić, kto miał. Bo może się okazać, że ta osoba, która mówi teraz, no w każdym razie dążąc do brzegu, powstaje z tego jakiś taki, wydaje mi się, naprawdę sensowny wybór, który później Państwu prezentujemy.
2: Ty musisz powiedzieć, co tam pokazałeś Patrykowi.
0: Michał, bo ty się bawisz.
1: Nie bawię się, ja tu czytam komentarze.
3: Masz tu zabawki swoje. Wszyscy się pośmieją.
1: Audycja Cały Nasz Świat jest chwalona przez pana Włodzimierza i nie tylko. To przecież wasza z kolei druga radiowa noga, bo stoicie mocno na muzyce, ale stoicie na sprawach międzynarodowych też.
3: Ale nie tylko nasza, bo jeszcze Tomasza Ławnickiego.
1: Oczywiście,
3: i Damiana Kwieka.
1: Oczywiście tak. A pan Sławek napisał, że jeśli chodzi o muzykę w Radiu Nowy Świat, wystarczy, że nie męczycie Pearl Jamem i jest superancko. A kto z Państwa tutaj zgromadzonych pod sceną bardzo lubi Pearl Jam i chętnie by sobie teraz posłuchał?
2: O,
3: no właśnie.
1: Panie Sławku,
0: no i mamy problem.
1: Szkoda, że Pana tutaj nie ma. Mogliby się Państwo pokłócić o muzykę. To jest piękne, że różnimy się w takich sprawach. O muzyce rozmawiamy, o sztuce, spieramy się. Piękne.
3: No to jest właśnie ten złoty środek, o którym mówiłem.
1: Czyli grać wszystko, bo podobne pytania pojawiają się odnośnie zestawu do głosowania tip-top listy. Bo tu z kolei ja czasami próbuję, może nie ciągnąć w swoją stronę, ale ani ingerować, ale przecież ja też zdarza się, że dostrzegam coś, czego redakcja muzyczna moim zdaniem nie dostrzega. Czasem się pokrywamy, bo ja nie uczestniczę w tych kolegiach, to za wcześnie dla mnie po prostu. Uczestniczę w innych, krótko mówiąc. W każdym razie też coś podpowiadam i wtedy też mam zwrotną z redakcji muzycznej. Jaką, Janku, często?
0: Tak.
1: Właśnie tak. Nie tak.
0: To znaczy, to jest zwrotna ode mnie na ogół. To
1: tak,
0: jest,
1: bo Janek jest emisariuszem, wysłannikiem, przekazicielem złych wiadomości.
0: Szkoła dyplomacji, muszę ci powiedzieć.
1: Tak, znaczy, zdecydowanie.
0: Czasami oczywiście się zgadzamy, niekiedy no, mamy różne opinie na
1: temat
0: różne
1: propozycji. Tematy. Dobrze, tak, że nie uczestniczę w tych zebraniach. Tak,
2: tak, i co, ale też demokracja wygrywa?
0: Tak. Tutaj trzeba twardo po prostu, znaczy demokratycznie chciałem powiedzieć, postawić i tak. A zatem Michałem się bardzo dobrze rozumiem.
1: Jak ktoś jeszcze raz zapyta w grupie osób patronujących, panie redaktorze, podczas tip-top listy, dlaczego tej i tamtej piosenki nie ma w zestawie do głosowania, to ja odpowiem: zebranie. Bardzo dziękuję za zrozumienie.
0: Odbyte drogą mailową.
3: Tak.
2: No dobrze, Janku, nie byłabym samą, gdybym cię o Skandynawię i o północ nie zapytała oczywiście. Jaki masz patent na
0: to
2: rozgrzewanie?
0: To jest trzecia noga moja.
2: Jaki masz patent na rozgrzewanie słuchaczy skandynawskimi, chłodnymi tematami? Ale przecież nasi słuchacze uwielbiają północ, od kiedy ty pojawiłeś się w naszym radiu i od kiedy zacząłeś o północy Państwu opowiadać.
0: Tak. Nie wiem, co powiedzieć. To znaczy, to jest trochę także moim zdaniem kluczem do takiego właśnie zainteresowania regionem, który wydaje się być żaden. To znaczy, jest taki fajny, poukładany, nie bardzo dużo ludzi tam żyje, nic się nie dzieje, prawda? To kluczem jest znalezienie takich historii właśnie, które potrafią poruszyć, ale czasami z tematu też, który jest, przepraszam, żaden, da się zrobić coś fajnego, tylko trzeba umieć o tym opowiedzieć. Nie wiem, pół godziny temu miałem rozmowę z jednym z Państwa, z patronem, który wspominał tego nieszczęsnego koziołka z Gävle w Szwecji, który to płonie, albo nie płonie, co roku przed Bożym Narodzeniem w tym roku dotrwał.
2: O której Janek oczywiście opowiadał Państwu w czwartkowej porannej audycji w Pocztówce z północy.
0: I to już było parę lat temu. I no, taki temat wydaje się żaden, prawda? Jest kozioł ze słomy gdzieś tam na północy. On powinien dotrwać do Bożego Narodzenia, ale ktoś kiedyś wpadł na taki pomysł, żeby go podpalić, więc władze miejskie zabezpieczyły go taką cieczą niepalną. No to wymyślono, że się wjedzie w niego samochodem. I to jest taka tradycja, która już trwa kilkadziesiąt lat. trochę ten duch w narodzie słabnie, bo od paru lat on udaje mu się dotrwać temu Koziołkowi Bogu Ducha Winnemu do świąt. No ale znów, no taka historia niby żadna, ale jak się o niej opowiada,

0: w fajny sposób i poda jakieś takie fajne, naprawdę sensowne przykłady, to to może, może naprawdę zacząć żyć w ludziach, nie mówiąc o tych wielkich wędrówkach łosi, które
1: właśnie
0: też...
1: chciałam o nich wspomnieć. Tak. Dziękuję ci bardzo.
2: Tych transmitowanych, o tym,
0: tak, programie telewizyjnym, który pokazuje nic, to znaczy kamera jest w lesie, czy kamery raczej są w lesie. Jak się ma szczęście, to się łosia zobaczy, ale na głosie nie ma szczęścia, bo ich w ciągu tych kilkudziesięciu dni...
2: Były.
0: No były, ale zobaczyć łosia to jest jeszcze inna sprawa.
1: Ile państwo doliczyli się tych łosi?
2: Cztery na raz. Wow, 10 łosi.
0: To no, nawet... więc to pokazuje, że warto nie tylko oglądać, ale i słuchać, bo ja, no, nie żebym coś mówił, ale parę jeszcze takich historii mam schowanych na przyszłość, także...
1: Nie zabraknie na kolejny rok?
0: Nie. A jak zabraknie, to będziemy recyklingować.
2: Jesteśmy w ogóle Skandynawami w głębi serca. Ja mówię o Polakach. My bardzo lubimy porządek, tylko tak bezobjawowo, nie ujawniamy tego, ale chyba
0: tak,
2: dlatego
0: tak
2: właśnie...
0: Nienachalnie,
2: ale cenimy te twoje historie, bo one są o nas tak naprawdę.
0: No, to, tak, cieszę się.
2: Tak mi się wydaje. Tak, to
0: bardzo miłe.
2: Tak to czytam. Kiedy audycja na żywo ze Skandynawii? Przepraszam, rzucam szybkie pytanie ze skrzynki na listy.
0: Była w czerwcu. A kiedy będzie, no to powiem, będzie. No. Ja jak pojadę, to będzie.
2: No to najlepsza odpowiedź.
3: Włosi by powiedzieli, jak będzie, to będzie.
0: Jak będzie, to będzie. Mam taką historię z Gany. To jest dosyć daleko od Szwecji, ale pamiętam, taki znajomy mi opowiadał, to jest dłuższa anegdota, którą ja skrócę. On czymś się tam zajmował, potrzebował kupić sprzęt lokalnie w Ganie. No i poszedł do takiego przedsiębiorcy i mówi mi, słuchaj, potrzebuję dosyć szybko takiej koparki, chciałbym zamówić ją u ciebie. Sprowadziłbyś mi to? No sprowadziłbym. A kiedy byś mi to mógł zrobić? Za 2 tygodnie. On się cieszy, super, za 2 tygodnie ekstra. Ale może spróbuję, może za tydzień będzie mógł sprowadzić. No i pyta tego człowieka w Ganie, a może za tydzień byś mógł? Dam radę, będzie szybko zrobione. No i super, cieszy się ten Wojtek, wraca za tydzień do tego człowieka, przedsiębiorcy i mu mówi, i co, masz, załatwiłeś ten sprzęt? A on mówi, nie. No ale mówiłeś, że będzie za tydzień, że będzie szybko. I on mu odpowiada taką rzecz, według mnie to w ogóle trzeba według tego żyć. Bo widzisz, dla ciebie szybko to jest za tydzień, a dla mnie szybko to jest jak będzie zrobione.
1: Ile trwa zaraz?
2: Ile? Dwa momenty.
1: Mówiłam od 5 minut do 2 dni, a tu się okazuje, że nawet dłużej.
2: Zdecydowanie. Jest odpowiedź, podpowiedź właściwie, gdzie mieszkają łosie. To w stylu Janka. Janku, pozdrawiamy cię serdecznie. Na łosiedlu. Bardzo dziękujemy za tę informację. To pan Mariusz tutaj podesłał.
1: Jaka historia, Patryku, z tobą zostanie na zawsze z naszego radia?
3: O, wow. No dużo jest takich historii, ale...
1: Taka najnaj.
3: Najnaj to chyba pierwszy moment, jak przyszedłem na Ostrą. Jeszcze na rozmowę o pracę. Z Magdą Jeton.
1: Ale to nie jest tak, proszę państwa, że my mówiliśmy im, żeby opowiadali nam o tym, kto pierwszy do kogo zadzwonił.
3: Nie. Nigdy wcześniej nie byłem w siedzibie radia przy Ostrej. Wiedziałem, gdzie jest i wiedziałem, że jest to w małej willi, ale uderzyło mnie, jak tam pierwszy raz wszedłem, uderzyła mnie taka rodzinna atmosfera. I to uczucie ze mną zostanie na bardzo, bardzo, bardzo długo. Że od razu poczułem się tam jak w domu, po prostu.
1: Dom.
3: Dom, tak.
1: Drugi dom. Dzięki państwu.
2: Bardzo
1: oczywiście.
2: Dziękujemy. W ten oto sposób zamykamy drugą część i drugą godzinę popołudniowego programu, która, tak, za chwilę przerwana serwisem informacyjnym. Alicję Krawczyk pozdrawiamy. Wróci do państwa. Jan Janczyk, Patryk Rabiega, bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Nazwisko na koniec.
2: Bo z pamięci.
3: Za krótko pracuję.
2: Ja mam wszystko zawsze na kartce. Państwo być może wiedzą, zauważyli to państwo, można pomylić nawet własne nazwisko, a teraz chciałem z pamięci.
1: Tak, ja też przez chwilę zapomniałam, że siedzisz obok mnie.
2: Normalne. To jest, proszę państwa, w radiu normalne, proszę się przyzwyczajać. Będziemy z państwem za chwilę. Proszę zostać z nami pod sceną, jeśli są państwo w Brzezinach. Proszę przybywać, jeśli państwo jeszcze tu nie przyjechali.
1: My też zapraszamy.
2: Zapraszamy bliżej. Nie gryziemy. Przynajmniej nie zawsze.

0: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. To historyczny dzień dla polskiej energetyki. Do krajowej sieci elektroenergetycznej oficjalnie popłynął pierwszy w historii prąd wyprodukowany przez morską farmę wiatrową na Bałtyku. Pierwszą moc z Baltic Power przyjęła stacja elektroenergetyczna Huczewo. Z tej okazji na Pomorzu pojawili się przedstawiciele rządu oraz inwestorów.
1: Kiedy mówimy o tym, że jest to bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność energetyczna, to mamy na uwadze zarówno zróżnicowanie źródeł energii, ale w tych bardzo niepewnych czasach fakt, że mamy w wielu miejscach źródła energii i że ta energia jest niezależna od geopolitycznych turbulencji, znaczy naprawdę bardzo wiele. No sami przyjrzyjcie się mapie świata.
0: Podkreślał premier Donald Tusk, podobnego zdania był minister energii Miłosz Motyka.
2: Nikt nam tego prądu nie zabierze, nikt nam tego prądu nie będzie dyktował pod kątem cen. To jest polski prąd, to jest polskie morze, to są polskie inwestycje i to jest polska gospodarka, która z tego dzisiaj będzie korzystała.
0: Docelowo projekt będzie wytwarzał około 4 terawatogodzin energii rocznie. Taka ilość pokryje 3% krajowego zapotrzebowania i pozwoli zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Pełne zakończenie budowy całej farmy planowane jest na jesień tego roku. Teraz konflikt na linii Waszyngton-Teheran. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że tymczasowy rozejm z Iranem dobiegł końca. W krótkim wpisie w mediach społecznościowych amerykański przywódca potwierdził, że USA zgodziły się na kontynuowanie rozmów, o co prosiła strona irańska, ale jednocześnie dał do zrozumienia, że zawieszenie broni przestało obowiązywać. Trump nie sprecyzował, czy planuje kolejne uderzenia. Ostatnie ataki USA były odwetem za agresję Iranu na statki handlowe w cieśninie Ormus. Zachód i południe Europy czeka trzecia w tym sezonie potężna fala upałów. Temperatury we Francji, Włoszech i Hiszpanii lokalnie przekroczą barierę 40 stopni Celsjusza. A taka pogoda powoduje trudną sytuację pożarową. Do tragedii doszło w hiszpańskiej prowincji Almeria, gdzie w pożarze lasów zginęło co najmniej 12 osób, a 23 uważa się za zaginione. Doświadczamy trudnej sytuacji. Jak widać, mam płomienie za sobą. Jest to przerażające, ponieważ jest silny wiatr. Pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko. Musieliśmy ewakuować mieszkańców. Mówił burmistrz Los Gallardos. Z kolei we Francji ogień strawił już w tym roku 25 tysięcy hektarów, dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ekstremalne temperatury uderzyły też we Włochy, gdzie w weekend na Sardynii termometry mają wskazać 41 stopni, a w przyszłym tygodniu nawet 43. Komisja Europejska zapowiedziała już intensyfikację działań na rzecz budowania odporności klimatycznej wspólnoty. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Partnerem 6 urodzin są Polska Organizacja Turystyczna i Muzeum Regionalne w Brzezinach.
4: Jesteśmy, nigdzie sobie nie poszliśmy. Na scenie jest pięknie oświetleni reflektorami i wyklaskani brawami zgromadzonej licznie publiczności. Zostaniemy tu jeszcze przez godzinę. Ksenia Maćczak.
5: Michał Borycki.
4: Ale przecież jesteśmy tutaj większą załogą. Kacper Badura. Wojciech Ratasiewicz podjął się niełatwego zadania realizacji audycji zdalnie. Teraz to on zasiada przy sterach przy ulicy Ostrej. Tomek Paziewski cały czas razem z nami. Jan Sokołowski. No i Kuba Ferlin, który dzisiaj w charakterze przedstawiciela redakcji muzycznej ułożył wszystko to, co Państwo słyszą. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek zastrzeżenia, to proszę pisać popołudnie@nowyświat.online. Jest wiadomość w odniesieniu do dyskusji na temat muzyki. Jak puścicie Zenka, koniec subskrypcji. Tylko jakiego Zenka? Zaczęliśmy się zastanawiać. Tyle nam artystycznych dźwięków, brzmień przeleciało przez głowę, tyle płyt. Być może puścimy, a może nie, kto wie. Natomiast jeśli chodzi o subskrypcje, proszę sprawdzić, czy one jeszcze tam są. Bo to właśnie dzięki Państwa subskrypcjom istnieje Radio Nowy Świat. Już od 6 lat. Część trzecia programu popołudniowego.
5: Już za chwilę.
4: 3, 2, 1, 0, startujemy.
6: Nowy Świat po południu.
5: No i oczywiście cały czas można do nas pisać. W grupie patronackiej jesteśmy, cały czas czytamy, podglądamy w międzyczasie, co Państwo piszą. Właściwie to chyba takiej frekwencji się nie spodziewaliśmy.
4: Nie spodziewaliśmy się tu przed sceną i nie spodziewaliśmy się tam w skrzynce na listy między innymi. Dostałem przed momentem wiadomość od pana Grzegorza, który napisał, iż jest zaszokowany, napisał szok i niedowierzanie. Myślałem, że Jerzy 2.0 to rzeczywiście aplikacja, a nie człowiek. Tak, proszę państwa, pan Jurek, który czuwa nad naszą stroną, nad przebiegiem głosowania na TipTop listę, jest osobą z krwi i kości i można go dzisiaj tutaj spotkać. I zdaje się, że chyba nawet go widzę, tylko nie wiem, czy mnie słyszy. Ale jest, proszę państwa, tutaj. Jest. Na pewno zapewniam, że tak się właśnie dzieje. Cieszę się, że państwo piszą, panie Grzegorzu. Cieszę się, że państwo słuchają. Napisał jeszcze pan Krzysztof w nawiązaniu do naszych gości sprzed godziny 18, że jeśli chodzi o audycję Cały Nasz Świat, to oczywiście jak najbardziej, tylko jest bardzo zaganiany i najczęściej słucha z podcastów. To jest piękne, że tak naprawdę zaginamy czasoprzestrzeń dzięki temu, że państwo nas wspierają. Wszystko to, co na antenie się pojawia, ląduje w magazynie z podcastami. To także zasługa między innymi pana Jurka oraz całej ekipy, która walczy z tym dźwiękiem, żeby on się tam znalazł. Są tam także rzeczy, których nie ma na antenie, tym bardziej warto być patronem.
5: No i dzięki temu, że te rzeczy znajdują się w naszej podcasterii, to tak naprawdę my też dostajemy od państwa mnóstwo listów, że państwo odsłuchali, że nie słuchali na żywo, ale są wdzięczni, że akurat zaprosiliśmy takiego albo innego gościa, że poruszyliśmy taki, a nie inny temat i też nam czasem państwo podpowiadają, czym powinniśmy się zainteresować między innymi w popołudniowym programie i ewentualnie z jakich ekspertów moglibyśmy skorzystać.
4: Inspirujemy się tymi podpowiedziami wielokrotnie, proszę nam wierzyć. Ci, którzy podpowiadają, wiedzą to, słysząc potem swoje podpowiedzi w formie materiałów dźwiękowych albo tematów, które poruszamy na naszej antenie. Jest wiadomość, jeszcze jedna w skrzynce, tym razem pan Maciej. 10 lipca, 6 lat temu, co robiłem, nie pamiętam, ale pamiętam, czego nie robiłem. Nie spędzałem urlopu w Toskanii. Sorry, że ja tak o tej Toskanii ciągle mówię, ale ten wyjazd z żoną przed pandemią planowaliśmy i dopiero w tym roku się udało. Jest pięknie. A zatem to też piękny powrót do czasu sprzed 6 lat. Jeśli coś się państwu wtedy nie udało, być może uda się dziś. Proszę próbować. Jesteśmy razem z wami i zostaniemy razem z wami do godziny 19.
5: Oczywiście tutaj na scenie, bo poza nią nieco dłużej.

0: I wracamy do Państwa ze sceny w Brzezinach, a za chwilę usłyszą Państwo głosy. Kolejne głosy, jak to w radiu. Kolejni bohaterowie, kolejne historie, wspomnienia.
1: Właściwie na początek tej trzeciej godziny zaprosiliśmy panów, którzy na antenie naszego radia dbają o to, co w polskiej kulturze najpiękniejsze, czyli o mądre słowo i wspaniałą muzykę. Profesor Ryszard Koziołek, wybitny literaturoznawca i rektor Uniwersytetu Śląskiego.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom.
1: Dzień dobry panie
0: studenci
1: profesorze.
0: Przyszli?
2: Tak, studiowanie nie ma wieku, zapraszam na uniwersytet.
0: Myślałem, że obecni studenci przyszli, że zaprosił pan profesor.
2: Patrzę z uwagą, na pewno są gdzieś.
1: To oczywiście prawa nasza strona, a po mojej lewicy jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, mistrz interpretacji, wspaniały głos, Zbigniew Załachowski.
3: Dzień dobry, witam z mojego podwórka. Bardzo serdecznie.
1: Autor naszej radiowej audycji Zamach na dziesiątą muzę.
3: Owszem.
1: Żeby się wszystko tak jest. Zgadzało. No i gwiazda wieczornego. Gwiazda wieczoru właściwie. Tak
0: gwiazda wieczoru, gospodarz, właściwie tyle funkcji dzisiaj.
3: Trochę mnie to przerasta, ale spróbuję ogarnąć, zwłaszcza, że w koncercie nie będę sam, bo będzie mi towarzyszyła redaktor Maria Zamachowska, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa i
1: Zuzia.
3: To się już dobrze, goście.
1: Maria tak. Też tutaj się pojawi. Chwilkę przed 19, ale na pewno obiecała będzie. Tego pytania ja nie mam, proszę państwa. To Michał specjalnie tutaj powiedział, że ja mam je napisane. Panie profesorze. Pan zadzwonił do Magdy Jeton, czy Magda Jeton zadzwoniła do pana?
2: Magda zadzwoniła, oczywiście. Nie wiem, czy do Magdy ktoś dzwoni. Zawsze Magda dzwoni pierwsza.
0: Kilka osób przyznało się dzisiaj, że pisało.
2: A, pisać można.
0: Nie wiemy o tych, którzy pisali, a nigdy nie dostali odpowiedzi. Tego się nigdy nie dowiemy.
2: Nie, to annały o tym milczą.
0: Tak
2: zadzwoniła. Ja nie wiem, czy to nie w ogóle nie był pierwszy raz, kiedy myśmy w życiu ze sobą rozmawiali, ale tego głosu się nie zapomina, jak się go pierwszy raz usłyszy. Wiesz, ja udawałem takiego pewnego siebie, bo Magda zapytała, czy wtedy była jeszcze taka uprzejma i zapytała, czy pan profesor zechciałby w radiu Nowy Świat pomówić o książkach. No więc ja udawałem, że to są propozycje, które spotykają mnie mniej więcej codziennie, więc chwilę się zastanowiłem i powiedziałem tak, rozważę. A potem dodała, że byłoby to w audycji Wojciecha Mana, no i tu już nie udawałem, że to zaszczyt. Także nie wahałem się ani przez chwilę.
1: Zbyszku?
3: Po lewicy sytuacja była podobna, to znaczy oczywiście zadzwoniła Magda, tu obecna, no nie mogę łgać, bo mi patrzy w oczy, tak bym może i próbował nawet. Inna sprawa, że myśmy z Magdą znali się już od wielu, wielu lat z innego radia i dobrze wiedzieliśmy mniej więcej, co możemy sobie pewnie nawzajem zaoferować czy zaproponować. Magda, znając moją miłość do muzyki w ogóle, a w szczególności do muzyki filmowej, zaproponowała mi natychmiast audycję, co do której nieskromnie powiem, że czuję się poniekąd kompetentny, bo od kilkudziesięciu lat zbieram płyty, nagrania z muzyką filmową. Co nieco o niej wiem, coraz więcej. Również dzięki Radiu Nowy Świat, bo to wymusza na mnie zdobywanie tej wiedzy i tą muzyką, tą radością i tą wiedzą dzielę się z państwem już od 6 lat dzięki telefonowi od Magdy.
0: Tak, to się pewnie zgadza. Tak, panie profesorze, czy pan dzięki temu, że przyjął to zaproszenie do radia, czyta więcej? Czyta inaczej, czyta inne rzeczy. Czy można czytać i opowiadać o książkach trochę pod gust słuchacza, do którego się mówi?
2: Pan bardzo dużo pytań zadaje naraz.
0: Bo mogę drugiej szansy nie mieć.
2: Ja odpowiem nie na pytanie, które pan zadał, bo myślę o tym, o czym pan Zbigniew opowiada i pomyślałem sobie, że tak, Magda była pierwsza, ale w gruncie rzeczy pan Zbyszek Zamachowski był pierwszy w tej historii. Gdyby szukać tych pierwszych poruszycieli, którzy gdzieś tam tajemnymi drogami człowieka prowadzą do choćby do tego miejsca, w którym jesteśmy, to musicie państwo wiedzieć, że taki moment zwrotny w moim życiu zawodowym to była Nagroda Literacka Gdynia i wtedy pan Zbyszek Zamachowski czytał fragment mojej książki podczas przyznania tej nagrody.
3: Co pan profesor przed sekundą dopiero mi uświadomił, bo fakt czytania książki w Gdyni pamiętam, ale że to była książka pana profesora, to od dziś właśnie.
2: Nie, to miało jeszcze inny walor, bo wtedy jury zrozumiało, że zrobiło dobrze, przyznając tę nagrodę. No a teraz pan Zbyszek otwiera za każdym razem audycję między książkami. Trzeba być ostrożnym, bo człowiek się zasłuchuje w ten głos i potem jest ta nieznośna pauza, którego radio której radio nie kocha. I nie
0: mam
2: lubi.
0: To samo, gdy zapowiadam pogodę. Pan Zbyszek mówi, że teraz będzie pogoda, a ja...
2: I niech to trwa.
3: Słuchajcie, jak tak chcecie, to ja mogę wycofać te dżingle. To w ogóle nie jest problem dla mnie.
2: Przecież to komplementy są.
3: Nie, my chcemy... Próbuję z nich jakoś okrakiem wyjść.
0: Chcielibyśmy, żeby pan Zbyszek częściej wpadał i na żywo to czytał. To byłoby...
3: A to jest bardzo proszę.
0: Proszę państwa, proszę podnieść patronat. Zbigniew będzie czytał wszystkie dżingle na żywo.
3: I to było serio w dodatku.
0: Tak, oczywiście.
2: Natomiast odpowiadając krótko na pańskie pytanie, czytam systematycznie i na pewno dzięki audycji w Radiu Nowy Świat, ponieważ no, muszę się wyzbyć trochę naturalnego egoizmu, żeby czytać tylko to, co mi się podoba, choć mam tutaj sporą wolność. Radio, Magda, a przede wszystkim państwo jako słuchacze, godzicie się na takie kaprysy lekturowe. Dzisiaj mówiłem o operze, czasem mówię o rzeczach bardzo starych, niekoniecznie tych, które ukazały się wczoraj. No i jeśli państwo się godzą i darzą to życzliwą uwagą, no to jestem szczęśliwy.
1: Brawo, brawo, oczywiście. Panie profesorze, a czy praca w radiu pomaga panu w byciu rektorem, dobrym rektorem, czy może wprost przeciwnie?
2: To jest bardzo niebezpieczne pytanie. To trzeba by zapytać moich współpracowników, czy oni z tego czerpią pożytki, czy też nie. Ale może jest się ludzkim wtedy bardziej, prawda? Bo jednak sąsiedztwo na antenie z panami manami uczłowiecza człowieka.
1: No słyszymy ten żywioł, te emocje, tę bliskość, to skracanie dystansu ze słuchaczami. A jednak w roli rektorskiej tam musi być poważniej, dostojniej.
2: Tak, trudno odzyskać autorytet po takiej audycji.
3: Że wejdę wam, panowie, panie, w słowo. Pan
1: nie
3: profesor. Nie, właśnie, pan profesor nie jest jedynym rektorem, który czynnie udziela się w naszym radio, bo przecież do niedawna i to przez lat 6, dwie kadencje, rektorem Akademii Teatralnej w Warszawie był Wojciech Malajka. I z tego co wiem, a spotkałem go całkiem niedawno, nie zaszkodziło mu to jakoś specjalnie.
1: Uf. Brawo, brawo. Zbyszku, no to przechodzimy do ciebie oczywiście, bo przecież jako aktor całe życie spędzasz na scenie, przed kamerą, gdzie chowasz się za postaciami, grasz kogoś innego, nakładasz maski. No a w radiu, kiedy zapala się on air, to jesteś po prostu Zbigniewem Zamachowskim. Czy to zrzucenie tej aktorskiej gardy i bycie w 100% sobą przed tym mikrofonem było dla ciebie jakąś trudnością, czy może wręcz przeciwnie, stało się właśnie najpiękniejszą formą wolności, jaką dał ci Nowy Świat?
3: No właściwie udzieliłaś odpowiedzi, tak. Ten drugi wariant.
1: To było złe pytanie w takim razie.
3: Ja lubię takie pytania, które zawierają w sobie odpowiedź, bo to zdejmuje ze mnie odpowiedzialność formułowania tej odpowiedzi. Nie, zdecydowanie to jest w ogóle fantastyczne. Radio w ogóle jest takim medium, w którym ja się zawsze czułem dobrze. Nie zawsze, czy rzadko kiedy bywałem sobą, bo przecież mam za sobą nagrane różne książki, powieści, audiobooki, ale i słuchowiska i tak dalej. Ale tam rzeczywiście no, gdzieś zawsze musiałem się schować za jakąś postacią. Natomiast tu, zwłaszcza w kontekście tej muzyki, która zawsze była moją miłością, pierwszą miłością, muzyka w ogóle, a muzyka filmowa zwłaszcza, czuję się no, trochę jak ryba w wodzie. Natomiast to jest też niesamowicie zobowiązujące to, że wreszcie mówię i uczę się, cały czas się uczę i nie kokietuję. Państwa, tutaj mówić swoim tekstem, nie tekstem napisanym przez kogoś, tylko swoim. Muszę się doń przygotować, muszę go jakoś wypowiedzieć, jak najmniej się mylić, cukać i tak dalej, i tak dalej. I to jest kolejne wyzwanie, które mnie niezwykle, że tak powiem, mobilizuje. Tyle.
1: Bardzo wyczerpująca odpowiedź.
3: Ja tego się
1: bardzo
3: uczyłem przez 2 tygodnie.
0: Ale właśnie to jest potęga tego doświadczenia aktorskiego, a ja słucham i mówię, to przecież z głowy, to jest tu i teraz, wymyślił właśnie.
3: Niektórzy mówią z głowy, czyli z niczego.
0: Czyli z niczego, w radiu tak czasami mówimy. Panie profesorze, a czy byłby pan gotów na przykład na poszerzenie swojej obecności na antenie, próbując zainteresować naszych słuchaczy innymi formami sztuki, od muzyki? O obrazach trudno się opowiada w radiu.
2: O rzeźbie na przykład?
0: No o rzeźbie, tak. To jest coś, co mnie na przykład fascynuje zawsze. Czy byłby pan gotów, żeby wejść w buty redaktora Zbigniewa i opowiadać o swoich ulubionych płytach, nagraniach, więcej, jeszcze więcej?
2: Nie. Ale nie dlatego, abym nie chciał, ale wydaje mi się, że jest tylu wybitnych redaktorów, którzy mówią fantastycznie o muzyce, a książek jest tyle do przeczytania, co najmniej tyle samo, ile utworów do wysłuchania, że pozostanę przy książkach. Jest pewna różnica w mówieniu o muzyce, którą później się puszcza słuchaczom, niż mówieniu o książkach, zwłaszcza takich, które słuchacze nie przeczytali. Otóż myślę, że umiejętne mówienie o książkach w radiu polega na tym, żeby odegrać przyjemność czytania tak sugestywnie, żeby słuchacz zazdrościł, że tego jeszcze nie przeczytał. I właściwie nie ma znaczenia, o czym się mówi, jaka to jest książka. Także to my, nasza przyjemność jest tym przekazem, który chcielibyśmy, żeby trafił do słuchacza.
0: Z piosenką tak się nie da, bo piosenkę można zaprezentować i słuchacz sam może ocenić.
2: I czar prysł.
0: I koniec. Czyli jednak aktorstwo, panowie. Najważniejsze w radiu jest aktorstwo.
3: I to głosowe.
0: I to głosowe.
2: Tak, potwierdzam.
0: Bardzo się cieszymy i dziękujemy, że mamy panów za tym.
1: Zbyszku, jest trema przed dzisiejszym występem? Czy nowoświatowa rodzina pomaga?
3: Trema jest zawsze. To jest dość obiegowa opinia, że im dłużej pracujemy na tym, w tym miejscu, jakim jest scena, to tej tremy mamy mniej albo nie mamy jej w ogóle. Wręcz odwrotnie jest, tak? Ja mam taki rodzaj fajnej tremy, ale trema jest rodzajem ciekawości też. I ta ciekawość, jeśli jest większa niż strach, który z kolei jest elementem tremy, to już jest nieźle. Ja mam tę ciekawość bardzo dużą, ale nie ukrywam, że jestem leciutko stremowany, bo zaprezentujemy Państwu coś, co do czego sami do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Znaczy wiemy na pewno, co będzie ów koncert zawierał, ale jak to nam się będzie kleiło bądź nie kleiło, to w równej mierze zależy także od Państwa. Namawiamy do czynnego udziału w tym koncercie, ale mam nadzieję, że nie zawiedziemy Państwa. Będą piosenki, o to mogę już Państwu tutaj przyspoilerować i powiedzieć, śpiewane przeze mnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat mojej działalności i właśnie na szczęście nie tylko przeze mnie, w nowych interpretacjach i będziemy się, mam nadzieję, nimi trochę bawić i trochę wzruszać, licząc na Państwa w nich udział.
1: Państwo zostają, prawda?
0: Państwo zostają, tak jest. Jest jeszcze pytanie od słuchacza, czy redaktor Zbigniew miał kiedykolwiek stresa podczas audycji na żywo, stresa spowodowanego jakąś małą katastrofą?
3: Chciałem już powiedzieć, że mam nadzieję, że wszystko przede mną, ale nie, już wycofuję to. Nie chcę, żeby jakakolwiek katastrofa mnie spotkała. Stresa, jak się mówiło, miałem, ale na szczęście katastrofa mnie nie spotkała. I oby to się nie wydarzyło. Nie, stres jest, jak mówię, no jest elementem takim fajnym, nerwem, który raczej nas mobilizuje. Wręcz powiem Państwu jedną rzecz, kiedy, no ja nie lubię premier teatralnych, zwłaszcza kiedy po raz kolejny muszę wyjść i coś znowu udowadniać, to jest coś takiego, że ja się strasznie wtedy denerwuję, kiedy się nie denerwuję, bo są takie momenty, więc jeśli ta trema jest, a dziś o tym mówiliśmy, ona minimalnie jest, to wiem, że wszystko jest w porządku. A katastrofa, no oby nas omijały jednak. Natomiast niespodzianki, bardzo proszę.
0: Bardzo dziękujemy. Popołudnie małpanowyświat.online. Jeśli nie są Państwo tu razem z nami w Brzezinach, to mogą Państwo pisać Muzeum Regionalne w Brzezinach, a koncert Koktajl Urodzinowy już po godzinie 20.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. Profesor Ryszard Koziołek.
2: Zapraszam, dziękuję.
1: Zbigniew Zamachowski.
3: Zapraszam już za chwilę.

0: A tymczasem, gdy na scenie następuje zmiana warty, to obok nas pojawiają się już teraz kolejne
1: radiowe postaci. To musimy powiedzieć.
0: Gościnie nasze się pojawiają, tak.
1: Tym razem po mojej lewicy przedstawicielka naszych serwisów informacyjnych, Ada Calińska-Czaniecka.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Serwisantki to gigantki, to hasło obowiązuje przez cały czas, bardzo się cieszymy. A obok nas tutaj także Klaudia Kowalczyk.
3: Dzień dobry.
0: Redakcja sportowa. Redakcja.
3: Nie wiem do którego mówię.
0: Reportażu.
3: Mam dwa.
0: Tak, bo jak się robi sport i reportaże, to się ma dwa mikrofony. To jeśli Państwo tego nie widzą. Kosmiczny podcast, tak jest. To wszystko na naszej antenie i w podcastach. A właściwie jeszcze jedną rzecz, miałem ważną informację przeczytać a propos podcastów. Pani Elżbieta się żali, a nawet napisała skarga. Otóż wszyscy chwalą się, że słuchają podcastów, a ja nie mam takiej możliwości, ponieważ słucham Radia Nowy Świat non-stop. Zróbcie coś, zorganizujcie tak, żebym też mogła ich słuchać, napisała pani Elżbieta. To także o twoim, Ada, podcaście. Pani Elżbieta...
2: Podcaście? Audycji.
0: Audycji nie ma.
2: Audycja
0: podcaście, który stał się audycją.
2: Tak się wydarzyło.
0: Którego nie ma czasu słuchać z podcastów, tylko może na żywo czasem.
2: Zapraszam, w niedzielę.
0: Co my moglibyśmy zrobić? No moglibyśmy zrobić jakieś specjalne spotkania odsłuchowe tych podcastów, ale pewnie nie mieliby Państwo czasu, żeby przyjść. Pani Elżbieta wtedy też, nie?
3: W godzinach od 23 od północy do rana jest taki
0: moment. Można słuchać tego nocą,
2: takie okienko.
1: Jeszcze jakąś lukę mamy.
3: Tak jak niektórzy oglądają mundial po nocach i porankach, to ja jestem za tym, żeby przedłużyć ten czas i żeby wtedy posłuchać sobie podcastów ekstra, super ekstra i także tych mniej ekstra, na przykład mojego. Polecam.
0: To jest jakaś podpowiedź, to jest jakaś
2: możliwość.
0: To jest dźwignia handlu. Zresztą przecież wiemy to bardzo dobrze, gdy podcasty się pojawiają przy grupce z podcastami, gdy zbliża się audycja, to przecież wszyscy my, autorzy, współautorzy, zawsze próbujemy zainteresować słuchaczy kolejną treścią, kolejnymi piosenkami, płytami, gośćmi. Robimy wszystko, co w naszej mocy, a oprócz tego robi to także cały nasz dział promocji, któremu bardzo chcielibyśmy za to podziękować. Emilia gdzieś jest tu w pobliżu, do fotografii dzisiaj rękę swoją przykłada jeszcze Rafał Lewandowski, który zazwyczaj audycję realizuje, ale także czasem uwiecznia fotograficznie.
1: Gdzieś tutaj był.
0: Podobnie.
3: Tutaj jest jeszcze Sokół.
0: Tak, pan Sokół też oprócz tego, że dba o nas technicznie, dba o nas też obrazkowo.
3: Jest Jasiek Malinowski, bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Czasem się, proszę Państwa, trzeba sporo nagadać o tym, o czym gadamy w audycjach, żeby Państwo zechcieli tego posłuchać, krótko mówiąc.
1: Tak, to prawda, ale skoro jest dzisiaj z nami Ada Calińska-Czerniecka, Ada, to od Ciebie zacznę, bo my nie często rozmawiamy o tym, co w serwisach i jak one powstają, a przecież w newsach nic nie jest stałe. Przychodzisz do pracy z jakimś planem, no i szybko się okazuje, że ten plan musisz zweryfikować, a czasem nawet kilka minut przed odczytaniem serwisu informacyjnego. Co jest najtrudniejsze w Twojej pracy?
2: To znaczy przede wszystkim na pewno chcemy Państwu przekazywać te najnowsze informacje, te newsy, tak jak powiedziałaś, ale myślę, że najtrudniejsza jest ta selekcja i uczynienie tych serwisów naprawdę rzetelnymi, bo nie sztuką jest rzeczywiście przekazać Państwu informacje, które spływają na bieżąco zewsząd z różnych źródeł, tylko musimy najpierw to sprawdzić, potwierdzić
1: właśnie,
2: źródła.
1: Bo to nie jest, proszę Państwa, tak, że Ada wchodzi do studia z gotową kartką, ktoś ten serwis jej napisał, a Ada tylko odczytuje ten serwis.
2: Tak, akurat u nas w Radiu Nowy Świat rzeczywiście jest tak, że osoby prezentujące serwisy informacyjne również te serwisy redagują i starają się, żeby rzeczywiście to, co trafia do Państwa już na antenie, było jak najbardziej rzetelne. Co jest trudne? Na pewno walka ze stresem w takich sytuacjach, kiedy dwie minuty przed wejściem na antenę pojawia się jakaś bardzo, bardzo ważna informacja.
1: A Ty masz już serwis?
2: Ja mam serwis gotowy, tak, przeczytany, zredagowany i już właściwie jestem gotowa, żeby wejść na tę antenę i nagle pojawia się jakaś bardzo ważna informacja, na przykład zakończył się jakiś ważny mecz albo wydarzyła się naprawdę jakaś ważna rzecz na świecie i trzeba o tym powiedzieć. Zakończyły się jakieś ważne rozmowy albo ważne rozmowy się rozpoczęły i wtedy my musimy reagować bardzo, bardzo szybko. Czasami musimy decydować, czy podajemy te informacje od razu, czy jednak czekamy godzinę i spokojnie coś tam sobie jeszcze sprawdzamy i dobudowujemy tę narrację serwisową. Ale tak, staramy się być zawsze w pogotowiu.
1: I co, intuicyjnie podejmujesz decyzję, czy przekazać tę informację, czy jednak poczekać,
0: czy
1: sprawdzić?
0: Czy z głowy wtedy mówisz o tym, o czym przeczytałaś przed 5
2: sekundami?
0: To byłoby
2: też na pewno ciekawe. Jest taka historia krążąca przecież w środowisku radiowym, że jeden z dziennikarzy powiedział cały serwis na pamięć, więc też można tak.
3: W całej Polsce znajdą się ta historia, tak mi się wydaje.
0: Tak, ale mam wrażenie, że to trochę jak z tym Yeti, tak. Ale są takie sytuacje, w których brakuje kartek. To się zdarzało, nie wracajmy do tego. Kartki zawsze można donieść. Natomiast znowu słyszę, że wszystko przez ten sport. To sport w ostatniej chwili potrafi pokrzyżować plany dziennikarzom, zdarza serwisantom.
2: Zdarza się, ale jeżeli to jest rzeczywiście ważna wiadomość, to
0: Polacy.
2: Trzeba.
0: Tak, i Iga na korcie, i czekamy, i nagle okazuje się, no i co wtedy?
3: No albo piłka nożna na przykład, że zamiast zwycięskiego remisu dla Polaków jest niestety przegrana, no i wtedy trzeba to powiedzieć, naprostować, bądź pilnować, czy Polacy na pewno nie dadzą sobie strzelić gola w 95. minucie.
0: Ale jak już rozmawiamy o pracy redaktora, reportera, redaktorki, reporterki, o tym nie wspomnieliśmy w rozmowie ani z Kacprem, ani z Anną, ale są takie sytuacje, kiedy musimy pozyskać jakąś informację. Źródła tej informacji biją tylko w jednym miejscu. Być może tylko jeden człowiek zna odpowiedź na pytanie, które chcemy zadać, a on nie chce na nie odpowiedzieć. Mhm. Jak rozmawiać w takich sytuacjach?
3: Ja mam taką paletę sposobów na otwieranie ludzi, bo to przecież o to nam chodzi, żeby ta osoba powiedziała nam to, co właśnie ma, co ma w sercu, co ma w głowie, nie cokolwiek, tylko to, o co nam chodzi. Najczęściej działają oczywiście żarty, tylko trzeba trafić z odpowiednim żartem do odpowiedniego człowieka. Nie ze wszystkiego jest się w stanie śmiać. Ja także pokazuję często zdjęcia swojego kotka albo pieska. To wtedy można nawiązać nić porozumienia, bo ktoś też ma kotka albo pieska i bardzo go kocha, no wobec czego jest w stanie wtedy nam nieco więcej powiedzieć, a przynajmniej przychylnie na nas spojrzeć, bo od tego się przecież zaczyna, od takiego nawiązania więzi, a potem już idzie z górki. No a jeśli żaden z tych sposobów nie działa, mam ich jeszcze kilka, ale nie chcę wszystkich tutaj zdradzać się, wiadomo. Sprawdzam je na państwu także, więc proszę się nie chować przed mikrofonem. No to wtedy jest gorzej i wtedy trzeba improwizować.
1: Ada, w serwisie też musisz weryfikować i sprawdzać informacje i to jest czasochłonne czasem.
2: Tak, no to jest właśnie to, co na początku już zaznaczyłam, bo to jest chyba takie najważniejsze dla nas. I to są nasze serwisy autorskie, czyli każdy z nas ma też oczywiście inny styl redagowania tych serwisów, ale to, co jest dla nas wspólne, to na pewno to, że właśnie chcemy, żeby te informacje były zweryfikowane i żeby do państwa trafiały te naprawdę rzetelne, ważne wiadomości.
1: Mhm. A spędziłaś kiedyś, nie chcę powiedzieć, że godzinę nad tym, żeby potwierdzić jakąś informację?
2: No wielokrotnie zdarza się tak, że jeżeli pojawia się jakaś informacja, która budzi jakieś wątpliwości, to musimy wykonać albo jakieś telefony, albo rzeczywiście sprawdzić wiele źródeł, zanim ta informacja pojawi się na antenie.
1: No właśnie, to jest chyba najtrudniejsze w tej naszej pracy, szczególnie, że fake newsów, niesprawdzonych informacji pojawia się bardzo dużo w przestrzeni
2: jest
1: publicznej.
2: Zalew, dosłownie zalew. Tak,
1: kiedyś chyba było łatwiej, nie wiem, czy potwierdzisz.
2: Tak, no są jeszcze media społecznościowe i czasami te wiadomości żyją własnym życiem. Ktoś, wystarczy, że publikuje na swoim koncie, za chwilę ktoś to repostuje i już ta informacja funkcjonuje w świecie internetowym, a potem się okazuje, że jednak źródło jest niesprawdzone. Nawet ostatnio też przecież mieliśmy różnego rodzaju sytuacje, kiedy ktoś występuje w jakimś programie, na przykład internetowym, i mówi jakieś ważne rzeczy, czasami kontrowersyjne, a potem weryfikujemy te informacje i okazuje się, że nie do końca jest tak, jak ta osoba opowiada.
1: Ja pamiętam jakiś czas temu rzecznik Sądu Najwyższego w Warszawie, sędzia Laskowski, zorganizował spotkanie z dziennikarzami tylko po to, by uświadomić dziennikarzom, że pewien wyrok, który pojawia się w przestrzeni medialnej, nigdy nie zapadł, proszę państwa, ale ktoś zamieścił informację, portale go skopiowały, następnie dziennikarze też zaczęli kopiować, no i tak zrodziła się informacja, która w przestrzeni medialnej niemal wszędzie istniała, a tak naprawdę nigdy w życiu się nie wydarzyła.
0: Czy jest takie miejsce po zweryfikowaniu, w którym albo taka agencja prasowa, albo taki portal po przeczytaniu, w którym już wiesz na 100%, że to się musiało wydarzyć?
2: Na pewno są informacyjne agencje, które są uważane za właśnie te rzetelne, bo tam też przecież pracują ludzie odpowiedzialni za redakcję tych informacji, które później trafiają do nas. Ale myślę, że no warto, jeżeli to jest naprawdę informacja na przykład dotycząca śmierci czyjejś, tak, albo jakiejś tragedii, no to słuchajcie, musimy to zweryfikować w kilku miejscach, bo jesteśmy też społecznie odpowiedzialni, nie możemy bazować wyłącznie na jakiejś sensacji, na emocjach, tylko jednak musimy znać wagę tego, tego newsa.
0: Sami chyba jesteśmy sobie winni, bo chcemy te newsy podawać jak najszybciej. Chcemy być szybkim medium. Wszystkie media elektroniczne chcą takie być. Serwis informacyjny jest raz na godzinę.
2: No właśnie, my chyba nie do końca chcemy być tylko szybcy.
0: Ale nie chcemy być z kolei wyprzedzani, prawda? Przez innych informacją, która jest już sprawdzona, która już jest potwierdzona. Czasem dzieje się tak w popołudniowych programach czy o poranku, że między serwisami informujemy krótko, że wydarzyło się to czy tamto. Więcej informacji, więcej szczegółów zbieramy. W serwisie informacyjnym przekażemy.
2: I wtedy my też możemy jakieś fakty ewentualnie zweryfikować już w tych serwisach, prawda? Bo wy nie macie tej możliwości na bieżąco weryfikować czegoś, ale my już mamy jednak dłuższy czas, żeby coś sprawdzić i wtedy ta informacja jest pogłębiona i powiedzmy też kilka perspektyw na przykład w tej informacji jesteśmy w stanie przekazać.
0: Jak już zdradzamy radiową kuchnię, to ja jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. O pracy z realizatorami. To jest coś pięknego, gdy się pracuje. Nie, tak. Dzisiaj pracujemy zdalnie. Podpowiadam Państwu, że Wojtek, który realizuje nas w Warszawie, widzi nas, ale widzi nas przez kamery internetowe. Natomiast gdy pracujemy twarzą w twarz, a w serwisie informacyjnym są materiały dźwiękowe, trzeba dać znać realizatorowi, kiedy te materiały mają się ukazać na antenie.
2: Specjalne kody.
0: Często jest tak, że realizator ma tekst i widzi tekst, który czyta serwisant bądź serwisantka. Ale czasem zdarza się, że tego tekstu nie ma, bo serwis spłynął na ostatnią chwilę. Tekst
2: zdarza się,
0: przed
2: tak.
0: oczami czytającej.
1: Co wtedy... Albo serwisant pomija jakąś informację.
0: Albo serwisant coś pomija. Co wtedy robi w momencie, gdy serwis ma właśnie mieć w sobie ten materiał dźwiękowy, głos, cytat. Co robi Ada Celińska-Czaniecka najczęściej? Jak daje znać realizatorowi?
2: To są bardzo proste gesty, na przykład machnięcie albo jakieś takie mniej... widowiskowe gesty, natomiast zdecydowanie.
0: Jest Agnieszka, ale jest Jędrzej Rosa, nasz realizator.
2: Wicują nam tak z publiczności.
0: Wiesz, dlaczego cię o to pytam? Bo jesteś znana z tego w redakcji, że...
2: Teraz się boję, z czego jestem znana w redakcji.
1: To się dowiesz!
2: Była bardzo miła rozmowa do tej pory, Michale.
0: Że ten gest w twoim wykonaniu nigdy nie jest bardzo zamaszysty, że delikatnie
2: tak?
0: to robisz.
2: Delikatnie?
0: Bardzo.
2: No to bardzo dobrze chyba.
0: Tak, realizatorzy uwielbiają widzieć taki... O taki.
2: Nie.
0: Delikatnie, proszę Państwa. Tam nawet jakby komar usiadł, to nie wyczułby, że ten ruch ręką był zrobiony.
2: Ale zawsze wszystko jest spójne.
0: Ale oni zawsze to czytają.
2: My się rozumiemy, Michale, także to jest najważniejsze.
0: Wiem, widzę to codziennie.
1: Ada, ja zdradzę Tobie i Państwu, co robi Michał, kiedy realizator go nie widzi. Michał macha, czasem realizator nie widzi, w związku
0: z
1: tym
0: ostatecznie co robi?
1: Włącza latarkę.
0: Ale był też raz rzut długopisem w stronę szyby. Tak, długopis szyby nie uszkodził.
3: Bo to
0: długopis,
3: jest akwarium właśnie, bo to żeby jest, rybka to, nie została uszkodzona.
0: Papa immobile tak zwane, jak mawia redaktor Orlikowski i to rzeczywiście działa. I ja jeszcze wracając do Klaudii i do tego, o czym mówiłaś, to jest taka potrzeba zjednania sobie rozmówcy, a przecież sport jest idealnym zjednywaczem.
3: Tak?
0: Tylko trzeba...
3: Który?
0: Uwaga, bo trzeba ryzykownie podejść do tematu i na przykład zapytać w taki sposób, żeby nie ujawnić swoich preferencji sportowych i swoich ulubionych klubów, no bo to jest coś, co ludzi dzieli. Ja nie wiem dlaczego. Może mi to wytłumaczysz. Dlaczego kibice jednego klubu nie lubią drugiego? I przyjdziesz do jakiegoś rozmówcy i powiesz, widział pan wczoraj ten mecz taki fajny, a on widział tylko, że był po tej drugiej stronie i już ta rozmowa nie będzie taka fajna. Dlaczego sport nie łączy, tylko dzieli?
3: Też w mieście, w którym jest jeden duży klub, jest zdecydowanie łatwiej. Ja nigdy nie pracowałam w Łodzi. Kseniu, ty pewnie potwierdzisz, że ciężko się lawiruje.
1: Czy nie pracowałaś w Łodzi?
3: Nie, tak, że ja ciężko się lawiruje między ŁKS-em a Widzewem na przykład.
0: To prawda.
3: Cieszę się, że wszyscy się zgodziliśmy z tym, natomiast jeśli jest na przykład sport narodowy, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka i gra reprezentacja, no to wiadomo, komu kibicujemy.
0: I nie ma wątpliwości.
3: Przypomnę, Polsce.
0: Tak, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że na mundialu Polska wciąż nie straciła żadnego gola.
3: Też się cieszę.
0: Jesteśmy tym zachwyceni, naprawdę.
2: Tak, nie straciła?
1: I wszyscy oglądamy mundial.
3: Nasz selekcjoner jest coraz dalej od zwolnienia, a z drugiej strony coraz bliżej.
0: No tak, tak to właśnie jest. Dlatego sport, proszę Państwa, proszę uważać, bo to są nerwy, to są emocje. Praca w radiu przy tym to naprawdę sama przyjemność i wypoczynek.
1: To ja jeszcze chciałam Klaudię o jedną rzecz zapytać. Klaudio, czy dzisiaj z perspektywy tych 6 lat praca w terenie reporterki z mikrofonem jest łatwiejsza czy trudniejsza? I teraz wiesz, pytam o rozpoznawalność, o naszą markę, to jest jedna kwestia, ale druga kwestia, tych kanałów porozumiewania się z ludźmi jest bardzo wiele. Kiedyś reporter musiał pojechać na miejsce z mikrofonem, zadać to konkretne pytanie, nagrać, zarejestrować, zmontować, odtworzyć Państwu na antenie. Dzisiaj troszeczkę więcej tych kanałów i możliwości mamy, nagrywamy zoomowo, skype'owo naszych gości, nie musimy tak naprawdę kroku zrobić poza redakcję. Ale ty w tym terenie się pojawiasz.
3: No tak, ja nie to, że nie lubię rozmawiać przez komunikatory internetowe, albo po prostu inaczej się rozmawia z kimś, kiedy mogę zadać mu pytanie bezpośrednio i zobaczyć jego reakcję, bo to też jest częściowo odpowiedź, jak ktoś zareaguje na daną kwestię. A może taką historię wspomnę z przedwczoraj. Wróciłam z Wilna, gdzie nagrywałam pewną rzecz, o której państwo wkrótce usłyszą, nie zdradzając więcej, i tam stojąc przy portalu, który internetowo łączy między innymi Lublin i Wilno, rozmawiając z panem, który go stworzył, zobaczyłam grupkę osób, która się na mnie patrzyła. Patrzyła, a potem po tej rozmowie podeszła i powiedziała: wie pani, my słuchamy pani radia. No to właśnie dlatego wychodzę do ludzi, bo to po prostu bardzo, bardzo miłe.
0: No tak się właśnie składa. Tak się właśnie składa, że mamy taki fragment z wychodzenia do ludzi.
3: Między innymi.
0: Tak, ale zaczęlibyśmy od tej drugiej części. Tak. Wojtku, zamieńmy Wojtku w takim razie, bo mamy za chwileczkę dwa fragmenty dźwiękowe. Zamieńmy
3: jeden,
0: ten.
3: Dajmy tylko.
0: Dajmy ten jeden i dajmy ten drugi. O tak, ten króciutki taki, tak?
3: Tak, tylko ten króciutki.
0: Dobrze, dajmy. No to czy będziesz chciała wprowadzić jakoś, wytłumaczyć, co to takiego?
3: Myślę, że nie trzeba. To mówi samo za siebie. Sześciolatka dla naszych kochanych sześciolatków.
4: My się z tej urodziny. Życzę wam, żebyście się dobrze bawili.
3: Polusia życzy nam, wam, wszystkim.
0: Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy w takim razie, dziewczyny. Dziękujemy za to, że nas odwiedziłyście na scenie. Tak, tak. A te, Wojtku, od razu tutaj zdradzam państwu kolejne fragmenty radiowej kuchni. Wojtku, ten drugi materiał zostawimy sobie na później.
3: Na później.
0: Tak, do archiwum. Tak, i gramy dalej. Po prostu będziemy państwu jeszcze chcieli zaprezentować dwie osoby dzisiaj przed 19:00 w wyjątkowym programie popołudniowym. Pojawią się tutaj na scenie już za moment.
1: Absolutnie.

0: To co, Michale, zbliżamy się wielkimi krokami do finału naszej popołudniowej.
1: Tak, jesteśmy już bliżej końca. Pani Krystyna pyta, a gdzie redaktor Jan Niebudek? Jest, on czuwa cały czas. Nie wiem, czy możemy tak testować jego czujność bez przerwy.
0: Janku, jesteś?
1: Raz przetestowaliśmy, zadziałało, więc dlaczego mielibyśmy to zrobić?
0: Zaczytał się.
1: Znowu się zaczytał. W Państwa wiadomości być może. Tak, już raz go przetestowaliśmy i działał.
0: No dlaczego nie?
1: Ale teraz przyznał może. Tak, redaktor Jan Niebudek zabezpiecza audycję w Warszawie,
2: Nie zabezpiecza.
1: Słucham?
2: Nie zabezpiecza.
1: Zabezpiecza, spokojnie.
2: Ale nie ma go.
1: Słuchaj, nawet jeśli nie widzisz teraz tutaj strażaków, to myślisz, że strażacy nie czuwają? Są gdzieś, czuwają.
2: Dobra, okej.
1: Marcin Mann, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Maria Zamachowska, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry dla Państwa, bardzo.
4: Dzień dobry.
0: Oboje nosicie wielkie nazwiska. I od tego praktycznie chciałam zacząć tutaj rozmowę z wami. Czy te nazwiska...
3: Ciężkie.
0: Ciężkie nawet. O, tak byś to ujęła. No dobrze. No to czy te ciężkie nazwiska w waszej codziennej
4: pilnuję,
0: rzeczywistości...
4: Pilnuję, czuwam.
2: O, dobry, jaki zapło.
0: To Jan Niebudek, proszę państwa.
1: Jak diesel na mrozie, ale odpalił. Bardzo się cieszymy. Wielkie brawa dla Jana.
2: Też ma nazwisko.
3: Jan Niebudek też ciężkie.
1: Ciężkie nazwisko, tak, oczywiście.
0: Odezwał się, tak. No to czy one wam pomagają, czy przeszkadzają?
2: Mówimy prawdę, czy kłamiemy?
3: No właśnie, ja myślałam sobie o tym i myślę, że już dzisiaj możemy powiedzieć prawdę. Czyli, że dzisiaj tak naprawdę jest to sytuacja neutralna. Bo
2: ciekawe.

0: Ale rzeczywiście padały pytania, czy to ten? Ja tak trochę niechętnie, nie z entuzjazmem jakimś wielkim, tak, tak, oczywiście, tak, tak, znaczy, tylko tak, tak. I oni mówili, a to proszę pozdrowić, coś tam. I,
1: no, czyli ty sobie wybierałeś podobnie. W takim razie sytuacje, w których możesz się przyznać, a kiedy nie.
0: Tak, mi się zdarzało nie przyznawać.
1: No to zaraz cię zapytamy, w jakich sytuacjach, ale damy dokończyć.
2: Ja tylko chciałam dokończyć a propos zbierania mandatów. Na szczęście już mi się to nie zdarza bardzo często, ale opowiem taką historię z tego roku. Otóż złapała mnie policja zimą z powodu tego, że miałam za dużo śniegu na samochodzie i pan policjant i pani policjantka, oboje nie mieli absolutnie zielonych, nic im moje nazwisko nie mówiło i to też jest taka sytuacja, w której ja się czuję dobrze, to znaczy ja się czuję jak po prostu obywatel i nie mieli zielonego pojęcia. Zapytali mnie, gdzie pracuję, no to zgodnie z prawdą powiedziałam, że w radiu. Pan zapytał, w jakim radiu? Nie kojarzyli, jakie to było radio, no więc pokornie przyjęłam ten mandat, ale spojrzałam, jako że musiałam zdrapać to wszystko, co miałam na dachu tego samochodu. Zdrapywałam to myślę z pół godziny, może 40 minut, zajęło mi to trochę, ale spojrzałam, że na podszybiu samochodu mam album z piątych urodzin Radia Nowy Świat i pomyślałam sobie, że ten mandat tak naprawdę jest wart tego, żeby im ten album sprezentować. I o ten album, który pani tam trzyma, dokładnie taki sam.
1: O, właśnie. Mogą otrzymali państwo się obejrzeć, jeśli go nie znają. Tak.
2: Tak, otrzymali państwo policjanci i w związku z tym myślę, że mam takie poczucie, że poszerzyłam nasze zasięgi o policję warszawską.
0: Dostałaś ten mandat w końcu? Czy
2: dostałam.
0: Nie? A, to dobrze.
2: Dostałam. Okay. Dziękuję.
1: Ile mandatów w takim razie dostał Marcin Mamy?
0: Oj. Kilka jak było.
1: Ale masz jeszcze prawo jazdy?
0: Tak. Teraz mam.
1: Kiedy nie miałeś?
0: No nie wchodźmy w szczegóły, no to jest wstydliwa sprawa, ale możliwe, że kiedyś... No, nieważne.
3: Jest łatwiejsze pytanie. Jak Marian poznał pana nadredaktora? Kto do kogo zadzwonił?
0: To jest trudna sprawa. Nas zderzyła ze sobą Magda Jeton. To jest właściwie jej zasługa lub wina, zależy jak kto na to spojrzy. Bo taka jest prawda, że ja nie planowałem pracy w Radiu Nowy Świat. To trochę a propos tego wcześniej pytania, czy mojej może odpowiedzi, że zdarzało mi się unikać przyznawania. Chociaż to raczej w sytuacjach towarzyskich, gdzie jakoś
1: ktoś
0: tak...
1: ktoś uwierzył?
0: A to tak trudno jest nie uwierzyć? W sensie, to nie wiem. No wydaje mi się, że nie staliśmy akurat obok siebie, więc nie musiałem mówić, że to nie jest mój ojciec.
1: Zbierzmyś nazwisk.
0: Teraz mi się przypomniało, że zdarzało mi się pod blokiem, gdzie mieszkam, jak wysiadał, żeby mnie odwiedzić, mówi, cześć wujku! Więc uznali to za trochę wredne, ale właściwie to się uśmiechali. Wracając do... zgubiłem pytanie?
3: Kto do kogo zadzwonił?
0: No Magda Jeton nas połączyła. Tak to było.
3: Dziękujemy pani Magdo. Tak,
0: no
3: dziękujemy.
0: Nie wiem. Widzę zawstydzenie. Zakłopotanie.
3: A teraz już za późno, no po prostu jesteście razem. No cóż, tak to właśnie wygląda. Tak, nikt tutaj niczego nie będzie zmieniał. Proszę państwa, po godzinie 19 nastąpi oczyszczenie sceny, oczywiście.
2: No właśnie.
3: Na potrzeby wydarzenia artystycznego, o którym już rozmawialiśmy ze Zbigniewem Zamachowskim. Ciebie chcielibyśmy, Mario, jeszcze zapytać o twoje przemyślenia, wrażenia. Czy to jest tak zwany stres, który cię spina, pionizuje i pomaga pracować? To, co się dzieje w twoim sercu teraz?
2: Wiesz co, trochę tak. Jestem bardzo podekscytowana tym, co się tu wydarzy za godzinkę z okładem. I owszem, stresik jest, tak serce mi czuję, że bije trochę mocniej, ale bardzo się cieszę, ja to, jakkolwiek mnie to kosztuje dużo stresu, bardzo lubię to robić i bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj, w tych Brzezinach, jakoś pełna radości jestem z tej okazji. W związku z tym, owszem, troszkę się denerwuję, ale myślę, że wyśpiewamy to.
1: Rodziny pomaga.
2: Zdecydowanie, a dzisiaj hasło rodzina będzie obecne.
3: Na swoim boisku zawsze gra się lepiej, prawda? Dla swojej publiczności występuje się o wiele łatwiej.
2: Owszem, a państwo są wspaniałą publicznością.
1: Publika przybywa.
3: Tak jest, tak. Kolejni docierają.
0: Dzień dobry, witamy tych, którzy przybyli.
3: A właśnie przybyło mi do skrzynki na listy jeszcze jedno zdjęcie Marcina z patronem, wykonanym przed momentem gdzieś tutaj chyba, zdaje się, tak?
0: Tak, a właściwie skąd wiesz, że to jestem ja? Bo chyba było mi zadane pytanie, czy jestem, którym jestem dzisiaj.
1: Ale tego drugiego już nie ma.
3: Nie wiem, ja myślę, że...
1: Przynajmniej w tej bliższej okolicy.
3: Dostrzegam jakieś podobieństwo, ale...
0: To się czasem myli.
3: Nienachalnie, ale widzę to, tak, wszystko to dostrzegam.

0: Kochani, ten moment będziemy chyba wspominać długo, bo to jest moment, w którym za chwilę się z Państwem pożegnamy. Szóste urodziny właściwie zaczęły się tak na dobrą sprawę, rozkręcają się.
1: Mieliśmy rozkręcić tę imprezę. Rozkręciliśmy?
0: Troszeczkę chociaż, nie? Tak, rozkręcona. Na scenę wkracza, muszę tutaj zdradzić, redaktor, naczelna matka redaktorka.
1: Pytanie, komu zabierze mikrofon? No,
2: proszę Państwa, ponieważ ja z natury lubię się we wszystko wtrącać, więc się teraz też wtrącam, bo tak jakoś wyczułam po głosie, że tak zmierzamy do końca audycji.
0: Zmierzamy.
2: Więc ja powiedzieć, proszę Państwa, że tutaj z boku stoi tort i wszystkich zapraszamy. Będziemy go kroić, będziemy sobie składać życzenia, gratulować, jak nam się to udało.
3: Wiecie, a ja jeszcze raz Państwu, będą kawałeczki.
2: Wszystkim patronom obecnym tu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo dzięki Wam nasze radio ma szansę grać. O, już widać, tort jest tu. Musimy go drobno pokroić, ale dla wszystkich wystarczy.
3: A ja tylko przypomnę, że skoro jest tort, to mamy też urodzinową piniatę, która przyjechała z Ostrej, do której można wrzucać właściwie wszystko. No dobra, wszystko. Załóżmy, że wszystko. Także zachęcamy. Może poza bilonem i pieniędzmi, bo myślę, że... Chociaż pan redaktor sugerował, że można górze bankoty.
2: Ale chwileczkę. To, takich rzeczy się nie robi. To jest niezgodne z prawem. Jakie zbieranie pieniędzy? Jaka czapka?
3: Ale to nie ja powiedziałem.
2: Nie,
3: to
2: mamy
3: nadredaktor.
2: Mamy przelewy. Marcinie. I tyle chciałam powiedzieć. Nie zbieramy do żadnej puszki.
3: Słodycze. Poprosimy o słodycze. Tak. Zostanie jutro rozbita piniata w towarzystwie profesora.
2: Wy sobie jeszcze rozmawiajcie, ja już uciekam, idę tort jeść.
0: A, bardzo dziękuję. Proszę kroić tort, można zaczynać już, tylko proszę kroić nie... A, pani redaktor, tak, tak, ona już podchodzi właśnie teraz za chwilę czynić honory.
1: Kroić.
0: Honory cukiernicze, honory... Co tam jest narysowane? Brzeziny na szóste urodziny.
3: Jutrzejsza trójca jest tam.
0: Ach, i jutrzejsza trójca, no właśnie, bo my musimy Państwu podpowiedzieć, że przecież my dzisiaj zapraszamy na koncert w imieniu obecnej tu Marii. Podczas koncertu, występu będą także prezentowane, czy ja mogę zdradzić, czy nie? Materiały archiwalno-dźwiękowe, których nie usłyszą Państwo w żadnym podcaście. One się wydarzyły na antenie, ale co do niektórych chyba mogę powiedzieć, chyba nie chcielibyśmy, żeby się wydarzyły.
4: Żeby się nie powtarzały, może
0: albo
4: w tej
0: żeby się
4: postaci,
0: nie powtarzały.
4: W jakiej się wydarzyły po raz pierwszy.
0: Tak. To będą takie ciekawostkowe nagrania, które uchwyciliśmy, nasze mikrofony
4: a
0: uchwyciły.
4: A potem potańcówka, a jutro sobotni brzask i koncert życzeń, tak. I spacery, i sitodruk, i już
1: i na
4: nie
1: to wszystko więcej. Państwa oczywiście zapraszamy. Patrzymy sobie na Państwa uśmiechy dziś, twarze, te setki oczu, słyszymy Państwa brawa. No i pewnie zgodzisz się, Michale, ze mną, że stworzyliśmy coś o wiele większego, ważniejszego niż rozgłośnię radiową. Stworzyliśmy bezpieczny, pełen kultury i wolności dom dla każdego.
3: Dom... Społeczność.
1: Społeczność.
0: Bardzo dziękujemy, dom... o której już piszą prace naukowe. To też jest ważne przypomnienie.
1: I za to wszystko, przez te 2190
3: widzę,
1: dni,
3: widzę.
1: Za to, że dawali nam Państwo siłę, energię, wiarę, z całego serca dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim słuchającym, wspierającym i współtworzącym dzisiejszą wyjątkową audycję. Kacper Badura, Wojciech Ratasiewicz, Tomek Paziewski, Jan Sokołowski, Kuba Ferlin, zabezpieczający audycję Jan Niebudek. Wielkie brawa. Ksenia Maćczak.
1: Michał Porycki.
0: Bardzo dziękujemy. Centrum dziękujemy Ogrodniczemu dziękuję. Kwiaciarnia Beniko. Ola, Marcin, Benko, też bardzo dziękujemy za to, że tak pięknie w zieleni wystąpiliśmy na scenie. A na koniec, chyba musisz zapowiedzieć to ty.
3: No, Państwo się chyba spodziewają. Hit szczytu wszystkiego, właściwie hit Tip Top Listy, hit Radia Nowy Świat, hymn, można to połączyć
1: tak
3: do hymnu. No to do hymnu.

0: kapelę a zapnąć basy.
1: Partnerem szóstych urodzin są Polska Organizacja Turystyczna i Muzeum Regionalne w Brzezinach.
2: Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później, o godzinie 10, wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody szóstych urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
3: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Moskwa i Pekin tworzą tak zwaną nową oś zła i wspólnie planują ataki na kluczową infrastrukturę Zachodu. Takie informacje przynosi najnowsze śledztwo dziennikarskie niemieckiego tygodnika Der Spiegel. Dziennikarze dotarli do tajnych dokumentów, które ostatecznie obalają mit o rzekomej neutralności Chin w wojnie w Ukrainie. Z raportu wynika, że oba państwa potajemnie pracują nad systemem obrony przeciwrakietowej nowej generacji oraz nad metodami zniszczenia sieci satelitarnej Starlink za pomocą cyberataków i broni laserowej.
4: To jest bardzo zły sygnał, bo on oznacza również nie tylko zaostrzenie relacji Stany Zjednoczone-Chiny, ale również groźby dla pokoju globalnego.
3: Skomentował dla TVP Info poseł Lewicy Andrzej Szejna. W odpowiedzi na te doniesienia Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie zaprosiło na rozmowę ambasadora Chin. W czasie spotkania poruszono również kwestię informacji o szkoleniu rosyjskich żołnierzy przez Chiny. Dyplomacja w Berlinie podkreśla, że wspieranie rosyjskiej agresji przez Pekin bezpośrednio uderza w bezpieczeństwo całej Europy. Chińska ambasada jednak odrzuciła te oskarżenia, nazywając je zniesławieniem. Wracamy do Polski. Na Podkarpaciu ruszył program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. W Rzeszowie zainaugurowano program edukacji prawnej dla osób powyżej 60 roku życia. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości i Kancelarii Premiera ma uchronić starsze osoby przed wyrafinowanymi metodami oszustów, przez których seniorzy tracą miliony złotych. Podczas specjalnych warsztatów prawnicy, policjanci i eksperci od cyberbezpieczeństwa będą uczyć seniorów, jak nie dać się naciągnąć w sieci oraz jak bezpiecznie zarządzać majątkiem. Spotkania ruszą po wakacjach w powiatach i gminach całego regionu. Władze Podkarpacia zapowiedziały, że na politykę senioralną przeznaczą w tym roku 235 milionów złotych. Od 6 lat gra nam Radio Nowy Świat. Swój dzień świętujemy w Brzezinach, gdzie gromadzą się już patroni, słuchacze i sympatycy.
5: Czegoż my możemy życzyć naszemu radiu?
6: Najbardziej trywialnie, 100 lat, bo my już tyle nie dożyjemy i wystarczy i dla nas, i dla naszych dzieci i wnuków.
5: No i oczywiście
6: będzie łatwiej.
5: I coraz szerszego grona słuchaczy.
7: Życzę wam wszystkim najlepszego, 100 lat i jeszcze jeden dzień dłużej, albo jeszcze dłużej. I w ogóle spełnienia waszych wszystkich marzeń i żebyście z nami byli do końca świata.
3: Właśnie rozpoczyna się recital w roli głównej z redaktorami radia, Zbigniewem i Marią Zamachowskimi oraz Zuzanną Iłędą. Jeżeli nie zdążyli państwo na dzisiejsze atrakcje, jutro prosto z Brzezin nadamy sobotni Brzask oraz koncert życzeń wraz z nadredaktorem Wojciechem Manem, profesorem Ryszardem Koziołkiem i Zbigniewem Zamachowskim. To był serwis Radia Nowy Świat.
8: Czułe dźwięki.
9: Urodzinowe dzień dobry. Zapraszam na kolejną odsłonę mojej audycji. Dziś przybliżę sylwetki kobiet, które noszą, dzierżą własne historie i tradycje na swoich barkach. Przybliżę państwu społeczności, wspólnoty z krańców naszego świata. Jestem ciekawa państwa odbioru, smaku, obserwując dumę i piękno od boliwijskich cholitas do nambijskich herero, buntowniczek, matek, córek. W tej kobiecej podróży prześledzimy część świata w poszukiwaniu tego, co czule gra im w sercach. Na początek boliwijska cholitas. To kobieta uprawiająca profesjonalnie wrestling, ubrana w tradycjonalne spódnice pojera, kwieciste szale i meloniki. Przedstawicielką jest Luzmila Carpio,

Kolejnym przykładem są Sapesus Woman, Supposed Woman z Republiki Konga. La Sape, często kojarzone z energią męską, znane jako Sapesus, stały się bardzo widoczne w ostatnich latach. Jak je poznać? Poprzez grę kolorów dominującą ich styl, albowiem to nie tylko ekspresja i potrzeba bycia zauważonym, to duma z bycia sobą. Przedstawicielką tej kultury jest Tala Moana w utworze Lekela Maudy.

Przykładem artystki oraz jej nambijskiej tożsamości zwanej Herero jest Miss Gideon. Styl jest inspirowany okresem wiktoriańskim. To kobiety ubrane w eleganckie i zabudowane pod samą szyję suknie szyte na zamówienie oraz nakrycia głowy w kształcie rogu. Fryzura inspirowana jest szacunkiem do ziemi oraz zwierząt żyjących na farmach, w domach, wokół nich, wokół rodzin. A usłyszymy panią Gideon w utworze Tiki Tak Tak.

Zamknięcie tak obszernego tematu, jaki dzisiaj przedstawiam Państwu, jest niemożliwe oczywiście w jednej audycji, dlatego też część przeniosę na kolejne nasze spotkanie, a w związku z tym pozwoliłam sobie zaprezentować Państwu jeszcze jedną artystkę z Nambii, Lioness i Falz w utworze Linienga. One prezentują dość odrębny styl muzyczny. A ten utwór będzie bardziej energiczny, bardziej w stylu afrodansu. No posłuchajmy, zobaczymy, jak Wam się to spodoba.

A teraz przedstawicielka żółtych królowych z Nigerii, Asa. Tradycjonalny turban charakterystyczny dla kobiet z Afryki Zachodniej to jeden z głównych elementów charakterystycznych dla kobiet żółtych królowych. Niektóre z kreacji są niesamowicie wyszukane, inne bardziej delikatne, skromniejsze, wysublimowane. Na pewno charakterystyczne i rozpoznawalne na kontynencie afrykańskim. Asa w utworze Jailer.

Przed Państwem Fatou Saidi Gali w utworze Acha Biba to przykład kobiety Tuaregów z okolic pustyni Sahara. Tuaregowie to lud koczowniczy z rejonu pustynnego, tak zwani The Blue People, niebiescy ludzie. Nazywani są tak z powodu używania barwnika indygo, który farbując ich szaty może również farbować ich skórę. Zwykle okrycie skóry charakterystyczne było bardziej dla mężczyzn aniżeli kobiet, a to są ogólnie kobiety, które posiadają bardzo silną pozycję we wspólnocie. Są to strażniczki języka, poezji i pamięci historycznej.

Ndebele Women to przykład kobiet z południowej Afryki. Są to kobiety znane z transformacji swoich domów i ciała w swoiste przykłady dzieł sztuki poprzez skomplikowaną pracę, poświęcenie. Charakteryzuje się to grą geometrii, koloru i mieszania wzorów. Zaślubione noszą pierścienie na szyi nazywane Idzila. To kwestia statusu społecznego, przynależności oraz siły. To inspiracja, z której współczesny świat czerpie pełnymi rękoma. Przejawia się to w sztuce, architekturze i szeroko rozumianym designie. Notembi Makweban w utworze Ifilo.

A teraz przenosimy się do Indii, dokładnie w rejony Rajasthanu. Kobiety Kalbelia, ich przodkowie byli znani z naturalnej medycyny pustynnej oraz pełnej kontroli węży. W ich tańcu możemy odnaleźć naturalny wijący się ruch ciała kobry. Ich ubrania i biżuteria pełne są lusterek i świecących dodatków, których celem jest odbijanie światła oraz gra światłem. A ich taniec został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2010 roku. No i teraz przykładem takiej kobiety będzie Yuva w kawałku z Mac Square, Nikita Gandhi i Arushi Kaushal Hulyan.

No przepiękny jest ten utwór, naprawdę buja. W Indiach powstaje sporo ciekawej muzyki ostatnimi czasy. No właśnie, a teraz przenosimy się w inne rejony. Kolejnym przykładem ciekawego obiektu kulturalnego kobiet będą kobiety Suri. Artystka Siratana Takele i Mulualem Takele w utworze Sivedih. Mowa o ludzie z Doliny Omo, którzy znani są ze zdobnictwa skóry, ceremonialnego makijażu oraz farb tworzonych z gliny i również takich pozyskiwanych w sposób naturalny, no bo jakżeby inaczej. Zajmują się ogrodami, zbiorami, sprzedażą dóbr między wioskami, więc też handel wymienny. No i mają ogromny wpływ nie tylko na własne rodziny, ale też na społeczność, wspólnoty, w której żyją. Łatwo rozpoznać te plemiona po zakładanych charakterystycznych płytkach wargowych. One są takim symbolem gotowości, symbolem piękna, dojrzałości i właśnie tożsamości. A wielkość tej płytki określa status społeczny i uwaga, można ją było przehandlować na sztuki bydła.

Kolejnym przykładem tożsamości i kultury kobiecej będą kobiety należące do tak zwanych królowych czarnych kapeluszy rodeo. Reprezentują kwintesencję odwagi, dziedzictwa, to tak zwane siostry w siodle. W historii tradycji hodowli bydła oraz farm amerykańskich czarne kapelusze pojawiły się już w 1600 roku. Od 1800 roku czarni kowboje, bo w tamtych czasach byli to głównie mężczyźni, stanowili nieodzowną część kształtowania się społeczności zachodniej Ameryki. Dziś znane ze swojego niestandardowego zachodniego stylu, moc stylizowanych koszul, pokastomowe paski, sprzączki, kowbojskie buty, rodeo, parady, festyny, western style. Celebrujemy kulturę, pamięć o pierwszych osadnikach, budując taką społeczność, która gdzieś stara się scalać te rozbite części z zachodnich Stanów Ameryki. A przykładem utworu będzie Beyoncé, Tanner Adel, Britney Spencer, Tiara Kennedy w utworze Blackbird.

No i już dobiegamy do końca i teraz meksykańskie cholas. Chola to sztuka życia i kultura. To meksykańsko-amerykański blend lokalnych wspólnot, zlokalizowany głównie w rejonie Los Angeles w latach 1970-80. To duma z pochodzenia kobiet z rejonu Meksyku, odnajdujących się w nowej przestrzeni rzeczywistości i nieprzejednanie dumnych z własnego pochodzenia. Flanelowe koszule, khakis, bandany, kolczyki koła i ciężki makijaż to jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylów ulicznych lat 90. Stanów Zjednoczonych. Być Chola to kwestia szacunku, lojalności, wsparcia kobiet przez kobiety właśnie oraz aktywizmu lokalnego. Bizarrap, Snow the Product.

Przedostatnia propozycja dzisiejszego wieczoru to będzie określenie dziewcząt reprezentujących Dekora, znaną też jako Dekorakai. To jeden z najbardziej wyrazistych i kolorowych stylów w japońskiej modzie ulicznej, który narodził się pod koniec lat 90. w słynnej dzielnicy Harajuku w Tokio. Słowo dekora pochodzi bezpośrednio od angielskiego słowa decoration, dekoracja. Istotą tego stylu jest maksymalizm i przesada. Zasada im więcej, tym lepiej, a przedstawicielką tego stylu będzie Kiary Pamiu Pamiu w utworze Invader, Invader.

No i na koniec absolutna perełka. Mongolian Eagle Hunters, czyli kobiety łowczynie z orłami, znane lokalnie jako Burkitshi, to rdzenne kazachskie kobiety mieszkające w górzystym regionie Bayan-Ugi w zachodniej Mongolii, w górach Altaj. Praktykują one starożytną, wpisaną na listę UNESCO, sztukę polowania przy użyciu tresowanych orłów przednich, która liczy sobie ponad 4000 lat. A tym samym pragnę pożegnać się z Państwem. To była pierwsza część tej audycji, która traktuje o różnych tradycjach, wspólnotach i społecznościach kobiecych z planety Ziemia, trzeciej planety od Słońca. I myślę, że wrócimy jeszcze do tego tematu, ponieważ mam już przygotowaną część drugą, ale o tym podejrzewam, że dopiero za 2 tygodnie. A teraz dziękuję ślicznie za uwagę i żegnam się. Dobranoc.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Państwa członkowskie wyraziły wstępną zgodę na otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią. Oficjalne rozmowy dotyczące procesów akcesyjnych ruszą w najbliższy wtorek. Unijni dyplomaci sugerują jednak, że tempo rozmów z Ukrainą może wyhamować. Wszystko przez kwestie historyczne. Parlament Europejski przyjął rezolucję wyrażającą ubolewanie nad nadaniem jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Sprawa ta ma być twardym warunkiem w kluczowym klastrze dotyczącym praworządności. W przyszłym tygodniu Bruksela spotka się również z Albanią oraz Czarnogórą, która jest obecnie najbliżej akcesji i może wejść do Unii w 2028 roku. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uda się jutro na Ukrainę, by w 83. rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli oddać hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Tegorocznym obchodom towarzyszy przełom badawczy. Po raz pierwszy w historii zidentyfikowano 8 ofiar odnalezionych w późnikach.
1: Udało się zebrać materiał genetyczny ze szczątków, które zostały znalezione w mogile zbiorowej właśnie w miejscowości Późniki. Na podstawie tego materiału genetycznego, a także materiału genetycznego, który zebraliśmy od rodzin ofiar, udało się po raz pierwszy w historii zidentyfikować osoby z imienia i nazwiska. Udało nam się na podstawie tego zabranego materiału zidentyfikować 8 osób, są w tym i kobiety, i dzieci. Natomiast cały czas zbieramy materiał genetyczny od kolejnych pokoleń ofiar rzezi wołyńskiej i na podstawie tego materiału będziemy identyfikować kolejne osoby.
0: Mówiła TVP Info Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Z kolei ukraiński IPN zapowiedział, że już w poniedziałek 13 lipca w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka ruszą oficjalne prace ekshumacyjne z udziałem polskich specjalistów. Policja zatrzymała jednego z podejrzanych o głośny napad na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów.
2: 46-letni mężczyzna został zatrzymany w trakcie przekraczania granicy serbsko-chorwackiej. Dziś wiemy, że to jest jedna z czterech osób, które tamtego grudniowego dnia były wtedy w Warszawie i brały czynny udział w zuchwałym napadzie.
0: Poinformował telewizję polską podkomisarz Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji. Do zuchwałego, bo trwającego 86 sekund skoku doszło pod koniec grudnia 2024 roku. Od tamtego czasu stołeczni kryminalni we współpracy z prokuraturą prowadzili skrupulatne śledztwo. Śledczy uważają, że za napadem może stać międzynarodowy gang. Policja informuje, że sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nadal poszukują pozostałych uczestników napadu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzienkiewicz, program Radioaktywni. Child in Time, klasyczny utwór Deep Purple z płyty In Rock. Nie usłyszymy go na żywo, kiedy Deep Purple przyjedzie do Polski i zagra 8 października w łódzkiej Atlas Arenie, ponieważ Deep Purple tego numeru od dawna nie gra i nie ukrywa Ian Gillan, że nie jest w stanie już wyciągnąć tych partii. Ja mu się nie dziwię, nie obwiniam, dlatego zagraliśmy ten kawałek w Radioaktywnych, a dzisiaj gościem Radioaktywnych będzie Roger Glover, basista, kompozytor, tekściarz, producent również płyt Deep Purple i wielu, wielu innych artystów. Deep Purple wydało nową płytę Splat. Są tacy, którzy uważają, że to nie jest świetna płyta, bo pewnie chcieliby kolejnych Smoke on the Water i innych kawałków. Ja wolałbym usłyszeć rzeczy nowe, ciekawe od Deep Purple i na tej płycie takie słyszę i zaprezentuję Państwu trzy kawałki utworu z płyty Deep Purple, trzy numery, które są według mnie nowatorskie, jak na tęże formację. Ale nie traćmy czasu i przejdźmy od razu do rozmowy z Rogerem Gloverem, 80-letnim artystą, wielkim gentlemanem, o którym też piszę w Nowym Teraz Roku w felietonie, na temat często źle traktowanych starszych artystów przez młodszą publiczność, przez niektórych dziennikarzy, którzy chcą tylko nowych, a tych starszych nazywają pogardliwie dinozaurami, boomerami albo jakimiś przeszłymi artystami, którzy odcinają kupony. Z Deep Purple mam wrażenie, że tak nie jest, bo oni nie muszą nagrywać nowych płyt, mogliby koncertować cały czas ze starym materiałem, tak jak wielu innych robi. Nagrywanie płyty dzisiaj finansowo się raczej nie zwraca i nie kalkuluje, ale Deep Purple mimo wszystko wciąż nagrywa. 2 lata temu wydali też płytę i są w niezłej formie i myślę, że wielu innych może im pozazdrościć. Zresztą ci wielcy artyści nie oglądają się za siebie, nie oglądają się też na boki i po prostu robią swoje, jak Paul McCartney, Ringo Starr, The Rolling Stones, czy właśnie Deep Purple. Zapraszam na rozmowę z Rogerem Gloverem. Pierwsze pytanie, jakie zadałem basiście Deep Purple, było właśnie nową płytę Splat. Zapytałem Rogera Glovera, dlaczego zespół z takim dorobkiem wydaje tak często albumy, tym bardziej udało się nagrać dosyć energiczny, zaskakujący, miejscami ciężki album. I w czym tkwi sekret zespołu, który na scenie jest od 1968 roku i wciąż tworzy, wciąż gna przed siebie? Roger Glover odpowiedział: mamy cały czas coś do powiedzenia, byłoby nam głupio wyjechać w trasę koncertową bez nowego albumu. Wiemy, że wiele zespołów gra koncerty, nie prezentując premierowych kompozycji, ale my tak nie chcemy. Zapytałem Rogera Glovera o partnerstwo w zespole Deep Purple i o Boba Ezrina, producenta ostatnich krążków formacji, który współpracował również z Lou Reedem, Liz Cooperem, Aerosmith, Kiss, Pink Floyd, Peterem Gabrielem i wielu innymi. Czy to jest pożegnalny album Deep Purple i czy Bob Ezrin tknął w nich nową energię? Na co Roger Glover odpowiedział:
2: Tak.
1: Deep Purple to partnerstwo. Czasami ja piszę, czasami Ian Gillan pisze, czasami perkusista Ian Pice, klawiszowiec Don Eary, czy też nowy gitarzysta Simon McBridge, ale teraz również pracujemy z Bobem Ezrin, producentem, który też pomaga nam tworzyć. Po tych ostatnich albumach to naprawdę koledzy nadawali kierunek grupie. Kiedy pracujemy nad muzyką, Ian Gillan już pisze teksty, pisze te swoje historie, on ma masę pomysłów, wszyscy są bardzo twórczy. Nie wiem, jak to się dzieje, ale przeżywamy już chyba 4. młodość, kipimy od pomysłów, nie zamierzamy rezygnować. To nie jest to ostatni studyjny album Deep Purple. Mamy dużo, dobrze się razem bawimy, mamy dobry nastrój, kiedy jesteśmy razem. Pamiętam, jak przed laty nagrywaliśmy piosenkę Ania i wszyscy myśleli, że to jest o kobiecie, a tak naprawdę to był utwór na temat Węgier, na temat sytuacji, która tam miała miejsce. Teksty Jana Gillana, one nie są wprost. To były czasy, kiedy Węgry odsuwały się od Rosji. Mówi Roger Glover o tworze Ania, więc to policzna piosenka. Zapytałem Rogera, czy Splat to album koncepcyjny, na co Roger Glover odpowiedział. Według Iana tak. Często jestem pytany, co to znaczy splat. I nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Ian potrafi. On potrafi o tym mówić długo, całą noc. Ale ja tak naprawdę nie do końca wiem, o co chodzi. Jeśli główny autor tekstów jest zadowolony, to ja też jestem. Zapytałem Rogera Glovera, jak powstają utwory Deep Purple. We've been writing songs the same way since 1969. Piszemy piosenki w ten sam sposób od 1969 roku. Zdziwił mnie Roger Glover. Ale tak, powiedział, że kiedy Ian Gillan i on dołączyli do zespołu, zostali skonfrontowani z genialnymi muzykami. Wcześniej nie pracowaliśmy z muzykami na takim poziomie, mówi Ian Gillan. Gdy się spotkaliśmy, cały czas grali. Wciąż tak jest. Ian lubi mówić, że to zespół instrumentalny z towarzyszeniem wokalu. I kiedy masz riff, pomysł, to słowa nie przychodzą od razu, a przynajmniej bardzo rzadko, więc masz szansę usiąść z boku i posłuchać, wejść w nastrój utworu, bez względu na to, czy to wesoła, czy smutna piosenka, kierując swoje myśli w stronę tego, co twoim zdaniem to oznacza. To zawsze wygląda tak samo. Spotykamy się, dżemujemy, mamy sesję pisania, po prostu gramy i po mniej więcej tygodniu mamy 15, 20, 25 pomysłów samych surowych z tych właśnie dżemów. Najpierw powstaje muzyka, później dopiero powstają teksty. Zapytałem Rogera Glovera, czyli ten, dopytałem właściwie, czyli ten proces wygląda tak, że jesteście w jednym pomieszczeniu, gracie to, co czujecie i z tego rodzą się piosenki, a Ian Gillan też tam jest, no jako wokalista pisze teksty w trakcie, tak? Roger Glover odpowiedział, tak, Ian Gillan też tam jest, niewiele śpiewa, ale pisze, cokolwiek, ale pisze. Potem mamy kolejną sesję pisania, podczas której słuchamy najlepszych rzeczy, wybieramy te najciekawsze utwory, fragmenty i te, które mają największy potencjał. I wtedy układamy aranżację. Wtedy też Ian Gillan i ja spotykamy się razem. Czasami jadę do Portugalii, gdzie mieszka. Czasami jesteśmy w studio i rozmawiamy o piosenkach, o tym, jakie słowa na nie nałożyć. Potem mamy kolejną sesję pisania. Mamy już muzykę i słowa. Mamy też producenta Boba Ezrina. I robimy to przez około tydzień, po czym wchodzimy do studia i nagrywamy to bardzo, bardzo szybko. Zapytałem Rogera Glovera, czy to Bob Ezrin dał nowe życie Deep Purple albumem No What? No bo przecież wcześniej, bo Deep Purple przez lata nie tworzyli nowych albumów, głównie koncertowali. Byłem na jednym z koncertów Deep Purple jeszcze z poprzednim gitarzystą i miałem takie wrażenie, że tam nie ma ognia, nie ma siły. I prawdę powiedziawszy, postawiłem wtedy krzyżyk na Deep Purple. No a po latach wrócili i od albumu Now Know What dają radę. No i Roger Glover odpowiedział.
0: Yes, done a good job.
1: Tak, Bob Ezrin wykonuje dobrą robotę. Lubię sam pomysł produkowania, ale produkowanie zespołu, w którym się jest, jest bardzo trudne. Tutaj Roger Glover. Moje tłumaczenie odnosi się do tego, że sam był producentem płyty Deep Purple. Znasz tych ludzi, oni znają ciebie i tak naprawdę nie możesz im mówić, co mają robić, kiedy jesteś w zespole. Mogę powiedzieć, myślę, że powinniśmy zrobić to, a oni odpowiadają, nie. To jest ciężka praca. Siedzisz w studio dużo dłużej niż reszta, a oni chcą być zadowoleni, więc mówią, może podgłośnij wokal lub może podgłośnij bęby albo coś tam. I tak naprawdę to staje się pracą komitetu. Mimo, że to ty jesteś producentem płyty i twoje nazwisko widnieje na albumie i ty wykonujesz tą robotę. Więc pomysł, że mieć zewnętrznego producenta, kiedy tylko pojawił się Bob, uznałem za zbawienie dla zespołu, ale również dla samego siebie, bo nie ja dowodzę zespołem. Bob ma nazwisko, ma świetne CV. No i oni mu nie podskakują, słuchają się Boba Ezrina. Sprawia, że zespół w studiu jest bardzo dynamiczny i energiczny. Bob Ezrin prowadzi w studio Deep Purple twardą ręką. Oczekuje, że będziesz dobry, podnosi ci poprzeczkę, a ty nie będziesz się sprzeczać z Ezrinem, który ma swoje dokonania i zwykle ma rację. Teraz to już wygląda trochę lepiej, bo przez te wszystkie lata i płyty staliśmy się przyjaciółmi, ale jeśli spieramy się o coś w rodzaju akordu, czy to ma być F, czy B-dur z krzyżykiem i tak dalej, możemy się kłócić o to godzinami. A on przychodzi i mówi, nie, to jest F i koniec. Bardzo szybko załatwia sprawę. Szybkość jest świetna, bo wtedy łapie się spontaniczność. Zapytałem Rogera Glovera, czy po tych wszystkich latach dalej mają w zespole spory, no bo przecież kiedyś Deep Purple było targane konfliktami. To było pole bitwy między Ianem Gillanem a Richie Blackmorem, który od dawna w zespole nie jest, no ale zespół był właśnie targany nieustannymi kłótniami. Na co Roger Glover odpowiedział?
0: Has been good for a long time.
1: Tak, ale od wielu lat jest już dobrze, od dawna. Na początku było i dobrze, i źle. Richie był absolutnie kluczowy dla Deep Purple. Był tam, popychał wszystko do przodu, był bardzo kreatywnym muzykiem, ale bywał też destrukcyjny, więc działało to w obie strony. Natomiast kiedy do zespołu dołączył Steve Morse, poprzedni gitarzysta Deep Purple, to było fantastyczne. Czuliśmy się jak 5 osób, a nie 4 plus 1. Zmieniliśmy się, musieliśmy się zmieniać. Nie możesz się powtarzać, bo wtedy brzmisz jak zespół kopiujący samego siebie. Próbowaliśmy iść naprzód, rozwijać się muzycznie, a Bob pomógł z nas to wydobyć. Kiedy pierwszy raz Ezrin nas spotkał, powiedział, rozwińcie skrzydła, bądźcie sobą, nie przejmujcie się przeszłością, nie próbujcie pisać hitów, jesteście warci więcej niż to. I myślę, że to zmieniło sposób, w jaki zaczęliśmy pisać utwory. Nie baliśmy się już być sobą. Dawno temu nauczyłem się, że trzeba być liderem, a nie naśladowcą. Jeśli jesteś naśladowcą, bardzo szybko zginiesz śmiercią naturalną. Jednak bycie liderem też jest niebezpieczne, bo możesz odnieść wielki sukces albo kompletną porażkę. Jeśli spojrzysz na Beatlesów, na Boba Dylana, oni wyróżnili się, bo byli inni. Ignorowali cały ten zgiełk przemysłu muzycznego i po prostu byli sobą. To właśnie próbujemy robić. Być sobą. Czas na utwór Deep Purple z nowej płyty Splat, Guilt Trippin'.

0: Guilt Tripping, Deep Purple z płyty Splat. Wracamy do rozmowy z Rogerem Gloverem, którego zapytałem o poprzedni album, na którym to klawiszowiec i gitarzysta, nowi członkowie zespołu, znaczy nowi, jeden gra 20 lat, a drugi już kilka. Miałem wrażenie, że oni troszkę, może nie zdominowali, ale byli bohaterami tamtego okrążka, no i na tym też błyszczą, a takie utwory jak Arrogant Boy, czyli single promujący album Splat, który państwo już słyszeli, Diablo, czy właśnie Guilt Trippin', no to w tych właśnie kawałkach klawisze i gitara dominują. No i Roger Glover odpowiedział.
1: Depot has always been a guitar-led band. So whoever the guitarist is important.
0: Deep Purple zawsze był zespołem prowadzonym przez gitarę, więc ktokolwiek jest gitarzystą, jest ważny. Simon McBridge jest świetnym gitarzystą i wszedł do zespołu, stając się równie ważny jak każdy inny gitarzysta, jakiego mieliśmy. A fakt, że grał z Donem i przez lata był w zespole naszego klawiszowca, sprawia, że oni mają symbiozę, połączenie. Jamowałem kiedyś z Donem i jego zespołem. Grali w klubie niedaleko mojego domu. Wtedy po raz pierwszy poznałem Simona. Był takim zadziornym dzieciakiem. Pomyślałem, wow, jest świetny. A potem, lata później, kiedy Steve musiał odejść, Simon był naturalnym wyborem. Nawet się nad tym nie zastanawialiśmy. Zrobił na nas ogromne wrażenie. To on przynosi większość pomysłów. Ja przynoszę trochę, Don trochę, ale to właśnie Simon pcha wszystko do przodu i nie da się go zatrzymać. Simon bez przerwy coś gra i wtedy mówimy, o, to jest dobre. Nie reagujemy, nie ja to zrobiłem, więc nie będę tego grał. Nie jesteśmy tacy, nie jesteśmy o siebie zazdrośni. Każdy, kto jest w pomieszczeniu, kiedy pracujemy, jest częścią procesu pisania, bo nawet jeśli ktoś coś zagra, a ty powiesz, a może zagraj to trochę inaczej, to też jest część procesu. Nawet jeśli brzmi negatywnie. Czasami potrzebujemy negatywnego podejścia. Trzeba powiedzieć, to nie działa, spróbujmy czegoś innego. Wszyscy jesteśmy częścią procesu twórczego zespołu. Zapytałem Rogera Glovera, dlaczego ten album jest taki ciężki muzycznie i czy gitarzysta Simon nie ma kompleksów wobec Deep Purple, ale również Richiego Blackmora, swojego wielkiego poprzednika w zespole Deep Purple. Roger Glover odpowiedział.
1: First of all, Simon's half our age.
0: Po pierwsze, Simon jest o połowę młodszy od nas. Wychował się w latach 80. Dorastał w Irlandii Północnej, więc jest twardy i zadziorny. Nie jest jednym z tych gości, który przychodzi, mówi hello i tak dalej. Miał na początku kompleksy pewnie, ale to było tylko chyba podczas pierwszego koncertu. Błyskawicznie go wyleczyliśmy z kompleksów. Pierwszy koncert graliśmy w Tel Awiwie i kiedy zaczęliśmy grać Highway Star, był trochę przytłoczony publicznością i zespołem. No i zapomniał zagrać intro. Spojrzał na Dona, a Don mu pokazał, zaczynaj! Dla mnie najważniejszy moment był wtedy, kiedy doszedł do solówki gitarowej w Highway Star. Podszedł naprzód sceny, rozstawił nogi i po prostu dał czadu. Miał w sobie pewność siebie. Żadnego jestem nowym gościem. Nic takiego. Po prostu wszedł w to znakomicie. Nie było żadnych wątpliwości. Jest świetny i mamy z nim dużo frajdy. No to może posłuchajmy od razu kolejnego utworu Deep Purple z nowej płyty Splat, The Rider. Pewnie wybrzmi na koncercie 8 października w łódzkiej Atlas Arenie, a The Rider dotyczy tak zwanego Ridera, który zespoły mają w koncertach, czyli czegoś takich oczekiwań, które muszą organizatorzy spełnić, na przykład Metallica wozi z sobą terapeutów, a zespół Van Halen życzył sobie, żeby w garderobie było na wielkiej tacy były M&M'sy, ale warunek był taki, że nie może być brązowych. Wszystkie kolory, tylko nie brązowe. I o tym jest utwór The Rider, Deep Purple.

The Rider z płyty Splat, zespół Deep Purple za nami. Wracamy do rozmowy z Rogerem Gloverem. Zapytałem o inny utwór, który bardzo mi się podoba na tej płycie, bluesowy, The Beating of Wings. Jaka była geneza powstania tego utworu? Roger Glover odpowiedział wręcz śpiewająco. Roger zanucił początek, wstęp, intro, które brzmiało jak zagrane przez Johna Lorda, byłego klawiszowca, pianisty zespołu Deep Purple. Kiedy zaczął to grać, to my po prostu dołączyliśmy, mowa o Odonie, nowym klawiszowcu od 20 lat. Lirycznie to już zupełnie inna sprawa, bo teksty przychodzą później, kiedy mamy już pomysł. Ale rzecz w tym utworze jest taka, że kiedy dochodzi do refrenu, stają się niesamowicie proste. To tylko trzy akordy, a większość piosenek nie potrzebuje więcej niż trzech akordów. A Ian Gillan? Ian napisał tak naprawdę o swojej żonie, która zmarła parę lat temu. I dobrze, że Ian potrafi o tym pisać bez popadania w tani sentymentalny ton. To bardzo twórczy sposób wyrażania uczuć. Uwielbiam ten riff. Tak, jest bardzo bluesowy. Zapytałem o utwór tytułowy Rogera Glovera, wieńczący płytę Splat, no bo nie brzmi ten kawałek jak pożegnanie Deep Purple. Nie brzmi utwór na ostatniej płycie, jakby miał być kończącym karierę zespołu Deep Purple. No i pytanie, czy Splat na płycie Splat to jest rzeczywiście ostatni utwór tego zespołu, czy może będą kolejne płyty Deep Purple, no bo to chyba nie jest koniec historii tego wielkiego zespołu. Roger Glover tak odpowiedział. Splat to piosenka, którą ja zacząłem. Miałem demo sprzed 20 lat. Ta piosenka cały czas za mną chodziła. Miałem pętlę z Ianem Paisim, perkusistą grupy. Grałem na niej ten riff. No i jakoś mi się podobał. Więc przyniosłem to na sesję i zapytałem, czy ktoś ma ochotę z tym coś zrobić. No i tak to zadziałało. Don wymyślił środkową część. Bob Ezrin, producent, był bardzo zadowolony. Pamiętam, że powiedział, iż to jeden z najlepszych utworów na albumie. Oczywiście wtedy nie wiedziałem jeszcze, że będzie się tak nazywać. Niczego takiego nie planujemy, powiedział Roger Glover o tym, jakoby płyta Splat miała być ostatnim krążkiem Deep Purple. My w ogóle nic nie planujemy, mówi Roger Glover. Życie po prostu się rozwija, a jeśli coś planujesz, to zatrzymujesz życie w jego w trakcie rozwijania się. Nie da się zaplanować najlepszych rzeczy, które ci się zdarzają, ani najgorszych. One po prostu się dzieją. A ty możesz tylko na to nie reagować. Ludzie pytają, kiedy zagracie ostatni koncert. Nie chcemy grać ostatniego koncertu. Pomysł tego, co właśnie niedawno zrobił Black Sabbath, to jest już to, wielki finał. No nie, to trochę takie tandetny sposób na sprzedawanie biletów i gadżetów. Wywołuje sentymentalne emocje. Nie chciałbym tego robić. Gdzie mielibyśmy zagrać ostatni finałowy koncert? W Londynie? W Nowym Jorku? W Tokio? No i ten cały ciężar, ten stres tym związany z graniem ostatniego koncertu, byłoby to chyba nie do zniesienia. Myślę, że będzie ostatni koncert, ale my go nie widzimy z wyprzedzeniem. Przyjdzie wtedy, kiedy nie będziemy już w stanie tego robić więcej. Póki nie padniemy. Jak padniemy, to już później nie zagramy. No a ja chciałbym zrobić jeszcze jeden album. To zagrajmy w takim razie jeden z najlepszych kawałków na płycie Splat, Deep Purple, o którym była mowa wcześniej. Nie utwór tytułowy, ale The Beating of Wings. Czas na szczyptę bluesa. Deep Purple.

The Beating of Wings, Deep Purple z płyty Splat. Wracamy do rozmowy z Rogerem Gloverem. Ciekawie wyglądały kulisy tej rozmowy, bo Roger Glover przyjechał do Warszawy, udzielał wraz z Donem Airym wywiadów od godziny chyba 19 do 9, przepraszam, do 19. Dużo tych rozmów udzielał, może aż nie tak dużo, ale one po prostu długo trwały. I w moim przypadku ta rozmowa też trwała dłużej niż planowano. Kiedy wszedłem na ten wywiad, Roger Glover siedział w takiej przepięknej sali hotelowej, wstał, przywitał się, usiadł dopiero wtedy, kiedy ja usiadłem, a zanim to zrobiłem, musiałem wypakować dyktafony, wszystkie płyty, gazety, pytania, które sobie przygotowałem, zagadnienia. I Roger Glover w tym momencie cały czas stał, czekał jak dżentelmen, aż ja usiądę i wtedy on również usiadł. Oczywiście zapytał, czy napije się czegoś, zamówił dla mnie herbatę, no bo oczywiście z brytyjskim dżentelmenem nie wypada nie napić się herbatki, więc się napiliśmy tej herbatki i rozmowa była naprawdę na wysokim poziomie merytorycznej. I czytałem też inne rozmowy, czy też oglądałem z Rogerem Gloverem podczas tego turu, trasy wywiadów. No i one różniły się od tej, której mi udzielił. Więc widać było, że artysta starał się, żeby te rozmowy były inne, żeby one się nie powtarzały. W kółko nie mówił wszystkim tego samego, nawet jeżeli pytania były podobne. No i warto brać przykład z tych właśnie doświadczonych artystów, którzy mają ten etos pracy, angażują się, starają się zrobić jak najlepszą rzecz, jak najlepszy produkt, nie tylko muzyczny, ale właśnie ten w postaci rozmowy dać odbiorcom. No i to właśnie Roger Glover zrobił, a ja go zapytałem o kondycję, dlaczego, jak to się dzieje, że on jest w takiej kondycji, czy sprzedali duszę diabłu,

0: W środku wciąż jesteśmy dziećmi i to nie znika. Jest w nas takie poczucie młodości. Jak mówił Pacey, perkusista Deep Purple, za każdym razem, kiedy wychodzę na scenę, nieważne ile mam lat, wciąż czuję, jakbym miał 15 lat. To wspaniałe, to daje gigantyczną radość. Zapytałem, a nie masz dosyć podróżowania, lotnisk, całej tej reszty? No i Roger odpowiedział, dziś trochę bardziej dbamy o siebie. To już nie są te stare czasy, rozwalające się busy i przebieranie się w toaletach. Dbamy o siebie, choć bez przesady. Jeśli możemy znaleźć czarter, to lecimy czarterem zamiast linii regularnych, autobusami, autobusów czy pociągów, więc jest nam łatwiej niż kiedyś. Ale sama presja koncertowania nie wynika aż tak z podróży, tylko, wiesz, ona siedzi w głowie. Koncert za koncertem, koncert za koncertem. To może cię wykończyć, jeśli na to pozwolisz. County Bassi powiedział kiedyś świetną rzecz. Gram za darmo, płacą mi za podróżowanie. Zapytałem Rogera Glovera o inną rzecz. Nasza rozmowa powoli zmierza do końca, chociaż prawdę powiedziawszy nie wykorzystałem tutaj wszystkich fragmentów, bo jeszcze rozmawialiśmy o Rainbow, jeszcze rozmawialiśmy o wielu sprawach. Zapytałem Rogera Glovera o koncert, który się odbędzie w Polsce. Czego możemy się spodziewać po tym występie kolejnym Deep Purple 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Roger Glover odpowiedział.
1: What can we expect?
0: O, pytanie, czego my się możemy spodziewać.
1: You expect what you think you're gonna see. I don't know. I mean, musicianship, fun.
0: Nie wiem, myślę, że możemy się spodziewać dobrej zabawy, dobrej muzyki, po prostu. No i myślę, że tak będzie, ale na pewno na tym koncercie Deep Purple nie zabraknie innego klasycznego utworu, bo mowa była wcześniej o Highway Star, ale oczywiście nie o Highway Star teraz mowa, ale o Smoke on the Water, jednym z klasycznych utworów muzyki nie tylko rockowej, ale w ogóle. Kto uczył się grać na gitarze, ten wie, że zaczyna się naukę od riffu do Smoke on the Water. No i zapytałem Rogera Glovera, jak to jest grać po raz kolejny ten kawałek, czy po tylu latach nie mają już dosyć, nie czują się wypaleni, kiedy wychodzą i grają tysięczny raz utwór Smoke on the Water. Roger Glover odpowiedział.
1: First of all, I put my mind into the audience.
0: Po pierwsze, stawiam się w miejscu publiczności. Im jesteśmy starsi, tym młodsi są oni. No i kiedy grasz Smoke on the Water, zdajesz sobie sprawę, że dla części tej młodszej publiczności to jest nowe przeżycie. Znają tę piosenkę, ale nigdy wcześniej nie widzieli, jak my ją gramy na żywo, więc próbuję spojrzeć na to z ich perspektywy. I to zawsze odświeża, to magiczny utwór. Zaczyna się riff i wszyscy szaleją. Joe Satriani albo Steve Morse powiedział, nie pamiętam, że Smoke on the Water to jest jak przycisk. Jeśli chcesz mieć publiczność po swojej stronie, po prostu go naciśnij. No i my teraz naciskamy przycisk kończący rozmowę z Rogerem Gloverem, basistą, kompozytorem, producentem, muzykiem Deep Purple, i wciskamy drugi przycisk z utworem Smoke on the Water, który pewnie wybrzmi 8 października w łódzkiej Atlas Arenie, gdzie Deep Purple wystąpi. A ja tymczasem zapraszam Państwa do uważnego wysłuchania albumu Splat, ostatniego krążka, ale nie tak naprawdę ostatniego albumu Deep Purple, bo pewnie jeszcze coś panowie przygotują. No i zapraszam Państwa również do uważnego przesłuchania, wysłuchania drugiej godziny audycji Radioaktywni już po serwisie. No ale najpierw wciskam magiczny przycisk z napisem Smoke on the Water.

0: Urodzinową sobotę rozpoczniemy o godzinie 8 rano ze sceny Muzeum Regionalnego w Brzezinach specjalnym wydaniem sobotniego Brzasku, który poprowadzą oczywiście Weronika Wawrzkowicz i Patryk Rabiega. Zaraz później, o godzinie 10, wyjątkowa odsłona koncertu życzeń pod przewodnictwem znakomitego trio profesora Ryszarda Koziołka, Wojciecha Mana i Zbigniewa Zamachowskiego. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin z udziałem naszych redaktorek i redaktorów, rzecz jasna. Do usłyszenia i do zobaczenia na miejscu.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek naloty w Donbasie. W wyniku zrzucenia 7 bomb lotniczych na rejon kramatorski zginęły 4 osoby, w tym 14-letni chłopiec, a 13 zostało rannych. Rosyjskie pociski uderzyły bezpośrednio w budynki mieszkalne i sklep. Jednocześnie po zmasowanych atakach ukraińskich dronów na kilkanaście statków handlowych i tankowców tzw. floty cieni, Moskwa została zmuszona do wstrzymania ruchu na kanale łączącym Don z Morzem Azowskim. Zdaniem ekspertów to paraliż handlowy, który może zablokować eksport rosyjskiego zboża nawet o 1/4. Teraz w serwisie wracamy do sprawy zajęcia wierzytelności na środkach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Na wniosek koncernu Pfizer, Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, Eurocontrol, zablokowała środki przeznaczone dla polskiej agencji. To pokłosie sporu o zakontraktowane przez Unię Europejską szczepionki przeciw COVID-19, których Warszawa nie odebrała. Sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłatę ponad 5,5 miliarda złotych, od czego rząd zapowiada już odwołanie. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w rozmowie z TVP Info uspokaja jednak, że sytuacja jest pod kontrolą.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej działa normalnie i będzie działała normalnie. Mam deklarację ministra finansów, że zabezpieczy nam odpowiednie środki na normalne działanie żeglugi powietrznej w Polsce. A my w tym czasie staramy się zdjąć zabezpieczenie z Eurocontrolu, tak aby te środki mogły normalnie wpływać do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To też nie jest tak, że ktoś nam zajął konto. Mamy środki na funkcjonowanie na najbliższy czas.
1: Minister dodał, że bezpieczeństwo lotów nad Polską nie jest zagrożone. Na koniec mundial. Za nami pierwszy mecz w ramach ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Francja pokonała Maroko 2-0 i zameldowała się w półfinale. Kwestia tego, z kim zagra o finał, decyduje się właśnie teraz. Dokładnie o 21:00 rozpoczął się pojedynek Belgii z Hiszpanią. Musimy rozegrać perfekcyjną grę. Jeśli chcemy awansować do turnieju, to jeden z kluczowych etapów. Na konferencji przed meczem mówił napastnik belgijskiej reprezentacji Romelu Lukaku. Tymczasem przedmeczowe nastroje oceniał trener reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente. Belgia to bardzo silna drużyna i zawodnicy są przyzwyczajeni do zdobywania tytułów i walki o nie. To będzie bardzo trudny mecz, z pewnością najtrudniejszy, z jakim do tej pory przyszło nam się zmierzyć. Pierwszy gwizdek na stadionie w Stanach Zjednoczonych wybrzmiał przed chwilą. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, druga godzina programu Radioaktywni. Po czym poznaje się dobre koncerty? Po tym, że nawet po kilku dniach, albo miesiącach, czy nawet latach, wciąż te koncerty się pamięta i żyje się nimi, wraca się do nich. Tak to powinno wyglądać. Nie tylko na chwilę, ale one osiadają gdzieś w nas, zostają i czasem coś w nas zmieniają. Albo też są obrazem, albo soundtrackiem pięknych chwil. Pamiętam, jak kiedyś Tomasz Beksiński napisał, że na koncercie The Cure stał z kimś, kogo kochał i wierzył, że będzie ta osoba na zawsze, trzymając ją za rękę. Tak się nie stało później i ta osoba, bodajże Anka miała na imię, nie została na zawsze. Mam nadzieję, że w moim przypadku będzie inaczej. Love Song, The Cure na openerze to był jeden z tych momentów pięknych, które będę pamiętał zawsze. Udana to była impreza, bardzo openerowa, gitarowe, rockowe granie wróciło do Gdyni na lotnisko Kosakowo i mam wrażenie, że młodzieżowa muzyka popowa, elektroniczna, hip-hop są, będą i dla młodych również, ale to w szczególności ci starsi widzowie, którzy bardzo cenią muzykę rockową, byli obecni na koncercie The Cure, Nika Cave and the Bad Seeds, fenomenalny koncert, The XX, Davida Byrna, wielki koncert, Idols, chyba najlepszy dzisiaj rockowy zespół na świecie, Viagra Boys, to był absolutny, absolutny top. No i wciąż na topie są Rolling Stonesi, a na nowej płycie Rolling Stonesów wystąpił kto? Robert Smith. Dzisiaj premiera nowej płyty

Foreign Tongues. Tak się nazywa nowa płyta Rolling Stonesów, Divine Intervention, z tejże płyty gościnnie w tym kawałku i w jeszcze jednym, który wkrótce, Robert Smith z The Cure. Dzisiaj też płytę wydał inny, już można o nim tak powiedzieć, klasyk Jack White. Frozen Charlotte to powrót Jacka White'a do riffowego grania. Dollar Bill i myślę, że Jack White wkrótce, w przyszłym roku wróci do Polski. Dollar Bill z nowej płyty Jacka White'a.

Dollar Bill, Jack White z najnowszej płyty, która dzisiaj ma premierę. Dużo tych premier, dużo nowych, dobrych rzeczy, o których będziemy mówić, chociaż nie ze wszystkimi zdążymy w radioaktywnych. Frozen Charlotte, tak nazywa się nowy krążek Jacka White'a. Beth Hart nowej płyty nie wydała, ale koncertuje kolejny występ w Polsce 14 lipca. Wystąpi w Polsce na Torwarze Beth Hart. Proszę tam być, bo jeżeli ktoś nie widział królowej współczesnego bluesa, to musi to przeżyć. Bad Woman Blues, Beth Hart.

Beth Hart, która wystąpi 14 lipca w Warszawie na Torwarze, a dzień wcześniej Susan Vega w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. 13 Susan Vega i proszę nie skupiać się tylko i nie patrzeć na Susan Vega przez pryzmat Tom's Dinner czy Luca, bo ostatnia płyta Susan Vega, Flying with Angel, jest świetna, a Susan Vega tworzy dużo ciekawie i na Flying with Angel można znaleźć chociażby taki skarbek jak Lucinda. Susan Vega już w poniedziałek we Wrocławiu.

Susan Vega w poniedziałek we Wrocławiu, a w piątek 17 w Ćmielowie, na zamku w Ćmielowie, Adrian Belo, Tony Levin, Steve Vai i Danny Carey z Tula, czyli Beat, utwory King Crimson, nie tylko z okresu płyty Beat, i może się okazać, że bliżej King Crimson już nie będziemy. Heartbeat z koncertówki zespołu Beat z płyty Live in Los Angeles 2024.

Beat, czyli muzyce King Crimson plus Steve Vai i muzykę Tula na zamku w Ćmielowie wystąpią w piątek i pewnie zagrają również utwór Heartbeat z repertuaru King Crimson, który to pochodzi w tym wykonaniu, które Państwo słyszeli z albumu Live in Los Angeles 2024. Dużo tych koncertów i trudne wybory. Na przykład ostatnio miałem do wyboru, czy wybrać się na The Roots na letniej scenie progresji, czy na New Model Army w progresji. Wybrałem The Roots i nie żałuję. No i Państwo też będą mieli w Warszawie taki trudny wybór, bo na przykład wybrać między Beth Hart 14, a czy może jednak pójść na Skankananzi, który to zespół wystąpi na letniej scenie progresji właśnie 14. Również ja jeszcze wyboru nie dokonałem. Yes, it's fucking political. Skankananzi z drugiej płyty. Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets. All you know is a slight bloody culture, really. Looting shops and abandoned. With shuffle explosions. Brussels. It's pathetic. And we cheat. Is a good change, especially after government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef.

Skank Anansie 14 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Wszystko jest z polityką, niestety tak jest. Wie o tym doskonale Tomek Lipnicki z Illusion, który wraca z zespołem Lipali, a zespół Lipali wystąpi na festiwalu Czochraj Bobra w Namysłowie, który rusza już w czwartek. Tam m.in. Hańba, Cluster Killer, Turbo, Farmanlere, Blade Loki, Spięty, Kult, no i właśnie Lipali w sobotę o 23.50. Czochraj Bobra, Namysłów, a teraz Lipali z płyty Mechanika FTF, czyli Fuck the Fascism.

Lipali FTV. Nie zachęcam do nienawiści, ale faszystów, neofaszystów cenić i lubić nie powinniśmy, tylko zwalczać i zgłaszać żadnej przemocy. Lipali wystąpi na festiwalu Czochraj Bobra w sobotę po kulcie 23.50, a tam też Zwłoki, Prawda, Hamulec, no i cała góra barwników. To teraz coś delikatniejszego. Byłaś serca biciem. Pamiętamy, Andrzej Załucha wielkim artystą był. Cała góra barwników.

Cała góra barwników wystąpi na festiwalu Czochraj Bobra w sobotę o 16:45 w Namysłowie. Tam też wystąpi w piątek zespół Farbenlehre, który obchodzi 40-lecie. I co ciekawe, Farbenlehre wystąpi również w sobotę rano w Namysłowie o godzinie 10:00 akustycznie. To jest ciekawe, że zespół wystąpi dwukrotnie. No i w sobotę o 10:00 rano ja jeszcze koncertu nie widziałem. Myślę, że warto będzie się wybrać. Czy usłyszymy jakieś numery również nie z repertuaru Farbenlehre, w wykonaniu Farbenlehre? Chętnie posłuchałbym na przykład tego klasycznego numeru.

wszyscy pokutujemy, czyli klasyczny numer Sedesu w wykonaniu Farbenlehre, którzy wystąpią dwukrotnie na festiwalu Czochraj Bobra już w piątek i w sobotę dodatkowy koncert o 10 rano akustycznie. Gwiazdą sobotniego dnia, jak wspomniałem wcześniej, będzie na Czochraj Bobra zespół Kult i pewnie usłyszymy kawałek klasyczny do Ani. I teraz Państwo również usłyszą ten numer, ale nie w wykonaniu Kazika i jego zespołu, ale młodej artystki Sary Damaris, która wydała właśnie epkę A Very Sarcastic and Extended Play. Tam 5 numerów, a wśród nich właśnie cover do Ani jako Kocham Cię zatytułowany Sara Damaris.

Aby żyć. Hyperhemon. Proszę wejść na stronę, zamawiać epkę i wspierać córkę Nancy Załogi. Kończymy dzisiejszy program Radioaktywni. I polecam Państwu imprezę darmową, jak koncerty to

koncerty. 11-12 lipca na nadwiślańskich plażach Warszawy wystąpi Elegancka Kapela oraz Kuba Sienkiewicz. Justyna Jary tam będzie śpiewać również, która z Elegancką Kapelą nagrała kawałek Salvinia. Proszę chodzić na koncerty, bawić się dobrze i bezpiecznie. To był program Radio Aktywni. Ja nazywam się Jacek Niedzienkiewicz. Do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości w rządzie PiS, o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. I jak donosiły media, obrona poszukiwanego polityka argumentowała, że nakaz powinien zostać zniesiony, ponieważ Romanowski ma obecnie przebywać w Serbii, gdzie te przepisy nie obowiązują. Sąd jednak nie podzielił tej opinii. Romanowski jest podejrzany o nieprawidłowości przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Miejsce jego pobytu wciąż nie jest znane. Równolegle warszawski sąd przygotowuje się do wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Teraz przenosimy się do Krakowa, gdzie rusza jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania organizowanego przez Kino pod Baranami. Przez całe lato będzie można zobaczyć zarówno najgłośniejsze premiery ostatnich miesięcy, jak i filmy, które przed laty przeszły do historii kina. Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie pasmo klasyki. Organizatorzy przekonują, że to dobra okazja, by obejrzeć kultowe tytuły na dużym ekranie, często po raz pierwszy.
1: W każdym tygodniu jest tego sporo, no bo lubimy wracać do tego, co znamy, ale też są to filmy, które faktycznie swoje premiery kinowe miały lata temu i mamy całą masę osób, które po prostu nie mogły zobaczyć tych filmów na dużym ekranie, więc to jest też super okazja, żeby zobaczyć to w tym bardziej, powiedzmy, kinowym anturażu, więc mamy faktycznie całą masę tych filmów, mamy trylogię Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego na przykład, no i wraca przez całe wakacje do nas Wielkie Piękno Paolo Sorrentino, czyli film, który nasi widzowie sobie bardzo ukochali i faktycznie w każdym tygodniu kilka tych klasyków jest.
0: Mówił na naszej antenie Wojciech Kampa z Kina pod Baranami. Festiwal potrwa przez całe wakacje, a bilety na wszystkie seanse kosztują 15 zł. Przed nami jeszcze deszczowa aura w weekend, ale już z nadzieją na powrót letnich temperatur.
2: Sobota będzie jeszcze takim dniem przejściowym. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie ta temperatura wzrośnie do 24 do 27 stopni. W centrum termometry wskażą przeważnie 21-24, natomiast na północy i północnym wschodzie nadal utrzyma się to chłodniejsze powietrze z temperaturą poniżej 20 stopni. Pogoda więc będzie zmienna, pojawi się więcej przejaśnień, rozpogodzeń, jednak miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Tutaj lokalnie głównie na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum kraju mogą rozwijać się również burze.
0: Zapowiadała synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Niedziela przyniesie dalszy wzrost temperatury, ale nadal miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Synoptycy zapowiadają, że od poniedziałku w całym kraju zacznie robić się coraz cieplej, a w połowie tygodnia termometry na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej wskażą nawet 30 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.

Za konsoletą Wojtek Ratasiewicz, za mikrofonem Kinga Krasuska, urodzinowe dobry wieczór. To już 6 lat Radia Nowy Świat. Czerpię niepoprawnie wielką przyjemność z rozpamiętywania tych pierwszych dni naszego radia, tej ekscytacji, tego radosnego niedowierzania, że to się dzieje. Jutro pewnie jeszcze do tego wrócę, bo dziś w związku z tym, że 10 lipca 2020 roku przypadł dokładnie w piątek, stwierdziłam, że skoro taka sytuacja nie zdarza się rokrocznie, chciałabym, żeby to Państwo wypowiedzieli się na Facebooku, które utwory usłyszane w sejsmografie zostawiły w Państwu ślad. Ja pozwoliłam sobie zacząć od jednej z najważniejszych dla mnie piosenek Radiohead, a to dlatego, że talk show host pojawił się w pierwszym wydaniu tej audycji, ale w Państwa wiadomościach bardzo często powtarzał się na przykład taki utwór.

Niemożebnie katowałam całe The Song is in a Drum, napisała słuchaczka Justyna o drogiej mi bardzo płycie Lulu Róż. Nie ukrywam, że dzięki Państwu przypomniałam sobie o wielu utworach, a może raczej o tym, jak bardzo są dla mnie ważne i jakie odkryłam, kiedy przy mnie były. A więc ta podróż muzyczna zafundowana przez Państwa była niesamowicie przyjemna, za co dziękuję. Pan Marcin natomiast stwierdził, że ten muzyczny strzał był na wagę złota. A brzmi? Tak.

Przypomnę, że dziś mamy do czynienia z muzyką usłyszaną w sejsmografie, taką, która zostawiła w Państwu ślad. I kiedy tak przyswajałam sobie te propozycje, to coraz bardziej szkliły mi się oczy, bo jakby to delikatnie ująć, wielokrotnie dawano mi do zrozumienia przez tych kilkanaście lat mojej radiowej działalności, że to przecież tylko zabawa, że to minie, albo raczej powinno minąć. A mnie wbrew logice coś tak z niewytłumaczalnych powodów zupełnie pchało do tworzenia. Nawet wtedy, kiedy po ludzku brakowało siły. Pewnie dlatego, że te audycje stały się formą najbardziej intymnej rozmowy. Również z samą sobą, bo wciąż to najlepszy sposób na zwolnienie i uspokojenie się. Nawet mowy, bo na co dzień mówię bardzo szybko, za szybko, niejednokrotnie. Ale kiedy czytałam te Państwa komentarze, tę wybraną przez Państwa muzykę, to tak ze zdwojoną siłą dotarło do mnie, że ona naprawdę z Państwem została. Ona naprawdę stała się jakąś małą częścią Państwa codzienności i znajdują w niej Państwo jakieś źródło wewnętrznego drgania, przyjemności. Utwór Ghostly Kisses bardzo często powtarzał się w Państwa propozycjach. Kilka osób podało zdecydowanie więcej niż jedną piosenkę i one też, niektóre z nich zostaną wplecione. Mamy czas ograniczony niestety w tę playlistę. Na przykład taką osobą był Piotr, który o muzyce napisał, że to strumień piękna, a ten utwór to dla niego symbol.

Rajex to również propozycja od Piotra, ale innego, słuchacza z Wrocławia, jeśli dobrze pamiętam. To też jest przeurocze, że z częścią z Państwa dane było mi spotkać, poznać się i że to już dawno nie jest znajomość na pan, pani. Zdarzyło mi się dwa razy prowadzić sejsmograf z waszych domów, co dla mnie samej było zaskakujące i odważne, ale dla was chyba bardziej, żeby wpuścić obcego człowieka pod swój dach i nie bać się. Marta przypomniała, że audycja z Teneryfy rozpoczęła się od tego, jak zwykle, nieprzypadkowego utworu.

for a seventh day of passion. Desire doesn't change.

Michel Gurewicz również często powtarzała się w Państwa wiadomościach, co mnie niesamowicie cieszy, bo kiedy artyści tak bardzo mi bliscy stają się również bliscy Państwu, to mam wrażenie, że ta robota smakuje podwójnie. Pani Kasia napisała do mnie bardzo długą, bardzo piękną wiadomość mailową, pisząc, że dla niej sejsmograf to kojąca przestrzeń i małe szczęście. Ale to, co podkreśliła najbardziej i uważam jest absolutnie niespodziewaną i najważniejszą dla mnie wartością tych audycji, to Państwa relacje. Pani Kasia ponoć dzięki tym audycjom znalazła swoją muzyczną siostrę i wierzę, że najprawdziwszą przyjaźń w postaci pani Lucyny. W mailu przeczytałam między innymi takie słowa. W piątki rano zawsze piszemy do siebie, do usłyszenia wieczorem, mając na myśli audycję. Często w prywatnych wiadomościach komentujemy to, co pani zagrała lub razem nurkujemy głębiej w twórczość artysty, którego zaprezentowała nam pani na antenie i który z nami zarezonował.

Wcześniej Aukai, który zostawił ślad w sercu pani Kamili, a przed momentem ukochana płyta Kites i piosenka Prism zaproponowana przez Andrzeja. Tych propozycji było bardzo wiele, od razu dodam, ale na wstępie napisał: już od dawna przestałem zapisywać sobie tak zwane perełki, bo tego było zbyt dużo. Teraz po prostu zakładam słuchawki, odcinam się od wszystkiego i odpływam.

wcześniej jeden z najważniejszych utworów Finka, którego muzyka stała się ważna dla pani Justyny. Natomiast za moment piosenka, która znów pojawiła się kilkakrotnie w państwa komentarzach, jak i sama artystka, co wzrusza mnie podwójnie, bo cieszę się, że wywiadem z nią mogłam państwu przybliżyć choć trochę to, jaka jest.

Pan Mirek, ku mojemu zaskoczeniu, napisał, że dzięki tym audycjom odkrył Jana Garbarka. Pięknie. A skoro już jesteśmy w tematyce jazzowej, to muszę wyrazić swoją radość z wiadomości od pana Mirona, który w Sejsmografie odkrył płytę Travel autorstwa The Necks. Utwór Signal pojawił się na antenie, ale trwa około 20 minut i dziś, w związku z tym, że i tak nie udało mi się zmieścić tych muzycznych propozycji od państwa, zdecydowałam, że nie przypomnę tej muzyki, ale gwarantuję, że jest piękna i mam nadzieję, że kiedyś do niej wrócę. I bardzo, bardzo ucieszył mnie ten komentarz. Dziękuję. Teraz czas na jeden z wielu utworów, które zaproponowała Beata. Część z nich też już dziś wybrzmiała. Beata napisała: muzyka to dla mnie emocje. To krzyk, to cisza, to lekarstwo, to czas podróży, to równoległy, piękny świat.

Pani Ewa napisała, że audycja, w której prezentowałam płytę N, była jak wejście do tajemniczego, nieznanego świata. Zapragnęłam tam być dzięki Pani. Ciary, dodaje Pani Ewa. To wspaniale. Jestem zaszczycona i onieśmielona, że takie stopklatki mają Państwo w swoich muzycznych życiorysach i jakkolwiek mogłam się do tego przyczynić. Teraz czas na jedną z propozycji Renaty, która napisała: pamiętam, jak delikatność i czucie jego gry wbiły mnie w fotel.

Cieszę się, że Hugh Beffin to kolejna wyjątkowa postać, którą Państwo, mam nadzieję, mogli poznać trochę bliżej dzięki naszej rozmowie sprzed roku. I cieszę się, że te audycje są takim muzycznym pamiętnikiem i ten zapis pozostanie już gdzieś w radiowej przestrzeni. Drodzy Państwo, choć muzyki zaprezentowałam dużo i tak bardzo bliskiej z tego względów mam również sporo, to muszę przyznać, że Państwo zaproponowali dźwięki, które trafiają prosto w moje serce i cieszę się i wzruszam, że to właśnie takie utwory z Państwem zostały. Może to znaczy, że te momentami zbyt emocjonalne wywody nie poszły tak całkiem na marne.

Żałuję, że nie mogłam dziś zaprezentować wszystkich propozycji od Państwa. Nie dość, że były piękne, to jeszcze piękniej Państwo o nich pisali. Na przykład pani Karolina. Ten prezentowany rodzaj muzyki wyrwał mnie z objęć standardowego popu czy nawet rocka, z takiej łatwej oczywistości popularnych i łatwo przyswajalnych utworów, które niewiele wymagają, a oferują usłuszną przyjemność. Poszerzył moje horyzonty słuchowe i zaprowadził na ścieżki, na których nuty stapiają się z uczuciami i nie wiadomo już, gdzie jedno się zaczyna, a drugie kończy. To taki etap, na którym już nie działają definicje, lecz rządzą emocje, intuicje i jeszcze coś w chmurze. Dziękuję pani Karolinie, dziękuję każdej osobie, która podzieliła się ważnym utworem usłyszanym w Sejsmografie. Jutro troszkę opowiem o koncertach, które mam wrażenie mi się przyśniły, bo wyjazd na nie był bardziej niż spontaniczny. Ale na zakończenie wspomnienie jednego z nich. Otóż Ethel Kane zakończyła trzeci dzień Openera i jej muzykę mogę nazwać doom popem, bo to połączenie A.A. Williams z Billie Eilish. Na pewno publika jest bardzo młoda i ona ma zadatki na popową artystkę, ku mojemu zdziwieniu. Natomiast te rozrywające wnętrze gitary są wciąż znakiem charakterystycznym i działają. Znienacka wielkie uderzenie, jak bomba. Zabrakło mi różnorodności w tym koncercie, bo budowa tych utworów była przewidywalna, ale zdaję sobie sprawę, że festiwalowa setlista rządzi się swoimi prawami, więc zamarzyłam, żeby zobaczyć Ethel Kane na jakimś klubowym koncercie gdzieś kiedyś. Dziękujemy Państwu za dziś. Wojtek Ratasiewicz, Kinga Krasuska. Dobranoc.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Welcome to the Carlisle.

0: very much.
1: Tu Radio Nowy Świat.